0: Radio Łódź. To jest powtórka programu. Czas seniorów.
1: Agata Zielińska, dzień dobry w niedzielny poranek. W wakacje spotykać będziemy się nieco później niż dotychczas, to jest o godzinie 7. Dzisiaj z moimi gośćmi będę rozmawiała o wakacjach jednego dnia, akcji przygotowanej przez Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich oraz o tym, jak się właściwie odżywiać podczas upałów. Zapraszam do słuchania. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani Beata Lorentowicz, koordynatorka regionalna w Łodzi Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani redaktor.
1: Będziemy dzisiaj rozmawiały o akcji, która już ruszyła. Wakacje jednego dnia. To oczywiście wakacje dla seniorów. Jakie jest zainteresowanie tą akcją? Bo można powiedzieć, że ona chyba już szczególnie wśród seniorów jest znana, doceniana, zauważana.
2: Tak, zacznę od tego, że bardzo się cieszę, że po raz kolejny już mamy okazję się tutaj spotkać i rozmawiać o tej wielkiej inicjatywie, którą realizujemy tak naprawdę od ponad 20 lat, w tym momencie już w 14 miastach. Z każdym rokiem cieszy się ona coraz większą popularnością, też między innymi dlatego, że coraz więcej samotnych osób starszych objętych jest naszym programem Obecność. W związku z tym rzeczywiście te statystyki rosną. Mogę powiedzieć, że w każdego roku ponad połowa uczestników naszego programu korzysta z tej akcji. Także w zeszłym roku było to około 500 osób na takich wycieczkach indywidualnych. Oprócz tego też udało nam się zorganizować kilka wycieczek grupowych.
1: No właśnie, bo to może mieć formułę dwojaką, tak jak pani wspomniała, czyli jeden na jeden, bo jak rozumiem, to jest senior z jakimś opiekunem.
2: Ze swoim wolontariuszem, tak.
1: Tak, ewentualnie grupka, ale to też nieduża, prawda?
2: Raczej praktykujemy takie rozwiązanie, żeby rzeczywiście te wycieczki były organizowane dla seniora i wolontariusza. Mamy też taką opcję wycieczek grupowych i to dotyczy uczestników programu, którzy jeszcze nie zostali sparowani ze swoim wolontariuszem, ponieważ czasem tak się zdarza, że przyjmujemy seniora do programu, natomiast troszeczkę czasu musi minąć, zanim dobierzemy odpowiedniego wolontariusza i nie chcemy, żeby takie osoby były przy tej akcji pominięte. W związku z tym też staramy się im zapewnić taką możliwość i jest także trzecia forma tej akcji, wakacje jednego dnia i to już jest taka inicjatywa dedykowana dla tych seniorów, którzy w ogóle nie wychodzą z domu, dlatego że czasami nawet transport medyczny nie jest w stanie rozwiązać problemu poruszania się, a też nie chcemy, żeby takie osoby były pominięte. Dlatego mamy też ofertę takich propozycji wycieczek domowych, po prostu wycieczki jednego dnia w wersji domowej, które oczywiście no, w innym wymiarze, ale także są realizowane.
1: Jaki to wymiar i jak wygląda taka wycieczka domowa?
2: Tutaj powiem szczerze, że to wszystko zależy od inwencji twórczej wolontariusza. Nasi wolontariusze z każdym rokiem potrafią nas zaskakiwać coraz bardziej. Większość seniorów lubi się przenosić do dawnych lat, ale też przenosić się do na przykład różnych krajów, oczywiście tutaj używając swojej wyobraźni. Mamy takie historie, gdzie wolontariusz urządził swojej seniorce wieczorek grecki, ubierając cały balkon w odpowiedni tutaj wystrój, puszczając grecką muzykę i serwując greckie jedzenie. Także na przykład może to być taka forma, ale to są też często jakieś takie wieczory filmowe, wieczory wspomnień. To jest takie coś więcej niż te cotygodniowe wizyty, które są realizowane w ramach wolontariatu towarzyszącego, ponieważ istotą tego programu są w ogóle spotkania wolontariusza z seniorem. Natomiast chcemy, żeby ten dzień, w którym odbywają się te tak zwane wakacje jednego dnia, nawet w domu, żeby to było jednak coś więcej.
1: Dokąd odbywają się te wyjazdy? To są wyjazdy tutaj bardziej w okolicach Łodzi, w regionie? Czy to są czasami dalsze wyjazdy? Czy to wy proponujecie kierunki? Czy to są też trochę jakieś tam spełnione marzenia seniorów? Jak to wygląda?
2: Powiedziałabym, że to jest miks wszystkiego, co pani właśnie wymieniła. Często jest tak, że seniorzy mają jakiś sentyment do danego miejsca i wtedy oczywiście staramy się te marzenia realizować. Natomiast zależy to na pewno w dużej mierze od tego, na ile senior jest w stanie się poruszać, bo jeżeli nie jesteśmy w stanie zrobić wycieczki gdzieś dalej, to samo wyjście nawet do ogrodu botanicznego, a czasem nawet do parku jest tak naprawdę już dużą atrakcją, ale rzeczywiście większość tych wycieczek odbywa się w okolice Łodzi. Zdarzały się takie sytuacje, że i nad Bałtyk jakaś para dojechała, zdarzały się pikniki na działce, ale powiem szczerze, że faktycznie są takie miejsca, które cieszą się wyjątkową popularnością, często nawet bez naszego jakiegoś takiego wsparcia. Widzę, że wolontariusze razem z tymi seniorami często wymyślają taki sam pomysł. Na przykład u nas w zeszłym roku bardzo dużą popularnością cieszyła się Rybakówka. Myślę, że większość z naszych słuchaczy już kojarzy to miejsce. To są tak zwane rzepki pod Łodzią, gdzie jest takie duże centrum rekreacyjne, jeszcze takie połączone z naturą. Można tam zjeść, można się wykąpać, można posłuchać muzyki, pospacerować, też rybki połowić. I rzeczywiście ta Rybakówka chyba zdominowała zeszłoroczne pomysły, ale właśnie to są też wycieczki do zoo na przykład. Także okolice Łodzi, troszeczkę dalsze może niż gdzieś w obrębie miasta, ale raczej faktycznie zazwyczaj w obrębie województwa.
1: Czyli można powiedzieć, że seniorów i wolontariuszy ciągnie w stronę natury jednak bardziej.
2: Zdecydowanie w stronę natury. Też chciałabym zaznaczyć, że jakby dlaczego w ogóle ta akcja jest taka istotna? Dlatego, że wszyscy mamy marzenia i te marzenia z wiekiem się nie zmieniają, natomiast zmienia się rzeczywistość. I warto zwrócić uwagę na to, że osoby, które są jeszcze aktywne zawodowo, które jeszcze są w stanie się poruszać, my mamy tak naprawdę dwa wymiary tych podróży. To znaczy jednym wymiarem jest punkt odniesienia, a drugim wymiarem jest to, że cały czas realizujemy nowe podróże, dostarczając sobie nowe wrażenia. Natomiast nasi seniorzy, samotne osoby starsze, które są w naszym programie, oni tak naprawdę nie mają już jakby tej drugiej części. I cała ta akcja polega na tym, żeby właśnie móc im też udostępnić dostarczanie tych nowych bodźców, które też pamiętajmy, że w pewnym momencie to życie staje się bardzo monotonne. Życie zawodowe się kończy tak naprawdę. Wychodzimy ze swoich ról społecznych. Dlatego odpowiadając na pani pytanie, często jest tak, że nawet wycieczka po prostu do parku w obrębie miasta też jest czymś po prostu przeogromnym. I to się tylko tak nazywa wycieczka jednego dnia, natomiast ta wycieczka nigdy nie trwa jeden dzień. Już samo oczekiwanie na to wyjście to jest takie już realizowanie marzeń przez wiele tygodni, a potem jeszcze przez wiele miesięcy wracanie do tego wspomnieniami. Dlatego to jest właśnie tak bardzo istotne.
1: Takie wycieczki są też możliwe. No można tak powiedzieć, że generalnie w przypadku wszystkich osób, które są w stanie opuścić swoje piętro, swoje lokum, jeśli nawet, nie wiem, poruszają się na wózku, tak?
2: Tak. Dla tych osób, które... Znaczy jest wiele powodów, dla których tak naprawdę taki senior samotnie nie jest w stanie wybrać się na wycieczkę. To są oczywiście bariery architektoniczne, choroby, ale to też jest na przykład taki lęk przed upadkiem. Wiadomo, że to wsparcie wolontariusza jest potrzebne i też często realizujemy dodatkowy transport medyczny na poczet właśnie tej inicjatywy, tak samo jak podczas organizacji naszych spotkań świątecznych, kiedy robimy akcję, realizujemy właściwie już akcję Podaruj Wigilię, czy Podaruj Śniadanie Wielkanocne, to też jakaś grupa naszych seniorów wymaga takiego dodatkowego transportu specjalistycznego. I tam, gdzie jest to potrzebne, właśnie w ramach tej akcji WJD, czyli wakacje jednego dnia, my również oferujemy taki transport. Czasem jest tak, no to są osoby, które nazywamy więźniami czwartego piętra, natomiast czasem są też takie sytuacje, że senior mieszka na parterze i wydawałoby się, że nie ma problemu, natomiast okazuje się, że problemem w bloku są na przykład trzy schodki. Jakaś taka z dawnych czasów jeszcze nieprzemyślana architektura, gdzie mamy tak blisko, a tak daleko. I często taka mała rzecz też powoduje, że to marzenie staje się po prostu nierealne.
1: A czy są takie bariery psychiczne na przykład wśród seniorów, że z jakichś powodów oni się boją wychodzić na zewnątrz, jakieś takie, nie wiem, sytuacje lękowe, że na przykład trzeba namawiać, czy zdarzało się czasami przełamywać te lęki?
2: Tak naprawdę ta akcja jest realizowana raz w roku. My cały czas, przez cały rok tak naprawdę poznajemy tych seniorów z wolontariuszami, bo na tym głównie polega nasza rola. I większość tych par, które udaje się na wycieczki, już jest na takim etapie, że już się znają. To już jest tak, że ta relacja trwa od iluś miesięcy, często lat. I myślę, że wtedy nie ma takiej
1: to
2: obawy.
1: To nie jest tylko na ten jeden...
2: Nie, absolutnie. To jeśli chodzi o takie jednorazowe wycieczki, no to dotyczą one praktycznie tylko tych wycieczek grupowych. Tam, gdzie mamy tych świeżo jakby zrekrutowanych seniorów, rozumiem. Ale jeszcze oni nie mają wolontariusza. Wtedy rozwiązujemy to w taki sposób, że któraś z koordynatorek, głównie większość kobiet pracuje w naszym stowarzyszeniu, więc pozwolę sobie powiedzieć, któraś z koordynatorek, po prostu któraś z nas udaje się na taką wycieczkę, też zawsze do pomocy zapraszamy jakichś wolontariuszy i my tutaj czuwamy nad bezpieczeństwem seniora. Raczej powiedziałabym, że seniorzy się tej akcji nie boją. To jest ogromne marzenie, na które czeka się bardzo długo też potem wraca się do tego wspomnieniami. Natomiast tam, gdzie zdrowie po prostu nie pozwala, faktycznie nie przeskoczymy tego problemu i wówczas właśnie proponujemy tą akcję tego rozwiązania domowego.
1: Domowego. Dlaczego tak ważne są te wakacje jednego dnia dla seniorów?
2: To jest właśnie to, co mówiłam. To jest to marzenie, które dla nas jest, można powiedzieć, niemalże codziennością w okresie letnim. Natomiast dla osób starszych bardzo często jest to marzenie kompletnie poza ich zasięgiem, z różnych powodów. No, na przykład taki transport medyczny już wspominany przeze mnie. Mam takie porównanie na przykład w Pabianicach, w których też działamy. To jest taka usługa, która zaczyna się od 900 zł w górę w przypadku tego miasta. Proszę sobie wyobrazić możliwości finansowe seniora tak naprawdę polskiego. Wiadomo, że większość z tych osób nie może sobie na to pozwolić. Dlaczego to jest też ważne? Dlatego, że te osoby, którym my pomagamy, one naprawdę przez większość roku, a niektórzy od lat nie wychodzą w ogóle z domu. Bardzo wiele z tych osób też nie ma nawet balkonu. Nie ma tak naprawdę żadnego dostępu do jakiejkolwiek formy kontaktu z naturą. Oczywiście też tak samo ważne jest w ogóle przebywanie, gdzieś spotykanie nowych ludzi na swojej drodze. Natomiast przede wszystkim myślę, że warto skupić się na tym tak zwanym doznawaniu nowości, na tych bodźcach, których tak bardzo brakuje w momencie, kiedy my wypadamy z życia zawodowego. I to po prostu przebywanie samotne w czterech ścianach jest czymś strasznym. Dlatego myślę, że taka osoba zupełnie inaczej postrzega taką jednodniową wycieczkę niż ktoś, kto ma po prostu dostęp do takiego czegoś na co dzień.
1: Z takiego psychologicznego również punktu widzenia to taki kontakt z wolontariuszem i z naturą rzeczywiście daje dużo seniorowi.
2: Powiedziałabym, że daje nawet wszystko. To jest przede wszystkim to, co wspominałam, takie budowanie nowych doświadczeń, żebyśmy my nie musieli tylko opierać się na tym, co już było, i czekać po prostu na nadejście tego końca, tylko żeby cały czas był jakiś cel, żeby był jakiś sens w życiu. Wiadomo, że te wyjazdy też budują jakieś pozytywne emocje, one wyzwalają bodźce, to ma niesamowity wpływ po prostu na psychikę osób starszych.
1: Ja się domyślam, że to też rodzi na przykład wspomnienia takie, które można sobie przypominać, można żyć jeszcze tymi chwilami, prawda, już kiedy one przeminęły. Myślę, że można też zrobić sobie zdjęcia i chociażby w ten sposób do nich wracać.
2: Oczywiście, że tak. Seniorzy bardzo lubią robić zdjęcia jeszcze takimi starszymi technologiami, dlatego też w ramach wspierania właśnie tej naszej akcji jako darczyńca można wybierać sobie różne elementy tego wsparcia i jednym z takich elementów jest właśnie taki album fotograficzny, bo osoby starsze lubią mieć takie fotografie, do których mogą sięgnąć w każdej chwili.
1: Czyli fizycznie te fotografie.
2: Tak, jak najbardziej. Te wspomnienia są szalenie ważne po to, żeby potem jakoś wypełnić ten okres czekania na następne wydarzenie.
1: Chciałabym się odwołać jeszcze do takiej historii, o której piszecie w informacji prasowej o pani, która ma już 90 kilka lat i no i właśnie ona o tym mówi, jak ważna jest bliskość przede wszystkim z drugim człowiekiem. Ta pani jest jeszcze, jak rozumiem, aktywna, taka, która może gdzieś sobie pójść, wyjść, chodzi do muzeum, ale na przykład zwraca uwagę na to, że najgorsze są wieczory, bo to jest taki moment, kiedy widać w takim razie, że ta samotność jest najbardziej odczuwalna.
2: Najgorsze są wieczory, najgorsze są też krótkie pory roku. Zima jest zawsze takim okresem bardzo ciężkim dla seniorów. Tak, no to pewnie wiąże się z jakimiś takimi czynnikami, pewnie związanymi z przyrodą. Może jest tak, że ten wieczór w ogóle jest owiany taką aurą, kiedy wszystko cichnie i po prostu te wspomnienia gdzieś bardziej narastają. Bycie samotnym seniorem jest naprawdę wyzwaniem, jest czymś bardzo trudnym, czymś, o czym zwykle nie myślimy na co dzień, zajęci swoimi różnymi obowiązkami, ale faktycznie staramy się tutaj pomagać na różne sposoby i jakoś przełamywać tą samotność poprzez takie działania właśnie jak ten wolontariat towarzyszący, czy przez te wakacje jednego dnia, ale my też skupiamy się sporo na tym, żeby w ogóle mówić o tej starości, żeby po prostu jakoś przełamywać te stereotypy. Prowadzimy też różne badania nad tym problemem. Mam nadzieję, że za jakiś czas po prostu trochę inny wymiar jednak mimo wszystko będzie miało to zjawisko i te nasze działania jakoś poprawią tą sytuację społeczną, a pamiętajmy, że mamy społeczeństwo, które starzeje się bardzo szybko. Akurat Łódź jest, zdaje się, najbardziej starzejącym się miastem, najszybciej z całego kraju, także jest o czym mówić na pewno, dlatego cieszę się, że po raz kolejny podnosimy ten temat, bo to jest coś, od czego no, nie uciekniemy w żaden sposób.
1: A myślę, że nawet te wszystkie dane i statystyki są troszeczkę przerażające, bo rzeczywiście jesteśmy społeczeństwem, które się starzeje, jest wielu aktywnych seniorów. Ten wiek senioralny też można powiedzieć, że jest właściwie rozciągnięty na kilka pokoleń, bo mamy seniorów i 60-latków i 90-latków.
2: Tak, i to jest taki temat, który właśnie podnosimy ostatnio często w naszym stowarzyszeniu, bo my mamy już w programie obecność ponad 1000 seniorów w całej Polsce. To jest ogromna ilość tak naprawdę uczestników, bo działamy już od ponad 20 lat i właśnie rozmawiamy o tym, że mamy przeróżne grupy wiekowe, bo tak naprawdę senior w Polsce zaczyna się od lat 60, ale my też mamy bardzo dużo takich leciwych seniorów, którzy mają 90 parę lat. To jest ogromna przepaść, tak jak pani zauważyła, pomiędzy 60-letnim seniorem a 90-letnim. To są osoby, które potrzebują zupełnie innej formy wsparcia tak naprawdę. I często właśnie ta grupa seniorów 60+, to jest grupa jeszcze bardzo mocno aktywizująca się nawet poprzez te działania, poprzez ofertę miasta po prostu. Ta oferta w dużych miastach
1: tak,
2: jest bardzo szeroka.
1: Tak.
2: To są różne uniwersytety trzeciego wieku, ale też instytucje, nawet wszelkie instytucje kultury, muzea, teatry robią dzisiaj wszystko, żeby tych seniorów zaktywizować. Natomiast my w naszym programie mamy bardzo dużo takich osób, które już mają 80 ponad lat, 90 ponad. To są często osoby, które przeżyły wszystkich swoich członków rodziny, łącznie z dziećmi. Dlatego dla takiej osoby ta wycieczka ma zupełnie inny wymiar. To jest jakby zupełnie inna dawka szczęścia niż dla kogoś, kto jest jeszcze w miarę samodzielnie w stanie się poruszać.
1: W związku z tym, że jesteśmy starzejącym się społeczeństwem, to też niestety nie nadążamy z tą opieką nad seniorami. Ona jest, myślę, że niewystarczająca i właśnie nie nadążająca, bo osób potrzebujących pomocy i wsparcia jest znacznie więcej niż możemy zaoferować, szczególnie no, instytucje, czy jakieś tam miejskie, marszałkowskie, czy wojewódzkie. Tak?
2: Oczywiście, że tak i myślę, że jako taki zwykły człowiek, który przechodzi ulicą, my nawet tego zjawiska nie widzimy, ponieważ ci seniorzy nie wychodzą z domu. My nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak ich jest wielu. Oczywiście, że jest to wyzwanie w takim kontekście społecznym i w służbie zdrowia, ale też w architekturze, w budownictwie to jest bardzo duży dzisiaj problem. Też dużo się o tym rozmawia, co zrobić, żeby tak już się nie działo, żeby nie było tak, że człowiek jest po prostu uwięziony w swoim domu i to życie się w jakiś sposób, można powiedzieć, kończy symbolicznie. No nie powinno tak być. Mam nadzieję, że przyjdą takie czasy, że ta nasza starość jednak będzie zupełnie inaczej wyglądać.
1: No właśnie, i że nie będzie to dom opieki za kilka tysięcy złotych. Tak?
2: Za co najmniej kilka tysięcy złotych, dokładnie. I jeszcze taka kolejka oczekiwania, no w niektórych przypadkach naprawdę wieloletnia.
1: Czyli można powiedzieć, że większość seniorów, a przynajmniej spora grupa, lato spędza w rozgrzanych mieszkaniach.
2: Dokładnie tak. Cieszę się, że mówimy o tym teraz, bo w ostatnich dniach mieliśmy okazję przeżyć pewną dawkę Afryki w Polsce. Ja jako osoba, która no, uważam się jeszcze powiedzmy za młodą, powiem szczerze, że ledwo sobie z tym poradziłam. To były 3 nieprzespane noce, mieszkanie, którego w żaden sposób nie dało się przewietrzyć i tutaj żadne wsparcie urządzeń też nie pomogło. Cały czas zastanawiałam się właśnie, jak się czują te osoby starsze w takich warunkach. I to też dzisiaj się śmiałam z koleżanką, właśnie rozmawiałyśmy o tym, że już minął tydzień od tych upałów, a my cały czas mamy gorące te mieszkania. To też nie jest tak, że jak się kończy upał, to się robi przyjemnie w domu, bo taką specyfikę ma budownictwo, w którym mieszkamy, że potem jeszcze przez wiele tygodni to odczuwamy. Także rzeczywiście to jest wyzwanie, no też jakby w kontekście samej temperatury, a przecież jeszcze do tego tych problemów psychologicznych, które narastają na skutek takiego życia, no jest całe mnóstwo.
1: Czy możemy też zwrócić się z takim apelem do tych wszystkich osób, które nie są związane z fundacją, ale na przykład są po prostu sąsiadami takich starszych osób, żeby mieć
2: na uwadze
1: to, co dzieje się właśnie u tych starszych sąsiadów, mieć taką uważność i taką troskę, żeby czasami po prostu zapukać, zapytać, czy czegoś nie potrzeba.
2: Oczywiście to jest bardzo ważne i ten sąsiad często jest najbliższą osobą w środowisku tego seniora. My często odwiedzając naszych seniorów w domach, też jak z nimi rozmawiamy, okazuje się, że no, nie ma najbliższych członków rodziny. Czasem na przykład są dzieci, ale mieszkają na zupełnie innym kontynencie. Natomiast ten sąsiad jest wówczas bardzo ważny i też zauważyłam już parę razy rozmawiając z seniorami, że jak oni wspominają o tym, że nawet jest jakiś sąsiad, z którym się dobrze nie znamy, ale ma mój numer, czy ja mam jego numer na wszelki wypadek. I ja widzę taką ulgę, która pojawia się na twarzy, kiedy ta osoba o tym mówi. Dlatego, że to już jest jakiegoś rodzaju
1: czuję
2: zabezpieczenie. Samo to, że już jest ta wymiana numerów telefonów, że już wiemy, że gdzieś jest jakaś daleka rodzina, w razie czego można ją poinformować. Samo zapukanie, zapytanie, czy może jakieś zakupy, może coś przynieść, może po prostu oszczędzić tego wysiłku, nawet jak są takie temperatury, jak ostatnio miały miejsce. Oczywiście, że to jest wspaniała forma wsparcia.
1: To jeszcze jedno na koniec. Czy ta akcja jest dedykowana dla waszych podopiecznych? Czy mogą się zgłaszać jakieś nowe osoby?
2: To znaczy tak, akcja jest rzeczywiście elementem programu Obecność. Adresujemy tą akcję dla naszych seniorów, którzy do tego programu należą. Natomiast tak jak wspominałam, właśnie też jedną z form tej aktywności są te wycieczki grupowe i to są wycieczki dedykowane tym osobom, które świeżo do programu zostały przyjęte. One będą miały swojego wolontariusza, one będą w tym wolontariacie towarzyszącym. Natomiast jeszcze się to nie wydarzyło, a my też chcemy, żeby te osoby mogły w tej akcji wziąć udział.
1: Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich ma swoją stronę, ma także jest obecne w social mediach, tak?
2: Jak najbardziej zapraszamy na stronę malibracia.org.pl. Można tam za pośrednictwem tej strony zostać darczyńcą właśnie tej akcji, ale też bardzo gorąco zachęcamy naszych słuchaczy, żeby po prostu przyłączyć się do wolontariatu. Pomaganie jest piękne, pomaganie dobro podobno wraca. Nawet ostatnio słyszałam, że zostało to już udowodnione naukowo. To jest w ogóle bardzo piękna inicjatywa. Ja sama też jestem wolontariuszką. Wiem, jaki to ma duży wpływ na nasze życie. Zresztą ostatnio też jako stowarzyszenie przeprowadziliśmy takie bardzo szerokie badanie wśród naszych wolontariuszy, w którym wzięło udział ponad 200 osób. Badaliśmy ich motywacje, przyczyny, dla których pomagają, dlaczego akurat tą grupę odbiorców wybrali. No powiem szczerze, to są piękne historie, naprawdę. Bardzo, bardzo Państwa też zachęcam, żeby gdzieś ten element pomagania włączyć w to swoje życie. Jak chcemy, to zawsze znajdziemy te 2 godzinki w tygodniu dla seniora. To jest coś bardzo potrzebnego.
1: Wywołała Pani kolejny temat, o czym na pewno będziemy jeszcze mówić. Bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę. Beata Lorentowicz, koordynatorka regionalna w Łodzi Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich, była dzisiaj naszym gościem.
2: Dziękuję bardzo.

0: całkiem.
1: Moim kolejnym gościem jest Karolina Król-Lach, dietetyczka. Witam.
2: Dzień dobry.
1: Będziemy dzisiaj rozmawiały o diecie, która jest odpowiednia na upały. Generalnie o tym, jak zadbać o swoje zdrowie w czasie upałów, a ta dieta jest bardzo ważna. To powiedzmy, że takim elementem diety jest też woda. I w takim razie, jak zabezpieczyć tę wodę w naszym organizmie, jak jej dostarczać, bo znam wielu seniorów, którzy nie lubią pić wody.
2: Tak, to prawda. Natomiast ja bym tutaj chciała podkreślić, że liczy się nawodnienie. I jeśli my je osiągniemy przez na przykład wodę z dodatkiem jakichś owoców, cytryny, czasem taki mały dodatek może zmienić dużo. Albo poprzez wystudzone herbaty, herbaty ziołowe, herbaty owocowe, to ważne jest, żebyśmy po prostu pili. Inaczej nie dostarczymy tych płynów. No a w takiej herbacie owocowej, jak ktoś lubi, nie wiem, owoce leśne, no większość to też jest woda, więc to też spełni swoją rolę, bylebyśmy nie pili bardzo ciepłych napojów, bo to nas dodatkowo rozgrzewa. A my i tak mamy problem z oddawaniem ciepła w takich wysokich temperaturach. No jak mówimy o tych upałach, które były 30 kilka stopni i osoby starsze. Tutaj muszą wziąć pod uwagę to, że mają większe trudności z termoregulacją i te upały są dla nich bardziej niebezpieczne.
1: Czy to może być czasami też jakiś napój, no powiedzmy w temperaturze pokojowej?
2: Tak.
1: Byle nie gorący, tak?
2: Tak, nie pijmy bardzo ciepłych płynów. Pijemy to zimą, by się rozgrzać. Latem to też nas będzie dodatkowo rozgrzewać, a my tego nie chcemy. Nie chcemy dodawać sobie ciepła, skoro już mamy problem z jego oddaniem. Dlatego, że my jako ludzie oddajemy ciepło na dwa sposoby. Pozbywamy się tego nadmiaru ciepła. Jednym jest oddawanie po prostu przez konwekcję, czyli jakby nasze ciało jest cieplejsze od otoczenia i to ciepło przechodzi do otoczenia. W upale 30-parostopniowym no ten mechanizm nie będzie działał, tak? I drugim jest pocenie się, a pamiętajmy, że wraz z wiekiem nasze gruczoły potowe też są troszkę mniej wydajne i seniorzy mniej się pocą. Więc znowu, trudniej jest im oddać temperaturę, więc należy jej sobie nie dokładać dodatkowo z pożywienia czy z napojów.
1: Te napoje gazowane też pić czy nie pić?
2: Sam gaz w takim kontekście picia dużą przeszkodą nie jest. I jeśli ktoś ma się napić wody gazowanej, a nie napić w ogóle, to niech pije gazowaną. Uważałabym na napoje z kofeiną, dlatego że kofeina znowu będzie tutaj wpływać na nasz krwioobieg i nie będzie nam pomagać w tej regulacji temperatury.
1: A wszystkie te słodkie gazowane napoje?
2: To tutaj jest inna kwestia, ale już związana z samym faktem tego, że one są słodzone, często cukrem, czy syropem glukozowo-fruktozowym i czy my potrzebujemy ten cukier wchłaniać w takich formach, które, gdzie często osoby starsze no, chorują na cukrzycę, mają już problemy metaboliczne i ja bym nie rekomendowała takich napojów. Chcemy coś słodkiego, no to już sobie coś po prostu zjedzmy w miarę przemyślanego do obiadu na przykład.
1: Jak miałaby wyglądać dieta? Czy możemy coś zaproponować? Co w takie upalne dni, bo rozmawiamy o tych upalnych dniach, które są już za nami, ale wszystko wskazuje na to, że te upały powrócą znowu. Co wtedy jeść na śniadanie, co na obiad? Czy jeść często, czy właśnie rzadko, a więcej?
2: Zdecydowanie jeść częściej i mniej, dlatego że też po spożyciu posiłku dochodzi do czegoś takiego jak termogeneza poposiłkowa, czyli nasz organizm będzie wytwarzał ciepło. Będzie też kierował więcej krwi do wewnątrz, żeby poprawić ten proces trawienia. Natomiast przede wszystkim będzie nam cieplej po spożyciu posiłku. Im większe, im bardziej obfite, im bardziej ciężkostrawne, tym też będzie nam trudniej

0: funkcjonować. To często seniorzy mówią o tym, jako czuję się taki ciężki, taki zmęczony po posiłku, tak mi jest słabo wstać. I im większy, im taki bardziej tłusty czy obfity posiłek, tym bardziej będzie się ten efekt nasilać, więc lepiej jeść mniej i częściej, małymi porcjami. Zachęcałabym, żeby nie gotować zbyt dużo, żeby nie podnosić temperatury mieszkania jeszcze poprzez używanie piekarników, kuchenek. Kanapki to dobry wybór. Owsianki, jogurty, różnego rodzaju serki. To, co możemy zrobić na chłodno. Sałatki. Możemy ugotować makaron, bo gotuje się dużo szybciej niż na przykład inne produkty. Ale możemy ugotować garnek ziemniaków na 3 dni i sobie je po prostu trzymać w lodówce i odgrzewać. No, żeby nie gotować, nie nagrzewać tego mieszkania codziennie.
1: A co z produktami smażonymi? Czy przynajmniej na ten czas upałów należałoby z nich zrezygnować, bo jedno to no właśnie to smażenie i stanie nad gorącą patelnią, a dwa to chyba nie do końca jest zdrowe.
0: To nie do końca jest zdrowe niezależnie od pogody, dlatego że na sam proces smażenia sprawia, że ta żywność staje się bardziej ciężkostrawna, bardziej kaloryczna, bo traci więcej wody, wpływa na poziom cholesterolu, negatywnie niestety, przyspiesza starzenie skóry, więc to nie jest dla nas dobry sposób obróbki. Możemy sobie, no nie wiem, rzadziej niż raz w tygodniu coś usmażyć. Natomiast faktycznie nie zachęcam do stania przy patelni, przy rozgrzanej patelni w upał. Ja jakiś czas temu postanowiłam zrobić naleśniki. Usmażyłam ich 7. I w mojej kuchni temperatura wzrosła o kilka stopni. Więc to potem bardzo trudno to ciepło z tego mieszkania wypuścić.
1: Przy takim upale mamy bardzo różne mieszkania, niektóre bardzo się nagrzewają. Czy trzeba ograniczać sól w organizmie, też w upały, bo podobno podnosi ciśnienie tętnicze. Z drugiej strony zaleca się, że jeśli mamy wodę, którą pijemy, a jest to tylko przefiltrowana zwykła woda, to gdzieś słyszałam tak, że dobrze jest ją posolić na przykład.
0: Na co dzień my nie musimy dosalać wody. Mamy tej soli wystarczającą ilość w pożywieniu, chociażby w pieczywie, czy w różnego rodzaju produktach, kiszonkach, których jestem fanką i zawsze zachęcam, więc nie musimy dosalać. Takie problemy, które mogą prowadzić do hiponatremii, dotyczą albo osób, które mają leki, które spowodują usuwanie dużej ilości sodu, natomiast najczęściej mają je osoby, które i tak mają go za dużo, albo sportowcy, ale mówimy o ludziach trenujących po kilka nawet godzin dziennie i wypasających 4 litry wody na treningu. Wtedy tak, natomiast w takiej codzienności nie musimy tego robić, zwłaszcza, że większość osób starszych choruje na nadciśnienie tętnicze, więc no nie powinna sobie dokładać tego sodu do tej wody dodatkowo.
1: A jeśli komponujemy sałatki, to na przykład też powinniśmy, nie wiem, szukać takich owoców czy warzyw, które są bogate w wodę?
0: Tak, dlatego że to jest dodatkowy sposób nawodnienia naszego organizmu. Poza tym lato aż prosi się o to, żebyśmy jedli, nie wiem, arbuzy czy truskawki. Natomiast warto jeść po prostu warzywa i owoce, wszelkie sezonowe, dostępne. I tutaj mam taką uwagę, nie wiem, techniczną, jak robimy zakupy. Zwróćmy uwagę, żeby w te upały nie wychodzić w ciągu dnia, o ile nie jest to niezbędnie konieczne. I niezbędnie konieczne to, nie wiem, może być wizyta u lekarza zaplanowana 3 miesiące temu. Natomiast powinniśmy unikać, teraz jak wróci ten 40-stopniowy upał, wychodzenia w godzinach, powiedzmy, nie, między tą 10, a nawet 20, czyli wyjść z samego rana, o tej 6. Jeśli mamy leki, które przyjmujemy przewlekle i potrzebujemy receptę, może uda się zadzwonić do przychodni i tę receptę uzyskać, żeby nie wychodzić ryzyko po prostu czy udaru cieplnego, czy ogólnie takiego zasłabnięcia w wyniku tych temperatur jest duże. A u osób starszych no, każdy upadek na ulicy też może się skończyć jakimś złamaniem, długą hospitalizacją i chcemy tego unikać. I co jest ważne, bo widuję moich sąsiadów, którzy mają psy, osoby starsze, które mają psy, żeby zwróciły uwagę, żeby wychodzić z tym psem też na przykład o 4-5 rano, a potem o 22. Jeśli w ciągu dnia musimy wyjść z psem, to jest tak zwane szybkie siku. Wychodzimy przed blok i wracamy. Nawet jeśli pies chce iść na spacer, nie dajemy się, nie robimy przy okazji żadnych zakupów, wracamy i chowamy się w mieszkaniu, zamykamy okna rano, wietrzymy mieszkanie nocą, rano zamykamy okna, jeśli mamy zasłonki, rolety, warto je zaciągnąć, zasłonić się od słońca. Jeśli nie mamy, możemy nawet powiesić białe prześcieradło w oknie. Przyczepić je po prostu, przytrzaskując oknem i zasłonić szyby od zewnątrz. To też nam troszkę tę temperaturę zmniejszy.
1: bo w ostatnim czasie tak się okazało, że nasze mieszkania też strasznie były nagrzane i czasami nawet było przyjemniej na zewnątrz niż niejednokrotnie w mieszkaniu, ale tak jak powiedziałaś, to trzeba dbać o to i zaopatrzyć się może w jakiś wentylator również, tak?
0: Tak. I w mieszkaniu też nie wykonywać jakiejś gwałtownej, intensywnej gimnastyki. Starać się schładzać. Picie chłodnych napojów ma tutaj sens, bo nasz organizm musi je w jakimś stopniu ogrzać, więc dostarczy do nich ciepła. Możemy sobie robić chłodne okłady, czy chłodne prysznice w ciągu dnia. Jeśli nie mamy chęci, siły na prysznic, zrobić sobie chłodny okład na kark, na pachwiny, na głowę. I zwracać uwagę na to, jak się czujemy. Jeśli dojdzie do zawrotów głowy, osłabienia, nudności, no nie bać się korzystać z pomocy lekarskiej, bo to mogą być stany zagrożenia już zdrowia i życia.
1: Są takie leki, które na przykład mogą brać seniorzy, które powodują odwodnienie?
0: Tak, i część osób je bierze. Nie wszyscy wiedzą, że takie leki biorą. Są leki, które wpływają właśnie na diurezę w leczeniu nadciśnienia i te leki będą zwiększały moczopędność. Będziemy po prostu częściej robić siku, będziemy tracić więcej wody, więcej sodu. Pacjenci nerkowi mogą mieć też różnego rodzaju leki, które będą na to wpływać. I co jest ważne, są też leki z leków psychiatrycznych, które mogą wpływać na zaburzenia termoregulacji organizmu. Czyli niby nie bierzemy leków moczopędnych i wszystko wydaje nam się okej, ale są leki, które po prostu sprawiają, że nie jesteśmy w stanie dobrze regulować tej temperatury, dlatego że wpływają na nasze podwzgórze, a podwzgórze za tę termoregulację odpowiada. Więc jeśli bierzemy leki, nie wiemy, czy one mogą mieć jakiś wpływ, to też możemy zapytać, czy w aptece, czy u lekarza, czy przeczytać w ulotce. Takie rzeczy zazwyczaj są opisane.
1: Wspomniałyśmy o śniadaniu, ale czy możemy coś właśnie dalej w takim razie zaproponować jeszcze na jakiś obiad i kolację? Bo tutaj też seniorzy mają przyzwyczajenia od lat i te przyzwyczajenia czasami są niezmienne, chociaż na przykład mogą się okazać niezdrowe. I myślę sobie na przykład o gorących zupach, tak?
0: Mój znajomy ma to określenie zupa o temperaturze rozgrzanego asfaltu, czy jakoś tak.
1: W każdym razie,
0: zupa wrząca, tak.
1: Tak, zupa zimna to nie zupa.
0: Tak, zupa zimna to nie zupa, ale zupa zimna to chłodnik i myślę, że wiele osób lubi chłodniki. Czy to takie z buraków, czy z ogórków. Możemy się tym ratować, albo zjeść po prostu odrobinę chłodniejszą zupę. Zupa pomidorowa też będzie dobra, jak będzie chłodna. Możemy do obiadu na przykład takiego tradycyjnego, gdzie mamy jakiś kotlet i ziemniaki, zjeść większą porcję zimnej mizerii, więc to też będzie na plus. Tylko, że znowu staramy się ograniczać objętość.
1: Cały czas pamiętam o tym, że mało, a często, tak? No i na podwieczorek może być jakaś sałatka z owoców albo owoce
0: galaretka.
1: Po prostu. O, galaretka zimna na przykład, tak, oczywiście.
0: I to też jest, to ja pamiętam, że galaretki z owocami występowały u nas od zawsze. Bo jedliśmy je w dzieciństwie, więc...
1: Kiedyś tak, chyba częściej, prawda, niż teraz.
0: Myślę, że to wynika z tego, że kiedyś półki nie uginały się pod nadmiarem słodyczy, tylko te słodycze pojawiały się sporadycznie, wybór był niewielki, więc galaretki z owocami gościły nas często, tak jak domowe ciasta. I nie zachęcam teraz do pieczenia domowych ciast, bo to też 1,5 godziny piekarnik na 180 stopni zrobi nam z mieszkania saunę.
1: Ale można sernik na zimno.
0: Sernik na zimno jak najbardziej.
1: No właśnie, i tutaj znowu tylko operujemy tak naprawdę lodówką, tak? A na kolację?
0: Można zobaczyć, co mamy w tej lodówce. Jeśli ugotujemy sobie więcej makaronu, to zrobić sobie nawet taką sałatkę. Makaron, pomidor, jakiś ogórek, odrobina oliwy. Sałatki z cyklu, co się nawinie, co mam, co mogę użyć. Też nie chcę narzucać, bo każdy ma inne przyzwyczajenia, inny gust, inny budżet, tak? Czasem dołożymy jakiegoś kurczaka, jakiejś wędliny, czasem rybę z puszki. To wszystko jest tak naprawdę w porządku, bylebyśmy się starali zachować rozsądek i umiar.
1: A twarożek na przykład taki z jogurtem, czy ze śmietaną, jak ktoś lubi? Bo to zawsze mi się kojarzyło, że to jest takie danie śniadaniowe, ale ostatnio czytam, że można jeść na kolację, że podobno nawet na noc...
0: Lepiej się śpi.
1: Lepiej się śpi, tak. I też dostarczamy to białko na noc, ono podobno też jakoś tam lepiej przyswaja.
0: Czy dobrze jest dostarczać białko regularnie, a nie tylko w jednym posiłku? I faktycznie my możemy jeść twarożek i na kolację, i na obiad, i na śniadanie. Tak samo jak na śniadanie możemy zjeść zupę i możemy zjeść ją na kolację. I ja się śmieję, że nie przyjeżdża dietetyczna policja i nie powie, o, niedobrze, kanapka na obiad, nie, tak nie można. Można. Wszystko można, jeśli zachowujemy pewne zasady, czyli dbamy o te warzywa, dbamy o owoce, dbamy o pełnoziarniste produkty spożywcze, nie przesadzamy z tłuszczem, ze smażonymi produktami, z takimi tłustymi mięsami, zwłaszcza czerwonymi, to jak najbardziej możemy sobie tym zarządzić.
1: A słodycze? No wspominałyśmy o tych sernikach na zimno, o galaretkach, ale jakieś tam inne słodycze, bo to też wiadomo, tam czasami lubimy podjadać.
0: Jak zawsze z umiarem, czyli porcja, ciasteczko, nie wiem, cukierek, a nie garść. Zwróćmy uwagę też na to, że na przykład niekoniecznie to muszą być pączki, czy jakieś smażone w głębokim tłuszczu wyroby, czy bardzo duże ciastka cukiernicze, tak? To nie będzie sprzyjać nam w dłuższej perspektywie, jeśli będziemy to jeść często. No, zjedzona raz na 2 miesiące kremówka też nam nie zaszkodzi, jeśli nasza dieta na co dzień wygląda po prostu dobrze.
1: Słodycze to jedno, ale też pijemy alkohol i też bardzo często słyszę, że ktoś na przykład gasi pragnienie albo schładza się, załóżmy, 0% piwem. Czy to jest dobry pomysł?
0: Podzielmy to na dwie części. Czyli na alkohol i na napoje 0%. Jeśli chodzi o alkohol, to absolutnie jest przeciwwskazane. Znaczy, generalnie nie ma bezpiecznej dawki alkoholu przez cały rok, natomiast w takie upały to może zagrażać naszemu życiu. Wpływa na ciśnienie krwi, na rozszerzalność naczyń krwionośnych. Nie róbmy tego. Alkohol będzie nas tak pozornie przez jakiś czas rozgrzewał. Będzie nam dużo trudniej. Co do napojów 0%, to ja powiem tak. To zależy. Jeśli mamy osobę zdrową, która pije piwo 0%, absolutnie nie ma tam alkoholu, bo nie mówimy o piwie bezalkoholowym, które alkohol zawierać może. I jak najbardziej może gasić w ten sposób pragnienie, czuć się lepiej, przyjemniej. Natomiast nie zachęcałabym do picia osób na przykład z hiperurekemią czy dną moczanową, albo osób, które muszą uważać na poziom glukozy we krwi, cukrzyków, tak, osób z jakimś stanem przedcukrzycowym, dlatego że piwo ma wysoki indeks glikemiczny i ma sporą zawartość puryn, więc będzie nasilać te dolegliwości. W takich sytuacjach tego nie chcemy. No, osoby zdrowsze jak najbardziej mogą skorzystać z takiego napoju 0%.
1: To skoro jesteśmy przy piciu, to chciałabym cię zapytać jeszcze, bo właściwie zaczęłyśmy naszą rozmowę od wody, od tego, że nie musimy pić tylko wody. Dobrze jest, wspomniałaś o tym, pić często, ale często po prostu zapominamy o tym piciu. Czy są jakieś sposoby na to, żeby pamiętać, nie wiem, no, ustawiać sobie jakieś butelki z wodą w mieszkaniu?
0: Musimy pamiętać, że z wiekiem, jak nasze podwzgórze się starzeje, ono też nam troszkę mniej nas informuje, że chce nam się pić, więc nie czekajmy, zwłaszcza osoby starsze, w te upały, aż poczujemy pragnienie, bo to już może być niebezpieczne dla nas. Można się obstawić butelkami dookoła. Zawsze wychodząc, mieć ze sobą jakąś małą butelkę, bidon z wodą. Możemy sobie ustawić budzik. Możemy sobie postawić na stoliczku duży dzbanek, karafkę i nawet mazakiem namalować podziałkę, że do godziny 10 mam wypić tyle. O każdej pełnej godzinie spojrzeć na zegarek, czy ja piłam coś. Kiedy ja ostatnio piłam? Jeśli nie pamiętam, kiedy piłam, to znaczy, że to było zbyt dawno. Każdy musi sobie znaleźć swoją metodę, bo każdy z nas jest różny. Natomiast ja zawsze zachęcam, jeśli ktoś układa puzzle, robi jakieś robótki ręczne, czy ogląda dłuższe filmy, czasem myślimy, a dobrze, wstanę za chwilę i przyniosę sobie coś do picia. I odwlekamy to. To zanim zaczniemy takie działania, postawmy sobie obok dzbanek z wodą i szklankę, żebyśmy mieli zawsze pod ręką i żebyśmy pili. I tak jak tu siedzimy w studio i nic nie piłyśmy, powinnyśmy się napić, jak wyjdziemy.
1: Dobrze, to będziemy o tym pamiętać. Dla mnie to jest zaskakujące, czyli to, że nie chce mi się pić, to wcale nie oznacza, że nie powinnam.
0: Tak? Że nie potrzebuję.
1: Że nie potrzebuję.
0: Mogę potrzebować, a tego nie czuć. Po prostu nam się to z wiekiem też upośledza, ta zdolność do odczuwania pragnienia. Do tego my też często sami przez wiele lat życia przyzwyczajamy się do nie picia, gdy czujemy pragnienie. W takich sytuacjach, powiedzmy, społecznych, zawodowych. Nie piliśmy w szkole na lekcjach, bo nam nie było wolno pić w szkole na lekcji, prawda? I człowiek odsuwał to uczucie pragnienia. Nie piliśmy czasem w pracy, bo tak jak tutaj, podczas nagrywania tej audycji na przykład nie można się napić. Albo w niektórych pracach zawodowych, przy usypianiu dzieci, kiedyś też nie było sklepów na każdym rogu i mieliśmy takie nawyki, że człowiek napił się w domu, a potem napił się w miejscu, do którego szedł. i przez wiele, wiele lat ignorujemy nasze pragnienia i potem też jest nam trudniej to wszystko interpretować, te sygnały. A jeśli dodamy do tego to, że mózg nas trochę gorzej informuje o tym, że chce nam się pić, to faktycznie potrzeba w organizmie jest, ale my o niej nie wiemy i powinniśmy sami tutaj, może źle to zabrzmi, zmuszać się trochę do picia, nie dużych ilości, pół szklanki, ćwierć szklanki i za chwilę kolejny kawałek. Szukać tych napojów, które nam będą służyć. I ja zachęcam do takiego eksperymentu. Bierzemy dzbanek z wodą i wrzucamy sobie na przykład 3 zamrożone truskawki albo jagody. Zmieni się trochę smak tej wody i będzie też chłodniejsza. Te owoce nie oddadzą, nie będą się ogrzewać tak szybko jak kostki lodu, które topnieją błyskawicznie. Ta woda będzie dłużej chłodna i przyjemna.
1: Ważne jest też bardzo to, o czym powiedziałaś, że trzeba pić często. Jaka jest różnica między tym, że na przykład gasimy pragnienie i potrafimy, nie wiem, wypić pół butelki za jednym razem, a właśnie pić systematycznie wodę?
0: No może to być kwestia taka, że bardzo szybko pobiegniemy oddać mocz, po prostu pójdziemy się wysikać, a nie wszędzie ta woda nam, może tutaj bardzo uproszczę, dotrze w każde potrzebujące miejsce. Jest to bardzo duże uproszczenie. Natomiast tak to możemy zapamiętać, tak? To tak jakbyśmy chcieli pomalować dom i będziemy malować każdą ścianę po kawałku, albo rozlejemy farbę po prostu z wiaderka. No i zobaczymy, gdzie trafimy, tak?
1: Czyli ta woda po prostu w tym momencie przelatuje bardzo szybko przez nas, nie do końca, tak jak powiedziałaś.
0: Nie wszystko się wchłonie po prostu.
1: Nie wszystko się wchłania. Powiedziałaś też, że ta woda jest bardzo ważna dla mózgu. Czy na przykład odwodnienie, czy w ogóle brak tej wody może powodować na przykład migreny, bóle głowy?
0: Nie tylko może, ale bardzo często powoduje. Jedne z takich objawów właśnie już lekkiego odwodnienia to są bóle głowy, to są zawroty głowy, to jest takie pogorszenie zdolności poznawczych. Czyli na przykład jest nam trudniej przypomnieć sobie słowo, albo rozwiązać krzyżówkę, albo przypomnieć sobie, gdzie mam okulary, większa dekoncentracja. I to są takie objawy, które pojawiają się dosyć szybko, bo nasz mózg zawiera w tej wody dość sporo. Możemy też zaobserwować potem już zagęszczenie moczu. Będziemy mieć innego koloru moczu i na to też warto zwrócić uwagę, zwłaszcza jeśli będzie on już bardziej brązowy. Wtedy to już jest niepokojący objaw.
1: Niepokojący objaw odwodnienia, tak? Czy są jeszcze jakieś inne elementy wskazujące na odwodnienie, po czym możemy się zorientować, że przesadziliśmy?
0: Przede wszystkim będziemy czuć taką ogólną słabość. Będzie nam trudno coś zrobić. Mogą występować skoki ciśnienia. I dlatego, zwłaszcza tutaj znowu, osoby starsze, które częściej na to nadciśnienie chorują, muszą tego nawodnienia pilnować. Czyli po prostu staramy się nie dopuszczać do sytuacji, w których nie pijemy.
1: Musimy mieć to wokół głowy, tak, że ta woda nam jest właściwie niezbędna do życia i do funkcjonowania. Karolino, jeszcze jedno, bo wspomniałaś o zupach również i wspomniałaś o tym, że w zasadzie można je jeść przez cały dzień. Czy pracując z seniorami musisz im tłumaczyć, że czasami muszą zmieniać jakieś swoje nawyki żywieniowe, bo ta zupa na śniadanie, myślę, że też dla wielu seniorów może być szokująca, bo tradycyjne śniadanie, no to właśnie kanapki, zupa jest na obiad, a na kolację na przykład, nie wiem, też kanapka.
0: Tak na co dzień w pracy to staram się, żebyśmy dopasowywali dietę do siebie. Czyli jeśli ktoś ma faktycznie przyzwyczajenie, że na śniadanie jest kanapka i będzie mu trudno to zmienić na coś innego, to niech je kanapkę. Tak zwróćmy uwagę, co w tej kanapce jest. Bo to pod pojęciem kanapki może być biała bułka z dżemem, pod pojęciem kanapki może być grahamka z pieczonym kurczakiem czy twarożkiem, rzodkiewką, pomidorem, ogórkiem, szczypiorkiem i dodatkową porcją warzyw na przykład na talerzu. I to będą dwie różne rzeczy. Czyli bardziej idziemy w stronę tego, co tradycyjnie ta osoba jadła i jak możemy to poprawić stopniowo. Czyli też nie tak metodą zrywania plastra, tylko powoli. Powoli jest łatwiej coś zmienić i zmiany są trwalsze. To tak jak z zupą. No, możemy dorzucić do niej boczku, ale nie musimy, tak? To są takie drobne zmiany, które łatwiej jest wprowadzać, a w ostatecznym rozrachunku przynoszą najwięcej efektów.
1: A zdarza ci się pracować z takimi seniorami, którzy no bardzo interesują się jedzeniem, tymi wszystkimi zmianami dotyczącymi jedzenia, kalorii, piramidą i tak dalej, czy nawet dietą wegetariańską?
0: Tak, dlatego że seniorzy, my tak właśnie teraz mówimy seniorzy, to jest duże uproszczenie, bo to nie jest monolit. To są 2, nawet 3 pokolenia.
1: Dokładnie.
0: Ludzi. Niektórzy jeszcze z doświadczeniem wojny. tej światowej, osoby z doświadczeniem internowania na przykład, ale są to też osoby, które mają aktualnie 62 lata i też już możemy powiedzieć, że są seniorami, bo są na przykład na emeryturze, o różnym statusie, różnym wykształceniu, bo to wykształcenie też w kolejnych dekadach stawało się coraz wyższe, tak? Czyli więcej osób kończyło szkoły średnie, a potem coraz więcej osób też kończyło edukację wyższą. W związku z czym są bardzo różne osoby i jest wiele osób, które są zainteresowane, mają na to czas, mamy internet, można z niego korzystać, choć warto z niego korzystać mądrze, i chcą wiedzieć, jak sobie coś poprawić, czy to, co robią, jest dobre, co mogą zmienić. Ja zachęcam, by korzystać z mądrych źródeł, jak już to robimy. Na przykład są takie strony rządowe, czy to Narodowego Funduszu Zdrowia, czy Centrum Edukacji Żywieniowej. Tam jest wiele świetnych artykułów o tym, jak jeść, co jeść, kiedy jeść. Jest portal, na którym można sobie wygenerować darmowy jadłospis po rejestracji.
1: Czyli mamy bardzo dużo podpowiedzi, tak. Tylko też trzeba, tak jak powiedziałaś, rozsądnie z nich korzystać. Powiedz mi jeszcze, czy są takie diety, które no, mogą też stosować seniorzy, a które mogą być takie obciążające właśnie podczas upałów?
0: Na przykład diety bardzo wysokobiałkowe mogą być tutaj trudne, dlatego że białko ma dosyć wysoki taki współczynnik termogenezy poposiłkowej, ale też diety różnego rodzaju ketogeniczne, które są tłustsze, bardziej ciężkostrawne, diety, które zakładają zmniejszenie liczby posiłków na rzecz ich objętości, bo takie są, czyli jemy powiedzmy 2-3, ale ogromne posiłki. No to takich bym nie zalecała w tym momencie.
1: Trzeba by je było na ten czas odstawić po prostu, tak?
0: Musimy po prostu szukać czegoś, co faktycznie wspiera nasz organizm, nie podążać tak stricte za modą. Jedną z najlepszych, w zasadzie najlepszą dietą na świecie, jaka jest polecana większości osób, to jest dieta śródziemnomorska. I my oczywiście możemy ją sobie modyfikować w naszych warunkach geograficznych, bo chociażby ryby są u nas droższe i nie każdego będzie na nie stać, ale możemy próbować włączyć chude źródła białka, strączki, tego mamy w brud, nabiał, nawet chudy drób i jakoś tym mądrze tutaj zarządzić.
1: I cały czas warzywa. No właśnie, a makarony na przykład i w ogóle węglowodany?
0: Jak najbardziej, chociaż staramy się szukać pełnoziarnistych produktów. Czyli to też nie jest tak, że jak ktoś całe życie je te białe makarony, będzie mu łatwo się przerzucić na pełnoziarniste. I jeśli go je raz na tydzień czy raz na dwa, to nie musi. Natomiast jeśli jego codziennie, to warto to rozważyć. Ale mamy kaszę, które też tradycyjnie przecież u nas były jedzone przez wiele lat, a jest, mam wrażenie, że rzadziej goszczą na naszych stołach. Mamy ziemniaki, no to akurat nie są pełnoziarniste i nie są zbożowe, ale tak mówimy już o węglowodanach. Mamy pieczywo różnego rodzaju i znowu możemy wybrać chleb razowy, możemy wybrać białe bułki, co będzie bardziej wspierać nasze zdrowie. Tylko pamiętajmy, że mówimy o osobach zdrowych, bo są schorzenia, w których się rezygnuje z takich pełnoziarnistych produktów z konieczności.
1: A makarony teraz takie pojawiają się na przykład z różnych mąk, innych niż pszenica. Mamy jakieś tam makarony z mąki kukurydzianej, czy z mąki z grochu. To też jest dobre?
0: Te makarony z mąki kukurydzianej, one powstają w dużej mierze dla osób, które nie tolerują glutenu, które mają celiakię i super, że to jest. Ponieważ mam w bliskim otoczeniu osobę chorującą na celiakię, mówi, że wreszcie od paru lat, jak zrobiła się moda na diety bezglutenowe, wreszcie ma wybór, wreszcie ma możliwości zjedzenia czegoś. Więc super, że to jest. Co do tych makaronów z grochu, z ciecierzycy, z soczewicy, one będą miały więcej białka, no bo mielimy tam do nich strączki, więc jest to całkiem dobry wybór. Patrzmy sobie, co w tym makaronie jest, jaki tam jest skład. Osobiście makaron z ciecierzycy uwielbiam, makaronu z grochu nie cierpię, więc to też trzeba wziąć pod uwagę kupując. Nie kupujmy od razu 5 opakowań, jeśli nigdy nie próbowaliśmy tego makaronu.
1: No tak. Dokładnie, trzeba spróbować.
0: Chciałabym, żeby wszyscy już niezależnie od wieku zadbali o swoje bezpieczeństwo w te upały. Nie wychodźmy, jeśli nie musimy. Jeśli już wychodzimy, bo jest taka konieczność, stosujmy nakrycia głowy, czy to kapelusze, czy czapki, przewiewną odzież, nawet z dłuższymi rękawami. I o ile nie idziemy do miejsca, które jest 50 metrów od naszego domu, zabierajmy ze sobą wodę. I jak jesteśmy przy tym, co warto ze sobą zabrać, nawet na krótkie wyjście z domu, to pamiętajmy o tym, żeby zabierać ze sobą telefon, jakiś dokument tożsamości. Jeśli jesteśmy cukrzykiem, to na przykład opaskę, mam cukrzycę, czy jakąś taką informację. nie zakładajmy, że coś się wydarzy, ale bądźmy zabezpieczeni. I jeśli byśmy omdleli na chodniku i ktoś nam udzieli pomocy, wezwie do nas pogotowie, czy żebyśmy sami mogli wezwać to pogotowie do siebie lub kogoś, to dobrze jest mieć takie podstawowe informacje i być zabezpieczonym na taką ewentualność.
1: Dokładnie. Bardzo dziękuję Ci, Karolino, za te wszystkie porady. Karolina Król-Lach, dietetyczka, była dzisiaj naszym gościem.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A za uwagę dziękuję Państwu dzisiaj, Agata Zielińska.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Słuchają Państwo Radia Łódź. Dzień dobry, Maciej Trojanowski, kłaniam się nisko, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest profesor Piotr Szukalski, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Panie profesorze, to ile w końcu jest mieszkańców Łodzi? Jest coraz mniej czy coraz więcej?
2: Odpowiadając na pana pytanie, powiem krótko. Nikt tak naprawdę nie wie. Przede wszystkim dlatego, że zdajemy sobie sprawę, że pewna część ludzi przebywających na terenie miasta nie jest zameldowana zwyczajnie w świecie.
1: Mimo że tu mieszka, nie mówimy o turystach.
2: Nawet nie mówimy o tej części tak zwanych użytkowników miasta, którzy mieszkają na terenach okrajających, choć tutaj pracują, robią zakupy, dzieci chodzą do szkoły. Krótko mówiąc, są takimi ludźmi, którzy w pełni używają całej infrastruktury miejskiej.
1: Spotkamy ich w tramwaju, spotkamy ich na targowisku, być może właśnie przy odbiorze dzieci ze szkoły.
2: To są, mówię, użytkownicy, ale pomijając tych użytkowników, nawet jeśli chodzi o stałych mieszkańców, no mamy wielki problem. Głównie dlatego, że tradycyjnie bazujemy na adresie zameldowania.
1: No właśnie, dlatego zapytam, może też wyjaśnię słuchaczom, dlaczego o to pytam. Na pewno uważni słuchacze Radio Łódź słyszeli tą informację, że GUS przeprowadził pewne eksperymentalne badanie i stwierdził, że Łodzian nie jest blisko 600 tysięcy, ale prawie 700 tysięcy, dokładnie 698 tysięcy. Do tej pory te statystyki, które mówiły, że Łódź coraz bardziej kurczy, że niedługo spadniemy poniżej tych 600 tysięcy, opierały się właśnie na meldunkach, na bazie meldunkowych i dalej Główny Urząd Statystyczny tego się trzyma.
2: Oficjalnych swoich oczywiście publikacjach. Natomiast, tak jak pan powiedział, próbuje się od 5 lat już szukać innych metod, zdając sobie sprawę z tego, że ten adres zameldowania nie jest najlepszy. Stąd się w tej chwili mówi o adresie przebywania.
1: No właśnie, bo ja na przykład prawie 5 lat mieszkałem poza Łodzią i wtedy też byłem brany pod uwagę jako łodzianin, mimo że w ograniczony sposób korzystałem zupełnie z tego miasta.
2: Tak, dlatego że z oczywistych względów bazowanie na adresie zameldowania może zniekształcać w dwie strony. No, pan podał o tym, jak to był pan łodzianinem, mimo iż pan nie mieszkał, ale przecież znacznie częściej w przypadku największych miast jest to, że mieszkają tam ludzie, którzy nie są zameldowani. A my potrafimy to wyłapać. Dlatego, że...
1: No właśnie, jak GUS to zrobił? Te statystyki, które mówią, że jest na sprawie 700 tysięcy mieszkańców Łodzi, na czym się opierają? W jaki sposób to
2: sprawdzono? Że każdy z nas bardzo często podaje różnego typu instytucjom dwa adresy. Adres zameldowania i adres korespondencyjny. I teraz, jeśli taką instytucją jest na przykład Urząd Skarbowy, to z góry możemy zdawać, że ludzie w własnym interesie podają miejsce, gdzie tak naprawdę mieszkają. W związku z czym jest baza do dokonywania przeszacowań.
1: Czyli okazuje się, że Urząd Miasta, który tak naprawdę już od paru lat zwraca uwagę na to, że liczba osób, które przebywają na stale w Łodzi jest większa, miał rację.
2: Tak, z oczywistych względów. Poza tym Urząd Miasta też stosuje pewne sposoby liczenia. Mianowicie, bazuje na powiedzmy danych, oczywiście odpłatnie, na danych dotyczących telefonii komórkowej, ale...
1: Czyli sprawdza, ile osób jest zalogowanych na przykład w nocy, bo to jest najbardziej
2: 20,
1: pewne.
2: Tak, 22, 23 sprawdza się wtedy, bo z reguły już są tylko ci, którzy są rzeczywistymi mieszkańcami.
1: I z tych badań wychodzi, że nawet powyżej 700 tysięcy, niektórzy mówią nawet, że 744 tysiące osób może przebywać.
2: Te szacunki Unii Metropolii Polskich, tak, oczywiście były robione, ale jak mówię, mówimy w tej chwili o tym, co kilka dni temu upublicznił Główny Urząd Statystyczny i musimy sobie zdawać sprawę. Te różnice są znaczące. Te 699 tysięcy to jest o 60 tysięcy prawie więcej niż wynika z bieżącej ewidencji ludności. Na dodatek GUS postanowił pierwszy raz dla małych obszarów oszacować liczbę cudzoziemców. No i oszacował, że w tej Łodzi mieszka 72 tysiące.
1: O tych cudzoziemcach za chwilę
2: Ale ja może podam jeszcze dla województwa, bo to też jest nieprawdaż. Zgodnie z bieżącą ewidencją ludności na terenie województwa na koniec zeszłego roku mieszkało 2 miliony 330 tysięcy. GUS mówi 2 miliony 460 i 155 tysięcy. Cudzoziemców, to już są naprawdę duże różnice.
1: Panie profesorze, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że nie jest tak źle, jakby się wydawało. Od lat słyszymy, że Łódź się wyludnia. To ciekawa zbitka.
2: Ale to są dwie osobne sprawy. Mianowicie, jaka jest rzeczywista liczba i jaka jest zmiana liczby ludności. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że długofalowo Łódź się wyludnia. Zmiana mogła wystąpić rzeczywiście w 22-23 roku, kiedy znaczący napływ cudzoziemców końcu mógł w rzeczywistości wyrównać, czy nawet wręcz pokryć te roczne straty. Natomiast długofalowo nie mam żadnych wątpliwości, że tracimy ludność.
1: A pan jako demograf których danych się trzyma? Bo jeżeli mówimy o tych danych Urzędu Miasta, które mówią o logowaniu telefonów komórkowych, to one też są obarczone błędem, bo na przykład niektórzy mają dwa telefony, dwie karty SIM nawet w jednym telefonie.
2: No tak, ale jeśli mamy do czynienia z trwałym logowaniem się dokładnie dwóch kart czy dwóch telefonów w tym samym...
1: To te dane są poza nawias.
2: Tak, to jest oczywiście eliminowane. To proszę wierzyć, że są metody sprawiania, aby te właśnie niedoszacowania czy powiedzmy niedokładności w jakiś sposób eliminować.
1: To pan się których trzyma jako naukowiec danych? Czyli co, możemy sobie powiedzieć, że po liczbie zameldowania oficjalne statystyki zostawiamy za sobą, można na nie nie zwracać uwagi, bo realna liczba łodzian jest większa.
2: Na pewno jest większa, natomiast znowu, to jest tylko szacunkowa wartość, też trochę jednak odbiegająca od danych rzeczywistych z uwagi, że jednak punktem wyjścia i tak są dane na temat zameldowania, natomiast one są korygowane tylko o pewne dodatkowe dane. Może to słuchaczy zainteresuje, że GUS tak naprawdę próbuje jak największym stopniu agregować dane pochodzące z kilkudziesięciu różnego typu źródeł administracyjnych i ta liczba ludności to są ludzie, którzy mają z jednej strony PESEL, a z drugiej chociaż jeden raz w ciągu ostatniego okresu, ostatniego roku kontaktowali się z którymś z urzędów, instytucji, których mamy informacje o danych. Przy czym to
1: nie, mówiąc skoro się tutaj kontaktują, no to mają jakieś interesy życiowe właśnie w Łodzi. Można tak to przyjąć.
2: Zapewne, dokładnie.
1: No dobrze, porozmawiajmy w takim razie o skali migracji. Już pan o tym trochę wspomniał, że tą dziurę nam zasypują ludzie za wschodniej granicy. Myślę, że w większości, z danych wynika, że w większości są to oczywiście obywatele Ukrainy. Sięgam po jeden z ostatnich dzienników łódzkich. Tam też dziennikarze opisują te dane przygotowane przez Główny Urząd Statystyczny. Okazuje się, że na przykład w takim Strykowie, w centrum logistycznym, prawie 40% mieszkańców to cudzoziemcy.
2: Tak, to jedna z najwyższych w skali kraju wartości.
1: To zaskakujące jest dla pana?
2: I tak, i nie. Mianowicie tam, gdzie mamy do czynienia z dość powtarzalną pracą fizyczną, którą niechętnie wykonują Polacy, firmy od lat stosują zasadę
1: przeciągania. Na przykład przekładanie palet.
2: No dokładnie. Stąd też nie dziwmy się, że mamy do czynienia z pewnymi skupiskami. Ponieważ tam, gdzie właśnie dominują tego typu branże, tam mamy do czynienia z dużymi skupiskami. Są na tej informacji GUS-owskiej pięknie jest widać, ponieważ tam była mapa gmin z szacunkowym udziałem cudzoziemców. Pięknie jest widać, jak na przykład w Lubuskim, gdzie mamy do czynienia z wieloma takimi właśnie fabrykami obsługującymi Niemców, gdzie wykonuje się proste czynności, jak mamy do czynienia właśnie z wysokim udziałem cudzoziemców, mimo iż by się wydawało, że to powinno być raczej na wschodzie Polski, bo przecież mieliby bliżej, aby dojechać.
1: W dzisiejszych czasach chyba to nie jest aż taki problem, dojazd czy też odległość. To są mniejsze problemy niż dawniej. Ta bariera fizyczna nie stanowi aż takiej bariery, jeżeli chodzi o życie. No dobrze, ja wiem, że wokół migracji, wokół cudzoziemców jest bardzo dużo emocji politycznych. Zostawmy to na boku. Jaki procent, przy jakim procencie można mówić, przy jakiej skali można mówić, że przy 40% właśnie można mówić, że już zmienia się struktura społeczna danego miasta, na przykład Strykowa, czy w Głowna, gdzie też prawie 30% stanowią cudzoziemcy?
2: Odpowiem tak, to zależy jeszcze od jednego czynnika, mianowicie od jednolitości tych cudzoziemców. Bez wątpienia przy tym udziale 20-30-40% to już jest wielka zmiana, ale na dodatek, proszę zwrócić uwagę, tam mamy do czynienia może nie z monolitem etnicznym, ale jednak z wyraźną przewagą osób pochodzących z jednego kraju. Łatwo się domyślać, to utrudnia jakiekolwiek procesy integracyjne, skoro można cały wolny czas spędzać w zasadzie we własnym gronie bez znajomości języka.
1: Z takimi problemami nasi sąsiedzi też borykają się i to od lat, mówię tutaj chociażby o Czechach czy Słowacji, gdzie duża mniejszość romska żyje na osobnych osiedlach i wręcz można powiedzieć, że nie kontaktuje się prawie z Czechami czy też Słowakami. Można się z tyłu głowy mieć obawę, że taka sytuacja, że z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia także w województwie łódzkim. Trzeba już o tym myśleć?
2: Nie przesesałbym w tej chwili, to jest 6-7% w zasadzie średnia krajowa, nieprawda? Natomiast, i co więcej, tak naprawdę 10% udziały obserwować można tylko w Łodzi i Piotrkowie, mówię o większych miejscowościach. W zdecydowanie większość miast średniej wielkości to są miasta, w których ci cudzoziemcy to jest około 5% mieszkańców.
1: Ale czy cudzoziemcy na przykład z Ukrainy czy z Białorusi nie integrują się dobrze? Bo gdyby ktoś powiedział w Łodzi, że 10% to są cudzoziemcy, to pewnie by nie uwierzył.
2: Problemy są związane przede wszystkim z tym, jeśli na pewnym fragmencie pojawią się enklawy tak naprawdę cudzoziemców. Jeśli będziemy mieć do czynienia z tym, że na przykład pojawią się pewne osiedla, gdzie ci cudzoziemcy będą stanowić 30, 40, 50% wynajmujących czy kupujących. Jeśli pojawią się tam sklepiki z żywnością kraju, proszę mi wierzyć, to mogą być problemy związane z integracją.
1: Czyli powinniśmy jednak, władze lokalne, samorządowe, ale także rządowe powinny o tym myśleć, powinny w jakiś sposób działać, nie wiem, integrować to społeczeństwo?
2: Tak, zwłaszcza, że dożyliśmy już na tyle długiego okresu po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, że tu już nie ma co, tak jak było w pierwszym etapie, mówić, nie próbujmy na siłę integrować, bo przecież ci ludzie mają wrócić na Ukrainę, pomóc ją odbudować. Zdajemy sobie sprawę, że w czwartym, czy piątym już w zasadzie roku wojny, ci, którzy mieszkają tutaj, już się trochę zapuścili korzenie.
1: A no właśnie, o to chciałbym zapytać także, czy to nie jest też niepokojące, że to są osoby, które mogą szybko opuścić nasz kraj, niepokojące pod względem gospodarczym, bo mówimy właśnie o centrach logistycznych, takich jak w Strykowie czy Głownie. Przecież gospodarka regionu w dużej mierze na spedycji, logistyce się opiera i jestem w stanie sobie wyobrazić szersze otwarcie rynku niemieckiego na cudzoziemców z Ukrainy czy też z Białorusi i nagłą migrację właśnie z Polski. To będzie problem wtedy dla tych
2: firm. To już jest problem, bo ta migracja, o której pan mówi, na te rynki zamożniejsze trochę, już się dokonuje. Natomiast ja sądzę, że prawdziwym problemem będzie to, kiedy po zakończeniu działań wojennych pewna część Ukraińców wróci.
1: Tej dziury się nie zasypie, bo te 30-40% nie będą chcieli
2: tak, takich. Te 30-40% nagle zostanie zauważalne. Zwłaszcza, że pamiętajmy, ci cudzoziemcy są skoncentrowani w pewnych branżach, na pewnych stanowiskach. W związku z czym może się okazać, że pewne przedsiębiorstwa, bardziej działy ich, nagle będą tracić znaczącą część zatrudnionych.
1: I wtedy może się także okazać, że te dane, które są publikowane przez GUS, zaczną być zbieżne z tym, co wskazują chociażby dane z logowania telefonii komórkowej, czy też te nowe eksperymentalne metody liczenia mieszkańców Łodzi. Czyli
2: nie
1: po prostu...
2: do końca, nie za bardzo w to wierzę. Proszę pamiętać, my staliśmy się nagle bardzo szybko krajem, już nie to, że napływu, ale krajem bardzo atrakcyjnym do życia. My naprawdę w ciągu jednego pokolenia zrobiliśmy wielki awans. Raptem około 13% ludności świata żyje w społeczeństwach zamożniejszych od nas. Z perspektywy typowego mieszkańca Afryki Bliskiego
1: Czyli
2: Wschodu.
1: Dobrze rozumiem, jesteśmy w 15% najbogatszych społeczeństw ludności na świecie?
2: Dokładnie. Jeśli do tego dodamy jeszcze, że jesteśmy w kraju bezpiecznym, mówię bezpieczeństwie wewnętrznym przynajmniej, o niskiej przestępczości, o całkiem dobrze rozbudowanym zabezpieczeniu społecznym, bezpłatnej edukacji i tak dalej.
1: Nagle stajemy się gwiazdą balu, można powiedzieć.
2: Tak, nagle się okazuje, że stajemy się spokojnym, bezpiecznym w miarę miejscem, na dodatek mimo wszystko, według mnie również bez jakichś nadmiernych ekscesów rasistowskich czy ksenofobicznych. W związku z czym myślę, że trzeba się będzie przyzwyczajać do tych imigrantów, a co więcej do tego, że oni już nie będą rozpoznawalni tylko, kiedy otworzą usta i będą mówić w ojczystym języku, tylko po prostu będą troszkę się różnić od nas pewnymi fizycznymi charakterystykami.
1: Piotr Szukalski, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za
2: dziękuję
1: rozmowę.
2: Bardzo.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Monika Czerska, dzień dobry. Tematem odcinka będzie frisbee, czyli latający dysk, który może być dla psa świetną nauką efektywnej współpracy z właścicielem. Do Polski ta zabawa trafiła kilkanaście lat temu i wtedy budziła spore zainteresowanie, wspomina w rozmowie z agencją News Seria organizator zawodów kynologicznych Dariusz Radomski.
1: Jeżeli tylko pojawiliśmy się w parku i zaczęliśmy się bawić frisbee psem, od razu zbierał się wianuszek ludzi i podziwiał. Nie wiedzieli w ogóle, z jakiej planety przylecieliśmy, bo te psy, mimo że były bez smyczy, nie biegały luzem, nie zaczepiały innych psów, tylko wpatrzone jak w obrazy swojego właściciela bawiły się, przeskakiwały, odbijały się, wskakiwały na ręce i robiły różnego rodzaju inne sztuczki, które powodowały, że ludzie rzeczywiście nie mogli oderwać oczu i czasami bili brawo nawet. Ten przedmiot, który my wyrzucamy, a pies łapie, okazuje się być magicznym przedmiotem, który bardzo podkreśli i bardzo określi naszą relację. Frisbee wyrzucone przez człowieka jest to łup, który pies ściga i łapie. Łowienie przedmiotów, obiektów poruszających się leży w naturze psa. Psy polowały od zawsze i uwielbiają polować, uwielbiają czasami złapać, zagryźć, zabić i tak to się w zasadzie dzieje, jeżeli rzucamy psu frisbee. Frisbee ma tą fajną cechę, że nie opada od razu na ziemię, że jeżeli nauczymy się dobrze rzucić taki plastikowy talerzyk, nadamy mu dużą prędkość obrotową, prawa fizyki utrzymują go w powietrzu dosyć długo i pies ma sporo czasu, żeby dogonić taki dysk i co więcej, czasami niecierpliwie wyskakuje i łapie takie frisbee w powietrzu, co jest bardzo efektowne i podoba się. Więc pies tutaj ćwiczy swoje umiejętności śledzenia, koordynacji, ćwiczy szybkość, ćwiczy muskulaturę, jest sprawny.
0: Ale latający dysk świetnie wpływa też na relacje człowieka z psem.
1: Bo jeżeli uda nam się przekonać psa, że jeżeli przyniesiesz mi frisbee, to ja ci rzucę jeszcze raz to frisbee, jeżeli będziemy potrafili psu to pokazać, to ta zabawa może trwać, nazwijmy to, w nieskończoność. Oczywiście ona nie będzie trwała w nieskończoność, bo pies się zmęczy, my też się zmęczymy, a pies męczy się dosyć szybko, dlatego że frisbee nie spada na ziemię jak piłka, tylko leci dosyć długo i pies musi przewidywać, przeliczać tor lotu tego frisbee. Aportowanie przedmiotów innych niż frisbee jest mniej męczące dla psa, mniej wymagające dla mózgu psa niż łapanie frisbee. Dlatego frisbee nie rzucamy dłużej niż 3-4 minuty, potem musimy zrobić przerwę psu i wtedy jest dobry moment na to, żeby pies sobie pospacerował, powęszył, pochodził, poobserwował przyrodę, spadające listki, powąchał coś w trawie i wtedy, jeżeli będzie miał dobre wspomnienia z naszej zabawy, możemy go zawołać jeszcze raz. I cóż to jest innego jak nie ćwiczenie przywołania psa, prawda? Przywołanie to jest podstawowa czynność, której oczekujemy od każdego psa. Jeżeli psa puścimy ze smyczy i pies biega wolno, naszą podstawową umiejętnością w relacji z psem jest to, żeby on przychodził na komendę, na zawołanie. Wiemy dobrze, że to nie zawsze działa, prawda? Że pies ma zawsze bardzo dużo spraw w okolicy, które musi najpierw załatwić i dosłownie ich przenośni, a nam się spieszy i na przykład chcemy już iść. Jeżeli mamy z psem wypracowaną taką relację, że gdy wołamy psa, oferujemy mu zawsze coś atrakcyjnego, jak na przykład zabawę z frisbee, wtedy podnosimy nasze szanse w przywołaniu, to znaczy bardziej chętnie pies będzie do nas przychodził i to jest ta kolejna zaleta dobrej zabawy, która powoduje, że pies chętniej przychodzi do nas, chętniej komunikuje się z nami, nie unika nas, mimo że na dworze jest o wiele więcej atrakcji niż w domu.
0: Dariusz Radomski podkreśla, że zanim kupimy dysk plastikowy, musimy dobrze przygotować psa do takiej aktywności.
1: Frisbee powinno być na samym końcu tego łańcucha przygotowania. Podstawy kształtujemy od samego początku. Uczymy szczeniaka, że warto się z nami bawić, uczymy go bawić się, uczymy go tego, że jeżeli my go zawołamy, to mamy coś dla niego fajnego. To może być smakołyk, to może być przeciąganie szarpaczkiem wykonanym z starej kurtki polarowej. Potem można sobie kupić taki bardziej profesjonalny szarpak służący do przeciągania. Psy uwielbiają zabawę w przeciąganie, bo to jest tak, to słynne tug of war, czyli taka zabawa kto kogo, prawda? Jeżeli nauczymy psa, że takie przeciąganie jest fajne i muszę zburzyć tutaj wszystkie mity panujące w książkach, że nie wolno psu dawać wygrywać. Otóż my zawsze dajemy psu wygrywać. Zawsze dajemy psu wygrywać po to, żeby pies pomyślał sobie, ok, wygrałem, to muszę mu przynieść, on się ze mną pobawi, ja wtedy wygram jeszcze raz. I nie ma nic piękniejszego od wygrywania, prawda? Każdy z nas lubi wygrywać, ja lubię i pani lubi wygrywać. Dlatego okazuje się, że psy, które bawią się z nami w zabawę, w przyciąganie, jeżeli damy im wygrać, to bardzo szybko skażą sobie, żeby przynieść szarpak jeszcze raz, żeby jeszcze raz wygrać. Tak przygotowany pies będzie bardzo łatwo nauczony aportowania, czyli przenoszenia różnego rodzaju przedmiotów, które my mu wyrzucimy. Jeżeli pies to potrafi, wtedy można pomyśleć o tym, żeby iść właśnie do sklepu po raz pierwszy i kupić na przykład taki tekstylny dysk. Takie tekstylne dyski są w różnych formach dostępne i ten tekstylny dysk to już jest coś, co trochę przypomina jeszcze ten nasz szarpak polarowy, bo to jest ciągle materiał, ale już ma kształt kółka. Wtedy, jeżeli nauczymy się mu toczyć ten dysk, albo nazywamy to rolery, albo przesuwać po trawie, wtedy to w sposób mądry nazywamy slajderem taki rzut, taki slider, roller, pies bardzo chętnie będzie to ścigał i bardzo chętnie będzie nam przynosił. Choćby po to, żeby się z nami poprzeciągać i znowu z nami wygrać, prawda? Jeżeli pies taki dysk już potrafi przynosić, chwytać, toczący się, to możemy, czekając na to, aż on troszeczkę podrośnie, bo pies powinien ten układ ruchu mieć przygotowany i od strony, nazwijmy to medycznej, wszystkie muszą być tam panewki pozamykane, musi być przygotowany do wysiłku tego typu i także od strony mentalnej, to wtedy można spróbować zabawy z dyskiem plastikowym.
0: Latający dysk może być świetną zabawą i nauką dla psa i jego właściciela, ale to także sport. Najbardziej wyrafinowaną konkurencją jest freestyle, czyli występ w stylu wolnym. Przez 2 minuty człowiek i pies z użyciem frisbee prezentują sekwencje trików, sztuczek, rzutów, czasami bardzo wymyślnych, z podkładem muzycznym. W Polsce jest 35 zawodników, którzy weszli na najwyższy poziom rozgrywkowy, mówi w rozmowie z agencją News Seria organizator zawodów kynologicznych Dariusz Radomski. W magazynie Zwierz się zwierz to wszystko. Monika Czerska, do usłyszenia.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu.
1: Nawiasem mówiąc.
2: Profesor Joanna Satoła-Staśkowiak, dzień dobry.
3: Dzień dobry pani i dzień dobry państwu.
2: Bardzo często, myślę, mamy problem z taką parą słów. Spieszyć czy śpieszyć? Mhm. Spieszyć się, spieszyć z pomocą, czy śpieszyć z pomocą?
3: A nawet byłam świadkiem ostatnio rozmowy w autobusie, kiedy panie sobie przekazywały informacje, że jedna jest prawdziwa, a druga jest niepoprawna. No to właśnie, powiedzmy sobie prawdę. I spieszyć, i śpieszyć. Obie formy poprawne. Inaczej układamy usta, inaczej tutaj chodzi o artykulację dźwięku, ale jedna i druga forma, śpieszyć i spieszyć, to formy poprawne w polszczyźnie. Nie musimy się poprawiać jadąc autobusem.
2: Czyli w tym przypadku i s, i si są na miejscu.
3: Tak.
2: A jak to jest z i zi w przypadku romantyzmu albo totalitaryzmu?
3: Tak.
2: Bo mówimy o totalitaryzmie, o romantyzmie. Ale czy my też tak to piszemy?
3: I być może te formy, o których pani teraz powiedziała, te przykłady, o których pani wspomina, właśnie wprawiają w osłupienie tych użytkowników języka, którzy dyskutują o śpieszyć i spieszyć. Bo tam oczywiście jest jedna i druga forma poprawna, ale już w przypadku tego w romantyzmie, tylko formy mówione są możliwe
2: zmiękczenia,
3: tak? Jako poprawne. Natomiast nadal maturzyści i inni uczniowie, którzy na przykład piszą egzamin ósmych klas, muszą pamiętać o tym, że piszemy w romantyzmie, w pozytywizmie, a mówimy, bo nam czasem łatwiej tak powiedzieć, zbliżamy takie miejsca artykulacji dźwięków i stąd wychodzi nam w romantyzmie, w pozytywizmie. Możemy to powiedzieć, nie możemy tego napisać, tak najkrócej mówiąc, tak to wygląda.
2: Natomiast jeśli ktoś mówi
3: tak
2: o romantyzmie, to moim zdaniem źle to brzmi.
3: Moim zdaniem.
2: Mimo, że to jest prawidłowa forma, ale źle brzmi mówione takie
3: słowa.
2: A nie
3: wydaje się pani redaktor, że jest w tym jakiś rodzaj maniery? Bo trochę tak jak nieraz już rozmawiamy o dawnych słowach inaczej odmienianych, że jeżeli ktoś tak dziś mówi, to znaczy, że chce zauważyć, zwrócić uwagę, że my właśnie powinniśmy tak zapisywać. I w porządku, że to wie, niekoniecznie musi to w taki sposób dość ostentacyjny pokazywać mówiąc. Może być to traktowane jako maniera, szczególnie wśród bardzo młodych ludzi, którzy raczej o romantyzmie nie powinni mówić.
2: Tak, to może brzmieć tak troszkę pretensjonalnie. Tak, młodzi ludzie to w ogóle nie lubią, kiedy...
3: Kiedy się mówi o romantyzmie, bo się kojarzy to z egzaminem.
2: Ze szkołą po prostu. Ze szkołą, a tutaj już są po szkole, ale warto o takich słowach i
3: muszą
2: o tych
3: przywyknąć.
2: Formach opowiadać. Tak jest, tak jest. Profesor Joanna Satoła-Staśkowiak, bardzo dziękujemy za kolejną wizytę w Radiu Łódź.
3: Dziękuję pani i dziękuję państwu.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

Nie dość, że...

0: Jest szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź, Małgorzata Błażewicz.
2: Dzień dobry. Startuje festiwal Audio River na łódzkich Błoniach. Zagra ponad 100 artystów, a w mieście obowiązują zmiany w ruchu i kursowaniu autobusów. Kontrowersje po międzynarodowych zawodach jeździeckich w Łodzi. W sieci pojawiły się zarzuty o znęcanie się nad koniem. Francuzi meldują się w najlepszej czwórce mundialu. O finał zagrają ze zwycięzcą meczu Hiszpania-Belgia. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami także burze. Dziś w Łodzi rozpoczyna się festiwal Audio River. Dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej oznacza to zmiany w organizacji ruchu. Między innymi uruchomiona zostanie specjalna linia autobusowa. A szczegóły zna reporter Radia Łódź Sebastian Dziuda.
3: Przez cały weekend między okolicami Błoni Łódzkich, gdzie odbywa się festiwal, a przystankiem Piotrkowska Centrum, będzie kursować autobusowa linia AR. Poza tym wydłużone będzie kursowanie tramwajów po trasie WZ. Zmiany w organizacji ruchu pojawią się głównie na Redkini, mówi Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
4: Swoją trasę zmienią także autobusy linii 80A i B, 99 oraz N2, które będą kursować przez Aleję Wyszyńskiego. Dodatkowo na trasie Kościuszki 6 sierpnia Redkinia zostanie uruchomiona linia N2A. Ulica Konstantynowska i Juszczakiewicza na wysokości terenu festiwalu będzie nieprzejezdna.
3: Z kolei na ulicy Kusocińskiego w rejonie Pola Namiotowego będzie obowiązywać ruch jednokierunkowy w stronę Alei Armii Krajowej. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
2: Festiwal organizowany jest po raz 20, ale do Łodzi zawita po raz 3. Wystąpi ponad 100 artystów, a jedną z największych gwiazd w tym roku będzie brytyjski zespół The Prodigy. Czy jubileuszowa edycja okaże się największą w historii? Czy festiwal na stałe zwiąże się z Łodzią? O tym porozmawiamy z organizatorem Audio River, Piotrem Orliczem. To dzisiaj po godzinie 8. Na antenie Radia Łódź.
1: Więcej na radiołódź.pl.
2: Burza w sieci po zamieszczeniu nagrania z zawodów jeździeckich w Łodzi. Na filmie widać zawodniczkę, która kilkakrotnie używa bata wobec konia, odmawiającego pokonania przeszkody. W internecie pojawiły się liczne komentarze zarzucające kobiecie znęcanie się nad zwierzęciem. Międzynarodową imprezę zorganizowała Łódzka Straż Miejska. Zastępca komendanta Piotr Czyżewski wyjaśnia, że zawodniczka została zdyskwalifikowana przez sędziów za sposób użycia bacika niezgodnie z przepisami Polskiego Związku Jeździeckiego.
5: Strażniczka użyła bacika i użyła go w sposób taki, że sędziowie uznali, że zostaje zdyskwalifikowana. Być może zbytnie emocje, została ukarana. Myślę, że to się na tym nie skończy, że u siebie w jednostce macierzystej, bo to nie była strażniczka miejska z Łodzi. Pewnie tam jakaś rozmowa będzie.
6: Nie ma też zgody na to, żeby zwierzę startujące w zawodach było bite tylko i wyłącznie dlatego, bo właściciel lub osoba, która go ujeżdża, chce osiągnąć korzyść w postaci na przykład wygrania zawodów.
2: Dodaje Katarzyna Rezler ze Stowarzyszenia Animal SOS z Aleksandrowa Łódzkiego. Według niej zawodniczka powinna odpowiedzieć za znęcanie się nad zwierzętami. Zastępca komendanta Straży Miejskiej w Łodzi podkreśla, że zawody odbyły się zgodnie z obowiązującymi procedurami. Wszystkie konie przeszły badania weterynaryjne przed rozpoczęciem zawodów, a także po zakończeniu. Dyrektorzy szpitali podzieleni w ocenie propozycji zmian w ochronie zdrowia. Maksymalna stawka godzinowa dla lekarzy, ograniczenie czasu pracy, utworzenie centralnej e-kolejki. Takie propozycje naprawy systemu i ograniczenia kominów płacowych przedstawiła minister zdrowia. Dyrektorzy dużych specjalistycznych placówek chwalą rozwiązania. Natomiast dyrektorzy szpitali powiatowych obawiają się problemów kadrowych. O szczegółach mówi Joanna Stankiewicz.
7: Po aferach związanych z gigantycznymi zarobkami lekarzy, teraz jest sprzyjający moment, aby wprowadzić ograniczenia wynagrodzeń, uważa dyrektor Szpitala Bielańskiego w Warszawie Dorota Gałczyńska-Zych.
8: 240 zł za godzinę, godna stawka, poczekamy jak będzie można to wprowadzić w życie, jakimi przepisami.
7: Inaczej propozycję limitów wynagrodzeń widzi dyrektor Szpitala Powiatowego w Lesku na Podkarpaciu Mirosław Leśniewski.
9: Zaraz wszyscy lekarze zażądają ode mnie stawek 240, chociaż ja mam w umowach znacznie niższe stawki do tej pory.
7: Dyrektor Leśniewski obawia się problemów kadrowych.
9: 80-90% moich lekarzy musi dojeżdżać z zewnątrz. Przy takich zakazach konkurencji, ograniczeniach stawek, ktokolwiek będzie chciał do mnie jeździć.
7: O zmianach w czasie pracy i wysokości wynagrodzeń minister zdrowia rozmawiała z samorządem lekarskim. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
2: Francja pierwszym półfinalistą piłkarskich Mistrzostw Świata. Trójkolorowi pokonali Maroko 2-0 w ćwierćfinale rozegranym pod Bostonem. Dwa gole trójkolorowi strzelili w ciągu 6 minut drugiej połowy. Najpierw w 60 minucie trafił Kylian Mbappé, a w 66 wynik podwyższył Ousmane Dembélé. Rywalem Francuzów w półfinale będzie zwycięzca meczu Hiszpania-Belgia. To spotkanie dzisiaj o 21. Więcej sportu po 7 w Radiu Łódź, a na skrót najważniejszych wiadomości zapraszam o 6.30.
0: A weekend zaczyna się od piątku, czyli na początek prognoza pogody na czwartek. Spokojnie, spokojnie, wiem, sprawdzam czujność, czy wszyscy obudzeni. A dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu. Burze też są możliwe, od 20 do 23 stopni w Łódzkiem, wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, jeszcze ciśnienie 991 hektopaskali.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 6 minut po godzinie 6, prawie, prawie, to teraz już oficjalnie piątkowy dzień dobry. Monika Borysow-Dudowicz, razem ze mną Piotr Śliwiński, realizujący program. Witamy serdecznie o poranku.

9 minut po godzinie 6, to jak się Państwu dzisiaj spało? studio@radiowodz.pl. Kto oglądał mecz i komu teraz kibicuje? Momencik, momencik, ja nie wspomniałam jeszcze, czy ja mówię o kortach, czy o stadionie, bo to też ważne w tej historii. Najpierw Wimbledon i historyczny czeski finał u pani. Dzisiaj półfinały u panów, już prawie wszystko będzie jasne. To teraz stadion, Francja czy Maroko? Kto świętuje, kto sobie myśli, szkoda. Do sportu jeszcze dzisiaj wrócimy, to po godzinie 7 będą wiadomości sportowe w Radiu Łódź. A skoro rozgrywki wkraczają właściwie w decydującą fazę, to poranek zaczynamy od kawy, lekko niewyspani, ale jeszcze pod ogromnym wrażeniem. To tylko przypomnę, że dzisiaj już 10 dzień lipca, proszę korzystać z lata. Słońce, jeżeli się schowa za chmurami, to i tak będzie z nami do godziny 20:59.

0: 17 minut po szóstej.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: To już chyba czas na poranne porządki. Najpierw ten 10 w kalendarzu, co słychać w jego sprawie, a to jest bardzo ciekawa historia. Sprawdzam menu na dziś, kebab i frytki. Jeżeli ktoś chciałby uczcić dzisiejsze święta, może sobie zaserwować taki zestaw na śniadanie. Świat należy do odważnych. Smacznego. Mamy dzień frytek i dzień kebaba. Ketchup i łagodny czy pikantny sos, też zawsze mam problem. Lista solenizantów przede wszystkim już podaje Amelia, Filip, Alma, Daniel, Maurycy, Leons już najlepszy. W planie mamy dzisiaj wycieczkę, to po godzinie 8, ale najpierw zachwyty w Zgierzu. Słynna Zgierska Łaźnia jest remontowana. Jak się podoba?
2: No mnie się bardzo podoba. Myślę, że będzie w porządku.
3: Bardzo ładnie wyszło. Zabytek, trzeba to pielęgnować. Piękny budynek, wnętrza były kiedyś liczne. Stukaterie, złocenia, piękny basen.
4: Tu jest też dużo takich ciekawych elementów wystroju wnętrz, jak na przykład lampy kryształowe. Jest sporo też takich elementów jak taka budka. Dzisiaj nikt z tego nie będzie korzystał, ale to jest historia tego miejsca, więc to zostanie.
0: Zostanie czy nie zostanie? Kolejne pytanie. Teraz już inny budynek, też z historią w tle, Wydział Chemii Politechniki Łódzkiej. Najpierw decyzja o rozbiórce, potem protesty. Teraz decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wszczęte postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków. Co na to obrońcy tego miejsca?
5: Ważna, wygrana bitwa w całej walce o wydział chemiczny. Nie jest to jeszcze koniec walki, dlatego że no, liczymy na to oczywiście, że konserwator znajdzie przesłanki do tego, żeby wpisać budynek do rejestru, no ale cały czas jest jeszcze szansa, że ich nie znajdzie, więc nie składamy broni. Konserwator zatrzymał rozbiórkę, analizując wniosek Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Łodzi. Samo wpłynięcie wniosku nie zatrzymuje rozbiórki. Konserwator musi na bazie tego wniosku podjąć decyzję, że warto w ogóle rozpocząć ścieżkę procedury wpisu do rejestru i dopiero w chwili, kiedy wejdzie w tę formalność, rozbiórka zostaje wstrzymana.
0: I dzisiaj o poranku wrócimy do tych tematów. Polecamy się. Do słuchania.

23 minuty po godzinie 6 i jak piątek mija, właściwie dopiero się zaczyna, prawda? Będą dzisiaj wielkie emocje. Przed nami finał tygodnia. Chodzi o konkurs Kierunek Radiość. Dobrze znana sprawa. Jeżeli ktoś zgromadził już 8 haseł, to dzisiaj poznamy kolejne 2 i wtedy będzie można ten komplet wysłać na adres konkurs@radiouć.pl. Może uda się zdobyć bilety Mediolan Bergamo. W tym tygodniu życzę powodzenia. Trzymam kciuki. Po godzinie 9 zacznie się polowanie na hasło, po prostu trzeba uważnie słuchać, a o konkursie mogą też Państwo przeczytać na naszej stronie radiouć.pl.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
3: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rust tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Jest 6:30. Skrót wiadomości Radia Łódź, Małgorzata Błażewicz.
5: Brutalny gwałt w Łodzi, ofiara zmarła. O sprawie informuje TVN24.pl. Portal powołuje się na informacje z Komendy Miejskiej Policji i Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Do zgwałcenia młodej kobiety

0: Ty miało dojść w nocy z soboty na niedzielę na osiedlu Górniak. Poszkodowana z ciężkimi obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Nie udało się jej uratować. 63-letni podejrzany został zatrzymany i tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Jak czytamy na portalu TVN24.pl, mężczyzna usłyszał zarzut wykorzystania stanu bezradności w celu doprowadzenia do czynności seksualnych. Grozi mu do 8 lat więzienia, a jeśli śledztwo wykaże, że śmierć kobiety była skutkiem odniesionych obrażeń, mężczyzna może odpowiedzieć za zabójstwo w zamiarze ewentualnym. Przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi będzie bezpiecznie. Miasto reaguje na apele studentów, którzy pod koniec maja zgłaszali niebezpieczne sytuacje. Mówili o obscenicznych gestach wobec studentek i przypadkach ekshibicjonizmu. Do końca września pod wiaduktem w pobliżu Centralnego Szpitala Klinicznego zamontowane będzie nowe oświetlenie, a lampy, które nie zawsze działały, zostaną naprawione. Studenci chcieli także monitoringu w okolicy przystanku tramwajowego i przejścia pod wiaduktem. W tej sprawie urzędnicy zaproponowali, by złożyć wniosek do budżetu obywatelskiego. Stryków i Głowno w czołówce miast z największym odsetkiem obcokrajowców. W naszym województwie przybywa cudzoziemców, którzy tu mieszkają i pracują. W Strykowie to blisko 40%, a pobliskie Głowno jest na drugim miejscu, tam prawie 30%. Tak wynika z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego. Pod względem liczby mieszkańców obcego pochodzenia Stryków jest w krajowej czołówce. Według danych z GUS w województwie łódzkim mieszka i pracuje już ponad 150 tysięcy cudzoziemców. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 7:00. Zapraszam.
1: Prognoza pogody przed nami. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu. Miejscami także możliwe dzisiaj burze. Maksymalnie w Łódzkiem od 20 stopni na wschodzie do 23 stopni na zachodzie regionu. Wiatr słaby i umiarkowany. Porywisty. W czasie burzy wiatr w porywach może osiągać prędkość do 65 km na godzinę. Teraz 11 stopni w Łodzi, ale w Wieluniu 8 stopni. I to jest najniższa temperatura teraz w kraju.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: 28 minut zostało do godziny 7. My już za kilka minut sprawdzimy, jakimi tematami zajmuje się prasa lokalna. Yeah.

0: 22 minuty do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: Tematyka lokalna dzisiaj będzie. Ekspres Ilustrowany. Zaczynamy od pewnej ilustracji. Profesjonalna nazwa graffiti. Mieszkańcy Dąbrowy znają sprawę bardzo dobrze. Na jednym z wieżowców już jakiś czas temu powstał wulgarny napis. Tematyka sportowa. Pojawił się na budynku przy ulicy Dąbrowskiego 95 i problem polega na tym, że napis jest na tyle duży, że widać go z dużej odległości. Mieszkańcy budynku nie ukrywają, że obecność graffiti budzi ich niesmak. To jest po prostu smutne, tak mówią. To są wypowiedzi mieszkańców osiedla. Jak wygląda napis? Przypomnę sobie, to jest tak zwana klasyka gatunku. W Ekspresie także o tej sprawie. My już teraz o zupełnie innej. Ale też w Ekspresie Ilustrowanym można znaleźć właśnie ten temat. Szok, skandal, hańba i wstyd. Nie kończą się komentarze. Pod filmem nagranym na międzynarodowym turnieju mundurowych formacji konnych widać na nim, jak zawodniczka smaga batem konia, mocno ściąga wodze, próbując zmusić zwierzę do pokonania przeszkody. Internauci i organizacje prozwierzęce nie kryją oburzenia. Padają zarzuty o znęcanie się nad zwierzęciem. Nie był to bat, a bacik. To są argumenty organizatorów turnieju. My dzisiaj też będziemy jeszcze zajmować się tym tematem. A w prasie lokalnej, w Dzienniku Łódzkim i nie tylko, dzisiaj też króluje Audio River. Niektórzy pytają, kto pomoże mieszkańcom Redkini, inni szykują się na to wydarzenie właśnie. My też będziemy mieli okazję o nim porozmawiać. Zresztą też tam będziemy po godzinie 20:00, transmisja i ten program prosto z centrum wydarzeń. A naszym gościem tuż po godzinie 8:00 będzie Piotr Orlicz, organizator festiwalu Audio River.

0: Łódzkie dla Ciebie. Audycja samorządowa, na którą zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
1: Dzień dobry. Witam w magazynie Łódzkie dla Ciebie, w którym prezentujemy zaangażowanie samorządu województwa w pomoc i rozwój lokalnej społeczności. W dzisiejszej audycji powiemy o wakacyjnej ofercie łódzkiej kolei aglomeracyjnej, rekordowym wsparciu na ratowanie zabytków oraz o nowych miejscach odpoczynku dla rowerzystów i kajakarzy. Będzie również o tegorocznej edycji wędrownego festiwalu Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski. Zapraszam. Wakacyjne podróże po regionie mogą być tańsze. Łódzka Kolej Aglomeracyjna przygotowała specjalną ofertę dla mieszkańców i turystów, którzy w weekendy chcą odkrywać atrakcje województwa łódzkiego i sąsiednich regionów. W ramach promocji Wakacyjny Weekend z ŁKA pasażerowie mogą skorzystać z 10% zniżki na bilety jednorazowe. Oferta obowiązuje w każdy wakacyjny weekend, mówi dyrektor Biura Marketingu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Iwona Borowińska.
2: Niezależnie od tego, czy celem podróży jest zwiedzanie lokalnych atrakcji, czy aktywny wypoczynek, spotkanie z bliskimi, czy chwila relaksu, warto postawić na podróż Łódzką Koleją Aglomeracyjną. To wygodny, szybki i ekologiczny środek transportu, który pozwala dotrzeć do wielu ciekawych miejsc, omijając korki i zatłoczone drogi.
1: Oferta obowiązuje od 27 czerwca do 30 sierpnia. Ze zniżki mogą skorzystać pasażerowie, którzy kupią bilety jednorazowe w aplikacjach mobilnych, internetowych kanałach sprzedaży oraz biletomatach w pociągach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Rekordowe 16 milionów złotych na ratowanie zabytków w województwie łódzkim. Dzięki wsparciu samorządu prace konserwatorskie i remontowe zostaną przeprowadzone w 122 historycznych obiektach w całym regionie. Ruszyła realizacja tegorocznej edycji programu Łódzkie dla zabytków. Podpisano już pierwszych 25 umów z beneficjentami. Dzięki dofinansowaniu odnowione zostaną m.in. pałace, dwory czy kościoły, zapowiada marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska.
3: Cieszymy się, że wśród tych beneficjentów mamy Politechnikę Łódzką, Akademię Muzyczną, Zamek w Uniejowie, kościoły, które się mieszczą w różnych częściach naszego województwa.
1: Program Łódzkie dla zabytków wspiera prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy historycznych obiektach. W tym roku samorząd województwa przeznaczył na ten cel rekordowe w skali kraju 16 milionów złotych. Nowe miejsce odpoczynku dla rowerzystów i kajakarzy w województwie łódzkim. Dzięki unijnemu dofinansowaniu mieszkańcy i turyści zyskają nowe wiaty i altany, stacje naprawy rowerów, przystanie kajakowe, pomosty oraz miejsce odpoczynku na szlakach. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego podpisał umowy z 17 beneficjentami, którzy zrealizują inwestycje w różnych częściach regionu. Jak podkreśla marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska, ma to zachęcać mieszkańców do aktywnego spędzania czasu.
4: Może nie jesteśmy typowo turystycznym województwem, tak jak Małopolska czy Pomorskie, ale również mamy wiele wspaniałych miejsc, które są miejscami, gdzie mieszkańcy łódzkiego chcą wypoczywać, chcą się relaksować. Ta cała infrastruktura towarzysząca jest bardzo istotna i ważna, dlatego cieszymy się, że będzie ona na terenie naszego województwa powstawać.
1: Łączna wartość dofinansowania wynosi 1 200 000 złotych, a wszystkie inwestycje zostaną zrealizowane do końca 2026 roku. Nowe miejsca odpoczynku i infrastruktura turystyczna mają zwiększyć atrakcyjność szlaków rowerowych i wodnych w regionie. Już 11 lipca rusza wędrowny festiwal Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski. Przez całe wakacje mieszkańcy regionu będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w koncertach organizowanych w najpiękniejszych zakątkach województwa. Tegoroczna edycja obejmie 13 koncertów z muzyką klasyczną, jazzową, folkową i rozrywkową. Festiwal zainauguruje koncert zespołu Laboratorium Pieśni, który odbędzie się 11 lipca w ruinach zamku w Biesiekierach. Kolejne wydarzenia zaplanowano m.in. w Walewicach, Sulejowie, Poddębicach i Ozorkowie. Jak podkreśla Tomasz Bęben, dyrektor Filharmonii Łódzkiej, tegoroczny program jest wyjątkowo różnorodny i łączy muzykę z odkrywaniem regionu.
5: Spróbujcie skupić uwagę na tych napięciach pomiędzy naprawdę bardzo wczesną młodością wykonawców, kompozytorki i dojrzałością niektórych również kompozytorów albo wykonawców. Nie uciekamy od muzyki klasycznej. Jedno, co łączy całość oferty, to niezwykle wysoki poziom każdego z koncertów. Tam nie ma przypadków.
1: Większość festiwalowych koncertów będzie bezpłatna. Bilety obowiązują jedynie na koncert finałowy, który odbędzie się 29 sierpnia w Filharmonii Łódzkiej. Dla uczestników przygotowano także darmowe przejazdy busami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej z najbliższych stacji oraz bezpłatne wycieczki po festiwalowych miejscowościach. To już wszystko w tym magazynie Łódzkie dla Ciebie. Do usłyszenia.
0: Była to audycja samorządowa Łódzkie dla Ciebie, na którą zaprosił marszałek województwa łódzkiego.
6: Autopromocja.
7: Uwaga, pasażerowie lotu kierunek Radiość. Londyn, Bruksela i Bergamo? A ty dokąd chciałbyś polecieć?
8: My możemy spełnić twoje marzenia. Wystarczy uważnie słuchać Radia Łódź. Od poniedziałku do piątku między 9 a 16 na naszej antenie będą pojawiać się słowa klucze. Wyłap je wszystkie i skompletuj swój radiowy bilet do podróży. W piątek wyślij zestaw haseł na adres konkurs@radiolodz.pl i zawalcz o voucher na lot dla dwóch osób. Szczegóły na radiolodz.pl. Kierunek Radiość. Słuchaj, zbieraj, leć!
9: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
10: Zapraszam, Mariusz Janik.
9: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
6: Autopromocja. Reklama.
11: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
12: Co panią boli?
13: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
12: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
13: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.

0: Od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Projekt łazienka? Teraz w OBI. Za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Z jazdą na rowerze to nigdy nie wiadomo. Albo będzie relaks, albo pod wiatr.
4: A ekstra pensja od Lotto będzie Ci wjeżdżać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w Maxi Pensję, by co miesiąc dostawać 50 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
8: A informacje dla kierowców dziś o poranku przekazuje Adam Łużyński.
9: Sytuacja drogowa w Łodzi jak na razie jest dobra. Przez większość dróg i skrzyżowań przejedziemy bez większych problemów. Wzrostu utrudnień należy spodziewać się przede wszystkim na Alejach Włókniarzy. Przy estakadzie trwa remont wiaduktu, jest tymczasowa sygnalizacja i możliwe, że właśnie tam stracimy kilka minut. Na drogach w regionie także jest spokojnie, ale aut będzie przybywać na drogach łączących miasta, na przykład na trasie z Sieradza do Zduńskiej Woli lub na drodze z Łęczycy przez Ozorków i Zgierz w kierunku Łodzi. Kolejne wiadomości z dróg za pół godziny.
7: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
8: Tu Radio Łódź, jest siódma. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź, Małgorzata Błażewicz.
10: Nagranie z łódzkiego turnieju konnego wywołało emocje. Zawodniczka została zdyskwalifikowana. Organizatorzy apelują o rzeczową dyskusję. Audio River zmienia organizację ruchu w Łodzi. Od dziś specjalna linia autobusowa i zmiany na Redkini. Wstrzymano wyburzenie dawnego Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. O losie budynku zdecyduje konserwator zabytków. Temperatura maksymalna do 23 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, momentami porywisty. Burza w sieci po nagraniu z łódzkich zawodów jeździeckich. Na filmie widać, jak zawodniczka kilkukrotnie używa bata wobec konia, który odmawia pokonania przeszkody. W komentarzach pojawiły się zarzuty o znęcanie się nad zwierzęciem. Zastępca komendanta Straży Miejskiej w Łodzi do spraw prewencji, Piotr Czyżewski, informuje, że ta zawodniczka została zdyskwalifikowana i podkreśla, że nie jest funkcjonariuszką Łódzkiej Straży Miejskiej.
11: Sędziowie uznali, że jednak to przekracza granice Polskiego Związku Jeździeckiego i po prostu zdyskwalifikowali tę zawodniczkę. Po zawodach koń został dokładnie przejrzany, nie tylko ten, po wszystkie. Nie stwierdził lekarz weterynarii żadnych obrażeń.
10: Piotr Czyżewski apeluje jednocześnie, aby nie zamieniać krytyki w hejt i powstrzymać się od obraźliwych komentarzy. Nagranie pochodzi z 5. Międzynarodowego Turnieju Mundurowych Formacji Konnych zorganizowanego w ramach obchodów 35-lecia Straży Miejskiej w Łodzi. W zawodach uczestniczyły formacje z Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier.
12: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: Zmiany w organizacji ruchu na czas Audio River. Dzisiaj na łódzkich Błoniach rozpocznie się jeden z największych festiwali muzyki elektronicznej w Polsce. Miasto na czas festiwalu uruchamia specjalną linię autobusową AR, która przez cały weekend będzie kursować z okolic terenu festiwalu do przystanku Piotrkowska Centrum. Zmieni się też komunikacja w rejonie Redkini, mówi Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu.
13: Wydłużone zostanie kursowanie tramwajów po trasie WZ. Swoją trasę na terenie Redkini zmienią także autobusy linii 80A i B, 99 oraz N2, które będą kursować przez Aleję Wyszyńskiego. Ulica Konstantynowska i Juszczakiewicza na wysokości terenu festiwalu będzie nieprzejezdna.
10: Na ulicy Kusocińskiego na wysokości pola namiotowego będzie obowiązywać ruch jednostronny. Wszystkie zmiany w ruchu związane z festiwalem dostępne są na naszej stronie www.radioloc.pl. A o całej imprezie porozmawiamy dziś z organizatorem Piotrem Orliczem. Zapraszam o 8:10. Wstrzymane wyburzenie dawnego Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Gmach przy ulicy Żeromskiego 116 miał zostać rozebrany z powodu złego stanu technicznego, ale sprzeciw zgłosili społecznicy, wskazując na jego wartość historyczną. Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków, co wstrzymało rozbiórkę. Jak mówi Radiu Łódź społeczniczka Maria Nowakowska, to pierwszy sukces, ale walka o budynek trwa.
6: Konserwator zatrzymał rozbiórkę, analizując wniosek Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Łodzi. Samo wpłynięcie wniosku nie zatrzymuje rozbiórki. To jest już pierwszy sygnał, że dopatrzył się tej wartości zabytkowej. To nie działa z automatu.
10: Jeśli konserwator nie wpisze budynku na listę zabytków, społecznicy zamierzają zaskarżyć tę decyzję do Ministerstwa Kultury. Polska zadowolona z ustaleń szczytu NATO w Ankarze. Zakończył się on pokazem jedności i potwierdzeniem wspólnej obrony w myśl zasady jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Ukraina usłyszała deklarację dalszego wsparcia, a Rosja została określona jako kraj stanowiący długoterminowe zagrożenie. W polskie echa szczytu wsłuchała się Małgorzata Naukowicz.
14: Szef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej mówi o sukcesie polskiej delegacji.
15: Dobrze przeprowadzone rozmowy, powrót do rotacyjności, ale też rozmowa bardzo konkretna, coraz bardziej konkretna o bazie stałej amerykańskiej w Polsce.
14: Andrzej Szejna z Lewicy zwraca uwagę na jedność sojuszu oraz wątek modernizowania się paktu zgodnie z oczekiwaniami prezydenta USA.
16: To oznacza przejęcie odpowiedzialności zarówno za nasze zdolności konwencjonalne, mówię tu o Europie, jak i rozwój przemysłu zbrojeniowego, który ma być niezależny. Suwerenny.
14: Mateusza Morawieckiego z PiSu cieszy umocnienie, jak to określił, świata transatlantyckiego. Według niego bezpieczeństwo Polski polega na trzech filarach.
17: Silne polskie wojsko oraz przemysł zbrojeniowy. Drugie to państwa, które podobnie patrzą na zagrożenie rosyjskie, czyli państwa międzymorze. Trzeci, spójność świata transatlantyckiego. Silne NATO.
14: Kolejny szczyt NATO odbędzie się w Albanii, ale nie wiadomo jeszcze kiedy. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
10: Łódź chce przyciągnąć gwiazdy tenisa. Na terenie miejskiego klubu tenisowego w Parku Poniatowskiego ma powstać kort centralny. Nowy kort z mączki ceglanej z dwiema trybunami na 455 miejsc. Planowana galeria ma umożliwić kibicom obserwowanie pozostałych kortów. Budowa ma się zakończyć w kwietniu przyszłego roku. Do tego tematu wrócę jeszcze w wiadomościach Radia Łódź, a na kolejne zapraszam o 7.30.
8: To teraz wiadomości sportowe i Piotr Andrzejczak.
18: Francja została pierwszym półfinalistą piłkarskich Mistrzostw Świata. Trójkolorowi pokonali Maroko 2-0 w spotkaniu ćwierćfinałowym. Dwa gole zdobyli w ciągu 6 minut drugiej połowy. Najpierw trafił Kylian Mbappé, a wynik podwyższył Osman Dembele. W pierwszej części meczu Mbappé nie wykorzystał karnego. Jego strzał łatwo obronił bramkarz Bono. W 77 minucie Francuz musiał opuścić boisko z powodu urazu, ale schodził jednak z murawy o własnych siłach. Mbappé wyrównał osiągnięcie lidera klasyfikacji strzelców Lionela Messiego i tak jak Argentyńczyk ma do tej pory na koncie 8 strzelonych goli w amerykańskim turnieju. I było to jednocześnie 20 trafienie gwiazdora reprezentacji Francji w 20 spotkaniu w historii jego występów na Mistrzostwach Świata. A rywalem Francuzów w półfinale będzie zwycięzca dzisiejszego meczu Hiszpania-Belgia. Polskie siatkarki pokonały w Osace Stany Zjednoczone 3-2 w meczu Ligi Narodów. Zespół trenera Lavariniego dziś w kolejnym meczu zagra z Brazylią. Rozstawiona z numerem 9 czeska tenisistka Linda Noskowa pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk i awansowała do finału wielkoszlemowego Wimbledonu. O trofeum zagra ze swoją rodaczką Karoliną Muchową, która wyeliminowała w półfinale Amerykankę Coco Gauff. Główny faworyt kolarskiego Tour de France, Tadej Pogacar, wygrał 6. etap wyścigu prowadzący przez góry ze sławną przełęczą w Col de Tourmalet z ciężkim podjazdem. Słoweniec oderwał się od stawki, finiszował samotnie, dojechał do mety z przewagą ponad 2,5 minuty nad Duńczykiem Jonasem Vingegaardem i prawie 3 minut nad swoim kolegą z zespołu Meksykaninem Isaaciem del Toro. Prowadzący przed tym etapem w klasyfikacji generalnej Norweg Thorstein Trent miał kraksę 20 km przed finiszem. No i Pogacar założył ponownie koszulkę lidera, a ma blisko 3 minuty przewagi nad Vingegaardem i ponad 3 minuty nad Del Toro. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 9.
8: To teraz jeszcze sprawdzamy pogodową sytuację. Najcieplej w kraju w Kołobrzegu i Świnoujściu 17 stopni. Najchłodniej w Łódzkiem w Wieluniu około 8 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu miejscami. Dzisiaj możliwe burze. Maksymalnie w Łódzkiem od 20 do 23 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 65 km na godzinę.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
8: Monika Borusow-Dudowicz, witam serdecznie o poranku razem z Piotrem Śliwińskim, realizującym program Tomy tak zespołowo. Dzień dobry.

12 minut po godzinie 7, a przed weekendem chyba nie trzeba dodawać, że przed nami wciąż piątek, sobota, niedziela. W skrócie weekend właśnie, wakacje mają takie ekspresowe tempo, dzisiaj już 10. Proszę zachować czujność, żeby zbyt szybko nie uciekły. Za chwilę wycieczka do Zgierza, co będziemy robić? Przede wszystkim podziwiać i będą ochy i achy, gwarantuję.

0: 18 minut po godzinie 7, a tematycznie taka zabytkowa godzina nam się szykuje o poranku. To najpierw o już zabytku, czyli słynnej Zgierskiej Łaźni, która właśnie odzyskuje blask, na razie od zewnątrz, ale wszystko w swoim czasie. Jak postępują prace, jakie są plany? O tym już teraz rzeczniczka Urzędu Miasta w Zgierzu, Renata Karolewska.
1: Pomalowana ta elewacja została wymieniona, stolarka okienna. W tej chwili trwa renowacja drzwi wejściowych, głównych, również zabytkowych. Firma, która wykonuje ten remont, przygotowuje się do odnowienia wieżyczki wentylacyjnej. Trwa jeszcze remont komina. Przed nami jeszcze renowacja dwóch zabytkowych latarni, które stoją u głównego wejścia. Tu jest też dużo takich ciekawych elementów wystroju wnętrz, jak na przykład lampy kryształowe. Jest sporo też takich elementów jak kabutka. Dzisiaj nikt z tego nie będzie korzystał, ale to jest historia tego miejsca, więc to zostanie. Jak pani widzi drzwi, one mają przepiękny kolor, kryształowe szybki. To wszystko po prostu musi zostać tak, jak jest. Oczywiście przy założeniu, że będzie to odnowione.
2: Mieszkańcy Zgierza nie kryją zachwytu i popierają remont zabytkowej łaźni.
3: No mnie się bardzo podoba. Myślę, że będzie w porządku.
4: Bardzo ładnie wyszło. Zabytek, trzeba to pielęgnować. Piękny budynek, wnętrza były kiedyś liczne. Stukaterie, złocenia, piękny basen.
2: Na te inwestycje miasto Zgierz przygotowało 3 miliony złotych. Jak przekonuje urząd, to w pełni wystarcza, aby pokryć wszystkie koszty. Zakończenie remontu zewnętrznej części łaźni ma skończyć się wraz z końcem tego roku, ale jak udało mi się ustalić, miasto już zbiera dokumentację, która będzie dotyczyć remontu wnętrza obiektu.
1: Dlatego, że przed nami jeszcze remont wnętrza. W tej chwili również w ramach tego aktualnego projektu jest wykonywana dokumentacja techniczna, która pozwoli nam na wycenę, a następnie realizację właśnie tego remontu wnętrza.
0: To czekamy na efekty, a to, co już podziwiała Weronika Skibińska, tak, ten budynek zdecydowanie robi wrażenie.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
6: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
7: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
8: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
6: Panie ministrze, w polityce
8: było...
6: nie jest pan od wczoraj w polityce.
9: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
10: Czy to jest polityczny trolling?
11: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
12: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
13: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
9: Gość Radia Łódź.
5: Najważniejsza rozmowa w regionie.
9: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
5: Maciej Trajanowski
9: i Michał Dąbrowski.
5: Zapraszamy!
14: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
4: Zaprasza Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
15: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
16: Egzotycznie świeże.
15: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
16: Słodkie, tak. Orzeźwiające? A jakże?
15: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
17: Jamański klimat w Łodzi. Już 14 sierpnia zapraszamy do wytwórni na People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Od godziny 14 czekają na Was warsztaty dancehallu i bębnów, spotkanie z makerem o Jamajce, set joint venture Sound System, strefa dla dzieci, relax i karaibskie smaki. Wieczorem wystąpi The Wailers, legendarny zespół, z którym Bob Marley podbił świat. People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Szczegóły i bilety na wytwórnia.
18: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
19: Let's do it.
18: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
19: Oh yeah.
18: Zamów 512 50 40 30.
20: Dobra cena gwarantowana.
19: Let's do it.
0: Po reklamie.
21: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
22: A z nami już Adam Łużyński. Posłuchajmy, jak wygląda sytuacja na drogach.
23: Zauważalnie zwiększa się ruch na ulicach Łodzi i kilka minut można stracić na przykład w okolicach Dworca Kaliskiego i przed wjazdem na Rondo Solidarności. W centrum Łodzi samochodów także jest więcej i widać to między innymi na zachodniej, obok Parku Staromiejskiego i Manufaktury. Jadąc przez Łódź i nie tylko, warto pamiętać o postojach na przejazdach kolejowych. Dłuższą chwilę można odczekać na przykład w Łodzi na Rokicińskiej, w Pabianicach na Lutomierskiej czy w Łasku na Kolejowej. Raz jeszcze na drogi zajrzymy za pół godziny.
21: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
22: Jest 7:30. Przed nami skrót wiadomości Radia Łódź. Małgorzata Błażewicz.
24: Dawny budynek Wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej na razie nie zniknie z mapy Łodzi. Władze uczelni planowały rozebrać budynek, w którym od końca lat 40. ubiegłego wieku prowadzono zajęcia. Uzasadniały, że modernizacja budynku będzie kosztować więcej niż budowa nowego, ale na razie sprawie przyjrzy się konserwator zabytków, który wszczął postępowanie w sprawie wpisania budynku przy Żeromskiego 116 do rejestru zabytków. Ruch konserwatora oznacza jedno: do momentu podjęcia ostatecznej decyzji na terenie obiektu nie można przeprowadzać żadnych prac rozbiórkowych. covidowych. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zamierza wygospodarować u siebie miejsca schronienia. Przydadzą się pacjentom i personelowi szpitala w razie zagrożenia. Jesienią ubiegłego roku w Radiu Łodzi dyrektor Instytutu profesor Iwona Maroszyńska mówiła, że nie będzie to schron, ale miejsce, w którym w przypadku zagrożenia w łatwy sposób będzie można dostawić więcej łóżek. W ostatnich miesiącach w województwie łódzkim sprawdzono około 130 miejsc schronienia i schronów. Większość z nich nie nadaje się do użytku. Projekt utworzenia miejsc schronienia w Matce Polce wpisuje się w ogólnopolski program ochrony ludności i obrony cywilnej. Lotnisko w Palm Beach na Florydzie oficjalnie przyjęło imię prezydenta Donalda Trumpa, dołączając tym samym do długiej listy instytucji, budynków, programów rządowych, okrętów wojennych i środków płatniczych, które zostały nazwane na cześć republikańskiego polityka. Zdaniem lokalnych władz działanie to jest wyrazem uznania dla poparcia, jakim lider republikanów cieszy się na Florydzie, gdzie znajduje się jego rezydencja Mar-a-Lago. Następne wiadomości Radia Łódź o godzinie 8:00. Zapraszam.
22: To teraz jeszcze kilka słów na temat pogody. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. Przydadzą się dzisiaj parasole, przelotne opady deszczu, miejscami także burze. To może się wydarzyć. Maksymalnie w Łódzkiem do 23 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty. W czasie burz wiatr może osiągać prędkość do 65 km na godzinę.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
22: 27 minut zostało do godziny 8, a my już za kilka minut wrócimy do tematu.

0: Elvis Presley w radiu. 18 minut zostało nam jeszcze do godziny 8. Jeden zabytek już dzisiaj omawialiśmy. Byliśmy w Zgierzu. I teraz, czy to będzie zabytek, czy po budynku nic nie zostanie? Wracamy do tematu planów Politechniki Łódzkiej związanych z dawnym Wydziałem Chemicznym. Chyba najsłynniejszy budynek aktualnie w mieście. Będą wycieczki, już są wizualizacje, jak może wyglądać, jeżeli przetrwa. Zdecydowano o rozbiórce, ale były liczne protesty. Jest reakcja Łódzki. Wojewódzki konserwator zabytku wszczął postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków. I co teraz? O tym dr Anna Michalak, łódzki wojewódzki konserwator zabytków. Co oznacza ochrona tymczasowa?
1: W praktyce oznacza to wstrzymanie wszelkich prac związanych z tym budynkiem. No i do czasu zakończenia tego postępowania ta ochrona tymczasowa będzie trwała.
2: A wiadomo, za ile mniej więcej się dowiemy, czy ten budynek zostanie wpisany do listy zabytków, czy nie?
1: No jest to decyzja konserwatora zabytków, natomiast konserwator zabytków tę swoją decyzję opiera o opinię biegłych i my o taką opinię najprawdopodobniej wystąpimy. Ile trwa takie postępowanie, nie jestem w stanie panu powiedzieć.
2: To może być kwestia tygodni, miesięcy, lat, czy...
1: Na pewno miesięcy. My będziemy się starali ze swojej strony bardzo sprawnie to postępowanie przeprowadzić.
3: Maria Nowakowska, inicjatorka akcji uratowania budynku Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Ważna, wygrana bitwa w całej walce o Wydział Chemiczny. Nie jest to jeszcze koniec walki, dlatego że liczymy na to oczywiście, że konserwator znajdzie przesłanki do tego, żeby wpisać budynek do rejestru, ale cały czas jest jeszcze szansa, że ich nie znajdzie, więc nie składamy broni. Konserwator zatrzymał rozbiórkę, analizując wniosek Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Łodzi. Samo wpłynięcie wniosku nie zatrzymuje rozbiórki. Konserwator musi na bazie tego wniosku podjąć decyzję, że warto w ogóle rozpocząć ścieżkę procedury wpisu do rejestru. I dopiero w chwili, kiedy wejdzie w tę formalność, rozbiórka zostaje wstrzymana. Więc to jest już pierwszy sygnał, że dopatrzył się tej wartości zabytkowej. To nie działa z automatu. Także tutaj te przesłanki zostały dostrzeżone.
4: Nie jest estetyczny i może by fajnie było go wywalić totalnie, tak?
2: I nie szkoda historii?
4: Ja nie mam sentymentu do historii.
5: Ja uważam, że nasze dziedzictwo kulturowe musi być zachowane. Chciałbym, żeby podjęto jakąś decyzję o ochronę, taką na cały czas.
6: Z tego, co słyszałem na temat faktycznego stanu technicznego tego budynku, to obecne rozważania konserwatora zabytku raczej nie powinny zmienić decyzji co do jego wyburzenia, a na pewno trochę uciszą te niepokoje społeczne, które powstały wokół tej decyzji.
7: Łukasz Albrecht, prorektor do spraw nauki Politechniki Łódzkiej. Jesteśmy zaskoczeni tą decyzją, bo do tej pory wszystko realizowaliśmy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z obowiązującymi procedurami. Cała procedura zaczęła się, już tak naprawdę podejrzewam, że rok temu. Mieliśmy wszystkie pozwolenia. Jest to budynek pofabryczny Shai Rosenblata. Jest to budynek, który został postawiony, wybudowany nie jako reprezentacyjny budynek łódzki, tylko jako budynek fabryczny, wybudowany w swego rodzaju technologii tymczasowej, którego podstawową funkcją było to, aby w czasach rewolucji przemysłowej i boomu tekstylnego, w sposób szybki go postawić i po to, żeby on zarabiał szybko pieniądze. On nie miał służyć społeczności Łodzi tak długo, jak służy.
0: Co się wydarzy w tej sprawie, zobaczymy. Przyznam szczerze, że trochę mnie przeszedł dreszcz. Mimo wszystko, kiedy usłyszałam, jak to było, ja nie mam sentymentu do historii. Chyba tak. Chyba nie rozmawialiśmy ze studentką architektury. Każdy może mieć swoje zdanie oczywiście, natomiast głos ekspertów będzie tutaj najważniejszy, a sprawie będziemy się przyglądać. Thank you.

10 minut mamy jeszcze do godziny 8. Przed godziną 8 sprawdzimy sytuację na łódzkich drogach. Mieszkańcy Redkini powinni sprawdzić, czy na pewno uda im się pokonać dzisiaj swoją trasę do domu, kiedy będą wracać do pracy. O utrudnieniach przed festiwalem Audio River piszemy szczegółowo na radio.pl. Proszę koniecznie zajrzeć. A tuż po godzinie 8 porozmawiamy z organizatorem tego festiwalu, Piotrem Orliczem. Muzyka elektroniczna. Kto lubi? Festiwal ma już 20 lat, ale zmienia miejsce pobytu. Czy zostanie w Łodzi na kolejne lata? O to między innymi zapyta Maciej Trojanowski.

0: Autopromocja.
1: Ja pamiętam ten moment z Cannes, to czułem się jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
6: Walizka? Jest! Okulary? Są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
7: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
8: W tym tygodniu Anna Groblińska, dziennikarka Radio Łódź i Jakub Wielgus, zapraszam. Po godzinie 15 gościem Piotra Bielawskiego będzie Grzegorz Turnał.
9: Raczej pracuję nad sobą w kierunku nie przejmowania się za bardzo tym, co będzie, tylko cieszenia się tym, co jest, póki jest się z czego cieszyć. A dla mnie jest się z czego cieszyć, bo mam cały czas poczucie tego, że to, co robię, jest komuś potrzebne.
7: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Cześć dzieciaki i rodzice. To ja, Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
11: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
12: Już 13 lipca kolejny koncert cyklu Open Jazz Ether Jazzu. Na scenie w Patio Portu Łódź wystąpi Marek Kąciela, gitarzysta elektryczny, kompozytor i innowator. Artysta nieustannie poszukujący nowych brzmień i muzycznych wyzwań. Przygotujcie się na koncert pełen energii, improwizacji i nowoczesnego jazzu. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Open Stage Ether Jazzu 13 lipca, godzina 19. Patio Portu Łódź. Zaprasza Radio Łódź. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
13: Projekt łazienka? Teraz w OBI. Za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły w regulaminie.
14: Zrobisz to z OBI.
15: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
0: Po reklamie.
16: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
17: A te informacje przekaże Adam Łużyński.
18: Jestem teraz w Sieradzu i tutaj kilka minut stracimy na głównym rondzie. Na drogach wyjazdowych ruch jest intensywny i wolniej pojedziemy na trasie w kierunku z Duńskiej Woli, Kalisza i Warty. W Łodzi utrudnienia rosną w centrum, jak i na obrzeżach. Mamy informacje o kolizji na Brzezińskiej na wysokości skrzyżowania z Marmurową. Tu możliwe są utrudnienia, a problemy z przejazdem na pewno napotkamy na krzyżówce w Nowosolnej. Dodatkowo zaczyna przybywać aut na alejach Włókniarzy i na Piłsudskiego. Kolejne informacje dla kierowców za pół godziny.
16: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
17: Tu Radio Łódź, jest 8:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Małgorzata Błażewicz.
19: Spór o szczepionki przeciw COVID-19. Być może Polska będzie musiała zapłacić prawie 6 miliardów. Kontrowersje po zawodach konnych w Łodzi. Straż Miejska wyjaśnia okoliczności nagrania. Zgierska Łaźnia Miejska odzyskuje dawny blask. Trwa kolejny etap remontu historycznego budynku. W dzień zachmurzeniem umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu, miejscami także burze. Pfizer domaga się od Polski prawie 6 miliardów złotych za nieodebrane w 2022 roku szczepionki na COVID-19. Amerykański koncern farmaceutyczny wygrał proces przed belgijskim sądem. W związku ze sprawą zablokowano pieniądze na koncie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. O szczegółach mówi Klaudia Wróblewska.
20: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie dostanie pieniędzy od Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej Eurocontrol. Środki, które należały się PAŻP za opłaty trasowe, zostały zablokowane. Chodzi o wyrok sądu belgijskiego z kwietnia 2026 roku, wydany w sprawie Pfizer przeciwko Polsce. Rzecznik PAŻP Marcin Hadaj powiedział, że agencja nie zgadza się na zablokowanie jej pieniędzy.
21: Przygotowujemy odwołanie. Ono zostanie oczywiście złożone w terminie wymaganym.
20: Jak dodał rzecznik, pomimo postanowienia belgijskiego sądu, PAŻP działa tak jak dotychczas.
21: Oznacza to, że na dzisiaj nic się nie zmienia. Wszystkie operacje, które były planowane w polskiej przestrzeni, odbywają się, są maksymalnie zabezpieczone.
20: Opłaty trasowe są pobierane przez Eurocontrol w imieniu PAŻP na podstawie umów międzynarodowych. Stanowią one ponad 80% przychodów agencji. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
19: Nagranie z zawodów jeździeckich zorganizowanych w Łodzi wywołało burzę w sieci. Na filmie widać, jak zawodniczka kilkukrotnie używa bata wobec konia, który odmawia pokonania przeszkody. W internecie pojawiły się liczne komentarze zarzucające kobiecie znęcanie się nad zwierzęciem. Jak wyjaśnia łódzka Straż Miejska, zawodniczka została zdyskwalifikowana przez sędziów za sposób użycia bata niezgodny z przepisami Polskiego Związku Jeździeckiego. Jednocześnie Straż Miejska podkreśla, że kobieta nie jest funkcjonariuszką łódzkiej Straży Miejskiej. Nagranie pochodzi z 5. Międzynarodowego Turnieju Mundurowych Formacji Konnych zorganizowanych z okazji 35-lecia Straży Miejskiej w Łodzi. W zawodach uczestniczyli przedstawiciele formacji z Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier.
22: Więcej na radiołódź.pl.
19: Dziś na łódzkich Błoniach rozpoczyna się Audio River, jeden z największych festiwali muzyki elektronicznej w Polsce. W związku z imprezą miasto wprowadza zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej. Przez cały weekend będzie kursowała specjalna linia autobusowa AR, łącząca teren festiwalu z przystankiem Łódź Piotrkowska Centrum. Dłużej będą kursować tramwaje na trasie WZ, a autobusy linii 80A, B, 99 i N2 pojadą objazdem przez Aleję Wyszyńskiego. Nieprzejezdne będą ulice Konstantynowska i Juszczakiewicza przy terenie festiwalu, a na Kusocińskiego przy polu namiotowym wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Dodatkowo uruchomiona zostanie nocna linia N2A na trasie Kościuszki 6 sierpnia Retkinia. Szczegółowe informacje o zmianach można znaleźć na naszej stronie www.radiolot.pl, a o jubileuszowej edycji imprezy za chwilę Maciej Trojanowski będzie rozmawiał na naszej antenie z organizatorem Piotrem Orliczem. Zgierska Łaźnia Miejska wypięknieje. Trwa kolejny etap remontu zabytkowego budynku. Zakład kąpielowy przy ulicy Łęczyckiej w Zgierzu powstał w 1929 roku. W czasach, gdy większość mieszkań nie miała łazienek, był symbolem nowoczesności i dbałości o higienę mieszkańców. Ale i później, prawie 100 lat służył zgierzanom. Na jakim etapie są prace? O tym w relacji naszej reporterki Weroniki Skibińskiej.
23: Nowa elewacja i nowe okna to tylko część tego, co już powstało podczas remontu prawie 100-letniej łaźni w Zgierzu. Teraz zabytkowy obiekt czeka kolejny etap. W ramach inwestycji odnowione będą drzwi, a konserwacje przejdą historyczne detale, w tym charakterystyczna wieża wentylacyjna i zabytkowe latarnie. Mieszkańcy Zgierza pozytywnie oceniają remont tego miejsca.
24: No mnie się bardzo podoba. Myślę, że będzie w porządku.
25: Zabytek, trzeba to pielęgnować. Piękny budynek, wnętrza były kiedyś liczne. Stukaterie, złocenia, piękny basen.
23: Remont zewnętrznej części obiektu ma zakończyć się pod koniec tego roku. Koszt inwestycji to 3 miliony złotych.
19: Wnętrza Zgierskiej Łaźni zagrały także w filmach. Kręcono tu zdjęcia m.in. do Ceka Dezerterów, Trójkąta Bermudzkiego i Lekcji Martwego Języka. Jak wygląda teraz, można zobaczyć na naszej stronie www.radiolot.pl. Na kolejne dobre wiadomości zapraszam o 8.30.
17: A w Radiu Łódź jeszcze prognoza pogody. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, tak potwierdzam, miejscami także burze, tak potwierdzam. Temperatura maksymalna w Łódzkiem od 20 stopni na wschodzie do 23 stopni na zachodzie regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, ciśnienie 991 hektopaskali. Najchłodniej o poranku w całym kraju, w Wieluniu 9 stopni, w Łodzi 12, w Łodzi bardzo dobra jakość powietrza.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
17: I o tym proszę pamiętać. 5 minut po godzinie 8. Monika Borysow-Dudowicz. Raz jeszcze dzień dobry ode mnie. Piotr Śliwiński realizuje program, a za chwilę gość Radia Łódź, z którym porozmawia Maciej Trojanowski.

0: gość Radia Łódź.
1: Maciej Trojanowski, witam serdecznie. Słuchają Państwo Radia Łódź w piątek o poranku, a dzisiaj wyjątkowy gość, bo nie będzie o polityce, nie będzie o sprawach społecznych, będzie można powiedzieć o rozrywce. Piotr Orlicz, organizator festiwalu Audio River, jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Już dzisiaj startuje 20. jubileuszowa edycja Audio River. To wyjątkowe wydarzenie. Po tych 3 latach w Łodzi, 3 lata to historia łódzka, to była dobra decyzja Pana zdaniem, żeby przenieść się do Łodzi? Trudne pytanie na sam początek.
2: Dokładnie, dokładnie. No mam nadzieję, że dobra. Kończy się umowa w tym roku z Urzędem Miasta. Jesteśmy w procesie podpisania nowej umowy do 2030 roku.
1: No to jeżeli festiwal chce podpisać nową umowę, to w takim razie rozumiem,
2: i Urząd Miasta też chce.
1: To znaczy, że dwie strony są zadowolone, jak rozumiem. No, pewnie diabeł tkwi w szczegółach.
2: Oczywiście, więc ten proces trwa już kilka miesięcy. Mam nadzieję, nie tylko ja, tylko moi wspólnicy, bo to firma jednak podpisuje, że ten proces szybko zostanie zakończony.
1: Ale miejmy nadzieję, że w takim razie festiwal Audio River zostanie w Łodzi. No dobrze, po tych 20 latach, jak on bardzo się zmienił? No poza tym, że przeniósł się z Płocka właśnie do centralnej Polski.
2: Płock też centralny, tylko trochę wykluczony komunikacyjnie i dodatkowo strasznie w tej chwili właściwie zerowa baza noclegowa i to też była jedna z decyzji, dlaczego się przenieśliśmy do Łodzi. To zmienił się diametralnie. Po pierwsze kiedyś był darmowy, przez pierwsze 2 edycje był darmowy. Po drugie, pamiętam taką rozmowę z prezydentem poprzedniego miasta Płocka, który zadał mi pytanie chyba przy 2. edycji, gdzie widzisz festiwal za 5-10 lat? I ja wtedy już stwierdziłem, że to będzie się jedna z ważniejszych imprez czy wydarzeń, festiwali w Polsce, ale też liczący się za granicą. I prezydent mi tak z przekąsem powiedział, co ty
1: gadasz?
2: Przecież to tylko Płock. No i się okazało, że jednak stworzyliśmy to wszyscy razem, bo to nie tylko przecież organizatorzy, czy kiedyś ja jako jedyny organizator, ale też właśnie Urząd Miasta, to też partnerzy i co najważniejsze na końcu ci goście festiwalowi, bo bez nich byłoby to bez sensu robić coś.
1: No tak, ale umowy, po 20 latach możemy śmiało powiedzieć, że jest to najważniejsze w Polsce wydarzenie, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, a czy w Europie również?
2: No na pewno nie najważniejsze, natomiast liczące się, my nie mamy już w tej chwili najmniejszych problemów. Nie musimy się jak przez kilka pierwszych lat przedstawiać agencją bookingową i mówić, kim jesteśmy. Wszyscy już wiedzą, no tych artystów było kilka tysięcy zabukowanych przez lata. Natomiast no, konkurencja jest z roku na rok większa. Kilka lat temu otworzył się bardzo amerykański rynek, który drastycznie zawyża ceny artystów.
1: Czyli po prostu jest coraz drożej. Artyści sobie liczą coraz więcej.
2: Przy pierwszych festiwalach najdrożsi artyści kosztowali kilka tysięcy euro. Teraz rozmawiamy o kwotach setek tysięcy euro za godzinny występ.
1: No ale Audio River radzi sobie całkiem nieźle. W zeszłym roku to był na przykład Tiesto. W tym roku Prodigy to jest taka gwiazda i to bodajże w piątek już dzisiaj wystąpi. W tym roku jest to taka gwiazda, którą zna każdy, nie tylko fan muzyki elektronicznej. Bo podejrzewam, że gdyby ktoś, kto nie jest zainteresowany i nie jest wgryziony w tą muzykę, zobaczył line-up festiwalu Audio River, mógłby się nieco zdziwić. No ale Prodigy to jest jednak uznana marka.
2: Ikona muzyki, która... Ja w zeszłym roku słyszałem Prodigy z Glastonbury, czyli najważniejszym rockowym chyba festiwalu na świecie. I gdybym nie znał tej muzyki od nastu czy kilkudziesięciu lat, to bym powiedział, że to jest świeże coś. To naprawdę ten ich powrót po śmierci wokalisty jest zjawiskowy i w tym roku grają na najważniejszych wszystkich różnych i rockowych, i elektronicznych festiwalach na całym świecie.
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo to jest jednak zespół, który nadaje się na Audio River, nadaje się na festiwal muzyki elektronicznej, ale również nadaje się na festiwale rockowe. W związku z tym spodziewa się festiwal w tym roku więcej osób właśnie ze względu na line-up, który jest imponujący. Nie mówię tutaj tylko o Prodigy.
2: No 190 artystów. Chyba nigdy tylu nie było. 190 to jest nazwisk. Wkładziemy ponad 600 osób, którzy przyjeżdżają razem z artystami, bo czasami DJ, a przyjeżdża w 15 osób, bo przyjeżdża menadżer, tour menadżer, akustyk, monitorowie, człowiek od świateł, człowiek od multimedii i jeszcze tam parę osób. Więc, ale tak, Prodigy się nadaje na moim zdaniem. To jest taka ikona muzyki, która właśnie, choćby poprzedni chyba ich występ poza tym małym w Poznaniu rok czy dwa lata temu, to grał przecież na największym polskim festiwalu, okej, darmowym, ale jednak na... Wtedy chyba jeszcze to był Woodstock, teraz to już nazywa się Poland Rock.
1: No dobrze, to w takim razie będzie więcej osób w tym roku niż w zeszłym?
2: Trudno to określić, dlatego że jesteśmy w tej chwili na poziomie bardzo porównywalnym, natomiast wszystko zależy od pogody. To w zeszłym roku...
1: To też chciałem zapytać oczywiście.
2: W zeszłym roku sytuacja była taka, że po znowu tym pechowym pierwszym, a pierwszej edycji, kiedy mieliśmy ewakuację i w zeszłym roku cały ostatni tydzień lało, dopiero przestało tak naprawdę... w połowie chyba nocy piątkowej, później sobota.
1: No najlepsze obuwie to było, umówmy się, kalosze to były
2: no
1: akurat.
2: No i w tym momencie bilety całkowicie stanęły. W tej chwili wczoraj, jak patrzyłem raport wczorajszy do raportu wtorkowego sprzed roku, ta sprzedaż jest o wiele lepsza, no ale to w ciągu ostatnich 3-4 dni potrafi się sprzedać 5000 biletów lub sprzedać się 500 biletów. Więc to od tego będzie. Natomiast... na pewno porównywalna, ale liczymy na trochę wyższą frekwencję.
1: Miejmy nadzieję, że wszystkie deszcze przejdą przed weekendem, że będzie przynajmniej słoneczna pogoda, jeśli nie ciepła. No ale trzeba brać to pod uwagę, czy organizatorzy w tym roku przygotowali się lepiej na podmokłe tereny łódzkich błoni?
2: To Łódzkie Błonia, tutaj Urząd Miasta razem z Łódzkim Centrum Wydarzeń, ze wszystkimi miejskimi instytucjami, dokonał pewnych zmian na Błoniach. Natomiast z tego, co wiemy, źle zostało chyba użyte w mediach słowo osuszanie i zrobiła się jakaś taka nagonka, że
1: od razu pojawiły, pojawiły się.
2: Nie, tu było, na Łódzkich Błoniach była zawsze zrobione odwodnienie, natomiast ono po prostu się tam, coś się z nim stało, było już pewnie uszkodzone kilka lat temu, więc było w tej chwili poprawione, natomiast ono tak naprawdę, ja rozmawiałem z wykonawcą, zacznie działać w przyszłym roku. Tak już na 100%. Więc mamy nadzieję, że będzie w tym roku
1: czyli
2: lepiej.
1: Czyli jeszcze być może w tym roku kaloszy proszę nie chować do szafy. Być może się przydadzą na festiwalu
2: Audi River. To chyba na wszystkich festiwalach plenerowych tak jest, że trzeba być przyczajonym i najlepiej tych najnowszych butów jeszcze w jakiś tam nie zakładać. No bo to było, to zawsze się może pojawić. Wszystko zależy od pogody. My oczywiście położyliśmy ponad 30 tysięcy metrów kwadratowych różnego rodzaju podkładów. Natomiast no całe Błonie mają ponad 100 tysięcy i nie jesteśmy w stanie z drugiej strony też tak zrobić taką w cudzysłowie betonozę i kłaść tam tylko te kompozytowe
1: podkłady. To też jest pewien ciemności. Charakter festiwalu Audio Ta. River, że on jednak jest w plenerze i od początku był w plenerze, prawda?
2: To nie jest halówka.
1: Nie jest to klub. Taneczny.
2: Tak jest, w hali się nie da zrobić też zresztą, no ile można zrobić, czasami jest jakaś mniejsza sala treningowa, można zrobić dwie sceny. Audio River to jest 10 scen. Więc no poza plenerem nie dałoby się zrobić takiego festiwalu, a muzyka elektroniczna w tej chwili, ja pamiętam jak zaczynałem 30 lat temu, to tak w uproszczeniu można było ją podzielić na house wolno, techno szybko i jakieś połamane rytmy, te wszystkie brytyjskie, drum and bass, dubstep i tak dalej. Czy wtedy jeszcze breakbeat, którego właściwie w tej chwili bardzo mało jest. A w tej chwili tych rodzajów muzyki jest kolosalna ilość. I ja nawet jak ktoś się mnie pyta, kto jest headlinerem Audio River, to mówię, że każdy ma swojego headlinera. Bo dlatego mamy 190 artystów. Z tego połowę zagranicznego line-upu i każdy, myślę, że znajdzie, a to też jest najważniejsze dla mnie, przynajmniej na festiwalu, czyli to poszukiwanie, że możemy przyjechać na to przykładowe Prodigy. Myślę, że tego nikt nie odpuści. I myślę, że część scen się wyludni w tym momencie. Natomiast
1: przy okazji
2: na jakiegoś innego
1: artysta,
2: ale przejść gdzieś ku innej sceny i odkryć nuty. Coś nowego. To jest, ja zresztą powtarzam, że jeżeli nie dostajemy krytyki, kiedy już ogłaszamy, kto na jakiej scenie, o której godzinie i nie dostajemy krytyki, o Jezu, ja bym posłuchał tego, tego, tego i tamtego, a grają w tym samym czasie i się nakładają, to znaczy, że mamy słaby line-up. No bo jeżeli jest 10 scen, to musimy dokonywać wyboru i jakby nie było tych, to w tym momencie po prostu znaczy się, że mamy słaby skład.
1: Czy Audio River to jest dalej festiwal młodych ludzi, czy być może muzyka elektroniczna już odchodzi trochę do, nie chcę powiedzieć do lamusa, ale czy to nie jest na przykład festiwal dla 30-40-latków? To nie jest oczywiście zarzut. Zastanawiam się po prostu w jakim, gdzie umiejscowić obecnie muzykę elektroniczną. Czy to już przestała być domena najmłodszych, bardzo młodych ludzi?
2: W Polsce nadal twierdzę, dosyć duży problem. Osoby, które przestają w pewnym momencie przestają chodzić na różnego rodzaju wydarzenia, bo zakładają rodzinę, bo dzieci, nie wracają na rynek. I jak pojedziemy do Barcelony, do Lizbony, do Berlina i pójdziemy do klubu z muzyką elektroniczną, to jest tam bardzo... Są ci młodzi, którzy mają 20 par lat, czy nawet mniej trochę, ale są też 40-latkowie, którzy już odchowali dzieci, już mają jakiś status finansowy i stać ich pójść na imprezę i... też zapłaci za tą imprezę. Bo tak jak mówię, no jeżeli stawki artystów za DJ set sięgają setek tysięcy euro, to ten bilet też musi kosztować. I no często młodych nie stać. A też wiemy o tym ze wszystkich badań, że to najnowsze pokolenie, teraz chyba najnowsze, to ja już się mylę w tych wszystkich pokoleniach, ale teraz najnowsze jest alfa, ale takie najbardziej, które jest opisywane, to są zetki. I zetek za bardzo muzyka nie interesuje, ze wszystkich badań wychodzi. Oni zresztą wolą tą muzykę odbierać w domu, bo sobie włączy, nie wiem, na komputerze.
1: Dobre audio na przykład.
2: A jak będzie chciał przerwać, bo będzie chciał sobie odgrzać pizzę w mikrofali, to sobie po prostu wciśnie pauzę, pójdzie. A no tutaj trzeba, więc też myślę, że w przyszłym roku, w kolejnych latach będziemy się bardziej też nastawiać na sprzedaż jednodniowych biletów, bo to też są badania, mówią, że młodzi ludzie już na 3-4-dniowy festiwal nie do
1: już,
2: końca.
1: Ale na jeden dzień,
2: jeden dzień i później weekend mieć, później piątek, sobota, niedziela, bo przynajmniej niedzielę mieć, żeby odpocząć. No my chyba, ja już mam ponad 50 lat i pamiętam, kiedyś 3-4 dni balował i to była sama przyjemność jechać na festiwal 3-4 dni, często nawet na polu namiotowym.
1: Trochę taki krótki urlop.
2: Dokładnie, że później człowiek tak troszeczkę dochodził do siebie do wtorku.
1: No cóż, czasem po plażowaniu tak właśnie jest. Na koniec jeszcze chciałbym wrócić do trudnych początków w Łodzi. Czy to była dobra decyzja jednak, żeby odpuścić Park Poniatowskiego? Pamiętamy 3 lata temu łodzianie dość negatywnie zareagowali.
2: Nie
1: Poniatowskiego, przepraszam, oczywiście, na zdrowiu. Nie wiem, skąd mi ten Poniatowskiego się wziął.
2: Też
1: on
2: tam
1: się
2: gdzieś przewijał później w rozmowach. Kilka parków się przewijało. Ja nadal uważam, że takie imprezy mogą się odbywać. Oczywiście w odpowiednim zabezpieczeniu, czy podkładami i tak dalej, i tak dalej. My nie zamierzaliśmy. Rozlało się jakieś takie dziwne mleko. Nie było ono jakby... Te osoby, które jakby były bardzo przeciwne, nie były informowane. Były zarzuty w stosunku do nas postawione, że będziemy murować ogrodzenie, że będziemy wycinać setki drzew. Ja jestem całkowicie przeciwny temu i to widać chyba też na łódzkich Błoniach, bo przecież mamy 3 sceny w takiej przestrzeni przy górce. Łodzianie ją nazywają śmieciową. Ja wolę tą drugą nazwę, retkińską. I tam był teren całkowicie niedostosowany. Pamiętam, jak poszedłem pierwszy raz z Urzędem Miasta z Łódzkim Centrum Wydarzeń, to wszyscy się ze mnie śmiali, że my tam niczego nie zrobimy, bo tam leżały płyty z Redkini, z budowy osiedla. My wwieźliśmy tam około 100 ciężarówek, wywrotek, gruzu. Wyrównywaliśmy i tak dalej. I teraz są tam 3 piękne leśne sceny i uważam, że jest miejsce na tą wielką scenę na dużych Błoniach, to nazwę, ale na takie mniejsze kameralne po 1000 czy po 1500 osób też.
1: Czyli źle się nie stało, można powiedzieć. Koniec końców.
2: No nie ma co już w tej chwili cofać się do
1: nie,
2: tego.
1: Nie ma co się...
2: Wiadomo, że ten teren był ładniejszy, bardziej plastyczny w parku, ale no taka jest decyzja, to my wchodzimy w tą tkankę miejską i tutaj nie ma co się ze społeczeństwem, z lokalną społecznością, że tak powiem, sprzeczać i kłócić.
1: Czyli co, jeszcze na 100% nie możemy powiedzieć, ale niewykluczone, że widzimy się i słyszymy na Audio River w przyszłym roku, po tej edycji oczywiście.
2: Tak jest.
1: Bardzo dziękuję. Piotr Orlicz, organizator festiwalu Audio River, był moim i Państwa gościem. A ja jeszcze tylko wspomnę, że Radio Łódź będzie dzisiaj na festiwalu Audio River. Audycja, transmisja prosto właśnie z festiwalu od godziny 20 do północy. Polecam serdecznie, jeśli ktoś oczywiście nie będzie na terenie festiwalu, a jeżeli będzie, to można nas odwiedzić. Bardzo dziękuję jeszcze raz za rozmowę i życzymy miłego weekendu.
2: Serdecznie dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, pasażerowie lotu kierunek Radiość. Londyn, Bruksela i Bergamo? A ty dokąd chciałbyś polecieć?
2: My możemy spełnić twoje marzenia. Wystarczy uważnie słuchać Radia Łódź. Od poniedziałku do piątku między 9 a 16 na naszej antenie będą pojawiać się słowa klucze. Wyłap je wszystkie i skompletuj swój radiowy bilet do podróży. W piątek wyślij zestaw haseł na adres konkurs@radiolodz.pl i zawalcz o voucher na lot dla dwóch osób. Szczegóły na radiolodz.pl. Kierunek Radiość. Słuchaj, zbieraj, leć!
3: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
4: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
3: W każdy poniedziałek po 21.
5: Okolice jazzu.
3: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
6: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
8: Zapraszamy na 19. Letnią Akademię Jazzu. W lipcu wystąpią Grzegorz Turnau, legenda jazzu Didi Bridgewater Quartet, Kordiak and the Noise Architects, Hania Derej Trio, Jan Emil Młynarski i warszawskie kombo taneczne Javi Torres Barencia oraz światowy głos flamenco Anna Colom. Bilety do nabycia na www.letniaakademiajazzu.pl i w kasie klubu Wytwórnia. Łódź, ulica Łąkowa 29. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca i z budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: A informacje dla kierowców przekazuje dzisiaj Adam Łużyński.
11: Cały czas obserwuję sytuację na drogach i widać, że wielu kierowców spieszy się do pracy. Tak jest między innymi tutaj, przy trasie z Sieradza do Zduńskiej Woli. Niektórzy jadą agresywnie, między autami jadą też ciężarówki i myślę, że czasami warto odpuścić sobie wyprzedzanie, bo może dojść do niebezpiecznych sytuacji. W Sieradzu poczekamy na głównym rondzie. W Zduńskiej Woli pojedziemy wolniej na głównej trasie biegnącej przez miasto, bo tam trwa duży remont. W Łodzi na pewno parę minut stracimy stojąc na najważniejszych skrzyżowaniach. Utrudnienia utrzymują się na zachodniej w centrum, na Piłsudskiego przy Palmiarni i przy stadionie Widzewa. Kolejne informacje dla kierowców przekażę za pół godziny.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: Jest 8:30.
12: Same dobre wiadomości.
10: Małgorzata Błażewicz.
13: Łódź chce przyciągnąć gwiazdy tenisa. Wracamy do tego tematu. Na terenie Miejskiego Klubu Tenisowego w Parku Poniatowskiego ma powstać kort centralny. Nowy kort z mączki ceglanej z dwiema trybunami na 455 miejsc. Planowana galeria ma umożliwić kibicom obserwowanie pozostałych kortów. Wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek mówi, że to wyjście naprzeciw rozwojowi tenisa.
14: Ale też wyjście w kierunku tego, żeby Łódź pozyskała i organizowała zawody w zakresie tenisa ziemnego na wyższym poziomie nagród, a tym samym ściągała nazwiska, które są znane na całym świecie, znane w Europie, a tym samym, żeby Łódź na mapie tenisa ziemnego jak najbardziej się objawiała.
15: Mamy jeszcze w planach inne elementy jeszcze zmodernizować, co oczywiście przyczyni się do tego, że będzie to jeden z piękniejszych obiektów tenisowych w Polsce.
13: Dodaje prezes Miejskiego Klubu Tenisowego Ryszard Kaliński. Budowa ma się zakończyć w kwietniu przyszłego roku. Polska jagodzianka podbija za granicę. O tradycyjnej drożdżówce z leśnymi jagodami napisał brytyjski serwis BBC, nazywając ją jednym z symboli polskiego lata. Autorzy zwracają uwagę, że sezonowy wypiek zyskał w ostatnich latach status kulinarnego przysmaku i coraz częściej przyciąga uwagę także poza Polską. BBC przypomina również o obchodzonym 2 lipca nieoficjalnym Dniu Jagodzianki. Blisko 500 kilometrów polskich rzek ma odzyskać swój naturalny charakter. Wody Polskie podpisały umowy na prace na Nysie Kłodzkiej, Noteci i Redze. Zlikwidowane lub przebudowane zostaną 41 przeszkody, które utrudniają rybom swobodne przemieszczanie się. Inwestycje warte ponad 70 milionów złotych mają poprawić stan rzek i pomóc chronić przyrodę. A kolejne wiadomości Radia Łódź o 9.
10: Chłodny poranek. Dzisiaj w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu, miejscami możliwe także burze. Maksymalnie w Łódzkiem do 23 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, ciśnienie 991 hektopaskali.
16: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
10: 28 minut zostało do godziny 9. Przed nami podróże, tak zwane radiowe. Dokąd dziś się wybierzemy? Do pięknej krainy. Tyle mogę na razie powiedzieć, ale mam jeszcze dla Państwa ważną informację. Informację dla kierowców. Chodzi o pożar autokaru na zjeździe z autostrady A1. Na zjeździe z autostrady do Częstochowy, na węźle Częstochowa Północ, jadący od Gdańska, muszą liczyć się z utrudnieniami. Jeżeli ktoś z Państwa zmierza w tamtą stronę, przyda się ta informacja. Na poboczu zatrzymał się autokar, z którego wydobywa się dym. Służby już jadą. Droga zapewne będzie zablokowana w tym miejscu.

0: 20 minut zostało do godziny 9, to dokąd dzisiaj będzie wycieczka. Piękne okolice wzdłuż rzeki Narew można wypocząć w otoczeniu przyrody. Rzeka Narew to jedna z najdłuższych polskich rzek. Jeszcze taka ciekawostka, skąd nazwa od słowa nur, które w języku praindoeuropejskim oznaczało wodę lub rzekę. Nazywana jest polską Amazonką. Halo, halo, Radio Białystok, co słychać w dolinie?
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
1: Podróżowanie z radiem.
5: To jest miejsce, które polecali nam znajomi. No i się nie zawiedliśmy do tej pory.
6: Co nas sprowadza? Krajobrazy, które żeśmy widzieli w telewizji czy w internecie. Zdjęcia. Podlasie nas sprowadza. To, co żeśmy słyszeli, też i widzieli.
7: Bardzo przyjemnie. Jest natura, zielono. To, czego nam potrzeba.
8: Pięknie.
9: Cisza, spokój, przyroda i bezpieczeństwo.
10: Bardzo lubimy podróżować rowerami. Chcieliśmy troszkę popodziwiać taką dziewiczą przyrodę, liznąć tej takiej natury prawdziwej. No i oczywiście lubimy spędzać tak czas właśnie w siodle.
11: Jest to przełomowa Dolina Narwi. Wiosennie ona jest anastomozującą rzeką.
12: Dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, Mariusz Sachmaciński.
11: Wielokorytowość jest od samego początku marca do praktycznie połowy maja powinna być, ale co roku jest coraz rzadziej, coraz krócej i w związku z tym nie wszyscy widzą, że ta wielokorytowość jest też charakterystyczna dla naszej części.
12: Ale jeżeli staniemy sobie na punkcie widokowym w Siemieniu Nadrzecznym, to widzimy pięknie wijącą się Narw.
11: Tak, wielu gości, którzy do nas przyjeżdżają tutaj, pyta się często o to, jak my to zrobiliśmy, że tyle mandrów jest, tyle zakrętów. I jaka grupa specjalistów tym się zajmowała w przeszłości. To byli Holendrzy akurat. Okazało się, że to jest ukształtowane przez formy polodowcowe przez tysiące lat i w takiej formie to pozostało. W związku z tym byli zaskoczeni. Myślę, że to było dzieło człowieka, bo są przyzwyczajeni do prostych swoich kanałów. Tym bardziej byli zaskoczeni, że natura tak pięknie to może ułożyć.
12: Narew możemy obserwować z kilku miejsc. Mamy też wieże widokowe w paru punktach.
11: Najważniejszy jest właśnie w Siemieniu Nadrzecznym, gdzie dużą przestrzeń widzimy krajobrazu tej pradoliny. W innych miejscach, gdzie tą przestrzeń widać z perspektywy i pól częściowo, i doliny z rzeką.
12: Gdzie są takie przykładowe wieże, gdzie możemy sobie wejść i na Narew spojrzeć lekko z góry?
11: Drugie miejsce to jest Rakowo, Czachy. Bardzo ciekawym punktem też jest Most Bronowie. Bardzo fajnym punktem też jest ścieżka edukacyjna, która biegnie tuż nad fortami w Piątnicy.
12: Wspomniane Rakowo-Czachy, właśnie tutaj jesteśmy. Niedaleko nas jest takie słynne gniazdo bociana, które możemy jeszcze sobie podglądać.
11: Tak, ciężko nam będzie oglądać je z perspektywy, powiedzmy, ulicy. Natomiast ta obserwacja online jest na naszej stronie, na stronie Ptopu. Staramy się już utrzymać ciągłość tej relacji. Ze względu na ogromne zainteresowanie tym i promocję parku, ilość osób oglądających te bociany jest naprawdę ogromna.
12: W tej chwili dwa pisklaki już możemy oglądać w tym gnieździe.
11: Tak, dokładnie. Są dwa pisklęta, są też dwa jaja niewyklute. Nie niepokoimy ich dronami albo jakimiś przelotami, sprzętem latającym z tego względu, że ten nasz monitoring później jest w lipcu i wtedy widzimy już stojące, widzimy już bociany dobrze rozwinięte, rokujące i wtedy dokładnie staramy się policzyć je.
13: Bocianek tu u sąsiada ma gnazdo na tych łąkach pustą, ty łaził u mnie po ogrodzie. Ja mówię, no o czym wczoraj żarcia, to no tak, no ale on tak... I dzisiaj jeszcze tam mam żarcie, tak jak pójdasz na łąkę, mu tam podrzucę. A ja lubię bociany.
0: Do województwa podlaskiego zaprasza Polskie Radio Białystok. Paweł Wądołowski z Radia Białystok zaprosił nas dzisiaj do tej pięknej okolicy. To teraz będzie można zobaczyć na własne oczy. Rzuć to wszystko i niech to będzie udana podróż.

13 minut zostało jeszcze do godziny 9, a my jednak wrócimy do pewnych historii. Powtórka z historii. Czyli wiadomo, 10 dzień lipca jest do omówienia. Jakie historie można przypomnieć? To najpierw rok 1865. We Wrocławiu założono ogród zoologiczny. W roku 1969 z kolei rozpoczęły się zdjęcia na wodzie, czyli do komedii Marka Piwowskiego. Pod jakim tytułem? Tutaj będzie podpowiedź. Na każdym zebraniu jest taka sytuacja, że ktoś musi zacząć pierwszy. I tak to się z rejsem zaczęło. To teraz historie słynnych ludzi. W 1835 w tym roku urodził się polski kompozytor, skrzypek, pedagog Henryk Wieniawski. Proszę, Magda Gessler dzisiaj obchodził urodziny, pewnie będzie tort. Pani Magdo, proszę nie rzucać tortem. Najlepsze życzenia też dla znakomitej polskiej aktorki Dominiki Kluźniak. Wspominamy, pamiętając, że na zakończeniu 21. Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi w roku 2003 pani Dominika dostała nagrodę właśnie od dziennikarzy. Także pozdrowienia, pamiętamy.

I 8 minut mamy jeszcze do godziny 9. Teraz to trzeba będzie uważnie słuchać radia. Dzisiaj finał konkursu Kierunek Radiość, finał tego tygodnia oczywiście, bo sprawa jest absolutnie rozwojowa, także od godziny 9 będzie można usłyszeć tak po kolei jeszcze dwa hasła. Cały komplet należy przesłać na adres konkurs@radiołódź.pl. Jak to się czasowo będzie przedstawiać, znam osobę, która coś na ten temat wie i tuż po godzinie 9 w studiu pojawi się Paulina Klimas-Stasiak. Ale nie mogę obiecać, że zdradzi wszystko.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
3: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
4: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
3: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
4: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
1: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
4: Bartosz Florczak,
3: Marcin Tercjak.
4: Zapraszamy.
5: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14:05 zapraszamy na bliskie spotkania.
6: W tym tygodniu Anna Groblińska, dziennikarka Radio Łódź, Jakub Wielgus, zapraszam. Po godzinie 15:00 gościem Piotra Bielawskiego będzie Grzegorz Turnał.
7: Raczej pracuję nad sobą w kierunku nie przejmowania się za bardzo tym, co będzie, tylko cieszenia się tym, co jest, póki jest się z czego cieszyć. A dla mnie jest się z czego cieszyć, bo mam cały czas poczucie tego, że to, co robię, jest komuś potrzebne.
5: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
9: Egzotycznie świeże.
8: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
9: Słodkie, tak. Orzeźwiające? A jakże.
8: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
10: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
11: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
13: A my łączymy się z Adamem Łużyńskim, który dzisiaj obserwuje sytuację na drogach. Jakie wieści?
14: Ruch stopniowo maleje. Jestem teraz w Zduńskiej Woli i widać, że tu na drogach jest już spokojniej, a jadąc przez Zduńską Wolę warto pamiętać o remontach na głównej trasie. Mamy tu kilka punktów z sygnalizacją tymczasową i na tym odcinku stracimy łącznie do kilkunastu minut. Ruch w Łodzi także jest spokojniejszy. Jest mniej aut i dlatego nie powinniśmy napotkać większych problemów z przejazdem. Do kilku minut stracimy na Legionów i na Konstantynowskiej. Odrobinę trzeba będzie też poczekać na Kopcińskiego przed rondem Solidarności. W końcu się poprawiło, ale korki znowu wrócą po południu. O tym, co dzieje się na drogach, informujemy na bieżąco na naszej antenie, dlatego warto słuchać Radia Łódź.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
13: Tu Radio Łódź, jest 9:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Małgorzata Błażewicz.
15: Dziś startuje Audio River. Jubileuszowa edycja festiwalu przyciągnie do Łodzi największe gwiazdy muzyki elektronicznej i tysiące gości. Nowe napięcia na Bliskim Wschodzie. Iran odpowiedział na amerykańskie naloty. Łódzkie coraz bardziej międzynarodowe. W regionie mieszka i pracuje ponad 150 tysięcy cudzoziemców. Temperatura maksymalna do 23 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, porywisty. Już dzisiaj w Łodzi startuje największy w Polsce festiwal muzyki elektronicznej Audio River. Ta edycja ma być wyjątkowa, bo wydarzenie, które niedawno przeniosło się z Płocka do Łodzi, obchodzi swój 20. jubileusz. Łączymy się teraz z Maciejem Trojanowskim, który przed chwilą rozmawiał z organizatorem festiwalu, Piotrem Orliczem. Dzień dobry.
16: Tak, dzień dobry jestem, słyszymy się.
15: Czy w związku z jubileuszem można się spodziewać szczególnych gwiazd na scenie?
16: No oczywiście, największą gwiazdą tegorocznej edycji będzie zespół, którego nie trzeba przedstawiać nawet tym, którzy nie są zainteresowani muzyką elektroniczną. Chodzi oczywiście o Prodigy i to rzecz jasna nie wszystkie gwiazdy.
17: To jest 10 scen, 190 artystów, chyba nigdy tylu nie było.
16: Mówi gość Radia Łódź. Można się zatem spodziewać, że przez najbliższe 3 dni Łódzkie Błonia odwiedzi rekordowa liczba osób. Już teraz wiadomo, że sprzedaż biletów idzie lepiej niż w zeszłym roku.
15: A co z przyszłością festiwalu? W tym roku kończy się przecież umowa organizatorów z miasta. Czy można zatem spodziewać się, że zostanie przedłużona i Audio River zostanie w Łodzi?
16: No, tego jeszcze nie wiadomo. Cały czas trwają negocjacje.
17: Ten proces trwa już kilka miesięcy. Mam nadzieję, nie tylko ja, tylko moi wspólnicy, bo to firma jednak podpisuje, że ten proces szybko zostanie zakończony.
16: Jak dodaje mój gość, obie strony chcą, żeby festiwal został w mieście, ale diabeł tkwi w szczegółach. Dlatego przyszłość Audio River poznamy już po tegorocznej edycji.
15: Bardzo dziękuję. Czy w tym roku organizatorzy przygotowali się lepiej na ewentualne załamanie pogody? O tym można posłuchać w całej rozmowie z Piotrem Orliczem, która dostępna jest już na naszej stronie internetowej i w aplikacji mobilnej Radia Łódź. Rozejm między Iranem a USA prawdopodobnie przestał istnieć. Iran zaatakował wczoraj amerykańskie cele w państwach Zatoki Perskiej. Była to odpowiedź na naloty ze strony USA. Władze obu krajów przyznają, że zawieszenie broni w zasadzie przestało istnieć. O szczegółach Wojciech Cegielski z redakcji międzynarodowej Polskiego Radia 24.
18: Formalnie nikt nie ogłosił końca rozmów, które miały być prowadzone w ramach zawieszenia broni. Ale w praktyce rozejm przestał działać jako mechanizm wstrzymania ognia. W ciągu kilkudziesięciu godzin Stany Zjednoczone uderzyły w około 90 celów w Iranie, a Iran zaatakował cele w Kuwejcie, Bahrajnie, Katarze i Jordanii. Kuwejt mówi o przechwyceniach i jednej osobie rannej. Donald Trump powiedział, że dla niego porozumienie jest skończone, ale dodał, że nie spodziewa się pełnej wojny. Teheran twierdzi, że to Waszyngton złamał memorandum i zapowiada odpowiedź na kolejne uderzenia. Jednak mediatorzy z Pakistanu, Kataru i Egiptu próbują jeszcze ratować rozejm. Rozmowy nuklearne nadal planowane są na 11 lipca w Islamabadzie.
15: Porozumienie z 17 czerwca miało doprowadzić do stałej umowy kończącej wojnę rozpoczętą pod koniec lutego. Główne sporne punkty to cieśnina Ormus, irański program nuklearny i gwarancje bezpieczeństwa w regionie. Rośnie liczba obcokrajowców w województwie łódzkim. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że cudzoziemców przybywa w niektórych miastach. To już znaczący odsetek mieszkańców. Tak jest w Strykowie, prawie 40% i w pobliskim Głownie niespełna 30%. Burmistrz Strykowa Piotr Ślęzak mówi w rozmowie z Radiem Łódź, że jest to efekt rozwoju przemysłowego.
19: Widzimy to na co dzień. Tych obcokrajowców jest nieco więcej, może proporcjonalnie oczywiście, bo liczbowo na pewno z dużymi miastami się nie równamy. Wynika to oczywiście z zakładów czy produkcyjnych, czy logistycznych, które są zlokalizowane w okolicach Strykowa. No i to jest następstwo jakby no tego rozwoju.
20: Faktycznie idąc z miastem, czy wchodząc do w szczególności większego sklepu, jest słychać język obcy. W znakomitej większości jest to język ukraiński. I teraz, i te kilka lat temu żyje nam się podobnie.
15: Dodaje wiceburmistrz Główna Beata Wszołek-Lewandowska. Według danych z GUS w województwie łódzkim mieszka i pracuje ponad 150 tysięcy cudzoziemców, a Stryków jest pod tym względem w krajowej czołówce. Będzie bezpieczniej przy Uniwersytecie Medycznym. Miasto reaguje na apele łódzkich studentów. Do końca września pod wiaduktem Pomorskiej powstanie nowe oświetlenie. Naprawione zostaną też lampy, które nie zawsze działały. Pod koniec maja tego roku studenci uczelni zgłaszali niebezpieczne sytuacje. Mówili o przypadkach obscenicznych zachowań wobec studentek. Centralny Szpital Kliniczny Łódzkiej Uczelni Medycznej znajduje się przy Pomorskiej 251. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 10.
13: Przed nami jeszcze wiadomości sportowe i Piotr Andrzejczak.
21: Francja po wygranej z Marokiem 2-0 została pierwszym półfinalistą piłkarskich mistrzostw świata. W czwartkowym spotkaniu Foxborough pod Bostonem przewaga trójkolorowych nawet przez moment nie podlegała dyskusji. W półfinale zaplanowanym na 14 lipca rywalem Francji będzie zwycięzca meczu Hiszpania-Belgia. a mistrz Europy Hiszpania wciąż bez straconej bramki w turnieju zagra dzisiaj o 21:00. Faworytami piątkowego spotkania na Inglewood koło Los Angeles są Hiszpanie pozostający niepokonani od 35 meczów. Ostatniej porażki aktualni mistrzowie Starego Kontynentu doznali w marcu 2024 roku w towarzyskim meczu z Kolumbią, a na swoje dalsze losy w turnieju czeka Szymon Marciniak. Na razie nie wiadomo, że polski arbiter nie został, wyznaczony do prowadzenia żadnego z meczów w ćwierćfinałach. Prawdziwy hit transferowy w zespole piłkarek ręcznych Piotrkowi. Do drużyny Horatiu Paski pozyskana została reprezentantka Macedonii Północnej, a o szczegółach opowie Michał Ostawiczuk.
1: Na kilka dni przed pierwszym treningiem Piotrkowia odkryła kolejnego transferowego asa. Barwy brązowych medalistek poprzedniego sezonu reprezentować będzie 27-letnia Maria Gugulianowa. To skrzydłowa reprezentantka Macedonii Północnej występowała w europejskich pucharach w barwach Giorgę Petrow oraz Metalurga Avtokomanda.
2: Cześć Piotrków, I'm Maria Gugulianowa.
1: Jestem bardzo szczęśliwa i podekscytowana, że mogę być częścią tego zespołu. Maria Gugulianowa to już siódma nowa zawodniczka pozyskana przez Piotrkowię przed nadchodzącymi rozgrywkami w Superlidze Szczypiornistek.
21: A Piotrkowia wznowi treningi przed nowym sezonem w najbliższy poniedziałek, 13 lipca. Dzień później pozna rywala w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Europejskiej. Zarząd Polskiego Związku Rugby potwierdził kalendarz rundy zasadniczej w Ekstralidze na nadchodzący sezon. Rywalizacja rozpocznie się w przedostatni weekend sierpnia. Wszystkie 9 kolejek fazy zasadniczej zostanie rozegrane jeszcze przed końcem tego roku, a rugbyści Budowlanych Łódź na inaugurację na własnym boisku zmierzą się z Juwenią Kraków. A informacje sportowe także na naszej stronie radiolódź.pl.
13: To sprawdzamy jeszcze sytuację pogodową. W Łodzi teraz 14-15 stopni, także rośnie temperatura powietrza. Maksymalnie dzisiaj w Łódzkiem do 23 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. Mogą się przytrafić przelotne opady deszczu, wiatr słaby i umiarkowany porywisty. Ciśnienie 991 hektopaskali. Siedem minut po godzinie dziewiątej. Dzień dobry, razem z nami Paulina Klimas, Stasiak. Paulina, witam cię bardzo serdecznie. Uśmiecham się, tak, i mam nadzieję, że tak po znajomości dowiem się czegoś więcej. Oczywiście chodzi mi tutaj o finał tygodnia konkursu Kierunek Radiość, ponieważ to się dzisiaj wszystko będzie działo.
22: Tak, dzisiaj się będzie działo.
13: A ty rozdajesz karty między innymi, wiesz?
22: Między innymi tak, bo będę podawać hasło, także drodzy słuchacze, bądźcie czujni, bo
13: a
22: dzisiaj dwa ostatnie hasła.
13: A
22: no jeszcze się zastanawiam, także proszę słuchać uważnie cały program.
13: Tak, jak mówiłam wcześniej, niczego tak naprawdę się nie dowiemy. Ale dobrze, dobrze. Trzymamy kciuki i
22: trzymamy.
13: W sumie bardzo się cieszymy, że możemy sprawić komuś taką radość właśnie.
22: Jasne, to jest wielka radość w sam raz na wakacje. No będzie można sobie polecieć w piękne miejsce.
13: A skoro ktoś tutaj wspominał o wakacjach, to ja na te wakacje uciekam, Paulina, wiesz?
22: Także o, jak ci zazdroszczę.
13: Pięknej pogody proszę mi życzyć.
22: Ja ci życzę z całego serducha pięknej pogody.
13: Tak, żeby było nie za ciepło, ale przede wszystkim słonecznie.
22: Niech będzie najpiękniej.
13: To uwaga. Tak. Monika
22: Borysow-Dudowicz.
13: Pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas, a z Państwem zostaje Paulina Klimas-Stasiak.
23: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

No tak, niektórzy mają fajnie, wakacje, urlopy. Ja na swój jeszcze czekam, a póki co jestem z Państwem dzisiaj do godziny 12 i dokładnie tak, jak rozmawiałyśmy z Moniką, będzie hasło konkursowe, także proszę słuchać nas uważnie, a po godzinie 13 podamy ostatnie hasło w tej rundzie, no i będzie wielki finał. Jeżeli ktoś słuchał nas uważnie w tym tygodniu i zbierze 10 haseł, to będzie miał szansę na bilety lotnicze do Mediolanu. A jeżeli się nie uda, to kolejna szansa w przyszłym tygodniu. Nic straconego.

0: No dobrze, konkurs wakacyjny na razie zostawiamy. Potrzymam Państwa jeszcze chwilę w takiej przyjemnej niepewności, ale mam coś innego. Jeżeli ktoś śledzi nasz kanał nadawczy na Facebooku, już wie. Zachęcam dzisiaj, żeby zajrzeć się właśnie na naszego radiowego Facebooka. I pod ostatnim naszym postem dotyczącym kina Bałtyk należy napisać w komentarzu jakieś fajne wspomnienie związane z kinem. Czy z kinem Bałtyk, czy może jakimś innym starym kinem w Łodzi. Już widziałam, że pierwsze komentarze się pojawiają. Pewnie będę je tutaj prezentować. No i w zamian oferuję nagrody oczywiście kinowe.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Dwa podwójne zaproszenia na dowolny seans, ważne do 7 sierpnia. Będzie można wybrać jakiś ciekawy film, no i wybrać się właśnie z osobą towarzyszącą. Także proszę zajrzeć na naszego radiowego Facebooka i wpisywać komentarze.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
3: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
4: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
2: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
5: Zabetonowali cały.
6: Czego tu brakuje?
5: Rozumu.
6: Tylko rozumu.
7: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
8: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
9: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
2: Radio Łódź. Więcej niż radio.
10: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
11: Zaprasza Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Łączy nas krew, która ratuje życie.
13: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
12: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
14: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
0: Po reklamie.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
15: Pani Barbara odpisała w komentarzu pod naszym postem, tak jak prosiłam, i czytam. Kino Bałtyk było dla mnie najlepszym kinem w mieście. Wspominam je z ogromnym sentymentem. Duża sala, ekran, wygodne siedzenia i przede wszystkim wspaniałe nagłośnienie i klimat. Chodziło się na niezapomniane randkowe seanse. Do jednych z nich należy film, który obejrzałam właśnie w Kinie Bałtyk, Egzorcyzmy Emily Rose, który na długo został w mojej pamięci. Idealny film na pierwszą randkę. No i o takie komentarze właśnie proszę dzisiaj pod naszym radiowym postem dotyczącym Kina Bałtyk, a w zamian będę rozdawać zaproszenia do kina właśnie.

0: To hasło chyba do tych, którzy dzisiaj wybierają się na Audio River, bo to dzisiaj w Łodzi startuje ta impreza. A ja teraz zapraszam na stały punkt naszego programu, magazyn Taki jest świat.
1: Taki jest świat.
2: Taki jest świat sportowy. Zaczniemy spotkanie od Stanów Zjednoczonych, ale nie od polityki, tylko od piłki nożnej, bo

0: panów do komisji dyscyplinarnej w Polsce w przypadku PZPN-u. Organizatorem Mistrzostw Świata jest FIFA, więc w sumie adresat, no, tak. Adresat był dobry, tylko nie wiem, czy nadawca tej wiadomości był odpowiedni. Natomiast to też nie jest tak, że Trump powiedział, nie życzę sobie, tylko powiedział, że nie wiem, o co tam chodzi, ale słyszałem, że nie może zagrać, więc zróbcie tak, żeby mógł zagrać. Aha. Więc to od tego bym w ogóle zaczął, że ton taki lekceważący. Wiemy, że na poziomie w ogóle już fazy pucharowej, jeżeli ktoś nie może zagrać w następnym meczu z powodu nadmiaru żółtych albo czerwonej kartki, no to jest to osłabienie. No ale to jest właśnie efekt turnieju, żeby...
1: No ale na tym polega sport.
0: Na tym polega sport, że promujemy, no skoro kartka, to znaczy, że zawodnik coś zawinił. Oczywiście błędy sędziowskie też się na tym mundialu zdarzają. Mimo wideoweryfikacji, mimo tego, że każdy mecz pokazywany jest chyba z 32 albo więcej kamer, mimo że jest chip w piłce, który wykazał już parę ciekawych rzeczy, chociażby pozycję spaloną minimalną, to znaczy dotknięcie, efekt pozycji spalonej i kolejna romantyczna historia pada. No ale tutaj mamy do czynienia po prostu z czynnikiem ludzkim.
1: Czynnikiem ludzkim? Może trochę polityki tutaj nam też wchodzi?
0: No pewnie trochę tak.
1: Tak zastanawiam, czy każdy prezydent każdego kraju miałby taką moc sprawczą.
0: U nas zdarzyła się taka sytuacja w siatkówce, ale nie stricte związana z meczem, tylko z prawami do tego, bo była stacja na Mistrzostwach Świata w Polsce w 2014 roku. Właściciel praw telewizyjnych w Polsce stwierdził, że zakoduje całe mistrzostwa, pokaże w otwartym kanale tylko mecz otwarcia. Polska-Serbia na Stadionie Narodowym. Piękne wydarzenie. No, a że Polacy szli po Mistrzostwo Świata, prezydent Bronisław Komorowski zainterweniował u właściciela tejże stacji z prośbą o odkodowanie finału, żeby miliony Polaków mogły zobaczyć. I tak się też stało. To takie rzeczy w Polsce mieliśmy.
1: Jasne. Jeżeli chodzi o prezydenta Donalda Trumpa, to on się przy okazji też zainteresował osobą brazylijskiego sędziego. Określił go jako trochę podejrzanego.
0: Nie wiem, jakie ma kompetencje do tego, żeby tak sądzić. Natomiast no wiemy, że w emocjach...
1: No to były, wiesz, to były 4 dni intensywnych rozmów, to były działania prawników, więc to podejrzewam, że jakąś wiedzę posiadł.
0: Pewnie tak. I do tego, ale to tak jest często, kiedy my oglądamy zaangażowanie emocjonalnie jakiś mecz i arbiter obojętnie, skąd by on nie był, to mówimy, że jak gwizdnie nie w tę stronę, to zaczynamy już myśleć, nie wiem, skąd pochodzi, a może gdzie był na wakacjach, bo może bardziej lubi rywala. To jest takie ludzkie, natomiast no, zakładamy, że przy takiej imprezie, jaką są Mistrzostwa Świata, pracuje tyle osób, jeszcze ma zastępców, czyli na przykład jest sędzia VAR, czyli od wideoweryfikacji jest sędzia asystent VAR, żeby w razie czego skonsultować albo wychwycić jakieś inne błędy, więc tak naprawdę to ryzyko błędu jest niewielkie.
1: Ta decyzja tutaj, ingerencja właściwie prezydenta Stanów Zjednoczonych spowodowała, że potem Anglicy też zaczęli mówić o odwołaniu się od czerwonej kartki, no bo właściwie dlaczego nie? I jedni się odwołali i to uznano, więc dlaczego oni nie mieliby się odwołać też?
0: To znaczy, takie rzeczy w sporcie się dzieją, to znaczy można się próbować odwołać od
1: I to tak szybko zapadają decyzje?
0: Na turnieju musi zapaść przed następnym meczem, no bo naturalnie ma to wpływ, a Anglicy akurat trochę tych kontuzji mają przed swoim meczem, więc fajnie by było, żeby mieli już jakąś tam szerszą kadrę, jeżeli myślą o tym, żeby zagrać w finale i może w końcu zdobyć Mistrzostwo Świata. Powiem, jak to się dzieje w Polsce. Raz w tygodniu zbiera się komisja dyscyplinarna właśnie, zdaje się, że w czwartki, i podejmuje decyzję albo o utrzymaniu, albo o anulowaniu, tak żeby, kiedy kolejka ligowa zaczyna się w piątek, żeby było wiadomo, czy ktoś może w meczu zagrać, czy nie. Tutaj trzeba działać trochę inaczej, bo mecze są z taką trochę inną częstotliwością. Tu nie można tego robić co tydzień, no bo ćwierćfinały zaczynają się, już właściwie, już je czujemy. No więc tutaj trzeba działać po prostu z fazy na fazę, żeby to było już wiadomo, podłoże takiej decyzji, no to już można sobie dopowiedzieć po prostu.
1: Jasne. I tak a propos jeszcze decyzji Trumpa, to też jeszcze nie jest wszystko, no bo tutaj już cała taka lawina ruszyła. Mówimy o tym, że Stany Zjednoczone potraktowane trochę inaczej, później Anglicy zaczynają rozmawiać, no a Hiszpania jako jeden z gospodarzy mundialu 2030 obawia się utraty najważniejszego meczu, turnieju. Powód: Donald Trump ma naciskać za kulisami na finał w Maroku. tłem

0: ma być tutaj niechęć Trumpa do hiszpańskiego premiera i jego polityki?
1: No tu w ogóle ten mundial w 2030 roku miał być pod wieloma względami historyczny, bo nie pamiętam, czy w końcu ten pomysł został utrzymany, bo był jeszcze taki plan, żeby w ramach uświetnienia stulecia Mistrzostw Świata zagrać mecz otwarcia w ogóle w Urugwaju, czyli tak jak 100 lat temu w Montevideo był mecz otwarcia, ale podobno organizacyjnie, finansowo jest to nie dźwignięcia, bo Urugwaj nie jest najbogatszym krajem świata i raczej nie będzie. Tam jest też, no, drugi raz w historii trzy kraje miałyby zorganizować ten turniej. No powiem tak, tu jest jeszcze bardzo dużo czasu, bo 4 lata, jak się okazuje, tutaj dużo decyzji może zapaść nawet z dnia na dzień, mimo tego, że już znamy gospodarzy i wiemy, jak to wygląda, jak ta machina jest napędzona. Swoje może zrobić Aura, no bo tak jak tutaj rozpętała się burza i na przykład mecz z udziałem Francuzów się opóźniło o 3 czy 4 godziny. Meksyk z Anglią też zagrał godzinę później, tam były problemy z godziną meczu, może nie z lokalizacją. No dużo rzeczy można przeforsować. No, w tym roku mamy przerwę na nawodnienie, która dla zawodników jest na nawodnienie, a dla kibiców, czy to na stadionie, czy przed telewizorami, jest do czego innego.
0: No, chociaż Amerykanie chyba w tym czasie puszczają reklamy po prostu, więc to jest taka podobno przerwa na reklamy. Nie wiem. U nas akurat nie, ale podobno amerykańskie media serwują reklamy.
1: Nie wiem, czy nie za dużo zdradzę, ale to się w Polsce zmieni od ćwierćfinałów.
0: A, proszę bardzo. No to trochę podpowiadamy. Precedensem takim sportowym zaczęliśmy, ale pozostając w temacie sportu i takich międzynarodowych decyzji, to być może warto wspomnieć o decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który poinformował, że znosi decyzję o zawieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego.
1: Tam zdaje się, że no, oczywiście są duże naciski też, polityczne między innymi. Natomiast tu jest jeszcze jedna rzecz, bo żeby rosyjscy sportowcy mogli wystąpić na igrzyskach, muszą się na nie zakwalifikować. A żeby się na nie zakwalifikować, muszą no, coś w tym kierunku zrobić. Na przykład, gdyby mieliby zagrać, strzelam, rosyjscy siatkarze, to musieliby jakiś turniej zagrać. Zagrać.
0: Aha.
1: A kto ich wpuści i gdzie? Kto im da wizę? Była sytuacja w styczniu, kiedy rosyjscy skoczkowie nie zostali wpuszczeni na konkurs Pucharu Świata do Polski, do Zakopanego. Mimo że na początku ktoś przymykał na to oko, natomiast zdaje się, że jeden z dziennikarzy ruszył ten temat i nagle się okazało, że w ogóle nie ma takiej opcji. Czyli no, to najpierw trzeba, oczywiście decyzja decyzją, być może tam flaga neutralna, zależy oczywiście od dyscypliny, jak się gdzieś kwalifikuje, no bo zdaje się, że w dyscyplinach indywidualnych trzeba po prostu spełnić minimum na zawodach uznawanych przez Światową Federację, czyli no, może być tak, że lekkoatleta, jeżeli na jakichś zawodach zostanie gdzieś wpuszczony i spełni to minimum, to pewnie jakaś tam furtka się otworzy, natomiast no, są turnieje kwalifikacyjne w różnych dyscyplinach i najpierw trzeba tam zagrać, pojawić się fizycznie. Więc to może nie być takie proste, natomiast sama decyzja może niestety wskazywać kierunek, że no, zaprzeczamy temu, czemu miały służyć igrzyska na samym początku, czyli ustanie wszelkich wojen, konfliktów na czas igrzysk, bo tutaj miał zwyciężyć sport, a tutaj się okazuje, że robi się dokładnie odwrotnie.
0: Twoim zdaniem niedobra to decyzja jest?
1: Nieprzemyślana, tak bym powiedział, bo to tworzy pewne precedensy, bo na razie mówimy zielone światło, no dobrze, ale na jakich zasadach, bez flagi, bez hymnu, czyli pod flagą olimpijską, no zazwyczaj pod flagą olimpijską startują ci, którzy raczej nie mogą, bo są ofiarami, a nie oprawcami.
0: Nie wydaje ci się, że bardzo dużo do sportu ostatnio się wkrada polityki w ogóle?
1: No w idealnym świecie tak by nie było, ale wiemy też, że sport to jest przepotężny biznes, przepotężne pieniądze, a tam, gdzie jest biznes i pieniądze, tam jest polityka. Niestety, bo najczystszy sport to jest ten na poziomie juniorskim, młodzieżowym, gdzie gra się dla satysfakcji, gdzie gra się dla prawdziwych kibiców z pasji, a gdy mamy do czynienia ze sportem zawodowym, no to naturalnie, że tutaj no, sportowiec też pracuje, też dostaje za to pieniądze, często niemałe, i skądś te pieniądze musi dostawać. I to nie są, znaczy oczywiście są podmioty prywatne, jeżeli ktoś jest prywatnym sponsorem klubu, Oczywiście może swoje pieniądze dać, natomiast jeżeli, co w Polsce też się dzieje, mamy dużo klubów napędzanych państwowymi pieniędzmi, no to siłą rzeczy już mieszamy się w politykę, no bo wiemy, jak te pieniądze przepływają raz w jedną, raz w drugą stronę.
0: No i tak wygląda świat, także ten świat sportu, o czym mieliśmy okazję porozmawiać z dziennikarzem sportowym Krzysztofem Sędzickim. Bardzo ci dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję również.
0: I Iza Berkowska, ja też dziękuję.
2: To ja tylko przypomnę, że do naszych rozmów można wracać w aplikacji mobilnej Radia Łódź.

0: Конкурс «Радіа Луч».
1: No i to jest ten moment, wakacyjny konkurs Radia Łódź i dzisiejsze hasło, przedostatnie. Hasło brzmi wakacje Mikołajka. Zapisujemy wakacje Mikołajka.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify. Radio Nocą.
3: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce wyjątkowych spotkań, jak radiowa rozmowa z niesłyszącym.
4: Byłem maleńkim dzieckiem, miałem 13 miesięcy. Na zlecenie lekarza, który kazał rodzicom gotować działa nad moim łóżkiem, jak to dziecko małe, byłem bardzo ciekawy, co tam się gotuje. Ja stanąłem nad tym właśnie garnkiem, który się gotował. Podnosiłem jakoś to rękami i cały wleciałem do tego wrzątku.
3: Historia Tomka Lenkiewicza w Radiu Nocą, walczyć o siebie i pomagać innym. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
6: Zapraszamy na koncerty familijne w ramach 19. Letniej Akademii Jazzu. W lipcu wystąpią Gosia Hutek, Karolina Cicha i Spółka oraz zespół Czereśnie. To pełne energii spotkania z muzyką, literaturą i dziecięcą wyobraźnią. Rytm, emocje i wspólna zabawa dla małych i dużych. Bilety na www.letniaakademiajazzu.pl i w kasie klubu Wytwórnia Łódź, ulica Łąkowa 29. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca i z budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski.
7: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
0: Po reklamie.
8: Tu Radio Łódź, na zegarze 10:00. Na najnowsze wiadomości zapraszam Małgorzata Błażewicz.
9: 20. edycja Audio River rusza dziś w Łodzi. Trwają rozmowy o przyszłości festiwalu w mieście. Kontrola UOKiK wykazała nieprawidłowości w domowych huśtawkach dla dzieci. Los dawnego Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej w rękach konserwatora. Rozbiórkę wstrzymano. Dziś przelotne opady deszczu, miejscami także burze. Temperatura maksymalna do 23 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Już dzisiaj zaczyna się 20. jubileuszowa edycja festiwalu Audio River. To największy festiwal muzyki elektronicznej w Polsce, który 3 lata temu przeniósł się z Płocka do Łodzi. Umowa z miastem została podpisana właśnie na 3 lata i teraz wygasa. Wiele wskazuje na to, że festiwal zostanie w stolicy naszego województwa, choć nie jest to jeszcze do końca pewne. Jak mówi organizator Piotr Orlicz, który był gościem Radia Łódź, negocjacje cały czas trwają.
10: Kończy się umowa w tym roku z Urzędem Miasta. Jesteśmy w procesie podpisania nowej umowy do 2030 roku.
11: No to jeżeli festiwal chce podpisać nową umowę, to w takim razie rozumiem,
12: i Urząd Miasta też chce.
11: To znaczy, że dwie strony są zadowolone, jak rozumiem. No, pewnie diabeł tkwi w szczegółach.
12: Oczywiście, więc ten proces trwa już kilka miesięcy. Mam nadzieję, nie tylko ja, tylko moi wspólnicy, bo to firma jednak podpisuje, że ten proces szybko zostanie zakończony.
9: A jakie gwiazdy wystąpią na tegorocznej jubileuszowej edycji festiwalu? O tym można posłuchać już w całej rozmowie, która jest dostępna na naszej stronie internetowej i w aplikacji mobilnej Radia Łódź. A ja przypominam o zmianie organizacji ruchu na czas trwania festiwalu Audio River. Przez cały weekend będzie kursowała specjalna linia autobusowa AR, łącząca teren festiwalu z przystankiem Piotrkowska Centrum. Dłużej będą kursować tramwaje na trasie WZ. Nieprzejezdne będą ulica Konstantynowska i Juszczakiewicza przy terenie festiwalu, a na ulicy Kusocińskiego przy polu namiotowym wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Szczegółowe informacje o zmianach można znaleźć na stronie radioloc.pl. Huśtawki domowe skontrolowane, prawie połowa niebezpieczna. Prawie połowa skontrolowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta huśtawek domowych była niebezpieczna dla dzieci. Sprawdzone zostały dostępne w sprzedaży huśtawki mocowane w domach i ogrodach. Jagoda Kruszewska z Urzędu Ochrony powiedziała, że wiele produktów wzbudziło zastrzeżenia kontrolerów.
13: Sprawdziliśmy 30 modeli huśtawek. Przede wszystkim ich wytrzymałość, systemy mocowania, otwory i szczeliny. Aż 14 z 30 modeli miało wady. Najczęściej wykrywaliśmy nieprawidłowe mocowania, zbyt słabą konstrukcję i niebezpieczne otwory.
9: Jagoda Kruszewska dodała, że kupując dziecku zabawkę lub sprzęt sportowy, warto sprawdzić, czy te urządzenia są odpowiednie dla wieku i wzrostu dziecka. Wyburzenie dawnego Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej zostało wstrzymane. Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków rozpoczął procedurę wpisania budynku przy ulicy Żeromskiego do rejestru zabytków po sprzeciwie społeczników. Konserwator Anna Michalak mówi w rozmowie z Radiem Łódź, że do czasu wydania ostatecznej decyzji budynek został objęty tak zwaną ochroną tymczasową.
14: W praktyce oznacza to wstrzymanie wszelkich prac związanych z tym budynkiem. No jest to decyzja konserwatora zabytków, natomiast konserwator zabytków swoją decyzję opiera o opinię biegłych i my o taką opinię najprawdopodobniej wystąpimy.
9: Postępowanie może potrwać nawet kilka miesięcy. Konserwator zapewnia jednak, że dołoży wszelkich starań, aby zakończyć je jak najszybciej. Władze Politechniki obawiają się, że uczelnia będzie musiała płacić kary umowne za wstrzymanie prac.
15: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
9: Francuzi na otwarcie ćwierćfinału w Mistrzostw Świata pokonali Maroko 2-0. Kylian Mbappé zmarnował w tym spotkaniu rzut karny, ale zdobył też wspaniałą bramkę, ósmą na tym turnieju, dzięki czemu Francja po raz trzeci z rzędu awansowała do półfinału Mistrzostw Świata. Był to ostatni mecz mundialu rozgrywany w Bostonie. O szczegółach mówi Jan Pachlowski.
16: W Bostonie odbyło się 7 spotkań mistrzowskiego turnieju. Do miasta przybyły setki tysięcy kibiców z całego świata, by wspierać swoje reprezentacje. Ich obecność wywołała ogromne ożywienie gospodarcze w regionie, zdaniem władz lokalnych i stanowych. Skutki tego impulsu będą odczuwalne jeszcze przez długi czas. Przed czwartkowym ćwierćfinałem między Francją a Marokiem Service It Peak, wyszukiwarka ofert biletowych, uznał miejscowy obiekt, który na czas turnieju zmienił nazwę na Boston Stadium, za najlepszą arenę mistrzostw świata pod względem wrażeń kibiców. New York Times przypomina, że czwartkowy mecz Francji z Marokiem w Bostonie był kolejnym rozdziałem wątku, który stał się dramatycznym elementem tych mistrzostw świata. Starcie o podłożu postkolonialnym, przesyconego historią, symboliką i nutą chęci wyrównania dawnych rachunków, losy obu krajów splotły się w czasach kolonialnych w latach 1912-1956. Maroko było francuskim protektoratem. Obecnie we Francji mieszka około 1,5 miliona osób pochodzenia marokańskiego.
9: A dziś o 21:00 Hiszpania zagra z Belgią. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 11:00. Zapraszam. Dzisiaj w Łodzi i regionie zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami także burze, przyda się parasol. Temperatura maksymalna od 20 stopni na wschodzie naszego regionu do 23 stopni na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burz porywisty, te porywy nawet do 65 km na godzinę. No ten parasol to proszę taki solidny przygotować.
15: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
17: Lipiec czy lipcopad? Mam wrażenie, że co rok zadajemy sobie to pytanie, ale gdzieś na horyzoncie widać poprawę pogody. My obiecujemy oczywiście dużo słońca. Przed mikrofonem Paulina Klimas-Stasiak. Program realizuje Piotr Śliwiński.

0: No ja obiecywałam, że u nas będzie dużo słońca. No i teraz, proszę Państwa, to jest dopiero słońce w postaci 8 dzieci z Akademii Młodego Radiowca. Przedstawiamy się pięknie po kolei.
1: Amelka, Mania,
2: Ignacy,
3: Staś,
4: Łukasz,
5: Tosia,
6: Wojtek.
0: No taka porządna ekipa odwiedziła mnie dzisiaj i ja od razu szybciutko Was pytam, co ciekawego, no bo dzisiaj kończycie turnus w naszym radiu. Co ciekawego się działo w ostatnich dniach? Proszę, kto mi opowie? Ignacy.
7: Rozmawialiśmy z Ronaldem i z Mikołajem Kopernikiem.
0: Oh, wow.
7: Na niby.
0: Na niby. No a jakie pytania zadawaliście? Pamiętacie jakieś pytanie?
7: Pamiętam, że byśmy zobaczyli, pytaliśmy Mikołaja Kopernika, jak wygląda jego teleskop stary, albo...
6: Co je?
0: No i co wam odpowiedział? Pamiętacie?
7: Je pasztet, je...
6: Kebaba.
7: Nie, żadnego kebaba nie jadł.
0: No
7: to
0: dobra,
7: nie region.
0: Dobra, zmieniamy temat. Co jeszcze ciekawego, Wojtek?
8: Jeszcze się pytaliśmy Mikołaja Kopernika, jak sobie wyobraża te nasze lata.
0: O, to bardzo ciekawe pytanie. Proszę, Tosia.
2: Jeszcze słuchaliśmy wywiad z Marylą Brodowicz.
0: O, proszę. No to widzę, że dużo ciekawych postaci. Amelka?
9: Nagrywaliśmy piosenkę, którą wymyśliliśmy. Czyli
0: o,
9: taki hymn.
0: Wasz tak. Hymn. Ja słyszałam o tym hymnie. No może uda mi się namówić, żebyście fragmencik po krótkiej muzycznej przerwie mi zaprezentowali. No zobaczymy, drodzy słuchacze. Zostańcie z nami.

0: Amelka, Mania, Ignacy, Staś, Łukasz, Tosia i Wojtek. Taka ekipa u mnie właśnie w studiu. Akademia Młodego Radiowca stworzyli hymn pod czujnym okiem pani Ani i pana Krzysztofa i teraz zaśpiewają nam fragmencik. Bardzo proszę.
1: Gdy się ma lat 7 albo lat 15, rządzi bywa ciemniej i na zmianę jaśniej. Ty jest człowiek młody,

0: No brawo, brawo, brawo. Ten instrument taki tu, to Ignacy to robił, żeby państwo wiedzieli.
1: Trąbka to jest.
0: Taka trąbka. No dobra, piękny hymn, gratuluję wam. To w nagrodę króciutkie, szybkie pozdrowienia, bo wiem, że bardzo wam na tym zależy. Po kolei, króciutko.
2: Pozdrawiam moją całą rodzinę. Pozdrawiam moją całą rodzinę i koleżanki, kolegów.
3: Pozdrawiam moją całą rodzinę i nawet moje pupile.
4: Pozdrawiam moją całą rodzinę i mojego kota.
0: Łukasz.
5: Pozdrawiam całą moją rodzinę i ogólnie jeszcze pozdrawiam moich kolegów.
0: Tosia?
6: Pozdrawiam całą moją rodzinę i moją najlepszą przyjaciółkę Polę i jej siostrę Lenę.
0: Tosia?
7: Pozdrawiam moją całą rodzinę i mojego chrzestnego i moją ciocię.
0: I Wojtek.
8: Pozdrawiam moją całą rodzinę i mojego kolegę Jaśka Rozbickiego.
0: No super, piękne pozdrowienia, a ja zapraszam państwa do śledzenia naszych relacji w mediach społecznościowych. Tam można zobaczyć tę ekipę, która tutaj u mnie dzisiaj siedzi, teraz siedzi. Relacja Instagram, Facebook, no i też z zakończenia tej dzisiejszej akademii będą zdjęcia. Oni już tu nie mogą wytrzymać, słyszycie państwo te dźwięki. Także dziękujemy, żegnamy się, do usłyszenia.
9: No już nie chciałbym tu posiedzieć.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
3: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
4: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
1: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
6: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
7: W tym tygodniu Anna Groblińska, dziennikarka Radio Łódź, Jakub Wielgus, zapraszam. Po godzinie 15.00 gościem Piotra Bielawskiego będzie Grzegorz Turnał.
8: Raczej pracuję nad sobą w kierunku nie przejmowania się za bardzo tym, co będzie, tylko cieszenia się tym, co jest, póki jest się z czego cieszyć. A dla mnie jest się z czego cieszyć, bo mam cały czas poczucie tego, że to, co robię, jest komuś potrzebne.
6: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Jamański klimat w Łodzi. Już 14 sierpnia zapraszamy do wytwórni na People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Od godziny 14 czekają na Was warsztaty dancehallu i bębnów, spotkanie z Makenem o Jamajce, set Joint Venture Sound System, strefa dla dzieci, relaks i karaibskie smaki. Wieczorem wystąpi The Wailers, legendarny zespół, z którym Bob Marley podbił świat. People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Szczegóły i bilety na wytwórnia.
10: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
11: Najdłuższa fala relaksu.
12: A przed nami kolejna dawka słonecznych promieni w postaci utworów Bruno Marsa, a potem Tatiana Okupnik.

Jak wychowujemy dzieci w Polsce? Taki temat już za chwilę poruszy Beata Tomczyk w magazynie Tak to czuję, ale zanim to jeszcze odrobina muzyki.

0: Tak to czuję.
1: Dzień dobry Państwu, Beata Tomczyk. Przed mikrofonem również mój i Państwa gość zaproszony do tej audycji. Z wielką uwagą zastanawiałam się i wybrałam właśnie panią Patrycję Zielińską ze Zduńskiej Woli. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Psycholog dziecięcy i młodzieżowy i doradca rodzicielski. Psychotraumatolog, na co dzień pracujący w Centrum Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży Wyspa. W Zduńskiej Woli prowadzi również Fundację Pomocy Dzieciom Wyspa, wspierając dzieci.

0: dzieci, młodzież i ich rodziny. Bardzo mnie zastanawia to, jak wychowuje się dzieci w Polsce. Nie ukrywam, że moje doświadczenie to doświadczenie z podsłuchiwania tego, co mówią przyjaciele i znajomi na temat tego swojego podejścia do wychowania już dzieci nastoletnich. 13, 12, 18-letnich. I co mnie ostatnio zastanowiło, to to, że świetnie się moje dziecko rozwija, mówi moja przyjaciółka, jest doceniane, rewelacyjnie się uczy, ale cały czas mam wrażenie, że źle ją wychowuje. To jest wychowanie bardzo życzliwe. Z kolei gdzie indziej słyszę, że dziecko powinno odpowiadać za swoje zachowania, że musi wynosić jakąś naukę z tego, co popełniło źle, te konsekwencje. Już nie chodzi o to, że włoży palec do gniazdka, następnego razu już nie będzie. Ale że jeżeli się spóźni do szkoły, poniosi tego konsekwencje. Tak zwany zimny chów jakby przybiera na sile pod postacią hasła FAFO. To podobno jest trend, którym żyją media społecznościowe i zastanawiam się, czy żyją tym polskie rodziny. To jest trend ze Stanów Zjednoczonych, ale też i mamy własne tradycje w Polsce wychowywania dzieci, często bardzo przemocowe. Nie wiem, jak to teraz wygląda. Dlatego moje pytanie do pani brzmi, jak się w Polsce wychowuje dzieci dziś?
1: Myślę, że po pierwsze to jest bardzo dobre pytanie i myślę, że też bardzo trudne tak naprawdę. Rodzice w dzisiejszych czasach są bardzo zaangażowani w wychowanie dzieci, ale też bardzo świadomi. I z jednej strony to jest okej, ponieważ mogą wiele rzeczy teraz przeczytać w różnych wykładach, podcastach, obejrzeć na różnych stronach, Instagramach, Facebookach, gdzie prowadzi się wiele takich stron. Psychologowie prowadzą wiele takich stron i psychoterapeuci prowadzą wiele takich stron. I z jednej strony to jest okej, ponieważ ta wiedza jest dość duża i faktycznie przychodzą już z jakąś wiedzą, ale z drugiej strony im to absolutnie nie pomaga. Dlatego, że często słyszę, że robię już tak wiele i robię wszystko, a nadal mi nie wychodzi. Więc to jest kwestia tego, że oni czują też taką presję, że muszą być idealni. Natomiast nie ma bycia idealnym rodzicem, nie ma bycia idealnym człowiekiem. Coś takiego absolutnie nie istnieje. Dziecko musi uczyć się popełniać błędów, chociażby z jednej podstawowej rzeczy, żeby czuć się bezpiecznie, bo ono potrzebuje rodzica, który jest stabilny, bezpieczny i przewidywalny. Czyli jeżeli stawiamy jasne granice, to budujemy poczucie bezpieczeństwa, budujemy asertywność, brak uległości i manipulacji w życiu ich dorosłym. I to jest kwestia tego, że my uczymy dziecko planować, działać, ale też radzić sobie ze stresem. My go uczymy, że relacje nie są idealne i nie muszą być idealne, natomiast powinniśmy uczyć dzieci, że jeżeli nawet idealnie nie jest, to naprawiamy po prostu, czyli uczymy ich odpowiedzialności w tych relacjach i jeżeli oni przychodzą później do tego etapu powiedzmy średniej adolescencji czy do etapu dorosłości, gdzie wiążą się w różne związki partnerskie, relacje partnerskie, to wtedy biorą tą odpowiedzialność za to, w jaki sposób się zachowują. I to jest bardzo ważne, żeby uczyć ich tej odpowiedzialności. Tak po prostu.
0: Teraz po prostu rozłóżmy to na czynniki. Mm-hmm. Okej. Bo tutaj jest mnóstwo rzeczy, które chciałam zapytać. Przede wszystkim idealność. Mm-hmm. Kiedyś rodzice używali słowa idealny rodzic, jestem idealną mamą, czy też boję się, że nie jestem idealną mamą. Jeśli tak, to kiedy to było?
1: Myślę, że dawno temu. Rzadko słyszę.
0: Ale było tak?
1: Było tak, natomiast ja bardzo rzadko słyszę w swoim gabinecie coś takiego, że jestem dobrym rodzicem albo jestem dobrą mamą.
0: Ojej.
1: Zawsze jest tak, że jestem niewystarczająca, że ja się boję, że robię coś nie tak. Że...
0: Ale to pani mówi, to pani nazywa to słowem niewystarczająca, czy rodzice po prostu przychodzą i mówią, no...
1: Rodzice często przychodzą i mówią,
0: posługują się tym słownictwem?
1: Dokładnie tak.
0: Niewystarczająca.
1: Jestem niewystarczająca.
0: To jest w ogóle jedno z bardziej popularnych teraz słów chyba.
1: Tak.
0: Wśród kobiet.
1: Tak, dokładnie. Jestem niewystarczająca. Faktycznie rzadziej się to słyszę wśród mężczyzn, ale faktycznie mamy... W szczególności te mamy, mam wrażenie, które dziś mają swoje wewnętrzne dziecko nieprzepracowane i swoją emocjonalność nieprzepracowaną. Ciężko w ten sposób jakby reagują i postrzegają, że są po prostu niewystarczające. Natomiast to jest kwestia tego, czy one są niewystarczające w tej relacji z dzieckiem, mimo że robią bardzo dużo, czy one są niewystarczające same dla siebie. Czyli mówimy o ich pojęciu ja, o ich osobie, o ich emocjonalności. Szeroki temat tak naprawdę.
0: Skoro mamy mówią, że są niewystarczające, a ojcowie? Jak oni określają swoją relację z dzieckiem?
1: Powiem tak, przy tych konsultacjach rodzicielskich, które prowadzę, albo zazwyczaj pojawia się mama, albo zazwyczaj pojawiają się rodzice obydwoje. Rzadko, naprawdę rzadko spotykam w gabinecie swoim bynajmniej. Nie wiem, jak w innych gabinetach innych specjalistów, którzy pracują, czy ci ojcowie się pojawiają. W moich naprawdę sporadycznie, aczkolwiek pojawiają się jak najbardziej ojcowie, którzy są chociażby samotnymi ojcami, albo przychodzą, jakby dziecko wychowuje się w pełnej rodzinie, ale przychodzi na konsultację tata. Zazwyczaj przychodzi bardzo, to jest jakby bardzo konkretna rozmowa. I jest problem z tym jest bardzo analogiczny, logiczny brak emocji. Znaczy w sensie nie jest, źle może to nazwałam, to nie jest tak, że oni nie mają emocji, tylko oni do tego bardzo podchodzą pragmatycznie. Kobiety podchodzą bardziej emocjonalnie, dlatego że być może kulturowo na nas jest to narzucone, że my mamy być tą idealną i perfekcyjną mamą, żoną, mamy teraz dobrze zarabiać, pracować zawodowo i wykonywać multum innych obowiązków i być może to wynika z ich przeciążenia. Natomiast tak jak wcześniej wspomniałam, jeszcze raz powtórzę to, dziecko potrzebuje stabilności, przewidywalności i poczucia bezpieczeństwa, więc jeżeli my nie będziemy stabilni emocjonalnie, czyli jeżeli my, nasze emocje będą brały górę, a nie emocje dziecka, to my wtedy nigdy nie dojdziemy do kompromisu, a gramy w jednej drużynie, czyli mama, tata i dziecko jesteśmy drużyną, więc my jakby akceptujemy emocje tego dziecka, ale musimy mu też dać tą informację, że oprócz tego, że ja emocjonalnie to odczuwam i jest mi z tym źle, to ja mam ci dać zasób, czyli tak, w jaki sposób ty sobie z tym będziesz radził, żebyś czuł tą przewidywalność, żebyś czuł to poczucie bezpieczeństwa we mnie, nawet jeżeli ja sobie z tym nie radzę, po prostu.
0: Być może zadam pani niewygodne pytanie już w części internetowej, bo czas nasz na antenie się skończył. Pani Patrycja Zielińska towarzyszy nam dzisiaj w rozsupływaniu tego zagadnienia, jak się wychowuje dziecko w Polsce dzisiaj, jakie są trendy, jakie są metody wychowywania, co przeważa, ale to pytanie, które chciałam pani zadać na początek rozmowy prowadzonej w internecie, to które jest pani bliższe podejście jako z punktu widzenia psychologa, które jest bardziej na rękę, podejście ojców czy podejście matek?
1: To jest trudne pytanie, myślę.
0: To zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Zapraszamy Państwa do sieci już teraz, do internetu. Dziękuję za uwagę, pięknego dnia życzę. Beata Tomczyk, Tak to czuję.
2: Cała rozmowa dostępna na radio.pl i oczywiście w naszej aplikacji mobilnej. Zapraszamy.

Mamy piątek, a jak piątek i do tego wakacyjny, to pewnie sporo ciekawych planów. Ja przypominam, że dzisiaj w Łodzi startuje Audio River. Jak ktoś lubi takie klimaty, to warto rozważyć taką opcję. Można też poczuć ten klimat u nas. Dzisiaj małe zmiany w ramówce, uprzedzam. Transmisja wyjątkowo ruszy o godzinie 20:00 właśnie prosto z Audio River. Kamil Ginglas będzie na miejscu i z tego miejsca do północy będzie dla nas grał. Już teraz zapraszam. Zapowiedź znajdziecie Państwo w naszych social mediach. Zachęcam w ogóle, żeby te nasze social media śledzić. Dzisiaj również pojawi się tam podsumowanie Akademii Młodego Radiowca. Słuchali Państwo dzisiaj hymnu w wykonaniu części ekipy. No i pojawią się właśnie zdjęcia z tego zakończenia, które dziś przed godziną 12:00. Dzieciaki kończą pierwszy turnus, ale przed nami jeszcze jeden, 10-14 sierpnia. Mamy jeszcze ostatnie miejsca, także jeżeli ktoś nie ma planów i chciałby tutaj poznać tajniki pracy radiowca, dziennikarza, nauczyć się poprawnej emisji głosu i dykcji, no i fajnie spędzić czas w naszej rozgłośni, to zachęcamy. Szczegóły można znaleźć na radiołódź.pl w zakładce Akademia Młodego Radiowca.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, pasażerowie lotu kierunek Radiość. Londyn, Bruksela i Bergamo? A ty dokąd chciałbyś polecieć?
2: My możemy spełnić twoje marzenia. Wystarczy uważnie słuchać Radia Łódź. Od poniedziałku do piątku między 9 a 16 na naszej antenie będą pojawiać się słowa klucze. Wyłap je wszystkie i skompletuj swój radiowy bilet do podróży. W piątek wyślij zestaw haseł na adres konkurs@radiolodz.pl i zawalcz o voucher na lot dla dwóch osób. Szczegóły na radiolodz.pl. Kierunek Radiość. Słuchaj, zbieraj, leć!
3: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
4: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
0: Po reklamie.
8: Słuchają Państwo Radia Łódź na zegarze 11. W studiu jest Remigiusz Fladrowski. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Zapraszamy na najnowsze wiadomości.
9: Są zarzuty dla mężczyzny za napaść na tle seksualnym w Łodzi. Ofiara zmarła w szpitalu. Drogowcy uwzględnili uwagi mieszkańców województwa łódzkiego w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S12. Pierwszy raz Rada Nowej Konstytucji rozmawia w Belwederze o tym, jakie zmiany są potrzebne w polskiej konstytucji. W regionie możliwy przelotny deszcz i temperatura maksymalna 23 stopnie. Muzyka. 63-latek z Łodzi z zarzutami wykorzystania 30-letniej kobiety, poszkodowana, zmarła. Do zdarzenia doszło 3 dni temu. Policjanci zostali wezwani do jednego z łódzkich szpitali, gdzie trafiła 30-latka. Z relacji medyków wynikało, że kobieta mogła paść ofiarą przestępstwa na tle seksualnym. Funkcjonariusze w mieszkaniu przy ulicy Łącznej, skąd przywieziono kobietę, zatrzymali 63-letniego mężczyznę. Przyznał, że 30-latka przebywała u niego w ostatnim czasie, wyjaśnia podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
10: Okoliczności zastane na miejscu pozwoliły na jego zatrzymanie, a następnie przedstawienie zarzutu doprowadzenia do czynności seksualnej, wykorzystując bezradność 30-latki, za co grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.
9: Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia łódzka prokuratura.
11: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
9: Zmiany w proponowanych przebiegach trasy S12 w Łódzkiem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła zaktualizowane warianty przyszłej ekspresówki po analizie ponad 11 tysięcy uwag zgłoszonych przez mieszkańców. Część propozycji została skorygowana, żeby ograniczyć wpływ inwestycji na zabudowę. To jednak nie kończy prac nad wyborem ostatecznego przebiegu drogi. Na miejscu jest reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
12: Tak, dzień dobry. Droga S12, która będzie ważnym korytarzem komunikacyjnym wschodniej Polski, w Łódzkiem ma odciążyć ruch na autostradzie A1 i trasie S8. Nowa droga ma przebiegać od A1 i węzła Łódź Południe do nowego węzła Kozenin na drodze krajowej numer 12. Największe korekty dotyczą okolic Tomaszowa Mazowieckiego. W 2 z 3 wariantów planowany węzeł z drogą S8 został przesunięty około 2 km w stronę Wolborza. Zmiany wprowadzono również w rejonie Wiaderna, Wąwału i Małych Grot Nagórzyckich, gdzie trasę odsunięto od zabudowań, by ograniczyć jeszcze bardziej liczbę wyburzeń. Skorygowano także przebiegi w pobliżu kopalni Biała Góra oraz złóż w miejscowości Unewel. Wszystkie analizowane warianty nadal prowadzą na południe od Tomaszowa, ponieważ poprowadzenie drogi od północy wykluczają obszary chronione.
9: Najpierw potrzebne są jednak niezbędne decyzje środowiskowe, a budowa drogi S12 planowana jest na lata 2031-34. W Belwederze o zmianach w polskiej konstytucji. Pierwszy raz rozmawiali o tym członkowie Rady Nowej Konstytucji. Chodzi o wypracowanie projektu zmian w ustawie zasadniczej. Prezydent liczy na porozumienie ponad podziałami. Jakie oczekiwania mają wobec dzisiejszego posiedzenia politycy? Komentarze zebrała Agnieszka Drążkiewicz.
13: Prezydent Karol Nawrocki liczy na porozumienie ponad politycznymi podziałami, jeśli chodzi o zmiany ustrojowe, mówi w rozmowie z nami doradca prezydenta Szymon Stachowiak.
14: Mamy dzisiaj dużo zastrzeżeń względem polskiej konstytucji, raz, że jednak minęło trochę czasu, powstawała w zupełnie innej rzeczywistości. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu, jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej.
13: W konsensus w kwestiach zmian w konstytucji nie wierzy koalicja rządząca. Z tym prezydentem nie da się tego zrobić, uważa poseł PSL Radosław Lubczyk i dodaje, nasz człowiek Józef Zych w tej Radzie to forma kontroli.
15: On jest po to, żeby właśnie pilnować tego, żeby tam nie było jakichś zapisów, które spowodują, że rzeczywiście konstytucja będzie dotyczyła tylko połowy Polaków, a nie całego społeczeństwa.
13: Rada została powołana w rocznicę Konstytucji 3 maja. Nominacje odebrało wtedy 7 osób. Wśród członków Rady Nowej Konstytucji są politycy i prawnicy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
9: Akcja ratunkowa na Biebrzy. Strażacy uratowali 5 osób, w tym 4 dzieci, które utknęły na Biebrzy w województwie podlaskim, informuje młodszy brygadier Adam Greś ze Straży Pożarnej w Sokółce.
16: Podczas zorganizowanego spływu kajakowego doszło do zdarzenia, w którym 4 dzieci w wieku około 15 lat oraz ich opiekun z uwagi na trudne warunki na rzece nie byli w stanie dopłynąć kajakami do brzegu.
9: Wszystkich pontonami przewieziono na brzeg, nikomu nic się nie stało. W spływie uczestniczyło 47 osób. Teraz to tyle, kolejne wiadomości w Radiu Łódź w południe.
17: Od 21 do maksymalnie 23 stopni maksymalnie. Zobaczymy na termometrach w Łodzi i regionie. Może przelotnie popadać. Na słoneczne promienie raczej liczyć nie możemy. Na razie nie widać na horyzoncie większej poprawy, a na pewno nie w ten nadchodzący weekend. Nadal spodziewamy się zmiennej aury, przelotnych opadów, no i niewykluczone również burze.

0: Najdłuższa fala relaksu.
1: Mam takie wrażenie, że to już tradycja, że weekend z Audio River w Łodzi jest deszczowy, ale uczestnicy pewnie przygotowani na różne ewentualności. Przypominam, że radiowa ekipa również będzie na miejscu z Kamilem Ginglasem na czele. A u nas za chwilę newsy kulturalne.

0: Czas na kulturę.
1: Ania Groblińska już w naszym studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No to słuchamy.
2: Na początek przypomnienie, bo bardzo dużo wszędzie się o tym mówi, ale przypomnijmy dla porządku również i w naszym czasie na kulturę, że dziś rozpoczyna się Audio River Festival, potrwa przez 3 dni. To 20. edycja jednego z najważniejszych festiwali muzyki elektronicznej. 20., ale od niedawna jednak w Łodzi ten festiwal gości. 3 dni koncertów, kilka scen, artyści z najwyższej półki światowej elektroniki na łódzkich Błoniach. Natomiast na dziedzińcu Białej Fabryki, czyli Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, dziś bardzo niezwykły koncert typu Tribute to, dlatego że to będzie Tribute to Agnieszka Osiecka orientalnie. Oto niezwykłe spotkanie polskiej piosenki z muzyką Bliskiego Wschodu. Wokalistka Maria Roma Klatka wraz z muzykami z Polski, Syrii i Kurdystanu nada kultowym tekstom Agnieszki Osieckiej nowego etnicznego charakteru. Dzięki oryginalnym instrumentom takie utwory jak Niech żyje bal czy Wariatka tańczy zabrzmią naprawdę zaskakujących aranżacjach. Koncert rozpoczyna się o godzinie 21 w letnim cyklu Geier Music Factory na dziedzińcu Białej Fabryki w Łodzi. Mamy również wakacyjne propozycje bardzo wielu instytucji kultury skierowane do dzieci i na przykład Muzeum Kinematografii urządzone animacje na wakacje, bardzo różne projekcje. Nawet jeśli dziś ktoś nie zdąży, bo o godzinie 14 się rozpoczynają, to jest cykliczne wydarzenie. Proszę spojrzeć w program, bo to są takie filmy, które dzieciom naprawdę się spodobają. To Muzeum Kinematografii, a w Bibliotece Memo, czyli przy ulicy Moniuszki, dzisiaj otwarcie wystawy zatytułowanej Abstrakcyjny realizm. Jak to? Albo abstrakcja, albo realizm.
1: No, ciekawe połączenie.
2: A no właśnie, ale są też takie przejawy sztuki, które z pozoru abstrakcyjne gdzieś jakoś okazuje się wiodą jednak do tej realności. A bywa, że odwrotnie, że wydaje nam się, że to jest coś, a przyglądamy się, a może wcale nie. W każdym razie ten dialog na temat abstrakcji i realizmu toczy się pomiędzy pracami Andrzeja Jana Batora i Maksymiliana Kreutz-Majewskiego. Obaj panowie związani są z łódzką uczelnią plastyczną, z tym, że Andrzej Jan Bator kończył ją, kiedy nazywała się Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Łodzi, a Maksymilian Kreutz-Majewski, gdy nazywała się Akademią Sztuk Pięknych. O godzinie 17 wernisaż przy ulicy Moniuszki 5 w Łodzi. Uwaga, uwaga, pierwszy film Christophera Nolana będzie można dzisiaj zobaczyć w kinie Charlie. Pierwszy, zanim jeszcze ten wybitny reżyser stworzył Memento, Incepcję, Interstellar czy Oppenheimera. Otóż to będzie film Following i on będzie w zrekonstruowanej cyfrowej wersji. To jest film, który powstał, drodzy Państwo, za $6000.
1: Oh, wow.
2: We wnętrzach, w mieszkaniach znajomych, przy naturalnym oświetleniu, $6000. A jednak udało się reżyserowi nakręcić bardzo przekonujący thriller. I w cyklu Kino z Dianą Dąbrowską, czyli będzie projekcja i rozmowa. Ten film dzisiaj będzie pokazany o godzinie 19.30 w łódzkim kinie Charlie. I już króciutko, tylko poza tym, że w NCKF-ie trwa cykl Andrzej Wajna Notatki z rzeczy niewidzialnych, to kolejne projekcje Polówki, dzisiaj w Fuzji przy ulicy Milionowej 6A. Jestem legendą, film science fiction amerykański z 2007 roku.
1: To ja jeszcze dodam, że w Monopolis dzisiaj również projekcja w ramach temy Polówki. Boże Ciało tam obejrzymy.
2: Oj, świetny film. Kto nie widział, niech się wybierze. Kto widział, niech zobaczy jeszcze raz.
1: Zapraszamy.

To ja jeszcze do tych informacji kulturalnych coś dorzucę. Co prawda nie na dzisiaj, nie na weekend, ale tuż po weekendzie, także warto sobie zanotować. Zapraszamy na wyjątkowy cykl letnich wieczorów z muzyką jazzową, który łączy wirtuozerię uznanych mistrzów z powiewem świeżości młodej sceny improwizowanej. Open Stage Eter Jazzu 6 lipca. Projekt wystartował w Patio Port Łódź. Spotkaliśmy się z Martą Wilk i Martą Sobczak. Spotkania prowadzi Piotr Bielawski i najbliższy 13 lipca właśnie, więc w poniedziałek najbliższy o godzinie 19 i podczas tego spotkania zagra Marek Kądziela, wybitny gitarzysta, kompozytor i innowator. 20 lipca z kolei scenę przejmie Janiak Trio. No i kolejne spotkania również przed nami. Tak, do 31 sierpnia proszę zajrzeć na naszą stronę radiołódź.pl. Tam jest taka zakładka Open Stage Eter Jazzu. Poniedziałki, godzina 19. Posłuchajmy razem jazzu na żywo.

Nie byłabym sobą, gdybym nie zajrzała do kalendarza świąt nietypowych. No i uwaga, dzisiaj przypada Światowy Dzień Kebaba i Dzień Frytek. Taki fast foodowy dzień nam się trafił. Jakby ktoś chciał poświętować, no to jest okazja.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
4: Zaprasza Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Projekt łazienka? Teraz w OBI. Za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3 przez 5 w Łodzi. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
8: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
0: Po reklamie.
4: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: Już za chwilę podsumujemy mijający tydzień w internecie. Wręczę też komuś bilety do kina. Ale najpierw gramy.

Ależ rytmy w Radiu Łódź. Tradycyjnie, jak co piątek, przygotowałam krótkie podsumowanie tego, co najbardziej poruszyło naszych użytkowników w tym tygodniu w social mediach. W internecie pojawiło się nagranie, jak dwóch nastolatków podróżuje na zderzaku tramwaju w Łodzi. Wzburzyło to internautów i słusznie, jazda w taki sposób jest zabroniona i przede wszystkim bardzo niebezpieczna. Burzę w sieci wywołało również nagranie z łódzkich zawodów jeździeckich. Jedna z funkcjonariuszek kilka razy uderza konia batem, gdy zwierzę nie chce pokonać przeszkody. Nagranie można zobaczyć na naszym radiowym Facebooku. Studencki klub Tygrys znika z akademickiej mapy Łodzi. Rozpoczęło się wyburzanie kultowego miejsca

liftoff. Take off.

0: Zachęcałam dzisiaj, żeby pod jednym z postów na naszym radiowym Facebooku pisać komentarze dotyczące kinowych wspomnień. No trochę tych komentarzy się pojawiło, pewnie jeszcze będą się pojawiać. A ja obiecywałam nagrody. Przypomnijmy jakie.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Podwójne zaproszenia na dowolny seans otrzymują ode mnie pani Barbara i pani Kasia. Ja życzę wspaniałych wrażeń.

Pomału zbliżamy się do godziny 12, ale chciałam jeszcze Państwa zaprosić do śledzenia naszego nowego projektu na radiowym YouTubie. Tripy Adama, taki tytuł tego projektu. Ruszyliśmy z tym cyklem na początku wakacji i właśnie pojawił się drugi odcinek. Adam Łużyński tym razem wybrał się do skansenu Lokomotyw, także zapraszam do oglądania. Pierwszy odcinek, gdzie Adam odwiedził prom na Warcie, również jest dostępny.

0: Reklama.
1: Już 13 lipca kolejny koncert cyklu Open Jazz Ether Jazzu. Na scenie w Patio Portu Łódź wystąpi Marek Kąciela, gitarzysta elektryczny, kompozytor i innowator. Artysta nieustannie poszukujący nowych brzmień i muzycznych wyzwań. Przygotujcie się na koncert pełen energii, improwizacji i nowoczesnego jazzu. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Open Stage Ether Jazzu 13 lipca, godzina 19. Patio Portu Łódź. Zaprasza Radio Łódź. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
2: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
4: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
6: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: I dokładnie 12 na zegarze.
8: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
7: Najnowsze wiadomości przygotował i przedstawi Remigiusz Fladrowski.
9: Magazyn administracji skarbowej kontra dzika przyroda. Mieszkańcy Doliny Neru z gminy Lutomiersk walczą przed sądem. Kolejne ronda w województwie łódzkim mają upamiętnić ofiary rzezi wołyńskiej. Ponad 100 milionów euro trafi do placówek i organizacji z małych miast na projekty kulturalne. Szanse mają miejscowości z Łódzkiego. W regionie możliwy przelotny deszcz i temperatura maksymalna 23 stopnie. Protest w obronie Doliny Neru z gminy Lutomiersk i pierwszy sukces tamtejszych mieszkańców. Po drugiej rozprawie sądowej udało im się utrudnić budowę dużego magazynu należącego do Krajowej Administracji Skarbowej. Kompleks miałby stanąć w otoczeniu dzikiej przyrody. Informacje w tej sprawie przygotował nasz reporter Adam Łużyński.
10: W sprawie magazynu, który miałby powstać nad Nerem w Harbicach Górnych, zapadł pod koniec czerwca wyrok w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Ta decyzja spowodowała, że do uzyskania pozwolenia na budowę inwestor będzie potrzebował dodatkowego dokumentu, czyli dokładnej analizy wpływu inwestycji na środowisko. Takie działanie nie zatrzymuje budowy magazynu, ale ją utrudnia. Mieszkańcy obawiają się wpływu na dziką przyrodę i nie chcą, żeby tiry niszczyły drogi lokalne. Jednocześnie Krajowa Administracja Skarbowa zapewnia, że inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na otoczenie.
9: A Krajowa Administracja Skarbowa przygotowuje się do rozpoczęcia budowy. W okolicy rzek Ner i Młynówki ma powstać duży magazyn przejętych towarów pochodzących z przemytu. Będą tam przechowywane m.in. skradzione paliwa czy automaty do gier hazardowych.
11: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
9: Pożar autokaru na A1 była ewakuacja 22 osób. Do zdarzenia doszło przed godziną 8 na autostradzie A1 w rejonie Częstochowy. Pożar gasiło 35 strażaków. Samochód spłonął doszczętnie chwilę po tym, jak opuścili go pasażerowie. Na miejscu mogą jeszcze trwać utrudnienia w ruchu. Służby ustalają przyczynę pożaru. Kolejne ronda w województwie łódzkim mają upamiętnić ofiary rzezi wołyńskiej. W Tomaszowie Mazowieckim radni zdecydowali, że nowe rondo przy Arenie Lodowej otrzyma nazwę pamięci ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Skrzyżowanie jest już użytkowane przez zmotoryzowanych, ale dziś o 21:00 odbędzie się jego uroczyste otwarcie i oficjalne nadanie imienia. Ma to związek z przypadającą jutro 83. rocznicą tzw. Krwawej Niedzieli. Prezydent Tomaszowa Marcin Witko powiedział, że w mieście nie było dotychczas miejsca upamiętniającego rzeź wołyńską.
12: Jest to odpowiedni moment, aby nasze miasto upamiętniło ten dzień, aby też wyedukowało mieszkańców, tych, którzy nie mają wiedzy bądź mają małą wiedzę, i zachęciło do tego, żeby jednak tą wiedzę zgłębić i przekazywać ją swoim dzieciom, swoim wnukom.
9: Podobną inicjatywę zapowiedział także prezydent Skierniewic, gdzie jedno z rond również ma zostać nazwane pamięci ofiar rzezi wołyńskiej. 11 lipca 1943 roku ukraińscy nacjonaliści przeprowadzili ataki na polskie miejscowości na Wołyniu, w których zamordowano około 10 tysięcy Polaków. Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha zapowiada, że zrzeknie się immunitetu. Wniosek prokuratury w tej sprawie ma jeszcze dziś trafić do Sejmu. Chodzi o sprawę sprzed pierwszej tury wyborów prezydenckich. Polityk Koalicji Obywatelskiej opublikował w mediach społecznościowych agitujący wpis w czasie ciszy wyborczej. Post został usunięty po kilku godzinach. Polityk przyznał się do publikacji i przeprosił. A zawiadomienie do prokuratury złożył poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki, który sam jest oskarżony m.in. o wyłudzanie środków z Funduszu Sprawiedliwości. Ponad 100 milionów euro trafi do placówek i organizacji z małych oraz średnich miast na projekty kulturalne. Łódź na tym nie zyska, ale mniejsze miasta w regionie łódzkim już tak. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęło nabór wniosków do programu Kultura, realizowanego z mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i funduszy norweskich. Ministra Kultury Marta Cienkowska mówi, że o przyznanie środków nie mogą się ubiegać miasta liczące powyżej 500 000 mieszkańców.
13: Dlatego, że zależy nam na tym, żeby wzmacniać potencjał całej Polski i żeby zmniejszać dysproporcje pomiędzy dużymi a mniejszymi miejscowościami. Dlatego w tym działaniu wykluczyliśmy możliwość ubiegania się o dotacje dla 5 miast, które mają powyżej 500 000 mieszkańców.
9: Dofinansowanie będzie można przeznaczyć m.in. na organizację festiwali oraz szkoleń. Nabór wniosków potrwa do 10 listopada. Teraz to tyle, a na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 13:00.
7: No taka niezbyt letnia ta pogoda w ostatnich dniach. Sporo chmur, przelotne opady deszczu. Niestety takiej aury musimy się spodziewać w najbliższym czasie również. Dzisiaj maksymalnie 23 stopnie. W weekend podobnie i jeśli wierzyć prognozom długoterminowym, to po weekendzie ta temperatura zacznie wzrastać, no i może słońce będzie częściej do nas wychodzić. Trzymamy kciuki. Pięć minut po godzinie 12:00. Ja już Państwu dziękuję za te 3 wspólne godziny. Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Piotr Śliwiński, a w naszym studiu już Piotr Bielawski. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
7: Piotrze, co tam dzisiaj przygotowałeś dla naszych słuchaczy?
14: No, w ogóle nie będę spoglądał na pogodę.
7: Tak, to chyba dobra
14: opcja. Nie będę szukał miejsc, nie będę się zastanawiał, czy podróżować, czy zostać w domu. Będę namawiał do lenistwa.
7: O, wspaniale. To ja będę słuchać przez najbliższą godzinę.
14: No ale musisz przyznać, że stan lenistwa każdemu jest potrzebny, chociaż
7: bardzo,
14: na moment.
7: Bardzo.
14: I po to wakacje.
7: Wszyscy psychologowie podkreślają, że jest nam to potrzebne i tego się trzymajmy.
14: To ja dorzucę muzykę tylko i leniuchujemy.
7: No to słuchamy.

To polski zespół Plastic. Biorąc pod uwagę to, jak poznałem zespół Plastic, mogę powiedzieć pierwszy ich wielki przebój i sami zresztą do tego mogą się przyznać. Lazy Day. Przebojem piosenka o lenistwie, o tym, by taki dzień sobie zrobić. Właściwie o tym, że takie dni bywają. Czasami wręcz męczą, bo nagle się okazuje, że chciałoby się coś zrobić, a tu Lazy Day. Dzień, w którym nic nie da się zrobić. Nic się nie dzieje, nikt nie przyjdzie, nie zadzwoni, nie ma wyzwania, nie ma pracy. To co ze sobą człowiek tak naprawdę ma zrobić? Lazy Day to jest taki dzień, który jest nam jednak potrzebny i to prawda, Paulina tutaj wspomniała. Badania wykazują, my potrzebujemy w trakcie odpoczynku mieć również takie chwile lenistwa zupełnego. Najlepiej jakbyśmy byli głową w chmurach, może i nawet tam nie rozważali pewnych rzeczy i wierszy nie pisali. Od po prostu zupełne niemyślenie i nic nie robienie. Taka chwila podczas wakacji musi się zdarzyć, jeśli chcemy poczuć się wypoczętymi, zupełnie wypoczętymi. Co trzeba zrobić? Ano zwalniać. Może nie tak od razu, nie tak radykalnie hamując, ale powolutku planując ten urlop, a potem już przygotowując się do tego urlopu i w końcu go zaczynając, z każdą chwilą coraz bardziej zwalniamy.

Alicia Cara i Slow Motion, bo tak jak w filmie, jakby to była scena, którą odczuwamy, nie tylko na nią patrzymy, odpływa wszystko z człowieka, uwalnia go zupełnie, gdzie się te emocje się wyciszają, te złe przede wszystkim, ale i te dobre, jakby z oddali już patrzymy na pewne sprawy, mamy chwilę tylko i wyłącznie dla siebie, a nawet jej nie mamy, po prostu, gdzie się wyciszają się emocje. Jesteśmy przez moment w takim pięknym zawieszeniu, wiedząc, że jakby co zareagujemy, gdyby coś się wydarzyło, chociaż wszystko z oddali, jakby z opóźnieniem docierało. O takie chwile chodzi właśnie, żebyśmy poczuli siebie nawet raz jeszcze albo na nowo. O takim spowolnieniu, o zwolnieniu w ogóle w życiu, to wielu artystów śpiewa i wiele takich piosenek powstało. Wśród nich są również o takim spowolnionym tanie, o tym, że nie tylko szaleństwo się przydaje. Wśród nich jest też Kylie Minogue.

Slow, jeden z największych przepływów Kylie Minogue, nie muszę chyba tego przypominać. A taki taniec jest znakomitym właściwie środkiem do wyrażenia siebie, a z drugiej strony jest też sposobem na pozbycie się takiej energii, wyrzuceniem z siebie tego wszystkiego i spowolnieniem, a więc i doprowadzeniem do tego stanu lenistwa, o który nam chodzi, chociażby poprzez zmęczenie. A to spowolnienie to nie jest tylko lenistwo, ja sobie zdaję z tego sprawę i z różnych stron można także na to spojrzeć, opierając się także na piosenkach. No, takie spowolnienie daje nam czas na przeżywanie, na rozkoszowanie się chwilami. Jest bardzo przyjemne. Nice and slow, Usher.

Nie jest tam potrzebne takie uwolnienie, zrelaksowanie się zupełnie, żeby na nowo odczuwać. Odczuwać, a w każdym momencie, w każdej chwili odczuwać też drugą osobę. Jest to nam potrzebne, chociaż wielu sobie zarzuca, że o, zbyt długie lenistwo, jak ja mogłem, są pracusie, prawda? No nawet w pracy należy sobie takie chwile zrobić. Tu powstało pytanie, no pięknie rozleniwiam, tylko co mają zrobić ci, którzy w pracy? No myślę, że poświęcić 3 minuty na nic nie robienie, na po prostu zaparzenie sobie herbaty czy kawy, albo nawet nie na to. Oto po prostu patrzenie w okno i słuchanie.

Piotr Krępeć kiedyś przyjechał i tak sobie pograł. Kiedy sobie gawędziliśmy, w studiu zostawił nagrania, które zresztą zrealizował wcześniej oczywiście w studiu. Piotr Krępeć, tak nazywa się gitarzysta, który wciąż jest poszukujący, wciąż jakby poza obszarem jednego gatunku muzycznego. To slowly, tak się nazywa ten utwór. Ja dzisiaj w ogóle bym proponował, żebyśmy nie zastanawiali się tak do końca, kto, jaki utwór, skąd się ten utwór wziął, kiedy powstał, z jakiej płyty pochodzi. Skoro namawiam do lenistwa, to niech będzie to leniuchowanie i nie zastanawianie się tak naprawdę, nie analizowanie tego wszystkiego. Poddajmy się tym emocjom w tych utworach, temu uspokojeniu, zrelaksujmy się po prostu. Taka muzyka sam raz do walizki, kiedy wyjeżdżamy. To jest muzyka na walizkach. Ona zawsze się przyda. Nie wiadomo kiedy i dlaczego niby, ale zawsze się przyda, bo przecież chcemy wypocząć i chcemy się zrelaksować.

No proszę, kolejna taka scena wręcz filmowa. Poranek, budzi się obok ukochanego. Nic. Nie trzeba robić, nie trzeba się śpieszyć, rozkoszować się chwilą, a niech wieje, gdzie się za oknem, a niech wiaterek delikatnie wdziera się również do pokoju. Nic nie trzeba robić, to najważniejsze i on jest obok. I wszystko. I jak się okazuje, to spowolnienie pozwala mocniej kochać i w ogóle wszystko odczuwać mocniej, a może wreszcie zacząć odczuwać. Nie pięknie? No pięknie. Wracam do tematu Lazy Day. Tym razem ten sam tytuł, ale w zupełnie innym ujęciu.

skoro powiedziałem, że nie będzie dat, z jakich płyt i tak dalej, to nie powiem, ale odległe to nagranie chyba nie powinienem pamiętać, chociaż już powinienem pamiętać i tylko tyle dorzucę. Zespół Spunky and Our Gang. Kto dzisiaj wraca do tych nagrań? Oni właśnie o słonecznym, pięknym, leniwym dniu sobie wtedy śpiewali. No do Spunky and Our Gang może nikt nie wraca, może mało jest takich, którzy pamiętają, ale o The Small Faces to myślę, że wielu pamięta.

Tu się poprawię. Oczywiście świadomie mówiłem, że lenistwo to nic nie robienie. Można nieźle poszaleć, jak już poczuje się lenistwo, jak się poczuje wolność od tych wszystkich zajęć, bo wreszcie urlop, bo wreszcie wakacje, bo wreszcie chwilę tylko dla siebie. Można poszaleć, poczuć się te fale od morza. To wszystko było słychać zresztą w tym utworze, to co będę tłumaczył. No może to być taka chwila wręcz uwalniająca i wręcz dająca energię, a nie zabierająca, choć i jedna, i druga się przydaje. No i myślę, że to jakiś ciąg zdarzeń tak naprawdę, że najpierw uwalniamy te emocje, a więc i energię oddajemy, żeby przez chwilę odpocząć i nabieramy mocy na nowo. No jest wiele piosenek, można przebierać, wybierać, dobierać do tematu lenistwa, do tematu nic nie robienia, ale tak naprawdę to też wiąże się przede wszystkim z emocjami, stąd też i taka opowieść, i stąd też te nawiązania moje pomiędzy utworami, bo tu dopiero odkryć można całe piękno w tym uwolnieniu, kiedy jest czas wreszcie na nie tylko zastanowienie, ale odczucie tego, co wokół i co w kimś tak naprawdę.

Jak się to odczuwa, no to się chce, prawda? Jak się to piękne odczuwa, to się chce bez względu jaka pogoda, nie musi świecić słońce. Jest zabawa, jest radość, jest roztańczenie, ale jak już tak mówię o tym, że to spowolnienie, czyli z nas no, bardziej takich empatycznych i odczuwamy więcej, to tej miłości to pięknie Mark Almond przecież śpiewa.

Troubled Love, czyli powolnie rodząca się miłość, tak jakby z niczego, tak jakby niechcący. Zupełnie z tego lenistwa, prawda? I to też jest piękny stan. Już wyjaśnia się, po co nam to lenistwo tak naprawdę. Z tą miłością tak rzeczywiście bywa.

To Slow Love, oczywiście Prince'owskie. To Prince właśnie. No, myślę, że nie muszę uzasadniać ani nikogo przekonywać do lenistwa, bo każdy lubi, a jeśli nie, no to mam nadzieję, że w tych piosenkach te prawdy zawarte przekonują, że czasami warto zwolnić, a później świat już zupełnie inaczej wygląda.

To trochę zwolnijmy, choćby na moment, proszę Państwa. Wakacje po to, żeby zwolnić, oddać się lenistwu. Później już wszystko zupełnie inaczej wygląda. Czegoś nam się znowu chce. Wiemy czego może nawet, chociaż nie planujmy, co się ma wydarzyć. Po prostu na to ze spokojem czekajmy. Po to taka chwila lenistwa, po to te urlopy, po to te wakacje. Piosenki też bywają mądre i o tym mówią. Piosenki, które na walizkach, bo są w drodze i chcą do nas dotrzeć. Albo to my je zabierajmy ze sobą do walizki.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
4: Co panią boli?
5: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
4: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
5: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
6: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
7: Projekt łazienka? Teraz w OBI. Za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
0: Po reklamie.
9: Słuchają państwo Radia Łódź, to już 13. Czas na wiadomości w naszym programie, w studiu Remigiusz Pladrowski.
10: Remontowy Armagedon szykuje się na Bałtach w Łodzi. W poniedziałek zacznie się remont ulicy Północnej, a potem Palki. Nawet kilka milionów gospodarstw domowych zasili największa w Polsce stacja elektroenergetyczna czerpiąca prąd z wiatraków na Bałtyku. Kolejarze przestrzegają przed train surfingiem, czyli jazdą na dachu pociągu. Są już pierwsze ofiary śmiertelne. W regionie możliwy przelotny deszcz i temperatura maksymalna 23 stopnie. Remontowy Armagedon na Bałtach w Łodzi. Uwaga, w poniedziałek, bo wtedy zacznie się remont ulicy Północnej, a w przyszłym tygodniu drogowcy przystąpią do wymiany nawierzchni na Alei Palki. Dodatkowo zamknięty jest fragment ulicy Franciszkańskiej. Łódzcy kierowcy obawiają się, że przejazd przez Bałty będzie istną drogą przez Mękę. To jednak, jak jednak podkreśla Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji, remonty to kompromis.
11: Dlatego ulicą Północną będziemy mogli pojechać w stronę Ronda Solidarności. Lokalnie objazd będzie poprowadzony przez Pomorską tutaj dla sąsiadujących mieszkańców, dlatego ten główny objazd będzie realizowany ulicą Źródłową.
10: Mimo że prace na Alei Palki będą prowadzone pod ruchem, kierowcy obawiają się, że mogą powstać jeszcze większe korki niż dotychczas. Wszystkie prace mają być jednak skoordynowane w taki sposób, żeby zapewnić płynny przejazd między Rondem Solidarności a Manufakturą.
12: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: To historyczny moment dla polskiej energetyki. Uroczyście uruchomiono gigantyczną stację elektroenergetyczną w Choczewie na Pomorzu. Dzięki temu węzłowi popłynie pierwszy próbny prąd z morskiej farmy wiatrowej Baltic Power do lądowych magazynów energii. Zdaniem premiera Donalda Tuska, dzięki morskiej energetyce zwiększamy swoją niezależność energetyczną.
13: To ma się opłacać Polsce, to ma się opłacać regionowi. Zakładamy z prezesem Orlenu, że pokażemy także no, to miejsce, gdzie popłynie pierwszy w historii prąd z offshore, czyli z farm wiatrowych położonych na morzu.
10: Stacja w gminie Choczewo w województwie pomorskim zajmuje 25 hektarów. Jest największym tego typu obiektem w Polsce zaprojektowanym do obsługi morskiej energetyki wiatrowej. Po pełnym uruchomieniu farma zasili zieloną energią nawet kilka milionów gospodarstw domowych. Kolejarze przestrzegają przed train surfingiem, czyli jazdą na dachu pociągu lub między wagonami. Taka zabawa może skończyć się śmiercią, a mimo to filmy z ryzykownych przejazdów coraz częściej trafiają do mediów społecznościowych. Pracownicy kolei apelują do młodych ludzi i ich rodziców, żeby nie podejmowali takich niebezpiecznych prób. Włodzimierz Kiełczyński z PKP Polskich Linii Kolejowych mówił, że są już ofiary takiej zabawy.
14: Na węźle warszawskim w tym roku dwa takie przypadki skończyły się niestety śmiercią osób. Jedna i druga osoba spadła z dachu pociągu. To zjawisko jest również bardzo niebezpieczne z uwagi na prąd, który płynie w sieci trakcyjnej. Mamy napięcie 3000 V. Każde zbliżenie, nie tylko dotknięcie, ale zbliżenie się do takiego przewodu może spowodować śmierć.
10: Straż Ochrony Kolei zapowiada, że będzie więcej patroli na terenach kolejowych. Co najmniej 11 osób zginęło w pożarze lasów w południowej Hiszpanii. Wciąż zaginionych pozostaje 19 osób. Służby prowadzą akcję poszukiwawczą i walczą z ogniem w rejonie miasta Los Gallardos w Andaluzji. Sytuacja jest dramatyczna, bo w tamtym regionie bardzo mocno wieje i ogień szybko się rozprzestrzenia. To najtragiczniejszy pożar lasów w Hiszpanii od ponad 20 lat. Komisariat Policji na sprzedaż. Powiat Zgierski ogłasza przetarg na nieruchomości. Pod młotek trafi m.in. dawny komisariat w miejscowości Słowik. Budynek położony przy drodze krajowej 91 ma powierzchnię ponad 300 metrów kwadratowych i według miejscowego planu zagospodarowania może pełnić funkcje usługowe, mówi rzecznik powiatu Zgierskiego Jacek Czekalski.
15: Przez lata ten budynek jednym kojarzył się z miejscem pracy, innym kojarzył się pewnie nie najprzyjemniej. Teraz czeka na kogoś, kto nada mu zupełnie nowe życie. I jeśli ktoś szuka właśnie takiej nieruchomości z charakterem, to naprawdę warto zajrzeć do ogłoszeń powiatu Zgierskiego.
10: Jednocześnie powiat Zgierski wystawił na sprzedaż budynek po dawnym domu weselnym w Dąbrówce Wielkiej. Obie nieruchomości pierwszy raz trafiły na sprzedaż jeszcze w ubiegłym roku, ale nie wzbudziły zainteresowania. Przetargi na sprzedaż komisariatu i domu weselnego zaplanowano kolejno na 16 i 23 lipca. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 14.
9: Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane bądź duże, przelotne opady deszczu, ale mogą pojawić się burze. Temperatura do 23 stopni, w tej chwili 19-20 stopni w naszym regionie. W czasie burz wiatr może być porwisty nawet do 65 km na godzinę, a będzie wiał z kierunku północno-zachodniego bądź zachodniego.
16: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: Tomasz Perliński audycję realizuje. Ja nazywam się Piotr Bielawski. Do 16. O, również takie piosenki jak najbardziej wakacyjne będą się pojawiać. Rozleniwiające być może w dalszym ciągu, biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się w poprzedniej godzinie programu. Myśl niech będzie przynajmniej chwilami kontynuowana.

The Boys of Summer to Don Henley. Z piosenką końca lata tak naprawdę, że plaże robią się puste, bądź są puste, wszyscy wyjechali już po sezonie. Gdzie te wspaniałe kobiety w bikini, gdzie przystojniacy? No, to my nie wyprzedzajmy tak wypadków. To jeszcze czeka nas słońce, jeszcze plaże będą rozgrzane, jeszcze sezon. Nawet nie powiem, że w pełni. Właściwie się zaczyna. Poczekajmy na te wszystkie wydarzenia. Nie wyprzedzajmy wypadków, wręcz przeciwnie. Zapraszał będę wszystkich, żeby sobie planowali te wakacje, na przykład wylot gdzieś do ciekawych krajów. Jest takim kierunkiem niezwykle ciekawym, moim zdaniem, Bergamo, prawda? A można z Łodzi, z naszego lotniska tam polecieć i my mamy do wygrania takie zaproszenie do lotu do Bergamo dla dwóch osób, tam i z powrotem, żeby to było jasne. I można wygrać takie zaproszenie, ale trzeba brać udział w naszym konkursie. 10 haseł podajemy w naszych programach przez cały tydzień. Trzeba je wszystkie zapisać. No to w tym tygodniu brakuje jeszcze jednego. To niebawem podam. No i później osoby, które rzeczywiście zanotowały sobie wszystkie 10 haseł, będą mogły je przesyłać i do kogoś z Państwa zadzwonimy. No i okaże się, jeśli Państwo odbiorą, że to Państwo właśnie wygrali, że sobie polecą do tego Bergamo. Już można marzyć, już można myśleć, co tam zwiedzić, co obejrzeć, co zrobić i kiedy tak naprawdę tam się wybrać. Powolutku będzie się wszystko wyjaśniać. Oprócz tego konkursu będę także miał zaproszenia na Letnią Akademię Jazzu. I myślę, że fani muzyki wokoło jazzowej, tak szeroko powiem, już są zainteresowani, już wiedzą i już są przygotowani.

0: Ticket to Heaven, Dire Straits. A mamy ticket to Bergamo, no w tym tygodniu do Bergamo akurat. Bilet dwa tak naprawdę dla dwojga, dla dwóch osób. Tam i z powrotem można wygrać w naszym konkursie.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: Przez cały tydzień podajemy różne hasła. Trzeba było je zapisywać przez cały tydzień, żeby ich zebrać aż 10. No właściwie mają Państwo zapisanych ich 9 w tej chwili, a to 10 przed nami. Ja podam 10 hasło i już ci, którzy notowali przez cały tydzień, mogą przygotowywać maile i wysyłać do nas. No bo mogą w tym momencie wziąć udział w naszym finale. Kto wie, kogo z Państwa wylosujemy? Nikt tego na razie nie wie, ale ktoś zostanie wylosowany, do kogo się później zadzwonię w trakcie dzisiejszej audycji. No i okaże się, że ta osoba jest laureatem w tym tygodniu naszego konkursu. Ostatnie hasło potrzebne, żeby brać udział w finale, to wakacje w krzywym zwierciadle. Zapisali Państwo? No mam nadzieję.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, pasażerowie lotu kierunek Radiość. Londyn, Bruksela i Bergamo? A ty dokąd chciałbyś polecieć?
2: My możemy spełnić twoje marzenia. Wystarczy uważnie słuchać Radia Łódź. Od poniedziałku do piątku między 9 a 16 na naszej antenie będą pojawiać się słowa klucze. Wyłap je wszystkie i skompletuj swój radiowy bilet do podróży. W piątek wyślij zestaw haseł na adres konkurs@radiolodz.pl i zawalcz o voucher na lot dla dwóch osób. Szczegóły na radiolodz.pl. Kierunek Radiość. Słuchaj, zbieraj, leć!
3: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
4: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
3: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
5: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
6: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
3: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Co panią boli?
8: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
7: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
8: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
9: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
10: Jamański klimat w Łodzi. Już 14 sierpnia zapraszamy do wytwórni na People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Od godziny 14 czekają na Was warsztaty dancehallu i bębnów, spotkanie z Makenem o Jamajce, set Joint Venture Sound System, strefa dla dzieci, relaks i karaibskie smaki. Wieczorem wystąpi The Wailers, legendarny zespół, z którym Bob Marley podbił świat. People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Szczegóły i bilety na wytwórnia.
0: Po reklamie.
11: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
12: Naszej fala relaksu, ale to nie oznacza, że nie ma u nas fajnego vibe'u. Oj, wakacyjny vibe u nas. Muzyczny i nie tylko, bo konkurs także wakacyjny jak najbardziej. Można polecieć, no w tym tygodniu do Bergamo. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, lądują państwo. Mogą zwiedzić Mediolan, spędzić trochę czasu właśnie w tak pięknych miejscach i wrócić. I jeśli chodzi o przeloty, dla dwóch osób mamy darmowe przeloty tam i z powrotem. I to można wygrać w naszym konkursie. Konkursie, który trwa cały tydzień. Kierunek Radiość. No ale ktoś musiał zbierać hasła, które podajemy w naszych programach od poniedziałku, żeby teraz mieć szansę w finale tego konkursu. Proszę przysyłać wszystkie hasła spisane. Adres konkurs@radiolodz.pl. Czekamy. No i losujemy wśród tych osób, które podadzą wszystkie 10 haseł osobę, która weźmie udział w finale. Ja dzwonię do tej osoby jeszcze w trakcie dzisiejszego programu. No i się okaże, kto wygra taki przelot do Bergamo. Wszystkie szczegóły zresztą na naszej stronie. Gdyby ktoś nie spamiętał, nie dosłyszał, proszę radiolodz.pl, konkursy i tutaj kierunek Radiość. Proszę poczytać. Konkurs@radiolodz.pl. To czekamy na te wszystkie spisane hasła.

No to wakacje. Madonna wróciła nowymi piosenkami, nas zachwyca, a powracamy do wielkich przebojów Madonny, bo nie tylko Holiday kojarzy się moim zdaniem właśnie z czasem lata. Madonna wyśpiewała wiele takich piosenek i królowała. Również na plażach, dyskotekach organizowanych w różnych miejscach. Tak było. Warto wrócić wspomnieniami. No w ogóle odnosimy się do wielu rzeczy, do podróży. Nakłaniamy do tych podróży, do korzystania z lata i skorzystania z urlopu, ale mamy oczywiście świadomość, że część z Państwa wraca z nami w mieście i bardzo się cieszymy i razem spędzamy ten czas i dla Państwa również te programy. I tak sobie wyobrażam, co robimy w wakacje, będąc w mieście. Ano,

0: następnym odcinku. Audycja Radia Łódź o serialach polskich i zagranicznych, kultowych, zapomnianych i takich, o których dopiero będzie głośno. Dla wszystkich, którzy lubią wracać do dobrych historii i odkrywać nowe, bo w następnym odcinku zawsze jest ciąg dalszy opowieści. Zaprasza Mariusz Janik.
1: James Bond zawsze ratuje świat. Jason Bourne niemal nigdy się nie myli, a tajni agenci z serialu, o którym dziś chciałbym Państwu opowiedzieć, popełniają błędy. I właśnie dlatego trafiają do miejsca, które w brytyjskim wywiadzie uchodzi za zawodowe zesłanie. Mimo swoich niedoskonałości, to właśnie oni stali się bohaterami jednego z najlepiej ocenianych seriali szpiegowskich ostatnich lat. Mowa o serialu Kulawe konie, opartym na powieściach Micka Herona. Co sprawia, że produkcja wyróżnia się na tle innych seriali szpiegowskich? O to zapytałem Karola Urbańskiego, dziennikarza i recenzenta portalu serialowa.pl.
2: Ten serial powstał w ogóle jako antyteza Jamesa Bonda, no bo autor literackiego pierwowzoru, Mick Herron, wymyślił sobie takie miejsce wewnątrz struktur MI5, czyli tej brytyjskiej służby bezpieczeństwa, do którego trafiają wyrzutki agencji. Miejsce zwie się Slough House, pracują tam ci, którzy zawalili ćwiczenia antyterrorystyczne, ujawnili tajne dokumenty i myślę, że to właśnie to miejsce i ten bohater, który rządzi tym miejscem, czyli Jackson Lamb, niegdyś świetny szpieg, a obecnie totalny degenerat. To są takie dwie naczelne różnice właśnie odseparowujące ten serial na tle innych, ale właśnie też stanowiące taką kontrę tego Jamesa Bonda.
1: Rodzi się kolejne pytanie. Dlaczego mimo niedoskonałości bohaterów widzowie tak mocno im kibicują? Przecież są dalecy od ideału. To pytanie zadałem Piotrowi Jakubowskiemu, autorowi bloga Serialowo.
2: Ci bohaterowie przez to, że są takimi odbrązowionymi agentami, nie mają tych wszystkich cech idealnego szpiega. To są nam bliżsi. Po prostu możemy się z nimi utożsamić. Jackson Lamb, grany przez Gary

0: Goldmana, który no, wygląda czasami jak Menelt, no, jest ubrany w jakieś niezbyt świeże ubrania, ma długie, przepuszczone włosy. Kiedy kładzie swoje nogi na biurku, to widzimy ogromną dziurę w jego skarpetce. No, jeszcze zdarza mu się czasami w towarzystwie puścić bąka. Możemy się poczuć trochę lepsi od nich w pewnych aspektach. Może to jest taką przyczyną, że jakoś tym bohaterom łatwiej jest kibicować niż takim wyidealizowanym herosom.
1: Nie oglądamy już tych krystalicznie czystych, bardzo moralnych ludzi, tylko ludzi po prostu z krwi i kości, z wadami. Ci członkowie Slough House, no to są tacy ludzie pokrzywdzeni przez rzeczywistość właśnie, przez co nam jako widzom jest zdecydowanie łatwiej się utożsamić. Dostajemy ludzi z takimi osobistymi problemami, jak jednak tam PTSD, uzależnienie od hazardu, alkoholu, narkotyków czy internetu.
2: I być może właśnie w tym kryje się największa siła Kulawych Koni. Szpiegowskie intrygi przyciągają uwagę, ale to bohaterowie sprawiają, że chcemy wracać do Slough House. Popularność serialu może mówić jeszcze o czymś innym, nie tylko o samych bohaterach, ale także o współczesnej telewizji i jej widzach. Czy zmieniły się nasze oczekiwania wobec serialowych postaci?
1: Archetyp antybohatera trochę jednak odchodzi do lamusa, jak tak sobie spojrzymy na najpopularniejsze obecnie seriale Stranger Things, Ted Lasso, wszystkie te komedie Billa Lorenza, które święcą takie triumfy, to teraz mam wrażenie, że trochę wróciliśmy do tych bohaterów bardzo pozytywnych i Kulawy Konie są jednak takim serialem, który jedną nogą stoi jeszcze w tej takiej złotej erze seriali pokoju Waltera White'a, Dextera, postać grana przez Kevina Spacey'ego w House of Cards. No i rzeczywiście Jackson Lamb jest jak najbardziej spuścizną tego trendu i przykładem odwrócenia tego obecnego trendu.
0: Serial z jednej strony opiera się na takich dosyć klasycznej takiej narracji kina akcji, więc tam się zawsze dużo dzieje. Jest napięcie, które przez te wszystkie 6 odcinków, na które się składa każdy kolejny sezon tego serialu, te odcinki są też tak dobrze napisane, że jest zawsze taki, prawda, cliffhanger gdzieś tam na końcu, co powoduje, że od razu chcemy zobaczyć kolejny odcinek. A z drugiej strony, no jest to taki serial w takim stylu, który gdzieś tam wyewoluował wraz z pojawieniem się platform streamingowych i z tą rywalizacją, gdzie każda platforma stara się zaproponować coś nowego, coś, czego jeszcze nie było.
2: Nawiązując do słów Piotra Jakubowskiego, warto podkreślić jeszcze jeden element. Humor. Czarny, ironiczny, a momentami wręcz cyniczny.
1: Nierzadko absurdalne spojrzenie nie tyle co na świat w ogóle szpiegostwa filmowego, niefilmowego, ale w ogóle naszą rzeczywistość. No i absolutnie to jest czynnik wyróżniający Kulawe Konie. To jednak bardzo mocno jest widoczne właśnie w pierwowzorze serialu, czyli cyklu literackim Micka Herona. Książki są nieco starsze niż serial, bo pierwsza z nich wyszła w 2010 roku, czyli 5 lat po zamachach terrorystycznych w Londynie z 7 lipca, pamiętnych niestety. I właśnie to też stało się takim przyczynkiem, ten taki brak zaufania, ta chęć wyśmiania MI5.
2: Kulawe Konie udowadniają, że współczesny serial szpiegowski nie musi opowiadać o ludziach idealnych. Wręcz przeciwnie. Czasem najciekawsze historie dotyczą tych, którzy popełnili błędy, zostali skreśleni i próbują udowodnić, że zasługują na drugą szansę. I być może właśnie dlatego serial zdobył tak wierne grono fanów na całym świecie. A już 16 września na platformie Apple TV Plus zadebiutuje 6 sezon serialu. Jakie są oczekiwania moich gości wobec nowych odcinków?
0: Może to być kolejny bardzo dobry sezon. Wiadomo, że pojawi się ponownie Hugo Weaving, aktor, który w sezonie 4 wcielał się w rolę biologicznego ojca Rivera Cartwrighta, który w pierwszym sezonie no, za pewną wpadkę w takiej testowej akcji został zesłany do Slough House, do tego czyśćca dla niezbyt wybitnych agentów MI5. No i tutaj jest taka zagadka wokół jego pochodzenia, dlaczego on był wychowywany przez swojego dziadka, co się stało z jego rodzicami. No jest taka zapowiedź, że w tym 6 sezonie trochę nam się rozjaśni.
1: Moje osobiście są bardzo duże. Doszło do zmiany u steru produkcji, bo odszedł dotychczasowy showrunner serialu Will Smith. Nie ten amerykański Will Smith, tylko brytyjski komik. Oddał serial w ręce innych twórców. Też warto wspomnieć o tym, że po raz pierwszy w historii serialu sezon nie będzie bazował na jednej książce, tylko na dwóch. Także mamy też tutaj zmianę w formule pewnego rodzaju.
2: Podobnie jak moi goście, również oczekuję wielkich emocji w nowych 6 odcinkach 6 sezonu Kulawych Koni. Na koniec mam dla Państwa jeszcze niespodziankę. Przygotowując ten odcinek, zwróciłem się również do Mika Herona, autora powieściowego cyklu Kula w konie. Zapytałem, dlaczego czytelnicy i widzowie od lat pozostają tak mocno związani z Jacksonem Lambem i pracownikami Slough House. Oto co napisał.
3: Zawsze starałem się pokazywać czytelnikom nie tylko działania moich bohaterów, ale także ich myśli i uczucia. Mam nadzieję, że pomaga to wzbudzić empatię. Wydaje mi się, że czytelnicy są skłonni otworzyć swoje serca na bohaterów, którzy odsłaniają przed nimi własne emocje. To, że ich serca nie zawsze są czyste, nie ma większego znaczenia. Jeśli już, to sprawia, że stają się bardziej wiarygodni i bliżsi odbiorcom. Być może właśnie dlatego czytelnicy tak mocno się do nich przywiązali, a może po prostu lubimy czytać o ludziach, których praca jest jeszcze bardziej nużąca niż nasza własna.
2: To była refleksja Mika Herona, przygotowana specjalnie dla słuchaczy podcastu w następnym odcinku. A jeśli Państwo mają pomysł, o jakim serialu możemy porozmawiać, piszcie na mój adres mailowy m.janik@radioloc.pl. A w następnym odcinku wrócimy do Polski lat 90. Będą gangsterzy, pościgi i serial, który dla wielu widzów do dziś pozostaje wzorem polskiej sensacji. Serial, którego bohaterem był komisarz Olgierd Halski. Do usłyszenia.
4: To była audycja Radia Łódź w następnym odcinku. Słuchaj nas także na Spotify i obserwuj, by nie przegapić kolejnych odcinków. Do usłyszenia, bo w następnym odcinku zawsze jest dalszy

0: Reklama.
1: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
3: Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
5: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
6: Już 13 lipca kolejny koncert cyklu Open Jazz Ether Jazzu. Na scenie w Patio Portu Łódź wystąpi Marek Kąciela, gitarzysta elektryczny, kompozytor i innowator. Artysta nieustannie poszukujący nowych brzmień i muzycznych wyzwań. Przygotujcie się na koncert pełen energii, improwizacji i nowoczesnego jazzu. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Open Stage Ether Jazzu 13 lipca, godzina 19. Patio Portu Łódź. Zaprasza Radio Łódź. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
2: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
7: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
8: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
9: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
8: Tak wcześnie?
9: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
8: I co powiedzieli?
9: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
8: Bezcenne.
9: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
10: Słuchają Państwo Radio Łódź, to już 14. Czyli czas na wiadomości w naszym programie w studiu Remigiusz Fladrowski.
11: Administracja skarbowa będzie musiała włożyć więcej wysiłku w starania o budowę magazynu towarów przemyconych pośród dzikiej przyrody w Łódzkiem. Drogowcy uwzględnili sugestie mieszkańców, będą zmiany w planowanym przebiegu drogi ekspresowej S12. Polska 2050 we wtorek organizuje okrągły stół zdrowotny. Liczą, że przyjdzie minister zdrowia. W regionie możliwy przelotny deszcz i temperatura maksymalna 23 stopnie. Będzie trudniej z budową magazynu towarów przemyconych nad dziką Doliną Neru w Łódzkiem. Po drugiej rozprawie sądowej protestujący mieszkańcy Lutomierska zapowiadają kolejne działania. Magazyn chce zbudować Krajowa Administracja Skarbowa i mają być tam przechowywane m.in. paliwa pochodzące z przemytu. Dzięki ostatniej decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego budowa nie zostanie wstrzymana, ale utrudniona. Zanim prace ruszą, potrzebna będzie szczegółowa analiza wpływu magazynu na środowisko. Magazyn ma powstać w otoczeniu dzikiej przyrody, co bulwersuje mieszkańców gminy Lutomiersk.
12: To jest skandal. Czy to powinno być w terenie, który jest krajobrazem?
13: Te łąki, bociany, ptactwa bardzo dużo tu jest. No naprawdę jest przepięknie.
14: Niszczą Polskę po prostu tam, gdzie się da i tyle, nie?
12: Jeżeli przypatrzymy się sprawie, że sąd raz uchyla, raz zatwierdza, no to znaczy, że coś tutaj nie gra, tak?
11: W sprawie wyroku w USA cały czas czekamy na odpowiedź ze strony inwestora, czyli Krajowej Administracji Skarbowej, a protestujący mieszkańcy zorganizowali zbiórkę w internecie na pokrycie kosztów rozpraw sądowych. Są zmiany w planowanym przebiegu drogi ekspresowej S12 przez Łódzkie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pokazała poprawione 3 warianty trasy po uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez mieszkańców podczas konsultacji. Korekty mają przede wszystkim ograniczyć liczbę wyburzeń. O szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
0: Jedna z najważniejszych zmian dotyczy skrzyżowania przyszłej S12 z już istniejącą drogą ekspresową S8, przekazał Radiu Łódź rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi Maciej Zalewski.
15: Ten planowany węzeł został na planach przesunięty w kierunku węzła Wolbusz. Skorygowane były warianty w rejonie Noworybia i Bogusławic. Podobnie wariant czerwony i zielony w okolicach Wiaderna. Tu też znowu sprawa wyszła rozbiórek, więc kwestia rozbiórek była tutaj priorytetowa.
0: Projektanci odsunęli również wariant zielony w rejonie Małych Grot na Górzyckich, a w okolicach Wąwału przesunęli część przebiegów dalej od zabudowań. Wszystkie 3 warianty zostały też skorygowane za kopalnią Biała Góra i w okolicach Złóż w miejscowości Unewel. Tam trasa została poprowadzona bardziej na południe. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
11: Mapę z zaznaczonymi 3 wariantami w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego można znaleźć na naszej stronie radiołódź.pl. Teraz przed drogowcami decyzje środowiskowe.
16: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
11: Bez rozmowy ponad podziałami nie uda się wprowadzić zmian systemu ochrony zdrowia, przekonuje liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jej partia organizuje we wtorek okrągły stół zdrowotny. Zaproszono przedstawicieli wszystkich klubów i kół, ekspertów oraz minister zdrowia. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że jest to przestrzeń do dyskusji o reformie.
17: Po pierwsze, uregulowanie sprawy własnościowej, bo my dzisiaj wiemy, jaki mamy bałagan własnościowy pod marszałków albo pod wojewodów. Po drugie, dostosowanie świadczeń do potrzeb zdrowotnych. Nie będzie żadnej zmiany w ochronie zdrowia, jak nie będzie większego nacisku na podstawową opiekę zdrowotną, przekierowanie dużo większej ilości zabiegów do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
11: Przedwczoraj szefowa resortu zdrowia przedstawiła plan reformy systemu ochrony zdrowia. Zaproponowała m.in. wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia dla pracownika medycznego w wysokości 240 zł brutto za godzinę. A premier liczy na pierwsze efekty we wrześniu. Tysiące kwitnących liliowców można oglądać w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi. Kolekcja znajduje się w dziale Arboretum na końcu zabytkowej Alei Lipowej. Obejmuje 85 odmian liliowców, wśród których dominują odmiany liliowca ogrodowego, a w tym aż 14 wyhodowanych w Polsce. Jest pięknie i kolorowo, zachęca Ewa Białaśnińska z Łódzkiego Ogrodu Botanicznego.
18: Jak wiemy, liliowce to już nie są te liliowce, co dawniej, takie, no bym powiedziała, tylko pomarańczowe i żółte. Teraz mamy w naszej kolekcji już przepiękne kolory, od takich jasnych po głęboko, no takie nawet wchodzące w czerń.
11: A w najbliższą niedzielę o 11:00 odbędzie się spacer z przewodnikiem po kolekcji liliowców. To jedna z ostatnich okazji, żeby zobaczyć je w pełnym rozkwicie. Teraz to tyle, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15:00.
10: Właściwie czeka nas zachmurzenie umiarkowane, ale może być duże. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a nawet burze. No i burze z silnym wiatrem, nawet do 65 km na godzinę. Temperatura maksymalnie 23 stopni w tej chwili, 20-21 stopni w naszym regionie. No i wiatr wiejący z północnego zachodu. Ale w czasie burz, kiedy będzie porwisty, bardziej będzie wiało z zachodu.
19: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: Proszę się z nami relaksować. Piotr Bielawski, zapraszam. Johnny Blue Skies and the Dark Clouds. To właściwie chłopak na ten czas.

Johnny, graj nam tak dalej. Mówię do tak naprawdę muzyków kryjących się pod nazwą Johnny Blue Skies and the Dark Clouds. A tak jest z pogodą. Błękitne niebo i ciemne chmury i wszystko naraz. Everyone is welcome. Tak nazywa się to nagranie, czyli wszystkich witamy i zapraszamy. Wszyscy niech z nami pozostaną. Atrakcji jeszcze mnóstwo w dzisiejszej audycji. Za chwilę Skuba z Mariką. Dzisiaj właściwie nawet wspominałem i ten utwór w rozmowie z Mariką, bo z nią rozmawiałem. Ona przygotowuje nowe piosenki. Mogą się przydać na lato, pomyślałem, bo szukamy takiego letniego przeboju. Szukam właściwie. Jutro też będę szukał między 14 a 16. Już teraz zapraszam. Jutro to Lia Sky spróbuje swoich sił i zaśpiewa swoje songi. Może rzeczywiście to będą letnie przeboje. A w niedzielę z Grzegorzem Turnałem między 15 a 16 będę rozmawiał. Bliskie spotkania, czyli wywiady, tym razem z Grzegorzem Turnałem, który bardzo szczerze i osobiście odpowiada na pytania, jak to mija się tą 60, jak z tym czasem, który sobie upływa i jak z tymi piosenkami, które wciąż są, się tworzą i które pozostają na dłużej. To z Grzegorzem Turnałem z kolei w najbliższą niedzielę, 15-16, to już tak zapowiadam. Ale też obiecywałem zaproszenia na Letnią Akademię Jazzu i bardzo proszę, w niedzielę o 16:00 Karolina Cicha, jej spółka gra jazz w klubie Wytwórnia, a w czwartek, czyli 16, Hania Derej Trio, no to jest fascynujący młody skład, jeżdżący już po całym świecie tak naprawdę, i Jan Emil Młynarski, myślę, że znany wszystkim, pieśniarz hołdujący piosence sprzed wojny, piosence, która jest taką podstawą w ogóle dla polskiej piosenki, muszę przyznać. I takie ciekawe koncerty i tutaj w zestawie powiem tak, Karolina Cicha i spółka to jest koncert też dla dzieci. To prawda, bo to jest koncert familijny, ale można bardzo poważnie potraktować ten koncert, a radosny jazz zawsze się przyda. To nic tylko na Karolinę Cichą się wybrać, bo ona taki z kolei prezentuje. Później Hania Derej, bardzo ciekawa młoda improwizacja, i Jan Emil Młynarski nas roztańczy. Bo on z pewnym kombo tanecznym. To teraz tak, w zestawie i na 12 i na 16 mamy zaproszenia. Każdy może sobie wygrać takie zaproszenia, odpowiadając na pytanie, jak to kombo taneczne się nazywa tak naprawdę, Emila Młynarskiego i Jana Emila Młynarskiego. Studio @radio.pl. No jest kilka tych zaproszeń, proszę próbować.

Tak się pisze wakacyjne przeboje, bo Lover może być właśnie takim przebojem. Richard Ashcroft, który też po dłuższym czasie milczenia powrócił. No rozdaje te zaproszenia, właściwie muszę powiedzieć to jasno. Już właściwie wszystkie zaproszenia znalazły swoich właścicieli. Zapraszałem na letnią Akademię Jazzu, na koncert niedzielny i czwartkowy. Dzieje się naprawdę mnóstwo muzycznie. No to te koncerty także wpisują się w te ciekawe rzeczy, które mają miejsce. Pytałem o warszawskie kombo taneczne. Tak nazywa się ten zespół Jana Emila Młynarskiego. Wszyscy właściwie wiedzieli, znali poprawną odpowiedź i wszystkie już zaproszenia rozdałem. Osoby, które wygrały, wiedzą o tym i mogą już powoli szykować się na te koncerty. Będzie szaleństwo. A jeszcze a propos jazzu, czy też muzyki wokoło jazzowej, to dopowiem, opowiadając, co się wydarzy w poniedziałek w porcie Łódź, bo tam nasza radiowa akcja Open Stage Ether Jazzu.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
3: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radio Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
5: Egzotycznie świeże.
4: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
5: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
4: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
6: Jamański klimat w Łodzi. Już 14 sierpnia zapraszamy do wytwórni na People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Od godziny 14 czekają na Was warsztaty dancehallu i bębnów, spotkanie z makerem o Jamajce, set joint venture sound system, strefa dla dzieci, relaks i karaibskie smaki. Wieczorem wystąpi The Wailers, legendarny zespół, z którym Bob Marley podbił świat. People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Szczegóły i bilety na wytwórnia.
0: Po reklamie.
7: Najdłuższa fala relaksu.
8: Pewnych rzeczy jednak nie będziemy przedłużać. Już za chwileczkę, już za momencik. Zadzwonię do kogoś, kto bierze udział w naszym konkursie. No i zobaczymy, czy wygra bilet lotniczy dla dwóch osób tam i z powrotem do Bergamo. Będzie mógł się wybrać na wakacje, ale po pierwsze trzeba jeszcze odebrać. Po drugie sprawdzę, czy to rzeczywiście prawidłowa odpowiedź w mailu, który do nas dotarł. Po trzecie trochę sobie pogawędzimy.

0: A te słoneczne dni to mają nadejść szybciej niż się spodziewamy. Podobno już w przyszłym tygodniu.
1: Sponsorem konkursu jest Port Lotniczy Łódź imienia Władysława Reymonta. www.łódź-airport.pl.
0: Mamy taki konkurs, w którym można wygrać jakieś ciekawe loty. Na przykład w tym tygodniu do Bergamo. Oj, to się będzie tam pięknie działo dla pani Pauliny, bo dodzwoniłem się do pani Pauliny. Witam, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Wzięła pani udział w naszym konkursie, który nazywa się, pamięta pani?
2: Pakacz, ile nam fundujecie.
0: A, to się zapomniało, jak się ta radiość nazywa. A to jest radiość, proszę pani. Oj, nagrałem sobie radiość i bardzo się z tego powodu cieszę. No ale proszę powiedzieć, to było łatwe zadanie, zebrać 10 haseł, no, które podawaliśmy przez cały tydzień.
2: Było łatwo, ale też pomogła mi koleżanka, także jestem im bardzo wdzięczna.
0: A czyli praca grupowa, zbiorowa.
2: Tak.
0: No to teraz wydam panią.
2: Moją koleżankę Michalinę.
0: Wydam pani Paulino, wydam panią, bo tuż przed tym, jak zaczęliśmy rozmawiać, mówiła pani, słuchacze tego jeszcze nie słyszeli, że chciałaby pani zabrać swojego partnera tam w to piękne miejsce, a tu jak koleżanka pomagała, to wypadałoby ją zabrać.
2: Jeszcze się nad tym zastanowię.
0: A tutaj się zrobił problem. Kierunek radiość, tym razem kierunek właśnie taki, a nie inny, czyli Bergamo. Dlaczego tam właśnie chciała pani sobie polecieć? Co chce pani zobaczyć? Jak zamierza pani spędzić ten czas?
2: Szczerze mówiąc, jeszcze nie przeglądałam oferty, co oferuje Bergamo, ale ważne to są Włochy, a Włochy to jest właśnie te marzenie mojego partnera i moje.
0: To jest marzenie, które już właściwie mogę powiedzieć się spełni, bo tylko trzeba wybrać czas, kiedy tam lecieć, no i rzeczywiście zaplanować sobie, co tam zobaczyć. Pogoda ma znaczenie?
2: Ma. Wolałabym, żeby było słonecznie, ale deszcz też nie zaszkodzi.
0: Czyli lubi się pani opalać także?
2: W trakcie spaceru.
0: W trakcie spaceru. To już zanotuję i to polecam wszystkim naszym słuchaczom. Żeby jeszcze tak naprawdę sprawdzić wszystko, to jakbym spytał o te 10 haseł, to tak jest pani w stanie wymienić teraz w naszej rozmowie telefonicznej? Ma pani pod ręką albo z pamięci?
2: Mam pod ręką.
0: Proszę czytać. Wszystkie hasła.
2: Dobrze. Poniedziałek, mama mija i dziewczyna i chłopak, czyli heca na 14 fajerek. Wtorek, wakacje z duchami i podróż za jeden uśmiech. Środa, rejs i szatan z siódmej klasy. Czwartek, pan samochodzik, egzemplariusze oraz stawiam na tolka banana. No i dzisiaj piątek, wakacje Mikołajka oraz wakacje w krzywym zwierciadle.
0: I te hasła oznaczają co, wie pani?
2: Mój lot.
0: Tak! No naprawdę, proszę się śmiać w głos, proszę, natychmiast niech cała rodzina krzyczy hura, nie wiem, wszyscy znajomi, cieszcie się ludzie, jest to piękny przelot. To oczywiście tytuły, które stanowiły nasze hasła. Ciekawe, czy pani obejrzała któryś z tych filmów, które są ukryte pod tymi tytułami?
2: Tak.
0: Obejrzała.
2: Ale mam nadzieję, to jest numer jeden.
0: Rozumiem teraz. Opowie pani nam po powrocie, co się tam działo i jak minął ten czas.
2: Oczywiście, wyślę zdjęcia do
0: już
2: radia.
0: Już czekamy w takim razie. Gratuluję. Tak się, proszę państwa, u nas wygrywa pani Paulina. Jest

0: tego przykładem jeszcze ten jej uśmiech, który Państwo słyszeli, ta radość, właśnie radiość, która tu się pojawiła w naszym programie. Kierunek radiość, tym razem to był właśnie włoski kierunek, ale następnym razem może być zupełnie inaczej. Dziękuję Pani Paulino, gratuluję.
1: Ja dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich w radiu.
0: Również pozdrawiamy.
2: Sponsorem konkursu jest Port Lotniczy Łódź imienia Władysława Reymonta. www.łódź-airport.pl.
0: A kolejny konkurs to już w przyszłym tygodniu i od poniedziałku. Trzeba notować te hasła, żeby w następny piątek znowu brać się udział, czy mieć szansę w ogóle wziąć udział w wielkim finale.

Republika się przypomina, bo to śmierć bikini. No to jeszcze tylko ważna informacja. Na S8 doszło do awarii pojazdu ciężarowego. Odcinek Sieradz Południe, Sieradz Wschód. Tutaj utrudnienia. Tu tylko ruch się odbywa pasem szybkim w kierunku do Warszawy. Wszyscy mają Państwo utrudnienia. Proszę uważać.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
6: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
5: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
6: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
4: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
6: Bartosz Florczak,
5: Marcin Tercjak,
6: zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
10: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
11: Co panią boli?
12: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
11: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
12: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
0: Po reklamie.
13: Słuchają państwo Radia Łódź, jest 15:00. Czas na wiadomości w naszym programie. Remigiusz Fladrowski.
14: Jest areszt dla 63-latka podejrzanego o seksualne wykorzystanie kobiety w Łodzi. Miliony gospodarstw domowych skorzystają na prądzie z wiatru na Bałtyku. Prześle je uruchomiona właśnie największa w kraju stacja energetyczna. Awantura na miesięcznicy smoleńskiej. Jarosław Kaczyński nie mógł złożyć wieńca. W regionie możliwy przelotny deszcz i temperatura maksymalna 23 stopnie. Trzy miesiące aresztu dla 63-latka podejrzanego o seksualne wykorzystanie 30-letniej kobiety. Poszkodowana zmarła w szpitalu. Śledczy wyjaśniają okoliczności jej śmierci. O szczegółach Joanna Karp.
15: Według ustaleń śledczych wszystko wydarzyło się z 4 na 5 lipca, czyli w miniony weekend. 30-latka przyjechała do mieszkania 63-latka razem z jego córką. Po jej wyjściu mężczyzna miał wykorzystać stan odurzenia kobiety i doprowadzić ją do stosunku seksualnego. To miało spowodować u kobiety obrażenia wewnętrzne. Dzień później 30-latka trafiła do szpitala, gdzie zmarła, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
16: W wyniku przeprowadzonej sekcji zwłok nie było możliwe wskazać wskazanie także bezpośredniej przyczyny zgonu kobiety. Biegły zawnioskował w związku z tym o dodatkowe badania toksykologiczne i histopatologiczne.
15: Dodatkowe badania mają wyjaśnić, czy obrażenia miały związek ze śmiercią 30-latki. Joanna Karp, Radio Łódź.
14: Mężczyzna przyznał się do obcowania z 30-latką i złożył obszerne wyjaśnienia. Polska dołącza do państw korzystających z morskiej energetyki wiatrowej. W Choczewie na Pomorzu zakończono budowę największej w kraju stacji, do której trafił już prąd z pierwszej farmy wiatrowej w tej części Bałtyku, Baltic Power. Bartłomiej Derski z portalu wysokienapięcie.pl powiedział, że morska energetyka wiatrowa jest bardzo ważna na przykład zimą.
17: O ile fotowoltaika produkuje głównie latem, głównie w dzień, to wiatraki produkują głównie zimą i głównie w nocy. Dzięki temu będziemy mieli także tańszy prąd zimą, w nocy, czyli wtedy, kiedy potrzebujemy tego prądu na przykład do ogrzewania.
14: W kolejnych latach do stacji mają być przyłączone kolejne morskie farmy wiatrowe. Ich łączna moc wyniesie blisko 6 gigawatów, czyli więcej niż cała elektrownia Bełchatów. Wodny rynek w Łodzi czeka przebudowa. Ta część Śródmieścia będzie za kilka miesięcy wyglądać zupełnie inaczej. Mowa o ulicach Wysokiej, Złotej i Dobrej, gdzie zostanie wymieniona nawierzchnia ulic, pojawią się nowe chodniki, miejsca postojowe, ławki i podwyższone przejścia dla pieszych, mówi wiceprezydent miasta Łodzi Tomasz Piotrowski.
18: Przebudujemy je bardzo dokładnie, łącznie z wodociągami na części tych ulic, tak jak na Wysokiej prace już trwają. Pracuje tutaj gazownia, na pozostałych pojawimy się w wakacje.
14: Już wymieniono cały gazociąg wzdłuż ulicy Wysokiej. W ramach inwestycji budynki przy remontowanych ulicach zyskają także nowe przyłącza wodociągowe. Całość prac przy wodnym rynku w Łodzi to 6 milionów złotych.
4: Więcej na radiołódź.pl.
14: Kolejne miejsca w regionie upamiętniają ofiary rzezi wołyńskiej. W Tomaszowie Mazowieckim radni zdecydowali o nadaniu nowemu rondu przy Arenie Lodowej nazwy pamięci ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Uroczyste otwarcie i nadanie imienia odbędą się wieczorem. Podobną inicjatywę zapowiedziano także w Skierniewicach. Więcej na ten temat reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
19: W Tomaszowie chodzi o rondo zlokalizowane w pobliżu Areny Lodowej, konkretnie na skrzyżowaniu ulic Ściegiennego i PCK. Decyzję o jego nazwie podjęli kilka dni temu miejscy radni. Na uroczystości związane z nadaniem patronatu zaplanowano na godzinę 21. Z kolei prezydent Skierniewic Krzysztof Jażdżyk zapowiedział w mediach społecznościowych skierowanie do Rady Miasta projektu uchwały w sprawie upamiętnienia ofiar rzezi wołyńskiej poprzez nadanie takiej nazwy jednemu z rond. Inicjatywy pojawiają się m.in. w związku z przypadającą jutro 83. rocznicą tzw. Krwawej Niedzieli. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
14: A Krwawa Niedziela była kulminacyjnym momentem zbrodni wołyńskiej, podczas której ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 10 tysięcy Polaków na Kresach Wschodnich. Awantura na miesięcznicy smoleńskiej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński nie mógł złożyć wieńca pod pomnikiem na Stołecznym Placu Piłsudskiego. Uniemożliwili to uczestnicy innego zgromadzenia. Prezes PiS nazwał policję bojówkami rządzącej partii, stwierdził, że będą musiały być wyciągnięte konsekwencje i trzeba będzie zbudować w przyszłości Gwardię Obywatelską. To tyle teraz. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź już o 15.30.
13: Czekają nas przelotne opady deszczu, a nawet burze, a w czasie burz porwisty wiatr nawet do 65 km na godzinę. Temperatura maksymalna może wynosić 23 stopnie w naszym regionie, 20-21 stopni w tej chwili. W nocy czeka nas temperatura od 10 do 13 stopni. Deszcz może popadać, ale już na szczęście nie będzie burz. One powrócą dopiero jutro.
4: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
13: Piotr Bielawski, 6 minut po godzinie 15. No to zapowiadam ostatnią część naszej dzisiejszej audycji. Będzie mnóstwo gości i to za chwilę.

0: I powiem tak. To właściwie tyle mojego prowadzenia audycji. Widzę tutaj wiele osób i każda już może poprowadzić program radiowy. No to kto chciałby poprowadzić teraz program? Od tego momentu słucham. Ręce są podniesione, ale nikt nic nie mówi.
1: Ja wiem, kto by chciał. Ola by
0: Anna Grublińska powiedziała.
1: Ola, powiedz dzień dobry państwu.
2: Dzień dobry państwu.
0: Widzisz, już możesz prowadzić program radiowy. No po tygodniu przeróżnych zajęć tutaj w radiu, to pomyślałem, że już chcecie zacząć. Że już mogę powolutku sobie myśleć, że od czasu do czasu to nie ja będę mówił do słuchaczy. Anna Grublińska przyprowadziła mi tutaj grupę no, zapaleńców radiowych, tak?
1: Tak, zapaleńcy radiowi niech nie stukają w mikrofony, bo to wszystko słychać.
0: A niech stukają, niech się dzieje, niech wszystko się dzieje, zwłaszcza, że się kończy, tak?
1: No właśnie, kończy się. Jaśmino, z jakimi ty uczuciami dzisiaj odwiedzasz radio po raz ostatni w tym cyklu Akademii Młodego Radiowca?
2: To ogólnie bardzo mi się podobało, ale nie mogę uwierzyć w to, że tak szybko już minęło i to będzie coś, co będę wspominać niesamowicie. Bo myślę, że mało osób może doświadczyć czegoś takiego.
0: A to wrócisz na przykład?
2: Nie wiem, mam taką nadzieję, może kiedyś.
1: Wiesz co, Piotrze, Jaśmina ma 15 lat, jest najstarszą uczestniczką naszych warsztatów, a my przyjmujemy uczestników w wieku od lat 7 do 15.
2: No właśnie, to jednak chyba nie.
1: No, zobaczymy, ale możemy się towarzysko spotykać zawsze.
0: Zawsze możesz później wrócić do pracy już.
2: A, ja na razie nie marzę jeszcze o pracy.
0: Na razie po prostu fajnie spędziłeś czas u nas, tak?
2: Tak.
0: Fajnie spędziliście czas u nas? Halo, droga młodzieży.
3: Tak, bardzo fajnie.
0: No tak się dzieje u nas, proszę państwa. Teraz mówię do tych, którzy może po raz pierwszy usłyszeli, że można przyjść do radia, tydzień wakacji spędzić tutaj z Anią Grublińską. Dzieciaki, powiedzcie mi, no jak ta Ania? Sprawdziła się?
3: Tak, oczywiście.
1: Co ci powiedzą teraz? Nie. Ja bym chciała, Piotrze, jeśli mogę się wtrącić, żeby teraz może opowiedzieli nasi uczestnicy, co tu się zadziało, ponieważ bardzo często mówią o tym, że odwiedziliśmy piwnicę, bo opowiadaliśmy straszne historie. Opowiadają, że kojarzyliśmy dźwięki z kolorami na przykład, że nagrywaliśmy swoje wizytówki, czyli takie przedstawienie się, ale i wiersze w takich bardzo dziwnych interpretacjach. Będzie można usłyszeć na naszej stronie to i w niedzielę po 11:00, ale co jeszcze się zadziało? Opowiadajcie, dziewczyny, bardzo proszę.
0: Co pamiętacie? Zosia. Co się zadziało? Zosia.
4: Było bardzo dużo różnych wywiadów z różnymi osobami.
5: I nagrywaliśmy wizytówki.
1: No tak, tak wizytówki. Oczywiście. Tak, co jeszcze?
0: Mamy
1: co jeszcze
0: to
1: się
0: nagrane,
1: zadziało?
0: Mamy każdą wizytówkę waszą. No, co tam jeszcze się działo?
4: Mi się bardzo podobało, bo w ogóle mam tutaj pyszne... Pyszne jedzenie tutaj, na dole.
0: No, to czyli chyba warto było... przyjść
4: tak,
0: tutaj jednak.
4: To no. Chyba był mój ulubiony czas, kiedy schodziliśmy na śniadanie.
1: I wreszcie przestawaliśmy wam marudzić i mogliście sobie w spokoju
0: pojeść. Ale ja tam
1: pojeść.
0: Widziałem również, że biegaliście, że jakieś sporty uprawialiście. Ej, dlaczego nie mówicie nic o tym?
1: Chłopaki, Janek, Antek.
0: Co wy tam robiliście?
6: Graliśmy w boks, trenowaliśmy boks i graliśmy w piłkę.
0: A, w boks nawet. Ale tak, możesz powiedzieć, że wszystko bezpiecznie się odbywało, tak? Świetnie.
1: A ja muszę powiedzieć, że tu jedna osoba recenzję też nagrała książkową.
0: Nagrała.
1: Może nie
0: wow.
1: Napisała, to taka spontaniczna recenzja, taka recenzja w rozmowie. Olu, podasz chociaż tytuł książki?
7: Dziewczynka, której nie było.
1: Będzie można usłyszeć.
0: Jak rozumiem, wszystko. Każdy mógł coś swojego ulubionego też o tym opowiedzieć i pokazać w tym radiu naszym. Kto chciałby wrócić do radia kiedyś jeszcze i spędzić taki czas? Proszę, ręka do góry, a ja słuchaczom już opowiadam. Las rąk. Tylko Anna Grublińska nie podniosła. Ale ona jest w radiu, jest
1: z nami. Mam nadzieję, że wrócę tu jutro.
0: Dobra, Ania, przyjdź jutro. Ale widzę, że wszyscy jednak... No też podnosisz ręce, wiem, masz już czas twój przyszedł. Teraz musisz się zastanowić nad zawodem.
1: Teraz do Jaśminy tak się zwraca Piotr Bielacki.
0: Tak jest, tu już musisz się zastanowić poważnie, bo sama widzisz ten tydzień, nie jednak bakcyla można połknąć przez tydzień, prawda? Ten tydzień zadziała.
7: Nie chcę iść.
0: Tak to się dzieje. Chciałem was namówić, żeby na zakończenie tak gromkie tutaj zabrzmiało hip hip hura, ale wszystko się kończy, to hip hip hura to chyba nie jest na miejscu.
1: No nie wiem. Może być pozdrawiamy, może być hip hip hura, ale ja sądzę, że czy pozwolisz, żeby oni pozdrawiali troszeczkę?
0: Oczywiście, tak? Oczywiście.
1: Bo to wiesz, te pozdrowienia z radia to jest wciąż duża atrakcja.
0: No to jest tak, że teraz każdy osobiście może pozdrowić. A ja będę najpierw zadawał takie pytanie. Jak masz na imię?
4: Zosia.
0: Zosiu, powiedz mi, co było najfajniejsze?
4: Mi się najbardziej podobało, jak nagrywaliśmy w studio i mogliśmy się, nawet jak było nagrywanie wyłączone, to mogliśmy się bawić, że na przykład robiliśmy różne takie wywiady i ten pomysł podszedł nam trochę od dziewczyn tam, bo Ola go zaczęła i potem tak wszyscy go powtarzali. To było mega fajne.
1: Wywiady na niby.
0: Wywiady na niby, to jest dobry początek. Zosiu, pozdrawiaj.
4: Dobrze, to ja bym chciała pozdrowić moją mamę i tatę, tak klasyczkiem, i mojego wujka Grześka, który na pewno teraz siedzi przy radiu i słucha, i moją ciocię Monikę z Frankiem, którzy teraz jadą po mnie właśnie.
0: No niech jadą, ale tak powolutku, bo tak. Tu jeszcze chwilę spędzimy. Proszę bardzo, pozdrawiać.
1: Janek.
6: Pozdrawiam moją mamę, mojego tatę, dziadków, drugich dziadków i kolegów.
0: Też słuchają?
6: Tak.
0: Sprawdzam to. Mama. Państwo słyszą, co się tu dzieje.
3: Ale mama, proszę. Jego jest na miejscu.
0: Ale ta mama to jest na miejscu, ale tak naprawdę niech sobie później odsłucha z radia. Słucham.
8: Ja pozdrawiam mamę, tatę, dziadków, no i psa.
0: Pozdrawiamy i psa. Słucha? Myślisz, chyba że tak. Słyszy teraz ciebie?
8: Może
0: reaguje na twój głos, na przykład, jak był usłyszał przez radio?
8: Pewnie tak. Może
0: super jest. No dobrze, to teraz pani od tej recenzji.
1: Ola.
7: Ja pozdrawiam moich rodziców, Puchalskich, Ewę i Dawida, oraz dziadków, moich jednych i drugich, i całą moją rodzinę ogólnie.
0: I szkoda, nie, że tydzień minął, co?
7: Tak.
0: Widzisz. Proszę bardzo, pozdrawiam.
1: Jaśmina.
9: No to ja też pozdrawiam oczywiście moich rodziców, moją starszą siostrę, moją babcię, moją drugą babcię, mojego dziadka i pozdrawiam też mojego psa, bo on bardzo lubi słuchać radia.
0: I słyszę twój głos teraz, tak, na przykład, nawet. I mówi, gdzie ona jest, nie? Słuchaj, warto tu przyjść? Odpowiesz
9: oczywiście,
0: mi na takie postawione
9: tak,
0: pytanie.
9: Bardzo warto.
0: Tu dlaczego warto?
9: Bardzo jest to ciekawe miejsce i myślę, że można tutaj dużo inspiracji zaczerpnąć. I poznać fajnie. Bardzo fajnych ludzi, którzy opowiadają z pasją.
0: Okej. Okay. Pozdrawiamy dalej, dziewczyny.
1: Zosia.
7: Ja pozdrawiam moich rodziców, moich dziadków i panią Mariolkę z Bistro na dole.
0: Aha.
7: Ja też.
0: Czyli to było o tym jedzeniu. No proszę bardzo.
1: I Tosia.
5: Ja pozdrawiam moją mamę, mojego tatę, moją rodzinę, no i panią Mariolcie.
0: Oczywiście, ja oczywiście,
7: ja
0: przecież
7: ja
0: bez tego.
7: Ja też chciałam dodać, że właśnie panią Mariolcie.
0: Dobra, wszyscy już,
7: ja
0: mam nadzieję, że pani Mariolcia tam na dole po prostu zatrzymała się w biegu i słyszy. To ja powiem, że ostatnie dwie dziewczyny to siedzą na jednym krześle. Takie trzeba warunki czasami, nie? Mieć, a jednak radio tworzyć. No dobrze, pani Aniu.
1: No ja mogę powiedzieć, że bardzo się cieszę z przebiegu tego naszego spotkania.
0: To
1: i
0: był pierwszy turnus taki.
1: Pierwszy
0: tak?
1: Tegoroczny.
0: Tak.
1: Pierwszy tegoroczny, myślę, że to jest cały cykl.
0: Tak.
1: I muszę powiedzieć, że najlepsze jest to, że łączymy, że trochę się uczymy, ale też dużo się bawimy. Bo to jest też ważne, żeby na wakacjach się nie tylko uczyć. No i oczywiście kolejny turnus w sierpniu. Nie wiem, czy tam w ogóle jeszcze zostało jakieś miejsce, ale warto zajrzeć. Trzy ostatnie, pokazuje mi tu koleżanka Joanna, trzy ostatnie miejsca mamy na sierpniowy turnus.
0: To proszę się śpieszyć, bo ja się zapiszę. No dobrze, no, czyli warto tu być, warto z panią Aniu... A, pani Aniu, ale pani pozdrawia kogoś?
1: Ja pozdrawiam całą moją rodzinę, wszystkich znajomych, pozdrawiam Radio Łódź oczywiście, pozdrawiłabym mojego psa, no ale niestety już psa nie ma, zatem pozdrawiam wszystkie zwierzęta w okolicy.
0: No, tak to się robi, widzicie sami, no. Powiemy głośno dziękujemy. 3, 4.
10: Dziękujemy!
0: I zapraszamy wszystkich na turnus sierpniowy. Mam nadzieję, że was tutaj zobaczę. Będę mógł z wami porozmawiać. Dziękuję, to ja wam dziękuję. No, powoli już naprawdę mogę myśleć o tym, że ktoś z was przyjdzie i trochę mnie wyręczy i program poprowadzi.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, pasażerowie lotu kierunek Radiość. Londyn, Bruksela i Bergamo? A ty dokąd chciałbyś polecieć?
2: My możemy spełnić twoje marzenia. Wystarczy uważnie słuchać Radia Łódź. Od poniedziałku do piątku między 9 a 16 na naszej antenie będą pojawiać się słowa klucze. Wyłap je wszystkie i skompletuj swój radiowy bilet do podróży. W piątek wyślij zestaw haseł na adres konkurs@radiolodz.pl i zawalcz o voucher na lot dla dwóch osób. Szczegóły na radiolodz.pl. Kierunek Radiość. Słuchaj, zbieraj, leć!
3: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
5: Projekt łazienka? Teraz w OBI. Za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Zapraszamy na 19. Letnią Akademię Jazzu. W lipcu wystąpią Grzegorz Turnau, legenda jazzu Didi Bridgewater Quartet, Kordiak and the Noise Architects, Hania Derej Trio, Jan Emil Młynarski i warszawskie kombo taneczne Javi Torres Barencia oraz światowy głos flamenco Anna Colom. Bilety do nabycia na www.letniaakademiajazzu.pl i w kasie klubu Wytwórnia. Łódź, ulica Łąkowa 29. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca i z budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
8: Jak zwykle o tej porze sprawdzamy, jak się jeździ. Jakub Jędrzejewski.
9: Dzień dobry. Nie jest łatwo. Na początek zaglądamy na Krajową 14 przy węźle Stryków na autostradzie A2. Tutaj spory ruch w okolicach ronda prowadzącego właśnie na A2, jadąc zarówno od Strykowa, jak i od Łodzi. Dlatego trzeba uzbroić się w cierpliwość. Przenosimy się na drogę S8 między Wolborzem a Studziankami, gdzie trwa remont, przez co jedzie się wolniej. Zostajemy w okolicach Piotrkowa, ale zaglądamy na Krajową 12. Tu cierpliwość przyda się kierowcom, którzy podróżują w kierunku Sulejowa, a w stolicy województwa ciasno na trasie WZ, a także Włókniarzy, Pabianickiej, Limanowskiego czy Kopcińskiego. Z informacjami z dróg wracam tuż przed 16.
7: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
8: Na razie 15:30. Czyli skrót najważniejszych wydarzeń, a studiu Remigiusz Fladrowski.
10: Łódzki sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 63-latka podejrzanego o seksualne wykorzystanie 30-letniej kobiety. Poszkodowana zmarła w szpitalu. Śledczy wyjaśniają okoliczności jej śmierci. Mężczyzna przyznał się do obcowania z 30-latką i złożył obszerne wyjaśnienia. Dwóch policjantów zostało rannych po ataku w Warszawie. 29-latek zaatakował wcześniej funkcjonariusza Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Napastnik miał przy sobie m.in. kastety i maczetę. Do ataku doszło na stacji metra Kabaty. Napastnik został zatrzymany. Polska odbiera pierwszą energię z wiatru na Bałtyku. Do nowo wybudowanej stacji elektroenergetycznej Choczewo na Pomorzu doprowadzono moc z pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. Stacja Choczewo to największa tego typu stacja w Polsce. Prąd stamtąd może zasilić kilka milionów gospodarstw domowych. Kolejne miejsca w regionie łódzkim upamiętniają ofiary rzezi wołyńskiej. W Tomaszowie Mazowieckim radni zdecydowali o nadaniu nowemu rondu przy Arenie Lodowej nazwy pamięci ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Uroczyste otwarcie i nadanie imienia odbędą się wieczorem. Podobną inicjatywę zapowiedziano także w Skierniewicach. Tysiące kwitnących liliowców można oglądać w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi. Kolekcja znajduje się na końcu zabytkowej Alei Lipowej. Obejmuje 85 odmian tych kwiatów. W najbliższą niedzielę o 11 odbędzie się spacer z przewodnikiem po kolekcji liliowców. To jedna z ostatnich okazji, żeby zobaczyć je w pełnym rozkwicie. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16.
8: Jeśli planują Państwo miłe spędzenie czasu wieczorem, a jest gdzie się wybrać, czego posłuchać, co zobaczyć, to przypominam, że może popadać, a nawet mogą pojawić się burze, a w czasie burz wiatr w porywach nawet do 65 km na godzinę. A w tej chwili 20-21 stopni w naszym regionie.
11: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

Rzeczywiście jest też sztuką przełożenie dość skomplikowanych, trudnych rockowych utworów na jazz, ale taka jest prawda, że nawet wydaje mi się z dosyć dużym powodzeniem to uczyniono. No ale jeśli chodzi o same jazz i współczesną muzykę improwizowaną, tak naprawdę szeroko rozumianą, to będziemy mieć z taką muzyką do czynienia. Warto zobaczyć, czym dzisiaj zajmują się improwizatorzy, jak oni traktują muzykę jazzową w podstawie, jak improwizują, co z tym wszystkim robią, a jeszcze na dodatek w najbliższy poniedziałek zapraszając na koncert w ramach cyklu Open Stage Ether Jazzu, od razu zapowiem, że będziemy mieć do czynienia z materiałem przedpremierowym, jeszcze go nie ma nagranego. Marek Kądziela, nasz łódzki gitarzysta, muzyk, kompozytor, człowiek, który lubi improwizować, lubi eksperymentować ze swoim składem, pokaże właśnie swój nowy materiał, który przygotowuje i który dopiero będzie nagrywał. Pojawi się więc na naszej scenie. Przypomnę, że w poniedziałki o 19:00 spotykamy się na scenie w Porcie Łódź. Tam jest piękne patio, wakacyjne wręcz powiedziałbym patio, i tam muzyka brzmi naprawdę doskonale. Ileż to ciekawych elementów w tej muzyce, takich ciekawych z przeszłości, to będą mogli stwierdzić ci, którzy posłuchają Marka Kądzielę i jego skład w najbliższy poniedziałek. Proszę mi wierzyć, to jest bardzo współczesna improwizacja, oparta w ogóle na europejskiej takiej szkole improwizowania. Ale można znaleźć wiele inspiracji w tym wszystkim, również więc odnosić się do tradycji. No a jeśli ktoś lubi poszukiwać, lubi takie nowe, świeże spojrzenie na muzykę, to tym bardziej powinien przyjść i posłuchać wraz z nami tego koncertu. Coś i dla starszego pokolenia, i dla młodszego w tej muzyce odnajduje. No i jeszcze, jak powiedziałem, z zaskoczeniem Marek Kądziela zapowiada, że to przedpremierowy materiał. Fragmenty tych koncertów i rozmowy, które tam się odbywają, prezentuję w mojej audycji po 21:00 w poniedziałek, i tak też będzie oczywiście z Markiem Kądzielą, ale jeśli ktoś przyjdzie, to będzie mógł uczestniczyć w całości takiego wydarzenia. No a jeśli chodzi o słuchanie, o retransmisję, to w najbliższy poniedziałek Marta Wilk, która wystąpiła i otworzyła całą serię Ether Jazzu, czyli Open Stage w Porcie Łódź. To więc w poniedziałek zapowiadam, odtworzę właśnie jej śpiewanie osieckiej. Magda Sobczak tam, Marta Sobczak tam jej zagrała na fortepianie. No a Marek Kądziela na żywo w przyszły poniedziałek będzie występował, więc proszę się szykować, przybywać. Pogoda ma być całkiem niezła, więc myślę, że nie będziemy przenosić się do sali, a wszystko odbędzie się na świeżym powietrzu.

takie wakacyjne granie. Fajnie się spędza czas. No bardzo się cieszę, że fajnie się spędza czas, odnosząc się do tego maila i do innych wypowiedzi. Pozdrawiam Państwa gorąco. Lato w mieście można miło spędzić z naszym radiem, więc z nami proszę zostać.

0: Autopromocja.
1: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
6: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Już 13 lipca kolejny koncert cyklu Open Jazz Ether Jazzu. Na scenie w Patio Port Łódź wystąpi Marek Kąciela, gitarzysta elektryczny, kompozytor i innowator. Artysta nieustannie poszukujący nowych brzmień i muzycznych wyzwań. Przygotujcie się na koncert pełen energii, improwizacji i nowoczesnego jazzu. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Open Stage Ether Jazzu 13 lipca, godzina 19. Patio Port Łódź. Zaprasza Radio Łódź. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
8: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
9: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
10: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
0: Po reklamie.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: I sprawdzamy znowu, jak się jeździ. Jakub Jędrzejewski.
13: Zaczynamy od autostrady A1. Tu spory ruch w kierunku Gdańska. Ciasno jest szczególnie między węzłami Brzeziny i Łódź Północ, a zatem warto mieć oczy dookoła głowy. W Łodzi od kilku do kilkunastu minut kierowcy stracą na Alei Włókniarzy. Tu problemy są przy remontowanej estakadzie. Nie za szybko pojedziemy też zachodnią, pryncypalną czy maratońską. Przenosimy się jeszcze w okolice Piotrkowa. Cierpliwość przyda się na S8 między Wolborzem a Studziankami, gdzie trwa remont, przez co tworzą się tu korki głównie w kierunku Tomaszowa. Teraz to tyle. Kolejne informacje. Informacja dla kierowców za pół godziny.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: Słuchają Państwo Radio Łódź, jest właśnie 16. Czas na wiadomości w naszym programie. Remigiusz Kwadrowski.
14: Łodzianie boją się paraliżu miasta poprzez nakładające się na siebie remonty ulic. 1000 godzin pracy w miesiącu i prawie 2 miliony zarobku, tak miał pracować lekarz z Braniewa na Warmii i Mazurach. Za nami pierwsza tura letniej Akademii Młodego Radiowca. Za chwilę głos oddamy naszym następcom. W regionie możliwy przelotny deszcz i temperatura maksymalna 23 stopnie. Mieszkańcy Łodzi skarżą się na zbyt dużo remontów naraz. W poniedziałek rozpocznie się remont ulicy Północnej, a później drogowcy zaczną wymieniać nawierzchnię na Alei Palki. Dodatkowo zamknięty jest fragment ulicy Franciszkańskiej. Łódzcy kierowcy obawiają się, że przejazd przez Bałuty i Śródmieście stanie się wyjątkowo trudny. Informacje w tej sprawie zebrał Kacper Józefowicz.
15: Remont ulicy Północnej będzie realizowany etapowo od Franciszkańskiej do Wierzbowej. Od poniedziałku prace obejmą odcinek do ulicy Sztegglinga. W trakcie robót ulica będzie przejezdna jedynie w kierunku Ronda Solidarności, a kierowcy zmuszeni będą korzystać z objazdu przez ulicę Źródłową, aby dotrzeć do Franciszkańskiej. W przypadku Alei Palki drogowcy planują wymianę nawierzchni na odcinku od Wojska Polskiego do Ronda Solidarności. Jak podkreśla wiceprezydent miasta Tomasz Piotrowski, w tym rejonie jest naprawdę wiele do zrobienia.
16: Na wszystkich spotkaniach, które odbywaliśmy razem z mieszkańcami tego rejonu, ludzie tych inwestycji chcieli naprawdę dużo i mówili, że wytrzymają te utrudnienia.
15: Mimo że prace na Alei Palki mają być prowadzone pod ruchem, kierowcy obawiają się, że będą tworzyć się jeszcze większe korki niż do tej pory.
14: Prace na Alei Palki w Łodzi powinny potrwać do końca wakacji. Tyle samo potrwa remont odcinka północnej od Franciszkańskiej do Sztegglinga.
17: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
14: 1000 godzin pracy w miesiącu, tak miał pracować lekarz z Braniewa na Warmii i Mazurach. Śledczy sprawdzają, czy w Powiatowym Centrum Medycznym w Braniewie doszło do nieprawidłowości przy rozliczaniu pracy jednego z lekarzy. Chirurg miał wykazywać ponad 1000 godzin pracy w miesiącu, rozliczając jednocześnie dyżury z kilku umów. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Centrum Monika Trzcińska powiedziała, że z ustaleń nowych władz placówki wynika, iż w ciągu roku medyk otrzymał wynagrodzenie sięgające blisko 1 800 000 zł.
18: Była to procedura, która nie trwała chwilkę, nie była jakby tylko na jakiś czas spowodowany, nie wiem, brakiem personelu czy czegoś takiego, tylko była to sytuacja notoryczna, trwająca wiele lat. Dlatego też postanowiliśmy zakończyć takie praktyki.
14: Nieprawidłowe rozliczania jednego lekarza mogły narazić szpital na straty sięgające blisko 4 milionów złotych. Prokuratura rejonowa w Elblągu wszczęła postępowanie w tej sprawie. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Warszawscy policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zaatakowani kastetami. Doszło do tego rano. Posterunkowy Michał Pietraszko z biura relacjonował, że najpierw niegroźnie zaatakowany został funkcjonariusz idący do pracy. Później mężczyzna został obezwładniony już na stacji metra, ale stawiał opór i zaatakował kolejnego policjanta.
19: Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany na terenie metra Kabaty, pomimo zawezwań naszych funkcjonariuszy do porzucenia tych niebezpiecznych przedmiotów. Niestety tego nie robił. Zaatakował naszych policjantów tym kastetem. W wyniku tych ataków jeden z naszych funkcjonariuszy doznał urazu nogi na tyle poważnego, że został przewieziony właśnie do szpitala.
14: Po zatrzymaniu okazało się, że napastnik miał w plecaku także maczetę. Podczas ataków przekonywał, że jest prześladowany przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Wakacyjna przygoda w radiu dobiega końca. Za nami pierwsza tura Letniej Akademii Młodego Radiowca. Od poniedziałku 15 dzieci przyglądało się, jak od środka wygląda praca w Radiu Łódź. Był to czas pełen radości i nauki, bo na najmłodszych każdego dnia czekały nowe zabawy i dziennikarskie zadania.
20: Ogólnie dużo rzeczy się nowych nauczyłam. Mi się najbardziej podobało, jak nagrywaliśmy wierszyki różnymi sposobami. Jeszcze do tego nagraliśmy swój hymn Akademii Młodego Radiowca.
21: Ja robiłam wywiad z aktorką i bardzo mi się podobało.
22: Mnie towarzyszy bardzo dobry humor, bo to jest jak zawsze energia, która płynie w dwie strony. Znaczy ja im coś daję, ale czerpię od nich. Trudno o lepszą energię niż ta, którą przynoszą do radia ludzie w wieku od lat 7 do 15.
14: Dodaje prowadząca warsztaty dziennikarka Radia Łódź Anna Groblińska. Efekty Akademii Młodego Radiowca będzie można wysłuchać na antenie Radia Łódź w niedzielę po godzinie 11. A kolejna tura Półkolonii z Radiem Łódź rozpocznie się już 10 sierpnia. Teraz to tyle. Więcej informacji na radiołódź.pl.
12: Maksymalnie 23 stopnie mają być, bo na razie 20 stopni mniej więcej w całym regionie. Mają być przelotne opady deszczu, a nawet burze. No i burze z silnym wiatrem, nawet wiejącym do 65 km na godzinę. Burze osłabną w nocy, temperatura 10-13 stopni, ale deszcz w dalszym ciągu ma się pojawiać. Burze wrócą jutro i to z gradem, jutro do 23 stopni. No i ten silny wiatr znowu się będzie powtarzał. Pięć po 16. Piotr Bielawski, pięknie dziękuję za to piątkowe spotkanie. No już właściwie prawie weekendowe. Chociaż Marcin Mendelbaum tutaj.
23: No możemy zacząć weekend.
12: A są sprawy ważne.
23: No sprawy ważne.
12: Zanim weekend, to jeszcze coś.
23: Tak, ale to może to jest takie przygotowanie do weekendu.
12: Jednak?
23: Mhm.
12: No to już cię zostawiam ze słuchaczem.
23: To ja zapraszam.
24: Słuchasz i wiesz.
23: Agata Zielińska, wydawczyni programu, Tomasz Ferliński, który dzisiaj realizuje, reporterki i reporterzy Radia Łódź, no i wakacje w pełni. Ruch na ulicach mniejszy, ale w godzinach szczytu korków w Łodzi nie brakuje i wydaje się, że będą jeszcze większe, bo do już remontowanych ulic dołączą kolejne, drogowcy zamkną północną, pojawią się też na Alei Palki.
1: Od poniedziałku muszę jeździć tramwajem, bo samochodem nie będę miał dojechać do pracy.
2: No wydaje mi się, że trochę za dużo. W okresie wakacyjnym będzie mniejszy ruch w mieście i to jest zrozumiałe, ale niektóre inwestycje naprawdę trwają bardzo długo.
3: Nie da się wrócić, trzeba gdzieś jakimiś bocznymi drogami jechać.
23: Jak się jeździ po Łodzi? Może ktoś z Państwa chciałby się wypowiedzieć na ten temat? A w Lutomiersku punkt dla mieszkańców, którzy stanęli w obronie rzeki Ner i nie chcą budowy magazynu Krajowej Administracji Skarbowej. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że przed rozpoczęciem inwestycji konieczne będzie przeprowadzenie pełnej oceny jej oddziaływania na środowisko, co może opóźnić realizację przedsięwzięcia.
4: Cieszymy się, bo to taki pierwszy oddech i pierwsze nieduże zwycięstwo.
5: Te łąki, bociany, ptactwa bardzo dużo.
25: Pani nie może uwierzyć w to, że to mogłoby tam powstać,
5: nie,
25: tak?
5: Nie, to jest niemożliwe.
23: A jednak być może, że powstanie. Zobaczymy, jak ta sprawa będzie się rozwijała. Są nowe warianty trasy S12 w województwie łódzkim. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zmieniła przebieg po ponad 11 tysiącach uwag od mieszkańców. Projektanci skorygowali 3 proponowane warianty przyszłej ekspresówki. Przede wszystkim tak, aby ograniczyć liczbę wyburzeń i odsunąć drogę od części zabudowań.
26: Wyraźnie, jak patrzycie na mapę, no to jest tam taka biała plama.
27: Jednym z najważniejszych kryteriów jest na pewno kryterium społeczne.
28: Wszyscy tutaj są rozgoryczeni, zniesmaczeni.
27: Wszystko jest jeszcze w grze, to wszystko nie jest ostateczne.
23: Te i inne sprawy tuż przed weekendem, w piątek, 10 lipca. Zanim jednak zajmiemy się choćby korkami i remontami w Łodzi, to muzyki chwilę.

0: Ciekaw jestem, czy jakbym teraz zaczął wyliczać remontowane ulice w Łodzi, to czy bym zdążył skończyć przed godziną 17. Być może, że nie, bo dojdą kolejne.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Już nawet mówi się o remontowym Armagedonie na skraju Bałdii Śródmieścia w Łodzi. W poniedziałek bowiem rusza remont ulicy Północnej, a w przyszłym tygodniu drogowcy rozpoczną wymianę nawierzchni na Alei Palki. Zresztą na Palki już widać ustawione pachołki biało-czerwone. Do tego wciąż zamknięty jest fragment ulicy Franciszkańskiej. Prace na Północnej będą prowadzone etapami. Od Franciszkańskiej do Wierzbowej. Najpierw remont obejmie odcinek od skrzyżowania z ulicą Franciszkańską do skrzyżowania z ulicą Sterlinga. W czasie robót ulica będzie przejezdna tylko w kierunku Ronda Solidarności, a do Franciszkańskiej poprowadzi objazd przez ulicę Źródłową. Z kolei na Alei Palki nawierzchnia pojawi się na jezdni w stronę centrum od Wojska Polskiego do Ronda Solidarności. Łódzcy kierowcy obawiają się, że ta część miasta będzie po prostu nieprzejezdna.
2: Tak naraz tutaj zamykać to wszystko, no to jest to trochę problematyczne. Czasami jest niespodzianka, okazuje się, że coś zamknęli i nie da się wrócić. Trzeba gdzieś jakimiś bocznymi drogami jechać.
3: Od poniedziałku muszę jeździć tramwajem, bo samochodem nie będę miał kto jechać do pracy. Jeden objazd już mam przez Franciszkańską i teraz będzie drugi objazd, tak?
4: Przez remont Północnej?
3: Tak.
5: No wydaje mi się, że trochę za dużo. W okresie wakacyjnym będzie mniejszy ruch w mieście i to jest zrozumiałe, ale niektóre inwestycje naprawdę trwają bardzo długo i jest to mega uciążliwe dla mieszkańców.
6: Jak zauważa Adam Borkowski ze Stowarzyszenia Cała Naprzód, ponownie brakuje koordynacji w zakresie remontów.
7: Tydzień później się otwiera remonty ulicy Pojezierskiej, czyli wszystko, co z północy będzie jechało, będzie trafiało na korki w kilku miejscach i brak możliwości znalezienia alternatywnej drogi dojazdowej do centrum miasta. Mimo tego, że są wakacje, to myślę, że będą bardzo duże korki, bo te korki na przykład na Aleje Palki już są przy Rondzie Solidarności. Też pamiętajmy, że lada moment będziemy mieli festiwal, czyli przyjadą jacyś turyści, więc znowu będzie informacja, że Łódź jest zakorkowana i potwierdzają się dane, które co roku słyszymy, że jesteśmy w czołówce najbardziej zakorkowanych miast na świecie i w Europie.
6: Wiceprezydent miasta Tomasz Piotrowski w rozmowie z Radiem Łódź podkreśla, że w tym rejonie jest naprawdę wiele rzeczy do zrobienia.
8: Na wszystkich spotkaniach drogowych, które odbywaliśmy razem z mieszkańcami tego rejonu, ludzie tych inwestycji chcieli naprawdę dużo i mówili, że wytrzymają te utrudnienia, więc mamy, wydaje mi się, taki kawałek dobrej umowy społecznej. To będzie trudny czas dla okolicznych mieszkańców i w ogóle dla mieszkańców Łodzi, jeżeli chodzi o przejazd w tym rejonie miasta, ale dlatego też zdecydowaliśmy się jak najwięcej zrobić w okresie wakacyjnym, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze, a Północna chociażby została podzielona na tak krótkie odcinki, że na pewno nie będziemy wchodzili na kolejne odcinki, zanim nie zrobimy tych, które aktualnie trwają. Franciszkańska jest dużym kontraktem, który musieliśmy zrobić ze względu na dofinansowanie unijne, a im bliżej końca wakacji, tym więcej tych robót będzie wykonanych i myślę, że po wakacjach część przynajmniej najmniej z tych utrudnień już zniknie.
6: Część łodzian nie rozumie, czemu miasto podjęło się remontu Alei Palki. Ich zdaniem nawierzchnia nie wymaga wymiany.
9: Jest dobra przecież.
10: Ulica wygląda dość dobrze, także nie wiem dlaczego.
11: Widać, że władza nie ma na co wydać.
8: Stan nawierzchni nie jest tutaj idealny, podbudowy tak samo, więc ten kawałek wymaga interwencji. Dobudowa lewoskrętu z ulicy Palki w kierunku Brzezińskiej na pewno ten ruch upłynni i spowoduje, że te czasem kilometrowe korki na Palki po prostu znikną i więcej samochodów będzie mogło tego lewoskrętu skorzystać i te prace powinno udać się wykonać w wakacje, więc no tutaj te utrudnienia na pewno dotkną nas mniej niż jakbyśmy te prace wykonywali w okresie powakacyjnym.
0: Remontowy Armagedon nas czeka. Nas, kierowców. Podobnie jak Aleja Palki, do końca wakacji ma potrwać remont odcinka ulicy Północnej od Franciszkańskiej do Sterlinga. Przypomnę tylko, że ulica ma być remontowana do Wierzbowej. Czyli pewnie później drogowcy pojawią się na odcinku od Sterlinga do Wierzbowej, a przy Wierzbowej ma powstać rondo. Czyli co, po wakacjach też będzie ciężko przejechać. Sprawą zainteresował się Kacper Józefowicz. To teraz ja Państwa bardzo zapytam, czy to, co powiedział wiceprezydent Łodzi, to nasi słuchacze zgadzają się z tym, czy nie?
8: Na wszystkich spotkaniach drogowych, które odbywaliśmy razem z mieszkańcami tego rejonu, ludzie tych inwestycji chcieli naprawdę dużo i mówili, że wytrzymają te utrudnienia.
0: No właśnie, to jest pytanie. Czy kierowcy, czy mieszkańcy wytrzymają te wszystkie utrudnienia? 606 78 78 78 studio małparadio-łódź.pl

0: Nie biłeś nigdy o mnie, tak jest tytuł tej piosenki. Micro Music w Radiu Łódź. Nie tylko można dzwonić, nie tylko można pisać, można także nagrywać głosówki. Bardzo polecam tę formę kontaktu. Nie biłeś się nigdy o mnie, taki był tytuł tej piosenki. Za to mieszkańcy miejsc, gdzie miała albo ma przebiegać trasa S12, na pewno biją się o to, żeby nie przebiegała w ich najbliższym sąsiedztwie.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Ale podobno mają być zmiany w przebiegu nowej drogi ekspresowej w województwie łódzkim. Chodzi o planowaną trasę S12. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprezentowała zaktualizowane przebiegi trzech wariantów trasy między Łodzią a Kozeninem. Na jakim etapie jest przygotowanie do budowy trasy S12? Na to pytanie odpowiedź zna reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
2: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła zaktualizowane trzy warianty przebiegu przyszłej ekspresówki po analizie m.in. 11,5 tysiąca uwag zgłoszonych przez mieszkańców tylko podczas drugiej tury konsultacji. Droga S12, która będzie ważnym korytarzem komunikacyjnym wschodniej Polski, w Łódzkiem ma odciążyć ruch na autostradzie A1 i trasie S8. Nowa droga ma przebiegać od A1 i węzła Łódź Południe do nowego węzła Kozenin na drodze krajowej nr 12. Jej budowa od początku budzi kontrowersje wśród mieszkańców.
3: Wszyscy tutaj są rozgoryczeni, zniesmaczeni. Oni to tak nas traktują drugorzędowo. My nie jesteśmy tutaj dla nich jakimś ważnym aspektem. Dla nich jest najważniejsze, aby zbudować tutaj węzeł.
4: Każda jedna taka inwestycja ingerująca, że tak powiem, mocno tutaj w ten teren, no będzie powodowała okropne straty.
5: Przebiega przez nasze najcenniejsze przyrodniczo tereny. Niebieskie źródła, groty nagórzyckie.
2: Analizując pomiar ruchu na drogach województwa łódzkiego, profesor Remigiusz Kozłowski z Uniwersytetu Łódzkiego wskazał na konieczność budowy drogi S12.
6: No myślę, że jak najszybciej trzeba zbudować. Bo wyraźnie jak patrzy się na mapę, no to jest tam taka biała plama. Tam nie ma żadnej sensownej z punktu widzenia dużych przepływów ruchu, drogi, która byłaby bezpieczna, która by ten rozwój w tamtym kierunku generowała, a musimy pamiętać o tym, że no, ta wojna na Ukrainie kiedyś się skończy. W związku z tym ten ruch w tamtym kierunku będzie generowany, a my nie będziemy mieli odpowiedzi tutaj w postaci naszej infrastruktury drogowej na to. Także droga S12 i S74 są drogami priorytetowymi.
2: Projektanci zmienili przebieg kilku fragmentów trasy, m.in. w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego. Jedna z najważniejszych zmian dotyczy skrzyżowania przyszłej S12 z już istniejącą drogą ekspresową S8.
7: Ten planowany węzeł został na planach przesunięty w kierunku węzła Wolbusz.
2: Mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
7: Skorygowane były warianty w rejonie Noworybia i Bogusławic. Podobnie wariant czerwony i zielony w okolicach Wiaderna. Tu też znowu sprawa wyszła rozbiórek, więc kwestia rozbiórek była tutaj priorytetowa.
2: Zmiany pojawiły się także w kolejnych miejscowościach.
7: Wariant zielony odsunięty został w rejonie Małych Grot Nagórzyckich, czyli tu mówimy o kwestii środowiskowej. W przypadku wąwału mamy do czynienia z odsunięciem od zabudowań wariantów zielonego i czerwonego. Za kopalnią Biała Góra wszystkie warianty zostały lekko skorygowane, lekko odsunięte na południe. I to są, myślę, te najistotniejsze zmiany, o których można krótko wspomnieć.
2: Warto jednak pamiętać, że przedstawione mapy nie pokazują jeszcze ostatecznego przebiegu S12.
7: Wszystko jest jeszcze w grze, to wszystko nie jest ostateczne. Każdy z wariantów może być jeszcze korygowany i ostatecznym rozwiązaniem, ostatecznym wyborem może być jeden z nich, bądź kombinacja kilku. W tej chwili nasze działania zmierzają ku temu, żeby uzyskać tak zwaną decyzję środowiskową, czyli dokument, który ostatecznie wybierze końcowy wariant, bądź kombinację wariantów, czyli już ostateczny przebieg tej drogi.
2: Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej ma zostać złożony w drugim kwartale przyszłego roku.
0: A dopiero po uzyskaniu decyzji środowiskowej rozpocznie się etap szczegółowego projektowania i przygotowań do budowy. Zgodnie z obecnymi założeniami, budowa drogi ekspresowej S12 planowana jest na lata 2031-2034, czyli jeszcze trochę czasu jest. A tematem nowej ekspresówki zainteresował się Jakub Jędrzejewski. A słuchacze, w sprawie remontu Palki i ruchu na Alei Palki. Dzień dobry.
8: O, dzień dobry. Panie redaktorze, niech ten wiceprezydent wreszcie się ruszy z swojego fotelu i niech zobaczy, że z ulicy Palki powinno się skręcić w Smutną, a nie jest odwrotnie. I wtedy dojeżdżają do Łomnickiej i wyjeżdżają na Brzezińską, czyli na Wojska Polskiego. I by było problem rozwiązany, a nie coś kręcą i kręcą, bo odcinek tylko jest, w lewo jest skręt, tylko między cmentarzami jest zamknięty. A tak to można skręcić spalki smutną i jest problem rozwiązany. Jest.
0: No już widzę zadowolenie mieszkańców ulicy Łomnickiej. No ale cóż, to jest miasto. 606-78-78-78 studio@radiolodz.pl albo można nagrywać głosówki. Czy to poprzez stronę radiolodz.pl, czy to poprzez naszą aplikację, do czego bardzo, bardzo zachęcamy. 20 prawie 5 minut po godzinie 16:00 to jest audycja Słuchasz i Wiesz. To teraz Chris Rea, a później będzie porcja wiadomości. Między innymi dla kierowców, którzy podróżują po trasach Łodzi i regionu.

0: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: W Radiu Łódź teraz o tym, co na drogach. Kuba Jędrzejewski.
2: Bardzo duży ruch na autostradzie A1 i utrudnienia w kierunku Gdańska. Między węzłami Brzeziny i Łódź Północ kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Przenosimy się na Krajową 12. Tu cierpliwość przyda się kierowcom, którzy podróżują w kierunku Sulejowa. Można tu stracić kilka minut. A w Łodzi z opóźnieniem muszą się liczyć kierowcy na Brzezińskiej, dojeżdżając do skrzyżowania w Nowosolnej zarówno od centrum, jak i od A1. Niełatwo przejechać też Jana Pawła, Włókniarzy i Pabianicką. Teraz to wszystko. Słyszymy się minutę przed 17.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Tu Radio Łódź, jest 16:30. Wiadomości, Remigiusz Fladrowski.
3: Będzie trudniej z budową magazynu towarów przemyconych, który ma powstać nad Dziką Doliną Nerów Łódzkiem. Magazyn w okolicach Lutomierska chce zbudować Krajowa Administracja Skarbowa i mają być tam przechowywane m.in. paliwa pochodzące z przemytu. Wojewódzki Sąd Administracyjny nakazał szczegółową analizę wpływu magazynu na środowisko. Są zmiany w planowanych przebiegu drogi ekspresowej S12 przez Łódzkie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pokazała poprawione 3 warianty trasy po uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez mieszkańców podczas konsultacji. Korekty mają przede wszystkim ograniczyć liczbę wyburzeń. Mapę z zaznaczonymi 3 wariantami w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego można znaleźć na stronie radio.łódź.pl. Prokuratura sprawdza, czy w Powiatowym Centrum Medycznym w Braniewie na Warmii i Mazurach doszło do nieprawidłowości przy rozliczaniu pracy jednego z lekarzy. Chirurg miał wykazywać ponad 1000 godzin pracy w miesiącu, rozliczając jednocześnie dyżury z kilku umów. Medyk mógł narazić szpital na straty sięgające blisko 4 milionów złotych. 11 osób zginęło w pożarze lasów w południowej Hiszpanii. Kolejnych 19 osób uznaje się za zaginione. Strażacy walczą z ogniem w rejonie miejscowości Los Gallardos w Andaluzji, a służby kontynuują akcję poszukiwawczą. Akcję gaśniczą utrudnia silny wiatr. To najtragiczniejszy pożar lasów w Hiszpanii od ponad 20 lat. Powiat Zgierski ogłasza przetarg na sprzedaż dawnego komisariatu policji. Pod młotek trafi obiekt w miejscowości Słowik. Budynek położony przy drodze krajowej 91 ma powierzchnię ponad 300 m2 i według miejscowego planu zagospodarowania może pełnić funkcje usługowe. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17.
1: 20 stopni na wschodzie województwa, 23 na zachodzie. Tak rozkłada się temperatura. Najcieplej o tej porze w Legnicy, stopni 26, najchłodniej w Zamościu, stopni 13. W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, miejscami słabe, przelotne opady deszczu, a na termometrach od 10 do 13 stopni. Co przygotowali synoptycy na sobotę? Otóż zachmurzenie ma być umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Prognozowana suma opadów lokalnie do 15 mm, maksymalna temperatura jutro od 21 do 23 stopni, miejscami porwisty wiatr. A co nas czeka w niedzielę? Otóż będzie sporo chmur, ale też większe przejaśnienia, miejscami przelotne opady deszczu, a termometry w niedzielę w regionie łódzkim mają wskazać od 22 do 23 stopni.
4: Słuchasz i wiesz.
1: Poniedziałek to nawet 25, ale chwilowo, bo we wtorek w regionie łódzkim 21, w środę 27, w czwartek 29. Tak, na początek tygodnia przedstawia się prognoza pogody. Organizmy piękne teraz.

0: Za 24 minuty będzie godzina 17. W Lutomiersku, można powiedzieć, punkt dla mieszkańców, którzy stanęli w obronie rzeki Nery i nie chcą budowy magazynu Krajowej Administracji Skarbowej, bo Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że przed rozpoczęciem inwestycji konieczne będzie przeprowadzenie pełnej oceny oddziaływania tej inwestycji na środowisko, a to może opóźnić realizację całego przedsięwzięcia.
1: Cieszymy się, bo to taki pierwszy oddech i pierwsze nieduże zwycięstwo.
2: Te łąki, bociany, ptactwa bardzo dużo.
3: Pani nie może uwierzyć w to, że to mogłoby tam powstać,
2: nie,
3: tak?
2: Nie, to jest niemożliwe.
0: No, o tym będziemy mówić za kilka chwil. Pan Maciek w sprawie remontów. Przeraża mnie brak możliwości inwestycji w Łodzi. W Chinach buduje się super szybko i super sprawnie. Bierzmy przykład z najlepszych. Jeżeli chcemy się rozwijać, to nie możemy czekać na jakieś decyzje. Pani prezydent do ataku, tak napisał pan Maciek na studio@radiowodz.pl.

0: Jesse Ware w Radiu Łódź za 19 minut, będzie godzina 17. Mieszkańcy Lutomierska mają lekki powód do uśmiechu.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Bo jak się okazuje, już o tym nieraz mówiliśmy, nad Nerem, niedaleko właśnie miejscowości Lutomiersk, ma powstać magazyn towarów pochodzących z przemytu, przechwyconych od przemytników. Mieszkańcy protestują i próbują opóźnić rozpoczęcie budowy.
2: To jest skandal, tak? Jeżeli przypatrzymy się sprawie, że sąd raz uchyla, raz zatwierdza, raz uchyla, raz zatwierdza, no to znaczy, że coś tutaj nie gra, tak?
3: To niemożliwe jest, bo to jest tak pięknie, ta dolina Neru jest taka piękna.
4: Pani nie może uwierzyć w to, że to mogłoby tam powstać,
3: nie,
4: tak?
3: Nie, to jest niemożliwe.
4: A według pana, jak to ocenić?
5: Znaczy oceniam tak, że niszczą Polskę po prostu tam, gdzie się da i tyle, nie?
6: Michał Stanecki, jeden z aktywnie protestujących mieszkańców.
7: Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił wcześniejszą decyzję SKO, czyli Kolegium Odwoławczego. Wracamy jakby do statusu sprawy sprzed SKO, czyli mamy decyzję burmistrza, który wymaga przeprowadzenia raportu środowiskowego dla tej inwestycji i w związku z tym jakby konsekwencje tego wyroku, czekamy aż on się uprawomocni, konsekwencje tego wyroku są takie, że inwestor nie ma teraz kompletu dokumentacji niezbędnej do otrzymania pozwolenia na budowę. Cieszymy się, bo to taki pierwszy oddech i pierwsze nieduże zwycięstwo.
6: Zapytałem, czy teraz Krajowa Administracja Skarbowa będzie musiała przeprowadzić pełną ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko.
8: Nasze działania uzależnione będą od rozstrzygnięć, które zapadną w postępowaniu administracyjnym bądź sądowo-administracyjnym. Po zapoznaniu i analizie uzasadnienia wyroku sądu podjęta zostanie decyzja co do dalszych czynności procesowych. Inwestycja budowania magazynu KAS jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w ramach przewidzianych prawem procedur administracyjnych. Zamierzamy kontynuować działania w oparciu o obowiązujące regulacje i decyzje właściwych organów.
4: Jestem tu właśnie w Harbicach Górnych, tuż przy działce, na której ma powstać ten magazyn. No i jak na razie widać, że sprawy idą do przodu. Na miejscu pojawiły się słupki, które odgradzają działkę. Rozmawiałem przed chwilą z panem, który jechał tutaj rowerem i mówi, że no jeszcze ponad tydzień temu ich tutaj nie widział, więc musiały zostać zainstalowane w ostatnich dniach.
3: Te łąki, bociany, ptactwa bardzo dużo tu jest, no naprawdę jest przepięknie.
9: Czy to powinno być w terenie, który jest no, krajobrazem? Dwa, tutaj ludzie się sprowadzają. Ta rzeka odradza się, tak? No nie ma jeszcze ryb, ale jak pojedziemy do Poddębic, to tam już są szczupaki, tak? Więc no to byłaby kwestia czasu.
4: Właśnie dotarłem na szczyt wzniesienia, które jest na tej łące i rzeczywiście widać, że ten magazyn będzie w naprawdę bliskim sąsiedztwie rzeki Ner. Odległość między ogrodzeniem i rzeką, myślę, że to jest około 200 do

0: 300 metrów. Samo to wzniesienie to takie bardzo ładne miejsce, jak na magazyn, który miałby tu powstać.
1: A inwestycja jest kontrowersyjna z racji swojej specyfiki, składu paliwa przyszłego i tak dalej, więc od początku konsekwentnie zabiegaliśmy o to, żeby dokonać oceny, pełnej oceny oddziaływania tej inwestycji na środowisko i teraz jesteśmy na tym etapie, że będzie to wymagane. Więc jeżeli będzie to wymagane, to bardzo możliwe, że ta inwestycja ostatecznie zostanie zatrzymana. Nie będzie tam możliwości budowania obiektu o takim charakterze i o takiej specyfice. Więc tak, na tym etapie jesteśmy. Będzie potrzebny dodatkowy dokument, tego się trzymamy, raport oddziaływania na środowisko.
2: Grupa mieszkańców protestujących przeciwko budowie magazynu towarów przemyconych nad Narem deklaruje dalsze działania. Uruchomiono w internecie zbiórkę, dzięki której mają zostać pokryte koszty rozpraw sądowych. A relację przygotował Adam Łużyński. Gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak to wszystko wygląda w miejscu, w którym miałby powstać ten magazyn, to zapraszam. Na radiołódź.pl są zdjęcia z tego miejsca. Są już te słupki, o których była też mowa w relacji Adama.

0: Wszystkie komentarze są dla nas bardzo cenne. To tym razem komentarz właśnie do obrony przez mieszkańców okolic Zutomierska Doliny Neru. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Słucham właśnie tej audycji budowy, o budowie tego magazynu dla Urzędu Skarbowego. I po prostu taka moda się zrobiła, takie czasy nastały, że właściciel nic nie może. A sąsiedzi mają działeczki po 500 metrów i każdy by chciał, żeby wokół był las i było pięknie i wesoło. Jeżeli chcą mieć piękny krajobraz, niech wykupią tą całą działkę, zrobią park i będą mieli co chcą. Coś się takiego dzieje, że właściciel nic nie może. Masz grunt, nie wolno ci się budować, masz grunt, masz tylko mieć rolnictwo, masz grunt. Ja po prostu, twoja własność jest nic nie warta.
0: Dziękuję bardzo za komentarz. 606 78 78 78 studio@radiowodz.pl. To może teraz na huśtawkę.
2: Słuchasz i wiesz.
0: Ale spokojnie, wakacje w pełni, dzieciaki korzystają z różnego rodzaju huśtawek. No i tutaj trzeba się zastanowić, czy aby ta huśtawka jest bezpieczna. Bo jak się okazuje, prawie połowa skontrolowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów huśtawek domowych była niebezpieczna dla dzieci. Sprawdzone zostały dostępne w sprzedaży huśtawki mocowane w domach, a także w ogrodach. Jagoda Kruszewska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mówi, że wiele produktów wzbudziło zastrzeżenia kontrolerów.
3: Sprawdziliśmy 30 modeli huśtawek. Przede wszystkim ich wytrzymałość, systemy mocowania, otwory i szczeliny. Aż 14 z 30 modeli miało wady. Najczęściej wykrywaliśmy nieprawidłowe mocowania, zbyt słabą konstrukcję i niebezpieczne otwory.
0: No to trzeba uważać. Pani Jagoda Kruszewska dodaje, że opiekunowie dziecka powinni sprawdzić, czy zabawka jest bezpieczna.
3: Jeśli kupujemy zabawkę, sprawdźmy, czy ma oznakowanie CE, instrukcję w języku polskim oraz dane producenta lub importera. Zwróćmy też uwagę na solidność wykonania. Przed każdą zabawą, nie tylko w domu czy ogrodzie, ale też na placu zabaw, warto poświęcić chwilę, aby sprawdzić stan urządzeń.
0: No właśnie, żeby później nie doszło do jakiegoś nieszczęścia, kupując dziecku zabawkę lub sprzęt sportowy, warto też sprawdzić, czy te urządzenia są odpowiednie dla wieku i wzrostu dziecka. To takie rady na wakacje. Za 8 minut będzie godzina 17. Polecam aplikację Radia Łódź, polecam stronę radiołódź.pl. Wtedy informacje z Łodzi i regionu trafiają do nas na bieżąco.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce
4: było...
1: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
11: Zaprasza Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Jamański klimat w Łodzi. Już 14 sierpnia zapraszamy do wytwórni na People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Od godziny 14 czekają na Was warsztaty dancehallu i bębnów, spotkanie z Makenem o Jamajce, set Joint Venture Sound System, strefa dla dzieci, relaks i karaibskie smaki. Wieczorem wystąpi The Wailers, legendarny zespół, z którym Bob Marley podbił świat. People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Szczegóły i bilety na wytwórnia.
13: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
14: O tym, co na drogach w Radiu Łódź, informuje Kuba Jędrzejewski.
15: Piątkowe wakacyjne popołudnie sprawia, że na drogach w Łódzkiem sytuacja się nie zmienia i ruch jest naprawdę duży. Odczuwają to przede wszystkim podróżujący A1 w kierunku Gdańska. Od węzła Brzeziny do węzła Łódź Północ jest bardzo ciasno, dlatego noga z gazu i miejcie oczy dookoła głowy. Nieciekawie jest też jeszcze przed wjazdem na autostradę, na węźle Brzeziny, w okolicach Nowosolnej i Ronda przy A1 tworzą się zatory. W stolicy województwa z opóźnieniem trzeba się liczyć na Pabienickiej, trasie WZ, a także ulicy Zachodniej. Szerokiej drogi.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
14: Tu Radio Łódź, jest 17. Jest piątek po południu, to czas na wiadomości. Remigiusz Fladrowski.
16: Droga ekspresowa S12 w Łódzkiem coraz bliżej rozstrzygnięcia. Drogowcy po konsultacjach z mieszkańcami pokazali nowe propozycje. Znowu gorąco podczas tzw. miesięcznicy smoleńskiej jest krytykowanie policji i odpowiedź MSWiA. Widzew Łódź ma nowego piłkarza. Za chwilę szczegóły. W nocy w regionie przelotny deszcz, a temperatura spadnie do 10 stopni. Przyszła droga ekspresowa S12 w Łódzkiem nabiera konkretnego kształtu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprezentowała zaktualizowane przebiegi trzech analizowanych wariantów trasy między Łodzią a Kozeninem. Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi przekazał Radiu Łódź, że ostateczny wariant nie został jeszcze wybrany.
17: Wszystko jest jeszcze w grze, to wszystko nie jest ostateczne. Każdy z wariantów może być jeszcze korygowany i ostatecznym rozwiązaniem, ostatecznym wyborem może być jeden z nich bądź kombinacja kilku.
16: A profesor Remigiusz Kozłowski z Uniwersytetu Łódzkiego mówi, że budowa drogi S12 jest konieczna.
18: Wyraźnie jak patrzy się na mapy, no to jest tam taka biała plama. Tam nie ma żadnej sensownej z punktu widzenia dużych przepływów ruchu drogi, która byłaby bezpieczna.
16: Budowa drogi planowana jest na lata 2031-34. Koniec prac przy zapadlisku na Siewnej w Łodzi. Ulica powinna zostać otwarta w ten weekend. Przypomnijmy, że ulicę zamknięto przez awarię wodociągową. Zakład Wodociągów i Kanalizacji już uporał się z usterką, ale ruch wróci tam dopiero w weekend. O szczegółach Seweryn Potentas.
19: Zapadlisko na Siewnej przy ulicy Omłotowej pojawiło się na początku tygodnia. Przez rozszczelnienie się fragmentu nieczynnej kanalizacji osunął się grunt, a to doprowadziło do powstania dziury w jezdni. Jak mówi rzecznik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi, Miłosz Wika, awaria już została naprawiona.
20: Został on uszczelniony od wewnątrz. Wprowadziliśmy do niego łaty z włókna szklanego, które uszczelniły uszkodzone przyłącze. Dzięki temu usuwanie awarii trwało bardzo krótko.
19: Załatana została także dziura w jezdni. Nowy asfalt musi jednak jeszcze poczekać na to, aż ponownie przejadą po nim auta. Przejazd ulicą Siewną przy ulicy Omłotowej ma być jednak możliwy już ten weekend. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
16: Przypomnijmy, że przez awarię objazdami prowadzone są autobusy linii 83. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że ruch może powrócić na Siewną już w sobotę.
21: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
16: MSWiA reaguje po zajściach w czasie miesięcznicy smoleńskiej. Resort potępia ataki wymierzone w funkcjonariuszy policji. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński nazywał policję bojówkami rządzącej partii. W ten sposób skomentował interwencję funkcjonariuszy na obchodach w Warszawie.
22: PiS zarzuca policji brak reakcji na łamanie prawa. Grupa demonstrantów miała uniemożliwić Jarosławowi Kaczyńskiemu złożenie wieńca pod pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Wicerzecznik PiS-u Mateusz Kurzejewski przypomina, że zgromadzenie organizowane przez jego partię ma charakter cykliczny.
23: Czyli mają pierwszeństwo. Policja stanęła po stronie prowokatorów, tych, którzy łamali prawo.
22: Funkcjonariuszy bronią premier i minister spraw wewnętrznych. Donald Tusk stwierdził, że prezes PiS zachował się jak, tu cytat, klasyczny Warchoł, a wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha dodaje, że zachłysnął się patrolami Grzegorza Brauna.
24: Chyba taki scenariusz gdzieś tam mu się marzy, żeby na ulicach dominowały takie osoby, a nie polscy funkcjonariusze.
22: MSWiA wydało oświadczenie, w którym stwierdza, że wypowiedź prezesa PiS uderza w godność tysięcy policjantów. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
16: Policja zatrzymała jednego z podejrzanych o spektakularny napad na salon jubilerski w warszawskiej Galerii Mokotów 2 lata temu. Podejrzany próbował uciec przez Chorwację do Serbii. To 46-latek podejrzewany o udział w przestępstwie z końca 2024 roku. Niewykluczone są kolejne zatrzymania w związku z napadem. Zamaskowani sprawcy udający dostawców jedzenia z atrapami broni obrabowali wtedy jubilera w 1,5 minuty. Widzew Łódź ma nowego piłkarza. Drugim zawodnikiem, który trafił w letnim okienku transferowym do klubu z Alei Piłsudskiego, jest Hiszpan Mario Garcia. O szczegółach opowie Michał Malinowski.
25: 22-latek, który przychodzi z Racingu Santander, jest lewym obrońcą. Ze swoim ostatnim klubem wygrał La Liga 2 i wywalczył awans na najwyższy poziom rozgrywkowy w Hiszpanii. Zagrał w 21 meczach, teraz jednak przenosi się do Łodzi.
26: Widzew, nowy czadny,
25: powiedział Mario Garcia w klubowych mediach społecznościowych, witając się z kibicami. Choć nad polskim musi jeszcze nieco popracować, to miejmy nadzieję, że na boisku będzie dobrze rozumiał się z kolegami i podniesie poziom gry drużyny. To kluczowy transfer, bowiem z kadry Widzewa z poprzedniego sezonu na jego pozycji pozostał jedynie Christopher Cheng. Michał Malinowski, Radio Łódź.
16: Ciekawe, czy trener Aleksander Wukowicz pozwoli zaprezentować Hiszpanowi swoje umiejętności już w dzisiejszym sparingu o 18.30, początek meczu Widzewa Łódź z tureckim Besiktasem. A więcej informacji na radiołódź.pl.
14: Od 20 do 23 stopni w tej chwili w regionie łódzkim. Do wieczora taka pogoda właśnie trochę pochmurna, trochę może popadać, zresztą w nocy też może popadać, może również zagrzmieć. Na termometrach będzie od 10 do 13 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Na termometrach w sobotę w regionie łódzkim od 21 do 23 stopni.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Na naszym zegarze równiutko 6 minut po godzinie 17. Witamy serdecznie. Tomasz Ferliński za konsoletą, Bartosz Florczak przed mikrofonem. No nie może być inaczej. Dzisiaj musimy rozpocząć od tego zespołu.

Mr. Charm to jest jedno z nowych nagrań zespołu The Rolling Stones, płyta Foreign Tongues. Dzisiaj ma swoją oficjalną premierę. No a pojutrze 64. rocznica pierwszego koncertu Rolling Stonesów pod tą nazwą. Po raz pierwszy wystąpili w klubie Marquee w Londynie. O legendarnym zresztą miejscu, takim klubie, w którym wielu znakomitych artystów zaczynało. No i pewnie wtedy nie sądzili, że tyle lat później jeszcze w ogóle zespół będzie istniał, że ktokolwiek będzie o nim pamiętał. Kiedyś Mick Jagger powiedział, że będziemy mieli szczęście, jeżeli za rok będziemy w tym samym miejscu i będziemy nadal grać. Wszystko się cudownie złożyło. Przy okazji od razu powiem, to będzie nasza płyta tygodnia od poniedziałku, no bo jakże inaczej. Ja mam dzisiaj ze sobą, no właśnie na sobie, koszulkę zespołu The Rolling Stones z okładką płyty Foreign Tongues. Sąsi dzisiaj będą nam towarzyszyć, ale nie tylko. No póki co jeszcze jedno nagranie, bo to jednak jest ogromne wydarzenie. Tym razem Covered in You.

Covered in You to jest nowe nagranie zespołu The Rolling Stones. Na pewno też w środę po godzinie 21 opowiem Państwu nieco więcej o okolicznościach powstawania tej płyty i też zabrzmią głosy Micka Jaggera i Roniego Wooda. Keitha Richardsa również nie, to niestety nie jest wywiad dla Radia Łódź, ale zespół przygotował taki pakiet prasowy i będzie opowiadał o kolejnych piosenkach. No, żyjemy w ciekawych czasach, bo i Paul McCartney, i Rolling Stonesi wydali nowe płyty, a za chwilkę pewnie też ukaże się nowa płyta zespołu U2. To jest nowy utwór, a za chwilkę historia pewnej piosenki.

0: historia pewnej piosenki.
1: Zmarła Bonnie Tyler, wokalistka o niezwykle charakterystycznym, zachrypniętym głosie. Bonnie rzadko pisała swoje piosenki, korzystała raczej z pomocy zawodowych kompozytorów. Jej najmocniejszą bronią był głos, który porównywano do szorstkości głosu chociażby Roda Stewarta. Bonnie dorobiła się go śpiewając przez lata w różnych pubach i klubach, gdzie w powietrzu jest aż gęsto od papierosowego dymu. W 1976 roku, czyli na chwilę przed wydaniem debiutanckiej płyty, u Tyler zdiagnozowano guzki w gardle, które wymagały operacji. W jej wyniku głos zmienił nieco barwę, która stała się jeszcze bardziej szorstka. Pierwszym przebojem Bonnie była piosenka It's a Heartache, to był rok 1977. Na kolejny przyszło jej poczekać 5 lat. Kiedy kompozytor Jim Steinman napisał piosenkę Total Eclipse of Heart, najpierw zwrócił się z nią do wokalisty Meatloafa, z którym współpracował już wcześniej i osiągnął sukces dzięki I'll Do Anything for Love, But I Won't Do That. Jim miał dla swojego przyjaciela nowy przebojowy utwór, ale jego menedżer nie zgodził się, żeby na płycie Meatloafa pojawiały się piosenki Steinmana. Chodziło o wpływy z tytułu praw autorskich. Wokalista potrzebował pieniędzy, musiał więc pisać sam albo przynajmniej być współautorem. Steinman zaproponował jeszcze inny utwór, ale został także odrzucony. Obie kompozycje trafiły do innych wokalistów. Jim poszedł z nimi właśnie do Bonnie Tyler. Wokalistka wybrała Total Eclipse of Heart, a drugi utwór Making Love trafił później do zespołu Air Supply. Tyler i jej opiekunowie czuli, że kompozycja Steinmana to potencjalny przebój. Nie oszczędzali więc środków i zaprosili do studia świetnych muzyków, m.in. perkusistę Maxa Weinberga i klawiszowca Roya Bitana z zespołu E Street Band, na co dzień grającego z Bruce'em Springsteenem. Total Eclipse of Heart miała odpowiednio podniosłą atmosferę i idealnie wpisywała się w panującą modę, kiedy niezwykle popularne były nagrania Barbra Streisand czy duetu Jennifer Warnes i Joe Cockera. Wkrótce znalazła się na pierwszym miejscu po obu stronach Atlantyku. Bonnie Tyler była pierwszym walijskim wykonawcą, który miał numer jeden w Stanach. Total Eclipse of Heart, czyli totalne zaćmienie serca, zawsze powraca, kiedy dochodzi do nawet częściowego zaćmienia słońca. W 2017 roku zaproszono nawet Bonnie, aby zaśpiewała swój przebój na statku płynącym po Karaibach, w punkcie, w którym najlepiej było obserwować zaćmienie słońca. Czas jednak na muzykę i wspomnienie Bonnie Tyler, oto Total Eclipse of Heart.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
6: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
7: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
5: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
8: Zabetonowali cały.
9: Czego tu brakuje?
8: Rozumu.
9: Tylko rozumu.
10: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
11: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
12: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
5: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Co panią boli?
14: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
13: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
14: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
15: Ogłoszenie. Plan strategiczny dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Rozwój działalności gospodarczej DM Dawid Miliński. Usługi koparko, ładowarki oraz kruszenie betonu. Dodatkowo oczyszczanie rowów, usuwanie nielegalnych wysypisk. Numer telefonu 732-676-952. Beneficjent DM Dawid Miliński. NIP 731-190-99-11. Środki pozyskane w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Buduj Razem, dofinansowane przez Unię Europejską.
16: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
17: Projekt łazienka? Teraz w OBI. Za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
0: Po reklamie.
13: Tu Radio Łódź, jest 17:30. Czas na skrót wiadomości. Beata Janowska.
18: Dzień dobry. 63-latek z Łodzi z zarzutami wykorzystania 30-letniej kobiety poszkodowana zmarła w szpitalu, dokąd trafiła z obrażeniami wewnętrznymi. Do zdarzenia doszło na Górnej w Łodzi w nocy z soboty na niedzielę. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Przyznał się do obcowania z kobietą i złożył wyjaśnienia. Nie wiadomo, czy obrażenia, które odniosła kobieta, przyczyniły się do jej śmierci. Mają to wyjaśnić biegli. Kumulacja remontów na Bałutach i w Śródmieściu Łodzi. W poniedziałek rozpocznie się remont ulicy Północnej, a w przyszłym tygodniu drogowcy przystąpią do wymiany nawierzchni na Alei Palki. Dodatkowo nadal zamknięty jest fragment ulicy Franciszkańskiej. Łódzcy kierowcy obawiają się, że przejazd w rejonie prac będzie wyjątkowo trudny. Informacje o zmianach w organizacji ruchu można znaleźć na naszej stronie radiołódź.pl. Środowisko lekarskie ostrzega, że ograniczenie wynagrodzeń medyków pracujących w publicznych szpitalach może doprowadzić do ich odejść z publicznej służby zdrowia. Przedwczoraj minister zdrowia przedstawiła propozycję zmian. Resort proponuje m.in. wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla personelu medycznego wyniosłaby 240 zł brutto. Minister Jolanta Sobierańska-Grenda chce też, by górną granicą czasu pracy lekarzy w publicznym systemie ochrony zdrowia były 2 etaty. A premier Donald Tusk deklaruje, że pierwsze efekty zmian zobaczymy we wrześniu. Naukowcy chcą odtworzyć krzywy las w Nowym Czarnowie na Pomorzu Zachodnim. Zdeformowane drzewa z charakterystycznie wygiętym pniem są atrakcją turystyczną, ale starzeją się i powoli wymierają. Odtworzenie lasu, który powstał w latach 30. ubiegłego wieku, jest sporym wyzwaniem. Wiadomo, że deformacja drzew najprawdopodobniej jest dziełem człowieka, ale nie wiadomo, jak drzewa zostały wykrzywione. Naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego zamierzają wypróbowywać różne metody. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18:00.
8: W regionie teraz zachmurzenie umiarkowane i duże. Cały czas mogą pojawiać się przelotne opady deszczu na termometrach 20-21 stopni, 991 hektopaskali. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, z temperaturą od 10 do 13 stopni. Jutro z kolei także spore zachmurzenie i przez cały dzień możliwe przelotne opady deszczu, a także burze nawet z gradem. Temperatura do 23 stopni.
5: Popołudnie bez pośpiechu.
8: I już 30, prawie 3 minuty po 17 na zegarach. Dzisiaj, jak to zwykle w piątki, trochę nowości, a właściwie sporo nowości do godziny 20. Nowe nagrania, które pojawiły się czasami dosłownie przed chwilą. A jeżeli chodzi o ważne wydarzenia, no to weszli cali na biało na główny kort Wimbledonu. Jannik Sinner i Novak Djokovic walczą o finał tej jakże prestiżowej imprezy. Na razie w pierwszym secie Serb prowadzi 2-1, a w finale już czeka Aleksander Zweriew. Ale mam takie dziwne jakieś przeczucie, że ten dzisiejszy pojedynek to będzie dreszczowiec, horror, jak tego byśmy nie nazwali. Może pięciosetowy, więc kilka godzin tych zmagań tenisowych. A z muzycznych rzeczy Medium Build.

Takie to nagranie, Medium Build, tytuł Armor. No i tyle na razie. Myślę, że ta piosenka będzie pojawiała się częściej w najbliższym tygodniu na naszej antenie. Jeżeli chodzi o to, co dzisiaj dzieje się w Łodzi, no to oczywiście festiwal Audio River na Łódzkich Błoniach. Ja wiem, że są zwolennicy i są przeciwnicy, no ale jakoś trzeba ten weekend przetrwać. Mówię o tych, którym hałas może odrobinę dokuczać. No tak to bywa przy takiej okazji jak festiwal na wiele tysięcy osób. No a zwolennicy i fani tych brzmień klubowych, myślę, że w niebo wzięci, mogą też słuchać Radia Łódź i od razu zapraszamy Państwa od godziny 20 dzisiaj transmisja Kamila Ginglasa, 4-godzinna prosto z terenu festiwalu. Kamil będzie miał wielu gości, będzie opowiadał o tym, co wydarzy się podczas całego festiwalu. No oczywiście nie zabraknie też muzyki, artystów, którzy wystąpią, którzy są gwiazdami tego wydarzenia. Audio River rozpoczyna się dzisiaj w Łodzi.

Najpierw Blanka w nagraniu Everest, a przed chwilą Cruz Beckham, Wear and Tear. To nazwisko, tak, to jest syn Davida Beckhama, który postanowił także spróbować swoich sił w show biznesie. No, ma trochę ułatwione zadanie ze względu na dorobek, zwłaszcza mamy ten muzyczny, ale też taty, jeżeli chodzi o ogół pozycji w świecie mediów chociażby. Ale trzeba przyznać uczciwie, że Cruz świetnie sobie radzi i te trzy piosenki, które chyba do tej pory do nas dotarły, to wszystkie trzy mnie się przynajmniej podobają. W takim lekko, powiedziałbym, nawet klimacie lat 90., początku lat 90., gdzieś scena Medchester słyszalna w tych nagraniach.

Teraz artystka, która we wrześniu, dokładnie 4 września, wyda rozszerzoną wersję swojej płyty B-Day, która okazała się dla niej przełomowa. Mowa o Beyoncé i w związku z tym zamierza świętować to 20-lecie tego ważnego dla niej albumu. Z tej okazji ukazuje się nowa piosenka zaskakująca, ale ona nie jest zapowiedzią jakiegoś nowego wydawnictwa, tylko właśnie tego jubileuszu i trafi na poszerzoną wersję B-Day. Oto utwór Morning Dew.

Morning Dew to jest nagranie Beyoncé. Ono ma już swoje lata, no ale teraz ukazuje się w związku z tą płytą, o której Państwu mówiłem. B-Day, reedycja 4 września się ukaże w dzień urodzin artystki. No sporo artystka ma tych niepublikowanych utworów. Nawet zdaje się, że ostatnio ktoś wykradł po prostu nośniki z tymi niepublikowanymi piosenkami, no i nie wiadomo co będzie. No ale pewnie znają życie, to odezwie się z propozycją pewnie nie do odrzucenia. Jungle będą w Łodzi i to już niebawem po wakacjach.

No i takie to zakończenie tego utworu Jungle będą w Atlazarenie jesienią. Koncert w Łodzi, nie możemy się doczekać. Someday, Somewhere to przed chwilą. Do godziny 18 jeszcze Susan Vega, która przyjedzie do Polski we Wrocławiu, będzie grała koncert w poniedziałek.

0: autopromocja.
1: Uwaga, pasażerowie lotu kierunek Radiość. Londyn, Bruksela i Bergamo? A ty dokąd chciałbyś polecieć?
2: My możemy spełnić twoje marzenia. Wystarczy uważnie słuchać Radia Łódź. Od poniedziałku do piątku między 9 a 16 na naszej antenie będą pojawiać się słowa klucze. Wyłap je wszystkie i skompletuj swój radiowy bilet do podróży. W piątek wyślij zestaw haseł na adres konkurs@radiolodz.pl i zawalcz o voucher na lot dla dwóch osób. Szczegóły na radiolodz.pl. Kierunek Radiość. Słuchaj, zbieraj, leć!
3: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński, zapraszam.
4: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
5: W tym tygodniu Anna Groblińska, dziennikarka Radio Łódź, Jakub Wielgus, zapraszam. Po godzinie 15 gościem Piotra Bielawskiego będzie Grzegorz Turnał.
6: Raczej pracuję nad sobą w kierunku nie przejmowania się za bardzo tym, co będzie, tylko cieszenia się tym, co jest, póki jest się z czego cieszyć. A dla mnie jest się z czego cieszyć, bo mam cały czas poczucie tego, że to, co robię, jest komuś potrzebne.
4: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
8: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
0: Po reklamie.
9: Jest 18.
4: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
9: A w naszym programie czas na najnowsze wiadomości, które przedstawi Beata Janowska.
10: A w wiadomościach nowe utrudnienia drogowe w Łodzi od przyszłego tygodnia, plany modernizacji popularnego łódzkiego rynku i szykowane przez resort infrastruktury nowe przepisy dotyczące elektrycznych rowerów i hulajnóg. Wieczorem i nocą w regionie możliwe przelotne opady deszczu, jutro miejscami burze. Kumulacja remontów na Bałutach i w Śródmieściu Łodzi. W poniedziałek rozpocznie się remont ulicy Północnej. W przyszłym tygodniu drogowcy przystąpią też do wymiany nawierzchni na Alei Palki. Dodatkowo nadal zamknięty jest fragment ulicy Franciszkańskiej. Łódzcy kierowcy obawiają się, że przejazd w rejonie prac będzie wyjątkowo trudny.
11: Tak naraz tutaj zamykać to wszystko, no to jest to trochę problematyczne.
12: Od poniedziałku muszę jeździć tramwajem, bo samochodem nie będę miał dojechać do pracy. Jeden objazd już mam przez Franciszkańską i teraz będzie drugi objazd, tak?
13: Przez remont północny?
12: Tak.
14: No wydaje mi się, że trochę za dużo. W okresie wakacyjnym będzie mniejszy ruch w mieście i to jest zrozumiałe, ale niektóre inwestycje naprawdę trwają bardzo długo i jest to mega uciążliwe dla mieszkańców.
10: Prace na Północnej będą prowadzone etapami od Franciszkańskiej do Wierzbowej. Na początek remont obejmie odcinek od Franciszkańskiej do Sztyrlinga. Ulica będzie jednokierunkowa w stronę Ronda Solidarności. Z kolei na Alei Palki nowa nawierzchnia będzie układana na jezdni w stronę centrum od Wojska Polskiego do Ronda Solidarności. Prace mają być prowadzone pod ruchem, ale jezdnia będzie zawężona i większe korki wydają się nieuniknione.
0: Więcej na radiołódź.pl.
10: Wielkie zmiany na zielonym rynku w Łodzi. Targowisko czeka remont i rozbudowa. Powstaną nowoczesne stoiska dla kupców, szersze alejki i zielone przestrzenie. Metamorfozę przejdzie także elewacja budynku. Historyczna hala od strony ulicy Małej ma jednak zachować swoje zabytkowe walory, w tym drewniane sklepienia. Wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik zapewnia Radio Łódź, że rynek podczas remontu będzie cały czas działał.
15: Etapowanie całego projektu jest tak rozłożone, żeby nawet na chwilę nie zaburzyć handlu, żeby ludzie mogli ewentualnie przenosić swoje biznesy do nowo wyremontowanych budynków.
16: To jest ogromnie ważne, bo jeżeli nie będziemy mieli możliwości utrzymać tych stanowisk, no to nie będziemy mogli później przenieść się do tych nowych obiektów. obiektów, mam nadzieję, przepięknych, bo na wizualizacjach wygląda to ślicznie i mam nadzieję, że będzie też funkcjonalne.
10: Dodaje wiceprezes Grupy Kupców Ziemi Łódzkiej Jolanta Zborowska. Podczas remontu przy Zielonym Rynku ma także powstać wielopoziomowy parking na 120 samochodów. Budowa będzie realizowana w partnerstwie publiczno-prywatnym. Na to wszystko trzeba jednak będzie poczekać. Miasto planuje, że inwestycja rozpocznie się w 2029 roku. Środowisko lekarskie ostrzega, że ograniczenie wynagrodzeń medyków pracujących w publicznej służbie zdrowia może doprowadzić do ich odejść z publicznych szpitali. Przedwczoraj minister zdrowia przedstawiła propozycję zmian w ochronie zdrowia. Resort proponuje m.in. wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla personelu medycznego. Więcej na ten temat Dagmara Kędzior.
13: Ograniczenie poziomu wynagrodzeń lekarzy to odpowiedź na nadużycia w systemie ochrony zdrowia. Chodzi o przypadki medyków zarabiających nawet kilkaset tysięcy złotych brutto miesięcznie. Zgodnie z propozycją resortu, lekarz pracujący na pełnym etacie nie powinien otrzymywać więcej niż 40 tysięcy złotych. Zdaniem doktora Tomasza Karaudy takie ograniczenie może sprawić, że część lekarzy, którzy zarabiają teraz więcej, zdecyduje się odejść z publicznych placówek.
17: Czy taki lekarz nie zdecyduje się pójść do sektora prywatnego, albo zdecyduje się na przykład na pracę, nawet czasowo, za granicą? To jest pytanie, na które nie znamy odpowiedzi.
13: Szef rządu zadeklarował, że pierwsze efekty zmian wprowadzanych w systemie ochrony zdrowia będą zauważalne we wrześniu. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
10: Kolejne spotkanie lekarzy z ministrą zdrowia zaplanowano na czwartek. Odbędzie się podczas posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Ministerstwo Infrastruktury chce zmienić przepisy dotyczące hulajnóg i rowerów elektrycznych. Chodzi o bezpieczeństwo kierujących tymi pojazdami, ale też innych użytkowników dróg. Rozszerzone mają być uprawnienia Straży Miejskiej, tak aby mogła kontrolować rowery elektryczne. Policja ma być natomiast wyposażona w hamownie, które służą do pomiaru prędkości. Ponadto o tym, jaki sprzęt jest dopuszczony do obrotu, powinien decydować Transportowy Dozór Techniczny, mówi minister Dariusz Klimczak.
18: Mamy ogromny problem ze sprowadzanymi różnego rodzaju wynalazkami elektrycznymi. Chcemy, aby Transportowy Dozór Techniczny decydował o tym, jakie urządzenia transportu osobistego mogą być wprowadzone do użytkowania w Polsce.
10: Resort już pracuje nad nowymi przepisami, które powinny być gotowe przed 1 stycznia. Kolejne wiadomości o 19.
9: Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja pogodowa. Na razie, proszę Państwa, delikatnie w górę, jeżeli chodzi o ciśnienie, 992 hektopaskale, temperatura bez zmian, 20-21 stopni, ale oczywiście będzie spadać w nocy zachmurzenie umiarkowane okresami duże, miejscami słabe przelotne opady deszczu z temperaturą od 10 do 13 stopni. Jutro z kolei zachmurzenie umiarkowane i duże, także z opadami deszczu i burzami, możliwy także grad. Prognozowana suma opadów to lokalnie nawet do 15 mm. Temperatura jutro od 21 do 23 kresek.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 5 minut, prawie 6 po godzinie 18. Radio Ci Państwa w głośnikach, jak zwykle w piątki. Słuchamy przede wszystkim nowości, ale dzisiaj one przeplatane z nagraniami, które już czasami dobrze znamy, ale w przypadku tego utworu, który teraz zabrzmi, to ma swoje uzasadnienie. Amy Winehouse. No niestety Amy nie chce nam zaśpiewać jednej ze swoich znanych piosenek, no więc chwilkę pewnie poczekamy. Ja odniosę się też do tego, co dzieje się teraz w Londynie, bo podglądam sobie jednym okiem mecz pomiędzy Jannikiem Sinnerem i Nowakiem Dżokowiczem. Dwóch naprawdę gladiatorów, można powiedzieć, gra występuje na Wimbledonie. Dwóch wielkich mistrzów, no ten jeden oczywiście najbardziej utytułowany, przez wielu uważany za najwybitniejszego w ogóle tenisistę w historii. Drugi to jest aspirujący, można powiedzieć, do tego tytułu wielkich tenisistów. Na razie po pierwszym secie Włoch Jannik Sinner prowadzi 1-0 w tych setach, 6-4. Tak patrzę i to właściwie jeden malutki błąd wystarczy, aby cały ten wysiłek w secie zaprzepaścić, bo oni miłosiernie, mówiąc trochę kolokwialnie, okładają się panowie tymi piłkami tak precyzyjnymi, tak dokładnymi, że to aż jest niemożliwe. Rozpoczyna się drugi set, a my słuchamy oto Joe Cocker.

Lucas Flint oczywiście, artysta stąd, z Łodzi, w nagraniu pod tytułem Bałtyk. Swoją drogą to ostatnio gdzieś czytałem, że Bałtyk staje się coraz popularniejszy wśród turystów, głównie z północy Europy, którzy tutaj przyjeżdżają. No widocznie na przykład dla Skandynawów temperatura naszego morza nie jest jakaś specjalnie odstraszająca. No przy okazji pewnie jest też wiele innych plusów, bo jak wiemy, polskie plaże są najpiękniejsze. Powrócimy do tematu Amy Winehouse, bo powiedziałem, że nieprzypadkowo sięgam po to nagranie.

0: You know I'm no good. To Amy Winehouse. No, wielu mówiło, że to taka autobiograficzna wręcz piosenka. Ona dzisiaj jeszcze zabrzmi w zupełnie nowej wersji, no, z której Państwo pewnie jeszcze nie słyszeli. A my zapraszamy teraz na płytę tygodnia. Marcin Tercjak.
1: Płyta tygodnia.
2: Dziś ostatnie spotkanie z najnowszym albumem Olivii Rodrigo, czyli płytą zatytułowaną You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. No i dziś oczywiście sięgniemy do utworu, w którym gościnnie pojawia się Robert Smith, lider grupy The Cure, artysta będący, no, wielką inspiracją dla Olivii Rodrigo. W zeszłym roku, kiedy Olivia występowała na legendarnym festiwalu Glastonbury, zaprosiła na scenę Roberta Smitha, mówiąc o nim, że to jest jej zdaniem najwybitniejszy twórca piosenek z Wysp Brytyjskich. Wykonała wtedy wspólnie z Robertem Smithem dwa wielkie przeboje zespołu The Cure i myślę, że wszyscy, którzy byli świadkami tam na miejscu albo potem oglądali przekaz filmowy z Glastonbury, mieli takie przeczucie, że to jeszcze nie jest koniec, że jeszcze coś musi nastąpić jako niezwykła puenta tego spotkania. No i trzeba było poczekać niespełna rok, żeby przekonać się o tym, jak brzmi piosenka wspólnie zaśpiewana przez Olivię Rodrigo i Roberta Smitha na jej najnowszej płycie. Jest to kompozycja What's Wrong With Me i tym utworem zamykamy nasze spotkania z najnowszym krążkiem Olivii Rodrigo.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu, jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radio Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
6: Egzotycznie świeże.
5: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
6: Słodkie, tak. Orzeźwiające? A jakże?
5: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
7: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
0: Po reklamie.
8: Popołudnie bez pośpiechu.
9: Na naszym zegarze 28 minut po godzinie 18. Patrzę za nasze radiowe okno i no, chmury są, gdzieś tam jeszcze trochę słońca, ale według tego, co jest prognozowane, jeżeli chodzi o pogodę, mogą pojawić się przelotne opady. I tak skojarzyłem sobie, że ta pierwsza edycja festiwalu Audio River pod względem pogodowym była dosyć dramatyczna, jeżeli Państwo pamiętają, bo no, po prostu oberwanie chmury nad Łodzią kilkugodzinne spowodowało bardzo poważne komplikacje w harmonogramie festiwalu. Oby dzisiaj tak nie było, aby pogodowo wszystko się udało. Przy okazji raz jeszcze zapraszam Państwa do słuchania Kamila Ginglasa, transmisji po godzinie 20. Dzisiaj wyjątkowe, specjalne wydanie transmisji z terenu festiwalu. A my słuchamy nowego nagrania Matyldy Łukasiewicza, Oto 100 lat.

100 lat, Matylda Łukasiewicz. Gdyby ktoś nie pamiętał, to Matylda Damięcka, Radek Łukasiewicz, oczywiście duet, który już no, kilka lat na scenie i wydaje się, że to jeszcze dużo się wydarzy, jeżeli chodzi o tych artystów. No a jeżeli chodzi o kartkę z kalendarza i urodziny i tort urodzinowy, to dzisiaj świeczki na swoim torcie może zdmuchnąć Imelda May.

Just One Kiss i Imelda May dzisiaj obchodzi urodziny, no a obok niej fantastyczni przyjaciele, muzycy Noel Gallagher i Ronnie Wood, ten Ronnie Wood z Rolling Stonesów. No i Imelda May ma takich przyjaciół, którzy są legendami, byli legendami, przecież i Jeff Beck z nią występował i Johnny Depp. No i tutaj wspomniani też fantastyczni muzycy. Ronnie Wood, Rolling Stonesi. Czy państwo mają w uszach You Know I'm Not Good, Amy Winehouse? To porównujemy.

Jest w tym coś niesamowitego, że Rolling Stonesi wykonują materiał Amy Winehouse. Mick Jagger w jednym z ostatnich wywiadów powiedział, że bardzo mu brakuje tej artystki, że był jej wielkim fanem, była wspaniała. Zresztą Stonesi zaprosili ją kiedyś na scenę i wykonali wspólnie ten utwór.

Stary przebój zespołu Temptations, Ain't Too Proud to Beg. Rolling Stonesi nagrali go w połowie lat 70. No i wykonali na scenie wspólnie z Amy Winehouse. No a teraz nagrali jej utwór You Know I'm No Good na swojej nowej płycie. Foreign Tongues, dzisiaj premiera tego albumu, a od poniedziałku to będzie nasza płyta tygodnia w Radiu Łódź. Te inspiracje muzyką soul są wciąż bardzo żywe, świeże i wielu współczesnych artystów sięga po nie, czego dowodem jest chociażby Sienna Spiro.

Delta Goodrem w nagraniu Hologram. Patrzę, co dzieje się w Londynie. No, nowy mistrz, młody mistrz na razie prowadzi z tym starszym. Jannik Sinner 2-0 w setach z Nowakiem Dżokowiczem, ale to jeszcze wszystko się tu może zdarzyć. Widać tylko, jak zależy Jannikowi Sinnerowi na zwycięstwie, jak przeżywa każdy punkt. No, będzie tańczył, jeżeli wygra Wimbledon na tym balu mistrzów w tamtym roku z Igą Świątek, a w tym zobaczymy. No, jeszcze długa droga do tego. A partnerkami Czeszki, albo Karolina Muchowa, albo Linda Noskowa. Ale w sporcie jeszcze wszystko się może zdarzyć. Muzycznie teraz Shania Twain, która powraca w tym nagraniu z Tanią Tucker.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
2: Egzotycznie świeże.
1: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
2: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
1: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
3: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
4: Let's do it!
3: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
4: Oh yeah!
3: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
4: Let's do it!
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
5: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
6: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
5: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
6: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Jest 19. W radiu czas na wiadomości. Beata Janowska.
8: A we wiadomościach batalia mieszkańców gminy Lutomiersk przeciwko dużej inwestycji w Dolinie Neru, planowana przebudowa wodnego rynku w Łodzi i jutrzejszy jubileuszowy bieg w Łowiczu. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Na noc zapowiadane jest częściowe zachmurzenie, może przelotnie popadać, temperatura spadnie do 10 stopni. Opóźniona budowa magazynu Krajowej Administracji Skarbowej w gminie Lutomiersk. Magazyn na towary z przemytu ma stanąć w Dolinie Neru. Protestują przeciw temu mieszkańcy. Ostatnie orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego opóźnia te inwestycje. Więcej na ten temat w relacji reportera Radia Łódź Adama Łużyńskiego.
9: Krajowa Administracja Skarbowa będzie tam magazynować m.in. automaty do gier, paliwa i alkohole z przemytu. Ostatnia decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego spowodowała, że inwestorowi trudniej będzie uzyskać pozwolenie na rozpoczęcie prac, mówi Michał Stanecki, jeden z aktywnie protestujących mieszkańców.
10: Mamy decyzję burmistrza, który wymaga przeprowadzenia raportu środowiskowego. Konsekwencje tego wyroku są takie, że inwestor nie ma teraz kompletu dokumentacji niezbędnej do otrzymania pozwolenia na budowę.
9: Według informacji udzielonych przez Krajową Administrację Skarbową, budowa magazynu ma nie zagrażać środowisku. Obiekt ma powstać w odległości około 200 metrów od brzegu Neru.
8: Powstanie magazynu oznaczałoby nowe miejsca pracy. Protestujący przeciw tej inwestycji mieszkańcy obawiają się jednak skażenia środowiska przez paliwa i inne substancje oraz wzmożonego ruchu samochodów.
11: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
8: Wodny rynek w Łodzi czeka przebudowa. Ta część Śródmieścia będzie za kilka miesięcy wyglądać zupełnie inaczej. Chodzi o ulicę Wysoką, Złotą i Dobrą, gdzie wymieniona zostanie nawierzchnia ulic. Pojawią się nowe chodniki, miejsca postojowe, ławki, a także podwyższone przejścia dla pieszych, mówi wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski.
12: Przebudujemy je bardzo dokładnie, łącznie z wodociągami. Na części tych ulic, tak jak na Wysokiej, prace już trwają. Pracuje tutaj gazownia. Na pozostałych pojawimy się w wakacje.
8: Już wymieniono cały gazociąg wzdłuż ulicy Wysokiej. W ramach inwestycji budynki przy remontowanych ulicach zyskają też nowe przyłącza wodociągowe, a całość prac będzie kosztowała 6 milionów złotych. Policja zatrzymała jednego z podejrzanych o spektakularny napad na salon jubilerski we warszawskiej galerii Mokotów. Doszło do tego 2 lata temu. Podejrzany próbował uciec przez Chorwację do Serbii.
4: Zatrzymanym jest 46-letni mężczyzna podejrzewany o udział w przestępstwie z końca grudnia 2024 roku. Zatrzymanie było efektem wielomiesięcznego śledztwa prowadzonego przez stołecznych policjantów we współpracy z innymi służbami. Po ustaleniu tożsamości i miejsca pobytu mężczyznę zatrzymano podczas próby przekroczenia granicy chorwacko-serbskiej. Według śledczych sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania osób, które mogły brać udział w przygotowaniu lub przeprowadzeniu napadu. Doszło do niego 30 grudnia 2024 roku. Sprawcy wtargnęli do salonu jubilerskiego w centrum handlowym, użyli atrap broni wobec pracowników i ukradli biżuterię o znacznej wartości, po czym uciekli. Piotr Piętka, Polskie Radio.
8: Według policji sprawcy byli prawdopodobnie członkami międzynarodowego gangu Różowych Panter. Łowicz obchodzi jutro urodziny. Miasto ma 890 lat. Z tej okazji jutro odbędzie się jubileuszowy bieg. Start o 18. Kierowcy muszą się przygotować na utrudnienia w centrum miasta. O szczegółach nasz reporter Miłosz Warszawski.
13: Organizatorzy tak zaplanowali wydarzenie, aby każdy mógł wziąć w nim udział. Przygotowano trasy o dystansie 10 i 5 kilometrów. Dodatkowo dostępny będzie też 5-kilometrowy marsz Nordic Walking. Biuro zawodów będzie zlokalizowane na łowickich Błoniach przy muszli koncertowej, a start i meta biegu znajdą się na ulicy Starorzecze. Lista startowa została już wypełniona i liczy 500 uczestników. Organizacja zawodów będzie wiązała się z czasowymi zmianami w organizacji ruchu. Impreza rozpocznie się o godzinie 18. Biegi potrwają do około godziny 19.20, dlatego przez blisko półtorej godziny na ulicach centrum Łowicza należy spodziewać się utrudnień. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
8: Nad bezpieczeństwem uczestników będą czuwać policjanci i strażacy zabezpieczający trasę biegów. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20.00.
7: Dwadzieścia jeden stopni teraz na termometrach. Gdzieniegdzie jeszcze w regionie łódzkim możliwe przelotne opady deszczu. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże z temperaturą od 10 do 13 stopni. Jutro z kolei też zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe opady deszczu, burze także z gradem. Temperatura od 21 do 23 stopni. Przez cały dzień wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burz może być porywisty, wiejący nawet do 60 km na godzinę.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Bartosz Florczak, rozpoczynamy trzecią godzinę naszego popołudniowego muzycznego spotkania. Legendy w głośnikach, legendy na korcie w Londynie, no i chyba przeszacowałem, mówiąc, że to będzie bardzo długi pojedynek, ale jeszcze w sporcie nigdy nie można nic powiedzieć na 100%. Na razie 2-0 w setach dla Jannika Sinnera z Nowakiem Dżokowiczem i w tym trzecim decydującym secie, być może ostatnim, Włoch prowadzi 2-0. Jak to mówią komentatorzy piłkarscy, no fizyki się jednak nie oszuka i Pesela także. A jeżeli chodzi o legendy, to zespół Deep Purple przecież wydał przed chwilą nową płytę.

To chyba najbardziej udane nagranie na tej nowej płycie zespołu Deep Purple, zresztą tytułowe, Splat. Płyta ukazała się dosłownie kilka dni temu, no a zespół przyjedzie i zagra w Atlas Arenie jesienią. Mnóstwo koncertów, mnóstwo festiwali, jak to zwykle latem, bo no to jest ten czas, kiedy tych plenerowych koncertów też jest bardzo dużo. Między innymi 16 lipca startuje festiwal legendarny w Jarocinie i przy okazji tego festiwalu powraca temat różnych kultowych płyt, zespołów, które tam kiedyś w latach 80. głównie występowały. Między innymi słynna Siekiera i płyta Nowa Aleksandria. Okazuje się, że młodzi ludzie z zespołu Seth Smiles chcą podjąć się grania muzyki zespołu Siekiera właśnie podczas koncertu w Jarocinie. No tak to może zabrzmieć.

Tak kończy się, urywa właściwie ten utwór tak dużo, tak mocno. Niegdyś zespół Siekiera tutaj w wykonaniu Seth Smiles. Przy okazji Jarocina także muzycy Republiki mają nowy pomysł na swoje archiwalne nagrania. Przecież już nie pierwszy raz wspominamy chociażby projekt znakomity zresztą, Nowe Sytuacje z Tymonem Tymańskim, chociażby z Jackiem Budyniem Szymkiewiczem jako wokalistą, bo oni także pojawili się wiele lat temu. O, może nie tak wiele, ale kilka lat temu na festiwalu w Jarocinie.

Idziemy w lodzie kleczeć, kochać, jeść. Pod naszym łóżkiem będzie szalał wiatr. Nie wyjedziemy do cieplejszych stref. I tylko myślę, że za parę lat sterowce miękko spłyną pod nasz dom. Rozrzucą wokół pełno starych map.

Nowa sytuacja, Arktyka, oczywiście utwór zespołu Republika, który w oryginale miał się nazywać Syberia, no ale ze względów na cenzurę zmieniono tytuł na Arktykę i tak wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Jarocin, jeden z festiwali tegorocznych letnich, rozpocznie się 16 lipca. Zespół Rycerzyki teraz.

Rycerzyki w nagraniu pod tytułem Lato. Przy okazji temat rycerzyków, rycerzy pojawi się w niedzielę w audycji Kierunek Lato po godzinie 10. Zaprasza Izabela Berkowska. A muzycznie jeszcze trochę nowości. Everything is Recorded, projekt Richarda Russella. Zaprosił do niego Petera Gabriela. Posłuchajmy nowego nagrania. Chwilkę później coś ze starszego katalogu. Tutaj Richardowi towarzyszyć będzie Damon Albarn, znany zespół Gorillaz i Blair. Brief, brief, brief, brief.

0: Richard Ransell, jego projekt Everything is Recorded, wprowadzili nas w odpowiedni nastrój, bo za chwilkę w studiu pojawi się Kamil Kijanka.
1: Reklama.
2: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
3: Egzotycznie świeże.
2: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
3: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
2: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
4: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
5: Let's do it!
4: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
5: Oh yeah!
4: Zamów 512 50 40 30.
6: Dobra cena gwarantowana.
5: Let's do it!
1: Po reklamie.

0: ABC polskiego rapu.
1: Dobry wieczór, przed mikrofonem Kamil Kijanka. Zapraszam na kolejną podróż pełną sampli i bitów w ABC polskiego rapu w Radiu Łódź. Dziś obiecuję sporo nowości i zapraszam na wspólną muzyczną przygodę w cybernetycznej przestrzeni. Najpierw sprawdźmy z dobrze znanym łódzkim raperem, kto z nas jest jednak botem, a kto człowiekiem.

się boją AI. Aj, aj, aj, roboty pracę zabiorą, odejdą z żoną i nas czekają na psa. Spalą nam raj lub za poglądy nas, jak ta inkwizycja. Myślę, że mamy tu większy problem i on dotyczy ja. Biją o prawdziwy art, się typy co jak robią bity, to wpisują ksywkę artysty i type. Pcha was na miny wasz craft. Lody chce kręcić, tu każdy zbierają w ekipę się

Zeus w utworze Kapsza pozostawia nas z wieloma niepokojącymi pytaniami bez odpowiedzi. Tytuł nawiązuje oczywiście do popularnego zabezpieczenia internetowego, którego celem jest weryfikacja botów i prawdziwych użytkowników. A nowy album łódzkiego rapera Brexit ukaże się już za kilka dni. Nie mogę się już doczekać. Jak już ustaliliśmy, wędrujemy dziś po cybernetycznych krainach, gdzie kontrolę przejęła sztuczna inteligencja. Uwaga, nagle zadzwonił telefon. Dla własnego bezpieczeństwa nie ufamy jednak nikomu. Nie odbieramy.

czerwcu ukazał się ostatni album poznańskiego rapera Palucha PCC 3.0, a utwór Nieodebrane, który słyszeliśmy przed chwilą, promował właśnie to wydawnictwo. Za produkcję tego numeru odpowiadał m.in. dobrze nam znany DJ Eprom, którego zresztą niedawno gościliśmy w ABC polskiego rapu. W tej naszej podróży w świecie opanowanym przez roboty brak zaufania to podstawa. Nie odbieramy telefonów, to już ustaliliśmy. Dobrze jednak, gdy towarzyszy nam jakiś człowiek, gdy mamy jakiekolwiek wsparcie.

W grudniu poprzedniego roku ukazał się ostatni album Małacha Deszcz, o którym warszawski raper opowiadał w naszej audycji. Po pewnym czasie doczekaliśmy się winylowego wydania tej płyty i znalazł się na niej bonusowy numer Wsparcie, którego mieliśmy okazję właśnie posłuchać w dzisiejszej audycji. Ustaliliśmy już, że Wsparcie w trudnych warunkach jest na wagę złota.

0: to szlif, nikt za mnie go nie zrobi. Z brudu po blask, z ciszy po krzyk, przez trudy do gwiazd, nie braknie nam sił.
1: Upadam, ale wstaję, to mój trening, brat, mówi Rastek w utworze Nieoszlifowany Diament. Niedawno ukazał się także teledysk zrealizowany do tego numeru. Drugi album w dorobku warszawskiego rapera o tym samym tytule zaplanowano na październik. Nie wiem jak państwo, ale ja na pewno sprawdzę, co też Rastek wymyślił tym razem, bo po tym zaprezentowanym singlu domyślam się, że będzie to materiał z pewnością o wiele bardziej dojrzały. Dojrzałość wskazana jest także dziś, bo niebezpieczeństwo czai się na każdym kroku. A właśnie, jakieś chyba odgłosy słyszałem. A na zakończenie naszej audycji posłuchamy Porka w utworze Śmiertelnie Poważnie. Wałbrzyski raper ostrzega nas w tym numerze, że tak naprawdę nie wiemy, ile czasu nam zostało. Dlatego też warto zostawić coś po sobie, jak chociażby robią to artyści poprzez wydane albumy. Chciałbym jednak państwa uspokoić. Sztuczna inteligencja ani roboty nie opanowały naszego świata. To był jedynie sen, przynajmniej na razie. W tych czasach warto się jednak zastanowić, ile w nas zostało jeszcze człowieczeństwa, a ile chłodnej kalkulacji. Tak, jakbyśmy byli androidami. To jednak temat na zupełnie inną dyskusję. A za kolejne spotkanie z polskim rapem w Radiu Łódź dziękuję Kamil Kijanka. Do usłyszenia.

Dziękujemy Kamilowi Kijance. ABC Polskiego Rapu oczywiście powróci za tydzień, a my żegnamy się dzisiaj dwoma nagraniami zespołu The Rolling Stones, Foreign Tongues. Ta płyta właśnie się ukazała, jest dostępna we wszelkich możliwych formatach fizycznych, także na płycie winylowej, no i oczywiście w serwisach streamingowych. Podobno Mick Jagger nie powiedział ostatniego słowa, jeżeli chodzi o koncerty. Chce, aby zespół jeszcze w 2027 roku, jeżeli nie pojechał w trasę, to odbywał koncerty na zasadzie rezydencji w danym mieście. To jest coraz bardziej popularny sposób koncertowania przez tych największych. Praktykowany Harry Styles chociażby ostatnio w Londynie. Seria chyba 10 koncertów na stadionie Wembley. Some of Us zaśpiewa Keith Richards, a potem cofniemy się do początków Rolling Stonesów. Oddadzą hołd jednemu ze swoich mistrzów, czyli Chuckowi Berremu. Ja dziękuję Państwu bardzo. Bartosz Florczak, kłaniam się. A po godzinie 20:00 Audio River, Kamil Ginglas, transmisja w Radiu Łódź. Do usłyszenia.

0: Yeah. Reklama.
1: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Znowu zajechałem Ci drogę. Znowu blokuję chodnik. Znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
3: Let's do it!
2: Rydwany Miasta. Alternatywa dla drogich przejazdów.
3: Oh yeah!
2: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
3: Let's do it!
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: To nie jest proste. Chcę służyć, chcę walczyć o lepszy świat, muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak Ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
5: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
1: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Łódź, jest 20. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Prokuratura wyjaśnia przyczyny i okoliczności śmierci 17-latka z powiatu pabianickiego. Premier zapewnia, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, której środki zostały zablokowane, nie zostanie bez pomocy. Amfiteatr w Sieradzu czeka przebudowa. Nocą może popadać słaby deszcz, przelotne opady zapowiadane są też na jutro, mogą być chwilami dość silne. Sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczyny śmierci 17-latka, którego ciało znaleziono w Konstantynowie Łódzkim. Rodzina, która wcześniej szukała nastolatka, potwierdziła w mediach społecznościowych, że to ich zaginiony syn. Ciało chłopca znaleziono w nieczynnym kominie na terenie dawnych zakładów Konstilana. Sekcja ma pomóc wyjaśnić okoliczności jego śmierci. Jak informuje prokurator Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi, jedną z branych pod uwagę wersji zdarzeń jest nieszczęśliwy wypadek.
7: Szczególnie, że zgodnie ze zgromadzonym materiałem dowodowym, zmarły przejawiał zainteresowanie różnymi formami eksploracji tego typu opuszczonych budynków.
6: Zlecono także badania toksykologiczne. Nastolatek z Florentynowa był poszukiwany przez rodzinę i służby od 2 lipca. Ciało znaleziono 5 dni później. Prokuratura zabezpieczyła monitoring z miejsca zdarzenia. Na razie nic nie wskazuje na to, by w chwili śmierci chłopca na terenie zakładów przebywały inne osoby. Premier zapewnia, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie pozostanie bez pomocy. Wcześniej Prokuratoria Generalna zapowiedziała, że Polska będzie wnosić apelację do wyroku belgijskiego sądu, który zasądził prawie 6 miliardów złotych na rzecz Pfizera za nieodebrane szczepionki przeciw COVID. W wyniku tego środki z Europejskiej Centrali dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zostały zablokowane. O szczegółach Tomasz Zielenkiewicz.
8: W tej sprawie będzie apelacja, zapowiada wiceprezes Prokuratorii Generalnej Artur Woźnicki.
9: Uważamy, zarówno my, jak i Ministerstwo Zdrowia, jak i sama PASZP, że to zajęcie nie ma podstaw prawnych.
8: PASZP zachowa płynność finansową, będzie funkcjonować bez zakłóceń, mimo zajęcia jej wierzytelności. Zapewnił z kolei premier Donald Tusk i podkreślił, że to sprawa pozostawiona przez poprzedni rząd.
10: Zamówić, nie odebrać, nie zapłacić i zwalić konieczność zapłacenia na następców. We mnie krew się gotuje za każdym razem. Kiedy słyszę o problemie Pfizera, to domyślacie się, jak się czuję jako premier polskiego rządu, który teraz musi tę sprawę naprawiać.
8: Na początku kwietnia sąd w Brukseli wydał nieprawomocny wyrok. Nakazał Polsce zapłatę Pfizerowi około 5,5 miliarda złotych. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
6: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że nad rozwiązaniem sytuacji pracują zespoły trzech resortów. Amfiteatr w Sieradzu zostanie przebudowany. W ostatnich latach miejsce koncertów i wydarzeń kulturalnych w Sieradzkim Parku Staromiejskim przestało tętnić życiem, wymaga też odświeżenia. Jakie plany ma dla Amfiteatru miasto, sprawdzał nasz reporter Kacper Rafalski.
0: Amfiteatr w Parku Staromiejskim w Sieradzu to miejsce, na którym latem w mieście odbywały się koncerty i wydarzenia kulturalne. Miasto w najbliższych latach planuje w pełni wykorzystać potencjał tego obiektu. Ruszająca niedługo rozbudowa ma zwiększyć prestiż tego miejsca i komfort artystów oraz widowni.
3: Chcielibyśmy, aby tutaj pojawili się ci, którzy do tej pory do Sieradza nie zaglądali, dlatego że nie było przestrzeni do tego, żeby zrobić chociażby biletowane i komercyjne wydarzenia i że to będzie możliwe w amfiteatrze, że ten amfiteatr zacznie żyć.
0: Mówi prezydent Sieradza Paweł Osiewała. Na wyremontowanym amfiteatrze zwiększy się liczba miejsc z 1200 do ponad 1500 krzeseł. Powstanie też całkowite zadaszenie widowni, a sama scena zostanie powiększona. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
6: Według planów przebudowa ma się zakończyć do końca przyszłego roku, a pierwsze koncerty w amfiteatrze mają się odbyć latem 2028.
11: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
6: Ulicą Piotrkowską w Łodzi przeszedł Marsz Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA. Zorganizowały go klub imienia Romana Dmowskiego oraz Konfederacja Korony Polskiej. Jej przewodniczący Rafał Tuleja mówi, że najważniejsza jest pamięć.
12: Nawołujemy o pamięć. Jeśli ludzie będą pamiętać, co się kiedyś działo, będą wiedzieli, że to może się powtórzyć nadal. Jeśli Ukraińcy zrozumieją, o co nam chodzi, że my nie chcemy ich po prostu tu fizycznie przeganiać, tylko chcemy szacunku.
13: Ważna jest pamięć wołyńska w przeciwieństwie do tego, co robiły polskie władze do tej pory.
6: Rzeź Wołyńska to seria masowych zbrodni dokonanych podczas II wojny światowej przez oddziały UPA i OUN na ludności polskiej zamieszkującej Wołyń i część Galicji Wschodniej. Ofiary rzezi upamiętnia Narodowy Dzień Pamięci, ustanowiony w ubiegłym roku przez Sejm na rocznicę Krwawej Niedzieli. 11 lipca 1943 roku oddziały UPA zaatakowały prawie 100 polskich miejscowości Wołynia. Szacuje się, że tylko tego dnia zginęło około 8 tysięcy Polaków. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Michał Malinowski.
14: Dobry wieczór. Widzew z drugim transferem w letnim okienku. Nowym piłkarzem łódzkiego klubu został Hiszpan Mario Garcia. To lewy obrońca, który w minionym sezonie wywalczył z Racingiem Santander awans do La Ligi. 22-latek zagrał w 21 meczach, a na zapleczu hiszpańskiej ekstraklasy zaliczył łącznie ponad 70 spotkań, w których zanotował dwie asysty i strzelił 4 gole. Garcia będzie rywalizował o miejsce w składzie z Christopherem Chengiem. To oczywiście Norwek rozpoczął w podstawowym składzie sparingowy mecz Widzewa z tureckim Besiktaszem. Piłkarze w Matersburgu grają nietypowo 2 razy 35 minut. Do przerwy było 1-0 dla Łodzian po bramce Emila Kornwiga. W drugiej połowie pięknym uderzeniem prowadzenie podwyższył Fran Alvarez. I piłkarze wciąż grają do zakończenia meczu kilka minut. Nowego piłkarza ma także Unia Skierniewice. Został nim Jakub Murat, który w minionym sezonie walczył o awans do drugiej ligi w barwach Warty Sieradz. Teraz zagra na zapleczu ekstraklasy w ekipie Beniaminka prowadzonego przez Kamila Sochę. Więcej o nowym nabytku Unii w serwisie sportowym po 22. Polskie siatkarki przegrały w Osace z Brazylijkami 1-3 w meczu Ligi Narodów. Tylko pierwsza partia zakończyła się wyraźną przewagą jednej z reprezentacji. Brazylia wygrała ją do 20. W kolejnych dwóch setach był wynik 25-23, najpierw dla Polek, a następnie dla ich rywalek. Ostatnia partia zakończyła się wygraną Brazylijek 28-26. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 20, zdobyła Magdalena Stysiak. Pochodząca z Łodzi przyjmująca Julita Piasecka, była siatkarka ŁKS-u Comerscon, mówi o przyczynach porażki.
15: Nasze błędy w niektórych momentach, gdzieś też w końcówkach, też w końcówce tego trzeciego seta na pewno. Wydaje mi się, że oczywiście Brazylijki świetnie zawsze bronią, atakują, są bardzo mocnym zespołem w tym elemencie, ale mimo wszystko wydaje mi się, że grałyśmy jak równy z równym, więc na pewno gdzieś nasze błędy też zaważyły.
14: Polki z dorobkiem 7 zwycięstw i 4 porażek w całych rozgrywkach zajmują 7 miejsce w ogólnej tabeli, ale jeszcze dzisiaj mogą je wyprzedzić Holenderki. W niedzielę na zakończenie turnieju w Osace biało-czerwone zmierzą się z Japonkami i wiele wskazuje na to, że będą musiały wygrać, by zakwalifikować się do turnieju finałowego Ligi Narodów. I na koniec zapowiedź kolejnego ćwierćfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. Hiszpania zagra dzisiaj z Belgią. Mecz wyłoni półfinałowego rywala Francji. Były reprezentant Polski, uczestnik dwóch mundiali Jacek Krzynówek nieco więcej szans daje drużynie z Półwyspu Iberyjskiego.
16: chyba jako zespół prezentują się lepiej. I tutaj ta młodość, ta nieprzewidywalność, można powiedzieć, chociaż oni grają bardzo przewidywalnie, piłkarsko są bardzo ułożeni i ta piłka słucha ich się bardzo dobrze, grają przewidywalnie, to jednak troszeczkę tej młodości chyba tutaj przechyli szale na korzyść Hiszpanii.
14: Początek spotkania Hiszpania-Belgia za niespełna godzinę o 21:00, a w wiadomościach sportowych, jak już wspominałem, usłyszymy się jeszcze po 22:00.
6: Nocą w regionie sporo chmur, miejscami może przelotnie padać słaby deszcz, temperatura spadnie do 10 stopni, jutro ma być pochmurno z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Późnym popołudniem opady mogą być dość silne, miejscami niewykluczone burze, termometry pokażą maksymalnie 23 stopnie.

Dobry wieczór, Łódź. Jest godzina 20.08, a to oznacza jedno. Audio River rozkręcił się już na dobre. Festiwal otworzył swoje bramy o godzinie 18. O 19.00 grają już wszystkie sceny, a my jesteśmy dokładnie tam, gdzie dzisiaj bije serce tego wydarzenia. To wyjątkowy rok. Audio River świętuje swoje 20-lecie, a my w Radiu Łódź mamy przyjemność być częścią tej historii i zabrać was prosto do Centrum Festiwalowych Emocji. Ja nazywam się Kamil Ginglas i witam was w specjalnym wydaniu transmisji nadawanym bezpośrednio z łódzkich Błoni. Przez najbliższe 4 godziny usłyszycie rozmowy z artystami i organizatorami. Zajrzymy też za kulisy, porozmawiamy z osobami, które zajmują się sprawami technicznymi na festiwalu. Sprawdzimy, jeżeli się uda, jeżeli nas tam dopuszczą, co dzieje się za scenami i poczujemy atmosferę jednego z największych świąt muzyki elektronicznej w Polsce. Jeżeli słuchacie nas w domu, w samochodzie albo gdziekolwiek w Polsce, podkręćcie głośność. Transmisja na żywo dzisiaj z 20. edycji Audio River właśnie się rozpoczyna. W tym momencie na scenie Hybrid gra pierwszy polski artysta, o którym może powiemy później więcej. Mam nadzieję, że zaraz po secie też nas odwiedzi. Jest to Looker i utworem, który kilka lat temu rozpoczął się festiwal, utworem Clockwork, rozpoczynamy dzisiejszą transmisję.

0: Jest z nami w tym momencie Piotr Orlicz, czyli założyciel festiwalu Audio River. Dobry wieczór, czy jeszcze dzień dobry? Dzień dobry, bo jeszcze nie schowało się słońce.
1: Dzień dobry.
0: Audio River ma w tym roku 20 lat. Przede wszystkim w imieniu wszystkich łodzian dziękuję za sprowadzenie The Prodigy do Łodzi, bo wiele osób mówi o tym codziennie, przekazuje nam takie informacje, że jest to wymarzony booking na ten festiwal, także dziękujemy bardzo.
1: Miło to usłyszeć. Zresztą przed chwilą ogłosiliśmy sold out, skończyły się bilety na dzisiaj.
0: Brawo.
1: Tak, jeszcze jest jakaś drobna ilość na sobotę i na niedzielę pojedynczych biletów.
0: No to liczę, żeby to był jednak rekordowy wynik w tym roku. Mam nadzieję, że to będzie pierwszy raz i nie ostatni w Łodzi.
1: Przez wiele lat był jeszcze przed tą naszą nieszczęsną pandemią. Chyba 7 lat mieliśmy jeszcze w Starym Mieście, gdzie byliśmy. Był sold out, później lekki kryzys, ale myślę, że wracamy.
0: Dobrze, a Audio River świętuje w tym roku 20-lecie, tak jak wcześniej wspomniałem. Gdybyś miał cofnąć się do pierwszej edycji w tym innym mieście i powiedzieć samemu tamtemu sobie, że za 20 lat festiwal Audio River będzie jednym z najważniejszych wydarzeń muzyki elektronicznej w Polsce, czy uwierzyłbyś w to?
1: Przeprowadziłem taką rozmowę z prezydentem Płocka, który przy drugiej edycji zadał mi pytanie, gdzie widzisz Audio River za 5-10 lat. Powiedziałem mu, że moim zdaniem będzie jednym z ważniejszych festiwali tak w Polsce, ale też liczącym się w Europie czy na świecie. I odpowiedział mi, brzydko powiem, ale jesteśmy najpierw, że pieprzysz, to tylko Płock. No okazało się, że jednak...
0: Nie Płock.
1: No, po pierwsze nie Płock, a po drugie zrobiliśmy to.
0: Przez dwie dekady zmieniła się muzyka, przyznasz na pewno. Publiczność i sama kultura festiwalowa też się zmieniła. Co twoim zdaniem sprawiło, że Audio River przetrwał próbę czasu i nadal przyciąga kolejne pokolenia fanów? No bo patrząc na festiwal w tym momencie, jak stoimy praktycznie w samym centrum naprzeciwko main stage, no to mamy tutaj kilka pokoleń już wychowanych jednak fanów. Jak ty to widzisz?
1: Myślę, że to ta nasza, ja to nazywam rodzina. Większość osób, które pracuje przy festiwalu, nie robi tego dla pieniędzy, chociaż oczywiście one są ważne, bo to jest ogromne przedsięwzięcie z ogromnym budżetem, ale wszyscy robimy wiele też innych rzeczy, a to jest takim zwieńczeniem każdego roku głównym punktem i myślę, że to jest chyba najważniejsze.
0: No tak, pamiętam jak kilka lat temu jeszcze w innym mieście powstało takie pozdrowienie wszystkich ludzi, którzy się co roku widują na Audio River, wesołego Audio River, bo to jednak jest święto muzyki elektronicznej.
1: No też takie długie było powiedzieć, że są dwa święta w roku, Boże Narodzenie i Audio River.
0: Dokładnie tak. The Audio River przeniosło się do Łodzi. Co było największym wyzwaniem dla ciebie związanym z nową lokalizacją?
1: No chyba największym to było te 3 lata temu, te dwie lokalizacje, później przez miesiąc byliśmy bezdomni,
0: tak.
1: Bo nie było sytuacji, że od razu poznaliśmy nową. Trudny teren, nikt w niego nie wierzył. Ja zawsze powtarzałem, że nawet w takiej płaskiej, wielkiej polanie, no przecież kalifornijska Coachella jest.
0: Tak.
1: Oczywiście z kolosalnie większym budżetem, ale myślę, że z roku na rok pokazujemy, że nawet na takiej właśnie dosyć popularnej, ale takiej niezjawiskowej lokalizacji można zrobić coś wyjątkowego.
0: No ale jednak sceny parkowe są no przepiękne. Byłem tam chwilę przed naszym wejściem, no jest cudownie.
1: No taki był zawsze pomysł. W Płocku mieliśmy ten nasz ukochany Sunday. Cały festiwal się piątek, sobota działał na plaży, a no jak znaleźliśmy się tylko tutaj na Błoniach, poszedłem do tej części zadrzewionej. Nikt nie wierzył, że uda się zrobić tam cokolwiek. Ja wolę to określenie górka retkińska. Wiem, że łodzianie używają górka śmieciowa.
0: Śmieciowa, ale to jest kilka.
1: A okazało się, że te śmiecie udało się wywieźć i zrobić tam właśnie 3 takie kameralne po kilka tysięcy, po 1000-2000 osób. Ale ta różnorodność, myślę, że festiwalowi jest potrzebna. Największe gwiazdy na dużej scenie dla 100 000 osób, ale właśnie też kameralne rzeczy na tych mniejszych scenach.
0: A co chciałbyś powiedzieć osobie, która jeszcze nigdy nie była na Audio River i żeby ją zachęcić do tego, żeby jutro, nawet dzisiaj jeszcze, czy na pewno za rok pojawiła się tutaj z nami?
1: Często tak się szufladkuje festiwale elektroniczne, że to są takie festiwale techno. Myślę, że na Audio River jest taka różnorodność muzyki, że dla mnie festiwal jest sztuką wyboru i to właśnie to, że tu jest 10 scen i nawet czasami się zna jednego artystę i koniecznie na niego chce przyjść, a później człowiek się zapomni, przechodzi przy innej scenie i na tego swojego headlinera się nie pójdzie i poznaje się nową muzę. Tu jest naprawdę 10 scen i jest bardzo różnorodną, z pewnym przekrojem od tych takich klasycznych rzeczy elektronicznych, ale przez rzeczy zahaczające nawet o pop, dobry pop, na głównej scenie.
0: Dobrze, to ostatnie pytanie w takim razie dla wszystkich, którzy są tego ciekawi. Płock czy Łódź?
1: Oj. Teraz już Łódź ma ogromny potencjał. To jest moim zdaniem miasto najlepiej skomunikowane w Polsce. Z ogromnym potencjałem i zawsze powtarzam, że chyba największymi wrogami Łodzi, jak ja tu przychodziłem, są łodzianie, którzy mówili, że tutaj nie, tu są animozje, tu są dwa kluby. Nie chcę zapeszać, trzecia edycja, ale wręcz uważam, że ta publiczność w Łodzi, i to może obrazić Płock, który kocham i wracam, jeżdżę tam nadal, nieraz się popłakałem, bo wspomnienia, te 17 lat, ale Łódź ma ogromny potencjał, choćby z racji na bazę noclegową, właśnie na transport i myślę, że ten festiwal może tu się dalej rozwijać.
0: Czyli za rok widzimy się tutaj ponownie.
1: Jesteśmy w procesie, że tak bym powiedział. Wszyscy wiedzą chyba, pewnie duża część, że umowa była 3-letnia, ale jesteśmy w procesie. Podaliśmy sobie ręce i miejmy nadzieję, że tak.
0: Dziękuję bardzo. W takim razie życzę wszystkiego dobrego, powodzenia. Mam nadzieję, że spotkamy się za rok i żeby wszystko było dzisiaj, jutro, no i oczywiście pojutrze i za rok i dalej w porządku.
1: Właśnie zapraszam na jutro i na, bo już nie ma biletów, ale jeszcze raz powtarzam, zapraszam na jutro i na niedzielę naszą magiczną w ciągu dnia.
0: Dziękuję bardzo. Zapraszamy serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Teraz przejdziemy na scenę Circus, ponieważ zagraliśmy utwory ze sceny Hybrid, czyli tej tak zwanej połamanej, jak to się mówi u nas w Łodzi. Przejdziemy teraz na scenę Circus. Tam za niecałą godzinę zagra Eli Brown i jego trzy utwory teraz usłyszycie. Będzie to Be The One, Diamonds On My Mind i Moving.

Przenosimy się teraz ze sceny techno, czy tam cirkus, różnie to jest nazywane. Teraz przeniesiemy się z powrotem na scenę połamaną, czyli to, co w Łodzi gra najlepiej. Za chwilę na scenie Hybrid pojawi się jeden z ciekawszych artystów, jeśli chodzi o muzykę połamaną, dżunglowy król. Mało znany, bo mało chce być tak postrzegany jako artysta bardzo znany. Bardziej underground, brytyjski producent Breakage. Zagramy kolejne trzy utwory z jego dyskografii. Będzie to utwór zrobiony wspólnie z innym królem muzyki jungle, Shy FX, czyli Michael Knight. Jest to ciekawy remix utworu, czy muzyki z serialu Knight Rider. Kolejny utwór to remix Breakage'a utworu Culture Shock, There For You. A i trzeci utwór to świetny utwór, bardzo nowy, wydany dosłownie kilka tygodni temu, Breakage, oraz na mikrofonie Rikodan pod tytułem Control.

Słuchacie transmisji w Radiu Łódź, jak co tydzień wieczorem, dzisiaj wyjątkowo z terenu Audio River. Od 20 do północy nadajemy bezpośrednio tutaj z terenu. Słońce nad brusem powoli zachodzi, więc teren festiwalu robi się coraz ciemniejszy. Wszystkie ekrany LED-owe, wszystkie światła są coraz lepiej widoczne. Ludzi jest bardzo dużo, tak jak słyszeliście wcześniej od organizatora festiwalu Piotra Orlicza. Mamy sold out dzisiaj, jeszcze jutro pozostały jakieś bilety, jeszcze na niedzielę, na Sunday zostały jakieś bilety, także warto się w nie zaopatrzyć, no bo wiadomo, będzie to doskonałe doświadczenie dla każdego z Was. Za chwilę godzina 21, w tym momencie na mainie, czyli na scenie głównej gra Błoto, gra Detroit Techno, taka ciekawostka. Następnie na scenie Circus możecie zobaczyć Michaela Kleina, na scenie Studio Angelo Mike, czyli legenda polskiej muzyki techno. Następnie na scenie Park gra Lulu Malina, B2B Olatex. Na scenie Hybrid właśnie swój set kończy Luker, mam nadzieję, że tu do nas przyjdzie. Więc bawcie się dobrze przed odbiornikami. Mam nadzieję, że zobaczymy się tutaj dzisiaj jeszcze na Audio River. Do usłyszenia po godzinie 9.00.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
7: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
8: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
9: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
8: Tak wcześnie?
9: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
8: I co powiedzieli?
9: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
8: Bezcenne.
9: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 21. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich korekty planowanego przebiegu trasy S12 przez nasz region, plany modernizacji popularnego łódzkiego targowiska i historyczna chwila dla polskiej energetyki. Pierwszy prąd z morskiej farmy wiatrowej. Jutro w regionie przejaśnienia, ale też opady deszczu, miejscami możliwe burze. Są zmiany w planowanym przebiegu drogi ekspresowej S12 przez nasz region. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uwzględniła uwagi zgłoszone przez mieszkańców podczas konsultacji i przygotowała 3 poprawione warianty trasy. Projektanci zmienili przebieg kilku odcinków projektowanej drogi, m.in. w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego. Korekty mają przede wszystkim ograniczyć liczbę wyburzeń. O szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
11: Jedna z najważniejszych zmian dotyczy skrzyżowania przyszłej S12 z już istniejącą drogą ekspresową S8, przekazał Radiu Łódź rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi Maciej Zalewski.
12: Ten planowany węzeł został na planach przesunięty w kierunku węzła Wolbusz. Skorygowane były warianty w rejonie Noworybia i Bogusławic. Podobnie wariant czerwony i zielony w okolicach Wiaderna. Tu też znowu sprawa wyszła rozbiórek, więc kwestia rozbiórek była tutaj priorytetowa.
11: Projektanci odsunęli również wariant zielony w rejonie Małych Grot na Górzyckich, a w okolicach Wąwału przesunęli część przebiegów dalej od zabudowań. Wszystkie 3 warianty zostały też skorygowane za kopalnią Biała Góra i w okolicach złóż w miejscowości Unewel. Tam trasa została poprowadzona bardziej na południe. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
10: Mapę z zaznaczonymi 3 wariantami w okolicach Tomaszowa można znaleźć na naszej stronie internetowej.
13: Więcej na radiołódź.pl.
10: Wielkie zmiany na Zielonym Rynku w Łodzi. Za kilka lat targowisko czeka remont i rozbudowa. Powstaną nowoczesne stoiska dla kupców, szersze alejki i zielone przestrzenie. Metamorfozę przejdzie również elewacja budynku. Historyczna hala od strony ulicy Małej ma jednak zachować swoje zabytkowe walory, w tym drewniane sklepienia, a wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik mówi, że rynek podczas remontu będzie cały czas działał.
14: Etapowanie całego projektu jest tak rozłożone, żeby nawet na chwilę nie zaburzyć handlu, żeby ludzie mogli ewentualnie przenosić swoje biznesy do nowo wyremontowanych budynków.
15: To jest ogromnie ważne, bo jeżeli nie będziemy mieli możliwości utrzymać tych stanowisk, no to nie będziemy mogli później przenieść się do tych nowych obiektów.
10: Dodaje wiceprezes Grupy Kupców Ziemi Łódzkiej Jolanta Zborowska. Podczas remontu przy Zielonym Rynku ma także powstać wielopoziomowy parking na 120 samochodów. Budowa będzie realizowana w partnerstwie publiczno-prywatnym. Na to wszystko trzeba jednak będzie poczekać. Miasto planuje, że inwestycja rozpocznie się w 2029 roku. Z pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej popłynął dzisiaj prąd. To przełomowy moment dla polskiej energetyki. Do nowo wybudowanej stacji elektroenergetycznej Choczewo na Pomorzu doprowadzono moc z farmy wiatrowej Baltic Power. Minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska mówiła, że to chwila historyczna.
16: Zamiast importować paliwa kopalne, będziemy produkować energię na farmach wiatrowych na Bałtyku. Polska część Morza Bałtyckiego ma jeden z większych potencjałów. Dotychczas nie był wykorzystywany i oto jest.
10: Pierwsza morska farma wiatrowa będzie zasilać około 1,5 miliona gospodarstw domowych. Według minister klimatu i środowiska będzie też stabilizować ceny energii w Polsce. Wakacyjna przygoda w Radiu Łódź dla 15 dzieci dobiegła końca. Zakończyła się pierwsza tura Letniej Akademii Młodego Radiowca. Od poniedziałku uczestnicy zajęć przyglądali się, jak od środka wygląda praca w naszej rozgłośni. Był to czas radości i nauki, bo na najmłodszych co dzień czekały nowe zabawy i dziennikarskie zadania.
17: Ogólnie dużo rzeczy się nowych nauczyłam.
18: Mi się najbardziej podobało, jak nagrywaliśmy wierszyki różnymi sposobami.
19: Jeszcze do tego nagraliśmy swój hymn Akademii Młodego Radiowca.
20: Ja robiłam wywiad z aktorką i bardzo mi się podobało.
21: Mnie towarzyszy bardzo dobry humor, bo to jest jak zawsze energia, która płynie w dwie strony. Znaczy ja im coś daję, ale czerpię od nich. Trudno o lepszą energię niż ta, którą przynoszą do radia ludzie w wieku od lat 7 do 15.
10: Dodaje prowadząca warsztaty dziennikarka Radia Łódź Anna Groblińska. Czego nauczyli się uczestnicy Akademii Młodego Radiowca, można będzie usłyszeć na antenie Radia Łódź w niedzielę po godzinie 11, a kolejna tura półkolonii z Radiem Łódź rozpocznie się 10 sierpnia. Na następne wiadomości zapraszam o 22. Na noc zapowiadane jest częściowe zachmurzenie, miejscami może przelotnie padać słaby deszcz, temperatura spadnie do 10 stopni. Jutro ma być pochmurno z większymi przejaśnieniami i z przelotnymi opadami deszczu. Późnym popołudniem opady mogą być chwilami dość silne, miejscami możliwe burze. Termometry pokażą maksymalnie 23 stopnie.

0: wieczór, tutaj Kamil Ginglas, transmisja dzisiaj prosto z Audio River z łódzkich Błoni. Mamy tutaj kilku uczestników. Jak masz na imię?
1: Cześć, jestem MTS.
0: Pierwszy raz na Audio River?
1: Drugi raz, pierwszy raz byłem w Płocku.
0: To w takim razie zapytam według ciebie, skoro masz już doświadczenie zarówno w Płocku, jak i w Łodzi, czy Płock, czy Łódź?
1: Łódź, no wiadomo, że Łódź, no.
0: Tak myślałem. A ty jak masz na imię?
2: Siema, Kamil, aka MC Baj.
0: MC Baj, myślę, że znany łódzkiej publiczności, zarówno MC Baj, jak i MC MTS są tutaj znani i często zapraszani na łódzkie imprezy. Ty pierwszy raz jesteś na Audio River?
2: Nie, na Audio River w Łodzi jestem trzeci raz, czyli na wszystkich byłem i nie pada dzisiaj, a wszyscy oczywiście siali ferment, ale zapraszamy suchutko.
0: A byłeś w Płocku też?
2: Nie, w Płocku nie byłem.
0: Nigdy nie byłeś, no to nie masz porównania, ale ogólnie Łódź broni się.
2: Ogólnie w Płocku byłem, ale nie na Audio River.
0: Rozumiem. Masz tutaj, widzę, plakietkę Full Cycle, więc na których artystów dzisiaj przyszliście?
2: Jeszcze raz, bo nie słyszałem.
0: Na których artystów dzisiaj czekacie?
2: No wszyscy oczywiście raczej na Prodigy. No ja to jeszcze na Wilkinsona, jutro to już w ogóle od początku do końca na hybrydzie.
0: A ty na których artystów czekasz?
1: No co, no Prodigy, no jak można nie przyjść na Prodigy, jak się ma ich pod blokiem?
0: To się zgadza, to się zgadza. Tak jak wspomniałem na początku tej audycji, wszyscy czekaliśmy na The Prodigy, no od 92 roku, od wydania albumu Experience. Oczywiście zagramy dzisiaj też utwory The Prodigy, także ja wam dziękuję serdecznie, życzę udanej zabawy. Teraz przejdziemy do kolejnych utworów polskiego artysty, który za około godzinę zagra na scenie Circus. Jest to TVB, łodzianin z pochodzenia, natomiast obecnie mieszka we Wrocławiu. Tam tworzy muzykę, która jest mianowana, powiedzmy, takim polskim garażem. Więc UK Garage w tym momencie od TVB trzy utwory po kolei. TVB i Dziąsło Lekko, TVB Gest, Julka, Jakub Bryndal i Miły ATZ, Zmiana Czasu oraz PZ i TVB Techno w remiksie TVB.

0: Kamil Ginglas, transmisja prosto z Błoni Łódzkich, z Audio River, z 20-lecia Audio River. Dzieje się tu już naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Mnóstwo ludzi, tak jak Piotr Orlicz powiedział, sold out, jest widoczny. Jest z nami Luker, który właśnie skończył swój set na scenie, scenie Hybrid, tak? Dobrze pamiętam, tak, Hybrid. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, tutaj Luker.
0: Pierwszy, drugi, trzeci raz odwiedziłeś Audio River?
1: To jest moje trzecie Audio River, drugie w Łodzi i pierwsze jako artysta.
0: Gratuluję. Skoro byłeś na Audio River zarówno w Płocku, jak i teraz w Łodzi, jak oceniasz te dwie różne, jakże różne od siebie lokalizacje?
1: No to w Płocku przede wszystkim padało, jak byłem, ale to już była tradycja wtedy. Natomiast na pewno po przeniesieniu się do Łodzi festiwal dosyć sporo urósł, jest o wiele większy niż był w Płocku.
0: To się zgadza, w Łodzi potrafimy po prostu lepiej zaklinać pogodę i mniej pada, choć czasami lekko pokropi, ale no to jest tak naprawdę, jak widzisz zresztą dookoła nas, nie ma nigdzie miejsca, gdzie jest błoto, powiedzmy. A jak się grało w ogóle?
1: Bardzo przyjemnie. Grałem 1,5 godziny, więc mogłem zacząć bardziej spokojnie, grać trochę liquidów, dancefloorów, a później faktycznie dorzucić do pieca i polecieć bardziej na ostro.
0: Po lukerowemu.
1: Tak, tak, dokładnie.
0: Grałeś też w zeszłym roku na festiwalu Let It Roll. Jest to jednak trochę inny festiwal muzycznie, ale czy według ciebie jest taki sam potencjał w Łodzi, jeśli chodzi o muzykę drum and bass?
1: Jest definitywnie inny vibe, bo na Let It Roll leci tylko drum and bass. Chociaż w tym roku również będę grał na Let It Roll i w tym roku Let It Roll trochę branchuje w inne gatunki, będzie też dużo dubstepu i dużo rzeczy na żywo. Ale generalnie, tak szczerze, to trochę lubię to, że na Audio River jest bardzo dużo różnych gatunków, jest ten main stage, gdzie często są prawdziwe instrumenty. Fajnie mieć trochę odmianę, a scena hybrid, jak działała, tak działa.
0: Oby jak najdłużej. Dziękuję ci bardzo w takim razie, że do nas podbiłeś. Życzę ci powodzenia w wydawaniu nowych utworów, m.in. na wytwórni Modus, którą masz na koszulce. No i wszystkiego dobrego i powodzenia na przyszłość, zarówno grania na festiwalach, jak i na imprezach klubowych.
1: Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tu wrócę.
0: Mogę ci nawet powiedzieć, że na pewno dowiesz się o tym wkrótce. Dzięki za to, że wpadłeś. W takim razie przenosimy się z powrotem do studia. Zagramy teraz trzy utwory Boys Noise, który już za około... zaczął właśnie grać na scenie głównej. Więc zagramy trzy utwory. Pierwszy to jest The Fine Day razem ze Skrillexem, potem The Time Machine jednym z moich guru muzycznych, Jean-Michel Jarre, oraz później utwór Boys Noise, Starchild.

0: Kamil Ginglas, transmisja w Radiu Łódź. Nadajemy bezpośrednio z łódzkich błoni z 20-lecia Audi River. Jest ze mną szef Łódzkiej Rady Miejskiej. Dobrze powiedziałem. Trudne to jest do zapamiętania.
1: Tak jest, tak jest. Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi.
0: Bartosz Domasiewicz, tak?
1: Tak jest, zgadza się.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Chciałem zapytać, bo myślę, że jest to pytanie nurtujące wiele osób, słuchaczy Radio Łódź. Jak to się stało, jak wam się udało sprowadzić Audi River do Łodzi?
1: Ja myślę, że zbiegły się potrzeby dwóch stron. Po pierwsze zbiegły się potrzeby festiwalu, który chciał zrobić progres i dalej się rozwijać, budować jeszcze większą społeczność, publiczność. No to nie jest wydarzenie jednego sezonu, jednej wakacji. To jest kultowe wydarzenie, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną w Polsce. Każdy, kto się wychowywał na tej muzyce albo tańczył przy niej, imprezował, wie, co to jest Audi River. Więc marka jest jakby absolutnie topowa w Polsce. Myślę, że nie tylko w Polsce, a my z drugiej strony szukaliśmy kolejnego ważnego wydarzenia, które buduje taką silną, mocną ofertę Łodzi na lato i może dla niektórych na lata, bo my postrzegamy to wydarzenie Audi River, ale także inne wydarzenia festiwalowe jako taką bramę do poznania Łodzi, odkłamania jej wizerunku, zapoznania tego miasta w fajnych okolicznościach imprezy, następnego dnia zobaczenia innych pięknych rzeczy w naszym mieście, więc te dwie potrzeby się spotkały i udało się wspólnie zrobić coś naprawdę wyjątkowego.
0: Miasto ewidentnie pięknieje, mieszkam tutaj 15 lat, choć przyjeżdżam od 30. No, ja serdecznie dziękuję w imieniu osób, które kochają Audi River. Nie wiem, czy bywałeś na Audi River w Płocku?
1: Tak, bywałem na Audi River w Płocku, siedziałem na skarpie, tak. No, mam za sobą te czasy Audi Riverowe bardzo mocno.
0: No jesteśmy też dziećmi wychowanymi na Paradzie Wolności, więc jak najbardziej chcieliśmy, żeby tu się coś działo.
1: Na Paradzie Wolności, na łódzkich klubach, na łódzkiej elektronice, na łódzkim rave'ie i właściwie wydaje się, że to jest super naturalne połączenie, bo to jest bardzo autentyczne, prawdziwe miasto bezpretensjonalne, miasto, które się nigdy nie pudrowało. Tego pudru by czasami zabrakło chyba na nasze różne brzydkie strony i też taka jest ta muzyka, bardzo prawdziwa, bardzo autentyczna. Myślę, że dlatego dzisiaj bardzo mocno też wchodząca w mainstream, bo powiedzmy sobie szczerze, to dzisiaj już nie jest muzyka, którą postrzegamy jako bandę jakichś wariatów z gwizdkami w białych rękawiczkach, tylko to jest muzyka też 30-40-latków jak my, mówiąc wprost.
0: Jak najbardziej, no akurat rozmawialiśmy tutaj z wieloma osobami, również z organizatorem i stwierdziliśmy zgodnie, że Audi River w tym momencie 20-letni już jednak festiwal łączy nawet 3 pokolenia ludzi, bo bawią się tu i 20-latkowie i 30-latkowie i tak jak my 40-latkowie lub więcej.
1: Tak, to prawda. To publiczność jest bardzo takiego przekroju, ale nie tylko wiekowo, bo także tutaj jakby ta publiczność jest z całej Polski. To nie są przecież tylko łodzianie. To jest dla nas niezwykle cenne, bo my to robimy nie tylko po to, żeby się zrealizować w robieniu fajnej imprezy, co oczywiście jest ważne i potrzebne i każdy to lubi, ale to także element jakiejś lokalnej gospodarki, bo to są wynajęte mieszkania, to jest transport, to są restauracje, to są też odwiedzane nasze instytucje kultury w ciągu całego weekendu przez osoby, które tu przyjechały. To napędza miasto, buduje jego pozytywny wizerunek i myślę, że no, jesteśmy z tego dumni, że Audi River jest w Łodzi.
0: Jak najbardziej. Był tutaj przed tobą, znaczy no, godzinę temu był tutaj organizator Piotr Orlicz i ogłosił sold out na piątek, więc no, miejmy w pamięci, że przyjechało około 25 tysięcy ludzi. Wiadomo, część z tych osób jest z Łodzi, na pewno, no bo na The Prodigy czekaliśmy 30 lat, 40 lat po 92 roku, odkąd powstało The Experience. Natomiast no... ci ludzie wydają tutaj pieniądze w Łodzi.
1: No tak, no widzimy nawet, jak ktoś nie wierzy, to może wejść na te wszystkie strony, które pomagają wynająć mieszkanie w Łodzi, zobaczy, jak wyglądają ceny za jedną noc. To są czasami kosmiczne już ceny, ale proszę pamiętać, że dzisiaj mamy Audi River, od razu super infrastruktura, a za 2 tygodnie kolejne olbrzymie, wielkie wydarzenie, czyli Łódź Summer Festival, który także przyciągnie, no jesteśmy przekonani, setki tysięcy ludzi przez cały weekend urodzin naszego miasta, więc to się super pięknie, ładnie zgrywa.
0: No, widzimy tutaj po naszej lewej i po naszej prawej stronie już budujące się sceny na Łódź Summer Festival, więc życzę udanego wydarzenia jak najbardziej. No i teraz zadam takie pytanie, bo myślę, że te rozmowy też trwają. Co dalej z Audi River w Łodzi?
1: Znaczy ja sobie nie wyobrażam, żeby Audi River dalej w Łodzi nie było. Jestem przekonany, że zarówno z punktu widzenia organizatora i samej imprezy, jak i miasta, to mamy win-win, powód dwóch stronach, wszyscy na tym wygrywamy, więc nie ma powodów, żebyśmy tego nie kontynuowali.
0: Dziękuję bardzo w takim razie, że podbiłeś do nas. Życzę wszystkiego dobrego, udanej zabawy. Pewnie widzimy się jeszcze dzisiaj, jutro i w niedzielę na pewno. A my wracamy do studia. Zagramy teraz gości ze sceny Park. Jeszcze z tej sceny nie graliśmy. Będzie to X Club, 3 utwory: Black Rockin', You're Not Popstar i Don't Fuck Around.

Transmisja z Audio River, nad nami już widoczne gwiazdy. Wszystkie światła, lasery już rozpościerają się nad całym lasem na brusie oraz na lesie, na górce redkińskiej. W tym momencie jeszcze swój set za chwilę w sumie kończy Boys Noise na scenie głównej. Na scenie Circus za chwilę zagra Ellen Alien i właśnie jej utwór zagramy. Będzie to utwór pod tytułem Rosa Anschutz i Derblot w remiksie Ellen Alien. Natomiast tak jak wspomniałem, musicie to zobaczyć, więc jeżeli jeszcze jesteście przed radioodbiornikami, to nie myślcie o niczym innym jak o tym, że po godzinie 12, jak tylko transmisja się skończy, to uderzajcie na Błonia Łódzkie. Tutaj dzieje się naprawdę bardzo dużo i bardzo dobrze. Więc do zobaczenia w sobotę albo w niedzielę.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
9: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek, by zamiast pracować w polu usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 22. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich kumulacja remontów na Bałutach i w Śródmieściu Łodzi. Sieradzki Amfiteatr czeka na przebudowę. Powiemy też o pierwszych wrażeniach publiczności festiwalu Audio River. Na jutro zapowiadane jest przejściowe zachmurzenie i przelotny deszcz. Termometry pokażą do 23 stopni. Kolejne remonty na Bałutach i w Śródmieściu Łodzi. Zdaniem kierowców za dużo naraz. W poniedziałek rozpocznie się remont ulicy Północnej. W przyszłym tygodniu drogowcy przystąpią też do wymiany nawierzchni na Alei Palki. Dodatkowo nadal zamknięty jest fragment ulicy Franciszkańskiej. Kierowcy szykują się na objazdy.
11: Od poniedziałku muszę jeździć tramwajem, bo samochodem nie będę miał dojechać do pracy. Jeden objazd już mam przez Franciszkańską i teraz będzie drugi objazd, tak?
12: Przez remont północny?
11: Tak.
13: No wydaje mi się, że trochę za dużo. W okresie wakacyjnym będzie mniejszy ruch w mieście i to jest zrozumiałe, ale niektóre inwestycje naprawdę trwają bardzo długo.
14: Tak naraz tutaj zamykać to wszystko, no to jest to trochę problematyczne.
10: Prace na Północnej będą prowadzone etapami. Na początek remont obejmie odcinek od Franciszkańskiej do Sterlinga. Ulica będzie jednokierunkowa w stronę Ronda Solidarności. Z kolei na Alei Palki nowa nawierzchnia będzie układana na jezdni w stronę centrum od Wojska Polskiego do Ronda Solidarności. Prace mają być prowadzone pod ruchem, ale jezdnia będzie zawężona. Można spodziewać się większych korków. Sieradzki Amfiteatr ma znów tętnić życiem. Miejsce koncertów i wydarzeń kulturalnych w Parku Staromiejskim ma być do końca przyszłego roku przebudowane. Nowy amfiteatr pomieści ponad 1500 osób, scena ma być powiększona, a widownia całkowicie zadaszona, mówi prezydent Sieradza Paweł Osiewała.
15: To będzie amfiteatr całkowicie zadaszony, czyli da nam ten komfort, że nawet przy tej aurze niesprzyjającej takie wydarzenia będą mogły się odbywać.
16: Musimy dbać o to, żeby takie przestrzenie właśnie jak amfiteatr zadaszony, nowoczesny amfiteatr z salą taką, która będzie dostępna nie tylko sezonowo, ale przez cały rok, był tutaj w Sieradzu.
10: Dodaje radny łódzkiego sejmiku Maciej Sulgan. Pierwsze koncerty na nowej scenie sieradzkiego amfiteatru mają się odbyć latem 2028 roku.
17: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: Stany Zjednoczone będą kontynuować negocjacje z Iranem. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że Waszyngton przystał na prośbę Iranu o kontynuację rozmów. Jednocześnie podkreślił, że rozejm się skończył. Oświadczenie amerykańskiego prezydenta nastąpiło w czasie, gdy wzajemne ataki obu stron konfliktu stały się bardziej intensywne. Według amerykańskiego dowództwa od wtorku siły USA zaatakowały w Iranie około 170 celów. W odpowiedzi Iran uderzył w amerykańskie obiekty i zasoby w całym regionie. Łódź jest w ten weekend stolicą muzyki elektronicznej. Na łódzkich Błoniach wystartował festiwal Audio River. Przed uczestnikami kilkadziesiąt godzin koncertów na kilku scenach i występy największych gwiazd światowej sceny elektronicznej. Dziś grają m.in. The Prodigy, Boys Noise, Ben Clock i Zamilska. Uczestnicy chwalą atmosferę i organizację.
18: Na razie jesteśmy zachwyceni, naprawdę. I miasto tak super ogarnęło ten dojazd, to, że tam grała muzyczka na przystanku, świetnie, naprawdę.
5: Dla nas festiwal Audio River nie jest żadnym utrudnieniem, tylko wartością dodaną dla miasta. Jesteśmy dumni, że tego typu festiwale odbywają się w Łodzi i bardzo dobrze nam się współpracuje z organizatorami. Cieszymy się, że festiwal właściwie się wyprzedał i przyjedzie bardzo dużo osób spoza Łodzi.
10: Dodaje wiceprezydent miasta Tomasz Piotrowski. Organizatorzy spodziewają się dziesiątek tysięcy uczestników z Polski i z zagranicy. Przygotowano strefy gastronomiczne, miejsca odpoczynku i wydarzenia towarzyszące. Na teren festiwalu można dojechać z przystanku Piotrkowska Centrum autobusem linii AR. Dłużej będą kursować tramwaje na trasie WZ. Kierowcy natomiast muszą przez cały weekend liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Ulice Konstantynowska i Juszczakiewicza przy terenie festiwalu są zamknięte, a Kusocińskiego na wysokości miasteczka namiotowego jest jednokierunkowa. Czas na informacje sportowe. Przed mikrofonem Michał Malinowski.
12: Widzew lepszy od Besiktaszu w sparingu. Łodzianie wygrali z drużyną ze Stambułu 2-0. Bramki zdobyli Emil Kornwik w pierwszej połowie i Fran Alvarez w drugiej części gry. Spotkanie rozegrano w nietypowym wymiarze czasowym 2x35 minut. Dla Widzewa był to trzeci sparing latem i na uwagę zasługuje fakt, że podopieczni Aleksandra Wukowicza nie stracili jeszcze bramki. W niedzielę Łodzianie zagrają towarzysko ze słoweńskim klubem Brinje Grosuplje. Być może szansę debiutu otrzyma wówczas Hiszpan Mario Garcia. Nowy nabytek Widzewa jest lewym obrońcą, który ostatni sezon spędził na zapleczu La Ligi w Racingu Santander. To drugi transfer łódzkiego klubu w letnim okienku transferowym. Można o nim przeczytać więcej na naszym portalu. Kolejny transfer przeprowadziła także Unia Skierniewice. Beniaminek pierwszej ligi sprowadził z Warty Sieradz Jakuba Murata. 20-letni obrońca rozegrał w minionym sezonie 33 mecze w grupie pierwszej trzeciej ligi. Strzelił w nich 2 gole i zanotował 5 asyst. Murat może występować zarówno z lewej strony, jak i na środku obrony, co bez wątpienia docenia lubiący wszechstronność swoich piłkarzy trener Kamil Socha. Murat podpisał z Unią roczny kontrakt z możliwością przedłużenia na kolejny sezon. Polskie siatkarki uległy Brazylijkom w Lidze Narodów. Biało-czerwone przegrały 1-3, choć spotkanie nie musiało zakończyć się ich porażką. Losy czwartego seta rozstrzygnęły się w grze na przewagi. Porażka oznacza, że w ostatnim meczu turnieju w Osace Polki będą musiały wygrać z Japonkami, by mieć szansę na grę w turnieju finałowym. Pozostajemy przy siatkówce. PGG Skra Bełchatów ma nowego przyjmującego. Został nim 33-letni Igor Grobelny, który przenosi się do piątej drużyny ostatniego sezonu z Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Mówi dziennikarz telewizji Toja i WP Sportowych Faktów Krzysztof Sędzicki.
19: Takie czasy nadeszły, że z Zaksy do Skry to jest transfer ze słabszego do mocniejszego klubu. Igor Grobelny, no aż nie chce się wierzyć, że już jest aż tak doświadczony, 33 lata. Biorąc pod uwagę to, ile wyzwań czeka Bełchatowian w tym sezonie, to myślę, że to jest dobry strzał.
12: Były reprezentant Belgii będzie odpowiadał za przyjęcie wspólnie z Antoanem Potronem i Zucherem El Grauim. Grobelny w poprzednim sezonie zdobył ponad 300 punktów w plus lidze, a Skra nowy sezon rozpocznie w połowie października. Zwycięstwem Belga Tima Melliera zakończył się 7 etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Lider wyścigu Słoweniec Tadej Pogacar przyjechał w peletonie na 56. miejscu. 99. był Michał Kwiatkowski, a 165. Kamil Gradek. W klasyfikacji generalnej nie zaszły zmiany. Dwaj najwyżej rozstawieni tenisiści zagrają w finale Wimbledonu. Lider światowego rankingu Włoch Jannik Sinner wygrał w półfinale w 3 setach z Serbem Nowakiem Dziokowiczem. Także tylko 3 partii potrzebował Niemiec Aleksander Zwieriew, by pokonać rewelację turnieju Brytyjczyka Artura Feriego. Finał panów w niedzielę, a jutro o tytuł wśród pań zagrają Czeszki Karolina Muchowa i Linda Noskowa. I na koniec krótka wizyta w Inglewood. W ćwierćfinale piłkarskiego mundialu Hiszpania remisuje do przerwy z Belgią 1-1. To tyle teraz. Po więcej sportu zapraszam na stronę radiołódź.pl.
10: Nocą w regionie sporo chmur, miejscami może przelotnie padać słaby deszcz. Temperatura teraz 18 stopni, spadnie do 10. Jutro ma być pochmurno z większymi przejaśnieniami i z przelotnymi opadami deszczu. Późnym popołudniem opady mogą być dość silne, wtedy też miejscami możliwe burze, a termometry pokażą jutro maksymalnie 23 stopnie.

0: trzecia godzina transmisji prosto z łódzkich błoni z 20-lecia Audi River w trzeciej godzinie Kamil Ginglas oraz gość specjalny, czyli...
1: Wonter, cześć.
0: DJ Wonter, gość transmisji niedawno.
1: Wonter.
0: Gość transmisji niedawno, możecie sobie zobaczyć transmisję w playliście na YouTubie, obejrzeć z powrotem. Natomiast uczestnik Audi River od wielu, wielu lat, zgadza się?
1: Tak. I to uczestnik ten od strony parkietowej i tej od strony sceny. Może na szybko, no pierwszy raz nie udało mi się zagrać na Audio River w 2015 roku, bo scena została z przyczyn pogodowych zamknięta. Rok później udało mi się zamknąć dziesięciolecie, zamknąć main i to było dla mnie coś niesamowitego. No i dwa lata temu tutaj na mojej łódzkiej ziemi zagrałem przedostatni set o godzinie 21 do 22. Wtedy nie spodziewałem się, że to będzie przedostatni set. Też niesamowite przeżycie dla mnie, no ale wiemy, że wtedy pogoda bardzo nie dopisała. Dzień został zamknięty. Natomiast no, dzisiaj jest piękna pogoda. W końcu.
0: Jesteś rodowitym młodzianinem, więc pytanie takie, bo jesteś uczestnikiem od minimum 10-15 lat Audi River, bez względu na to, gdzie się dzieje, jak oceniasz te dwie miejscówki, bo są jednak zupełnie inne, jak oczywiście niestronniczo, jak według ciebie wygląda Audi River w Łodzi, jak według ciebie wyglądał Audi River w Płocku?
1: Nie da się niestronniczo. Bo jestem z Łodzi, natomiast ja powiem tak, w dzień bardziej podobał mi się Płock w znaczeniu, no jednak ta skarpa, rzeka w tle, natomiast w momencie, kiedy zaczynała się impreza, to tutaj pierwszy raz, jak byliśmy w sobotę, no to popatrzyłem na to wszystko i jakoś zrobiło na mnie w Łodzi, mówię, już to jakieś ogromne takie wrażenie. Wydaje mi się, że tutaj tej przestrzeni jest zdecydowanie więcej niż w Płocku. No są to, myślę, że dobrze jest, ja powiem tak, że są to nieporównywalne sprawy. Natomiast ja bardzo dobrze się bawiłem w Płocku, a teraz też bardzo dobrze bawię się w Łodzi. No Łódź jest moim ukochanym miastem. Płock nie był moim ukochanym miastem. Audio River było moją ukochaną imprezą i jest moją ukochaną imprezą. No i myślę, że tyle. No, trzeba byłoby spytać kogoś postronnego, kto nie mieszka w Łodzi.
0: No póki co mamy 4-0 Łódź.
1: Naprawdę?
0: Od różnych osób, z różnych miast.
1: No to wspaniale, wspaniale. To bardzo, bardzo mnie to cieszy. No na pewno wydaje mi się, że no, Płock był bardzo trudny, jeśli chodzi o wszelkie rodzaje noclegów. Ja przeżyłem jedyny raz noc na ławce w Płocku, bo nie znalazłem kwatery. Wspominam to jako jakieś tam wydarzenie. Nie wiem, czy teraz bym sobie na to pozwolił. Pewnie tak, no, ale no, myślę, że to... No to jest też dużym plusem tutaj.
0: A na kogo najbardziej dzisiaj wyczekujesz lub na całym festiwalu?
1: No oczywiście na The Prodigy. Tak, na The Prodigy.
0: No dobrze, to jeszcze zadam pytanie.
1: No i jutro na mojego kumpla Rip Dangera, który występuje o godzinie 18. Także zapraszam o tak wczesnej porze. Warto.
0: Tak, dokładnie, zapraszamy. Jutro festiwal jest otwarty już od godziny 17, więc o godzinie 18 zagrają już dwie lub trzy sceny. Natomiast ja mam jeszcze pytanie bardzo ważne od naszych słuchaczy oraz z czatu naszego transmisyjnego. Kiedy DJ Wonter zagra na żywo w transmisji?
1: Myślę, że to się kiedyś wydarzy. Tak, myślę, że następny, tutaj tak jak rozmawialiśmy ostatnio nie chciałem tego robić, bo ja gram tak rzadko i to było tydzień przed moją imprezą i teraz ja tak podchodzę do tego, jakby nie wiem, no mam takie podejście, że tydzień przed imprezą grać set, ja teraz gram głównie swoje utwory, więc byłoby to no takim spaleniem czegoś, co będę grał za tydzień. Natomiast na pewno to dojdzie, jeszcze musimy też zrobić część drugą naszej audycji przegadanej.
0: Tak.
1: gdzie doszliśmy do naprawdę chyba 2005 roku.
0: 5 albo 6.
1: Tak, a potem trochę przyspieszyliśmy, także jeszcze mam dużo do opowiedzenia, ale na pewno ten dzień nastąpi.
0: Dobrze. Dziękuję Ci bardzo, że podbiłeś do naszego polowego studia. Do zobaczenia dziś na parkiecie i widzimy się gdzieś tutaj
1: w Polsce. Ja też bardzo dziękuję. I jeżeli ktoś by chciał sobie zobaczyć mój set sprzed 2 lat, to jest już też na moim YouTubie i można sobie zobaczyć i posłuchać mój set sprzed 2 lat.
0: Zaznaczam, że to jest to set z Audio River sprzed 2 lat.
1: Tak, oczywiście set z Audio River.
0: Zapraszamy na youtube.com/wanter.
1: To jest /wanter_music.
0: Mam nadzieję, że zapamiętaliśmy.
1: Kiedyś był DJ Wanter, ale ja tak nie lubię tego DJ-a, że wykasowałem.
0: Dobrze, dziękujemy bardzo. Do zobaczenia dziś tutaj na parkiecie i jutro przede wszystkim na secie Rip Derringera. My przenosimy się w tym momencie na scenę studio, gdzie grają Ame i Trick. Zaczniemy utworem od Trick Luxo, następnie Ame Ray, a następnie Ame oraz Trick Don't Waste My Time.

0: transmisja dzisiaj prosto z Audio River, z 20-lecia Audio River. Boys Noise, nie wiem jak to określić, co tutaj się dzieje, ale mam teraz specjalnych gości, specjalnych dla mojego serca i specjalnych dla miasta Łodzi. Dobry wieczór, przedstawcie się.
1: Cześć, cześć, Adam Format.
2: Cześć, cześć, z tej strony Buchaj.
0: Czyli razem jesteśmy
3: 175 BPM.
0: Brawo, lepiej niż w szkole chórem. Myślę, że możemy to nawet przećwiczyć. Bez ćwiczenia było. Dobrze, chłopaki, słuchajcie, po raz pierwszy od 3 lat widzimy się na Audio River w roli imprezowiczów. Wy jeździliśmy na Audio River wielokrotnie do Płocka. Jeździliśmy do Łodzi. Dzisiaj na razie wszyscy goście, którzy tutaj nas odwiedzili, ocenili, że Łódź wygrywa z Płockiem nie tylko pod względem infrastruktury miasta, natomiast przede wszystkim pod względem ilości miejsca. Jak to wygląda z waszej perspektywy, Adam?
1: No oczywiście, wiecie, Łódź zawsze była w moim sercu, więc zawsze będzie na pierwszym miejscu, natomiast komunikacyjnie, zaplecze hotelowe, zaplecze gastronomiczne, komfort przyjazdu tutaj no jest niesamowity i bardzo, bardzo, bardzo dużo nieograniczonego miejsca pozwala na rozłożenie scen, także można się śmiało przez nie przedzierać bez tłumu.
2: Może nie powinienem się do tego przyznawać, ale nigdy nie byłem fanem piasku w Płocku. To, co dla niektórych było symptomatyczne dla tamtych edycji Audio River i bardzo charakterystyczne jako możliwość wkopania się niejako w płocką plażę, dla mnie było po prostu karą dla butów i stóp. Także cieszę się, że można tańczyć na ziemi łódzkiej i na ubitym gruncie.
1: I przypomnę anegdotkę, którą kiedyś mi powiedziałeś, że chodziłeś po tym piasku w Birkenstockach, które niestety zostały w Płocku.
2: Zostały w Płocku, zostały mi ukradzione spod samochodu. Mam nadzieję, że jakiś mieszkaniec Płocka nadal, że się mu dobrze te sandałki nosi.
0: Ale to jest ciekawe, bo wiele razy przez 20 lat, czyli 17 lat Audio River w Płocku słyszałem wiele różnych historii a propos, ile osób na tej plaży zostawiło buty wkopane, bo nie mogli ich później znaleźć. Więc zakładam, że te buty jakby ktoś dobrze przesiał, to by mógł niezły sklep otworzyć. Vintage.
1: Zyskały drugie życie.
2: Tak. Można powiedzieć, że teraz te osoby, które były na festiwalu hip-hopowym w Płocku, biorąc pod uwagę, że miały dużo miejsca, to mogły sobie znaleźć te buty.
0: No dobrze, a skoro przyjechaliście tutaj dzisiaj jako imprezowicze, rejwerzy, fani, jakiego artysty dzisiaj najbardziej oczekujesz?
1: No oczywiście Prodigy oraz mojego przyjaciela Buchaja na scenie Jagera.
0: O której grasz na scenie Jagera i kto jest twoim ulubionym artystą dzisiaj?
2: Moim ulubionym artystą na dzisiaj jest bezapelacyjnie Boys Noise, który w tym momencie gra, chociażby dlatego, że razem z moim ulubionym zespołem, czyli Nine Inch Nails, tworzą projekt Nine Inch Noise, czyli mieszankę industrialowego brzmienia właśnie z ciężką elektroniką. Natomiast ja sam występuję dzisiaj o godzinie 1:30, może właśnie nie sam, ale jako członek projektu Rumor, czyli takiego interdyscyplinarnego basowego przedsięwzięcia. To będzie set B2B2B, który gramy z Funkillem i Semprejem.
0: Pięknie nam się to układa dzisiaj. Zaraz koło naszego wozu jest właśnie Strefa Jelenia, gdzie Buchaj będzie grał o godzinie pierwszej.
2: O godzinie 1:30.
0: 1:30, czyli dokładnie po występie, nie, godzinę po występie The Prodigy.
2: No to,
0: a tak, po Wilkinsonie, tak. No to raczej wszyscy się już zejdą na scenę, więc tego ci życzę. Dobra, chłopaki, takie pytanie, jakie są wasze plany na najbliższe miesiące? Imprezowe oczywiście.
1: Imprezowe, mówisz o nas?
0: Jedno i drugie.
1: Ojejku, na horyzoncie festiwal
0: Lake Vibe.
1: Festiwal w Ełku.
2: Trzeba uważać, bo była zmiana nazwy.
1: Tak, spektakularna impreza w Warszawie oraz urodziny Oczki.
0: To chyba zgadzać.
1: Najbliższy horyzont dla mnie.
0: Dla Buchaja?
2: Dla mnie również. Oprócz dzisiejszego seta, najbliższa rzecz na horyzoncie to właśnie Lake Vibe, następnie już bardziej wrześniowo urodziny Oczki, mam nadzieję, że Drum & Bydgoszcz i potem garnitur naszych własnych imprez 175 BPM.
0: Na które w swoim imieniu również was wszystkich słuchaczy zapraszam. Druga karetka nas dzisiaj mija, dzisiaj wyjątkowo wcześnie karetki jeżdżą po festiwalu, nie o 6 rano, lecz już o 21 jedna tutaj koło nas przejeżdżała. Mamy nadzieję, że nic poważnego się nie wydarzyło. No twarda powierzchnia jest po prostu tutaj.
2: Tak, ale jako fan gitarowego grania i zespołów rockowych, a dzisiaj mamy Prodigy, AG. Muszę przyznać, że to, że się ściemniło i jest dopiero karetka, to jest tak późno, bo widziałem na koncertach metalowych również końce kariery o godzinie 16.
0: Dobrze, dziękuję Wam bardzo za to, że podeszliście do naszego radiowozu transmisyjnego. Widzimy się gdzieś na parkiecie, na trawie w sumie, suchej trawie, bo wiele osób pytało wczoraj, przedwczoraj, jak w Łodzi, ile błota, więc błota nie ma w ogóle i nawet się nie kurzy. Dziękuję Wam bardzo za spotkanie.
1: Dziękujemy i do zobaczenia.
2: Dzięki piękne, Łódź, bawcie się dobrze, to jest przepiękny festiwal.
0: Przechodzimy teraz na scenę studio, na której za chwilę zagra Arodes, więc, więc zagramy trzy jego utwory. Arodes Imojo Reborn, Arodes Kids oraz Arodes Something Special.

Wreckage teraz na scenie Hybrid. To co usłyszeliście właśnie to Arodes, który gra na scenie studio. Na scenie głównej teraz jest przerwa, ponieważ za około 40 minut zaplanowany jest występ głównej gwiazdy dzisiejszego wieczoru. Jest to The Prodigy oczywiście, na które cała Polska oraz cała Łódź przede wszystkim czekała wiele, wiele lat. Dlatego zaczniemy już nawiązywać do tego występu. Zagramy trzy utwory The Prodigy. Będzie to Out of Space, będzie to kolejnym utworem będzie, przepraszam, pierwszym będzie Brief, potem Out of Space oraz jeden z moich ulubionych utworów The Prodigy, No Good Start the Dance.

Nie ukrywam, że zawsze moim marzeniem było to, żeby zagrać The Prodigy w polskim Radiu Łódź. Wreszcie się to udało. Zostajemy w tym klimacie. Przerzucimy się teraz ze sceny głównej na scenę Hybrid. Klasycznie LTJ, Buckham, utwory Music, Atlantis oraz Watercolors.

0: Dzisiaj odwiedził nas tutaj Dominik, współorganizator Labirynt Festiwalu. A jak bawisz się na Audio River?
1: Dobry wieczór, witam wszystkich. Ja się bawię wyśmienicie. Jestem co roku na Audio River. Naprawdę podziwiam organizację, podziwiam te tłumy ludzi, które tutaj przyszły do... No przyjechały wreszcie do Łodzi, tak? No od 3 lat generalnie tutaj działamy w Łodzi, więc jakby jestem mega z tego szczęśliwy, mega zadowolony, że w centrum Polski jest taka impreza, taki festiwal muzyki elektronicznej, także jestem mega dumny.
0: No już o formacie światowym, no biorąc pod uwagę, że obecnie właśnie tutaj za nami gra The Prodigy, jest to jednak światowej sławy zespół, więc cieszymy się tym bardziej jako działający w tej branży, że po prostu takie zespoły są. A czy w przyszłym roku widzimy się na Labiryncie i czy już wiemy, jaka to będzie data?
1: Oczywiście, że tak, widzimy się. No, Labirynt jest jedną z 4 imprez, 5 w zasadzie, które wspiera miasto, czyli Audio River, Wood Summer Festival, Rave Kiavik i ten Labirynt Festival nasz wspomniany.
0: Ukochany.
1: Ukochany, taki łódzki, także widzimy się jak najbardziej. Jeszcze o dacie myślimy, albo będzie to 26 maja, albo 18 lub 19 czerwca. Rozmowy trwają, chcemy, żeby wszystkie łódzkie festiwale, które tutaj działają, nie kolidowały gdzieś tam ze sobą, tylko współpracowały. Także chcemy ustalić taką datę, żeby była dla wszystkich dogodna i była jednak w odstępie czasowym.
0: Okej, okay, dobrze. Jak się bawisz na Audio River, znaczy czy bywałeś, przepraszam, na Audio River w Płocku również?
1: Też mi się bardzo podobało, jednak...
0: No to zadam jednak stronnicze pytanie. Płock czy Łódź?
1: Zdecydowanie Łódź.
0: No zdecydowanie niestety jest 7-0 w tym momencie. Wszyscy nasi goście dzisiaj wybrali Łódź. Niestety no mamy tą przewagę jednak, że jesteśmy stąd i tutaj działamy. Dziękuję Ci bardzo, że wstąpił w studia. W takim razie baw się dobrze w sobotę i w niedzielę. A my wracamy w takim razie do studia. Przechodzimy na scenę Hybrid. Tam już wkrótce zagra Wilkinson, więc zagramy jego 3 utwory. To jest Illuminate, Take You Higher oraz Half-Light.

Invaders Must Die teraz na głównej scenie grają The Prodigy. Natężenie dźwięku jest tak duże, że na pewno słychać w całej Łodzi, aż nasz wóz transmisyjny ruszył w posadach. Nawet zakłóca nam trochę mikrofon. Zostaniemy w tym stylu, który słyszeliście przed chwilą, czyli okupujemy obecnie scenę Hybrid. Przed wami trzy utwory Gentleman's Club, które wystąpią za około 1,5 godziny. Utwory, które zaprezentujemy dla was, to Got to

0: face in your face, that's rotten.
1: Gentleman's Club za chwilę wystąpią na scenie Hybrid. Na głównej scenie nadal trwa koncert The Prodigy. Nie potrafię tego opisać słowami, jak tutaj pięknie nam to wygląda i jak się ludzie bawią. Powinniście tutaj być i widzieć to na żywo. Mamy około 6 minut do końca audycji, więc niestety będę się już żegnał. Idę też jeszcze potańczyć przez najbliższe pół godziny razem z osobami, które w tym tłumie przed The Prodigy się bawią. Dziękuję Wam bardzo wszystkim za odsłuch. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam serdecznie w imieniu organizatora, czyli Łódzkiego Centrum Wydarzeń oraz Festiwalu Audio River, na teren Audio River w sobotę. W sobotę oraz od godziny 12.30 w niedzielę serdecznie zapraszamy. Zakończymy tę audycję utworami od ekipy Born on Road, która zamknie dzisiaj scenę Hybrid. Będą to utwory Batman Talk, Flowers i Reload, które zakończą dzisiejszą transmisję. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za udział, za odsłuch. Zapraszam też na playlistę transmisji na kanał YouTube Polskie Radio LOTS. Życzę wszystkim dobrej nocy, a tych, którzy jeszcze się zastanawiają, serdecznie zapraszam na Audio River. Dobranoc.

rzeki i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.